Dzień dobry.

cenie zaspanych much i w słońcu tańczący kurz i cień twój codziennie dłuższy, a drogę przesłania mgła, gdy z psem idziemy przez las błyszczący wilgocią luster.

końcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale pamiętacie, rozmawiamy o różnych barwnych powiedzeniach mieszkających w języku. A barwność, kolorowość tych powiedzeń wynika z tego, że często one wiążą się ze zwyczajnymi rzeczami, z tym, co mamy wokół nas, a jednak niosą jakiś niezwykły sens. I tak też jest z powiedzeniami, które wiążą się ze słowem gruszka, bo właśnie o tych powiedzeniach chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Mamy na przykład taki zwrot: nie zasypiać gruszek w popiele. Właśnie nie zasypiać, a nie zasypywać. No i mogłoby się wydawać, że to jest nielogiczne. Jak można nie zasypiać gruszek w popiele? O co tutaj właściwie chodzi? A chodzi o to, że ten zwrot, który znaczy tyle, co nie zaniedbywać spraw pilnie wymagających załatwienia, wziął się z dawnego zwyczaju. Otóż kiedyś suszono gruszki, a suszono je w piecu. Układano w piecu, w takim ogromnym piecu, w którym tlił się popiół, układano gruszki. No i taki człowiek, który chciał te gruszki ususzyć, siadał przy tym piecu. Musiał bardzo uważać, żeby nie przegapić, nie zaspać właśnie i żeby nie przegapić tego momentu, w którym gruszki należy wyjąć. Jeżeli ten moment przegapił, to gruszki się niestety węgliły, czyli stawały się węgielkami, nie nadawały się już do jedzenia. Ale że siedzenie przy tym piecu, takim ciepłym piecu, w którym suszą się gruszki, sprzyja zaspaniu, uśnięciu, to łatwo było właśnie przeoczyć ten moment, ten odpowiedni moment na zrobienie czegoś. I stąd się wzięło nasze powiedzenie: nie zasypiać gruszek w popiele. Z gruszką mamy też inny zwrot. Gruszki na wierzbie, a zwłaszcza obiecywać komuś gruszki na wierzbie, czyli obiecać coś niemożliwego do osiągnięcia, bo na wierzbie nie rosną gruszki. Na wierzbie rosną bazie, a gruszki rosną na gruszy. Więc gdy mówimy, że ktoś nam obiecuje gruszki na wierzbie, to chodzi o to, że ktoś obiecuje rzeczy nierealne. Mówimy też czasami ni z gruszki, ni z pietruszki, czyli znienacka, nagle, niespodziewanie.

Dlaczego? Skąd się wzięło to powiedzenie? Nie do końca wiadomo, ale to, że ono się rymuje, ni z gruszki, ni z pietruszki, pokazuje, że jest potrzebne, zabawne, no i właśnie używamy go. Mamy je w języku i używamy go chyba na co dzień. A wreszcie, jeżeli chcemy opowiedzieć o kimś, z kim jesteśmy daleko spokrewnieni, o jakimś dalekim, dalekim kuzynie, a może nawet o kimś, kto nie jest z nami spokrewniony, choćby to się wydawało, to mówimy: moja babka jego babce podawała gruszki w czapce. I jeżeli tak mówimy, a to ten człowiek, co to wiesz, moja babka jego babce podawała gruszki w czapce, to właśnie w ten sposób pokazujemy, że to jest ktoś daleki nam, albo bardzo, bardzo daleki krewny, albo ktoś, z kim tak naprawdę nie jesteśmy spokrewnieni, tylko mogłoby się to wydawać. I to powiedzenie, moja babka jego babce podawała gruszki w czapce, obrazuje taką sytuację, że jakieś dwie kobiety, jakieś nasze babki, czyli dalekie krewne, no miały ze sobą tyle tylko wspólnego, że jedną rzecz wykonały razem. To był jedyny ich związek. Jedna podała drugiej gruszki. Ale nic więcej ich nie łączyło. I tak jak nic, albo prawie nic nie łączyło tych naszych babek, tak też mnie z tą osobą, o której teraz myślę, też nic albo prawie nic nie łączy. Moja babka jego babce podawała gruszki w czapce. Ciekawa jestem, czy znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia związane z gruszką, czy używacie ich na co dzień, a może spróbujecie użyć w zdaniach tych powiedzeń, o których wam dzisiaj opowiedziałam. Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy sobie o różnych kolorowych powiedzonkach, które mieszkają w naszym języku. Tych powiedzonek jest całkiem sporo, a otwierają one przed nami zupełnie nowe, nieoczekiwane, zaskakujące czasami światy. A dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że nasi przodkowie, gdy wymyślali właśnie te różne powiedzonka, które do dzisiaj mamy, próbowali ukryć, zakląć jakoś w nich specjalny sposób widzenia świata. I nawet jak mówią o zwykłych rzeczach te powiedzonka, to tak, to są pozornie zwykłe rzeczy, bo najczęściej właśnie kryje się w nich coś niespotykanego, dziwnego. A można to odkryć, wędrując sobie przez słowa i przez te nasze powiedzonka, do czego was zawsze serdecznie zachęcam. Dzisiaj chciałabym wam zaproponować taką wędrówkę przez różne porzekadła, właśnie powiedzonka związane ze słowem ucho. Bo czym jest ucho, to wszyscy wiedzą. Każdy ma uszy. Ludzie mają uszy, zwierzęta mają uszy. Te uszy są trochę jak radary, wychwytują to, co się dzieje w świecie na zewnątrz i przekazują to do centrum dowodzenia, czyli do mózgu. Ale jak my o tych uszach mówimy, jak je postrzegamy, jaki ich obraz wyłania się z naszych powiedzonek, ha, to już jest zupełnie inna para kaloszy. Bo czy wiecie na przykład, że różne polskie powiedzonka, które mówią o uszach, traktują je tak, jakby te uszy były pojemnikiem? Kto to widział, prawda? Czy ucho to jest miska albo garnek?

albo garnuszek? No, niedorzeczna jakaś sprawa. Ale okazuje się, że rzeczywiście taki obraz wyłania się z naszych polskich powiedzonek. Na przykład, gdy mówimy, że ktoś ma uszy pełne czegoś, na przykład wrzasku albo hałasu, no to pełne czegoś właśnie może być.

właśnie, czego słuchaliśmy. Gdy mówimy, że mamy uszy pełne hałasu, to chodzi o to, że tak długo byliśmy narażeni na jakiś hałas, że ciągle on nam dudni w głowie, bo właśnie z tych uszu, z tych naszych pojemników przelał się do głowy i tam ciągle dudni ten hałas. Więc właściwie nie tylko uszy są pełne hałasu, ale w takiej sytuacji także głowa. Oczywiście można mieć również uszy pełne muzyki, można mieć uszy pełne śpiewu ptaków, można mieć uszy pełne rozmowy, wysłuchanych słów. Każda rzecz, która wpada nam do ucha, zachowuje się w nim trochę tak jak w jakiejś misce. Możemy też zamykać uszy na coś, czyli nie chcieć przyjąć czegoś do wiadomości, odcinać się od jakiejś informacji, tak jak się przykrywa garnek, albo możemy przykryć garnuszek, czy szklankę, czy jakikolwiek inny pojemnik, tak też możemy przykryć, zamknąć, zatkać uszy na coś. Czyli nie chcieć o czymś słyszeć i tak samo nie chcieć o czymś myśleć. Na przykład powiemy, zamykam uszy na te plotki, czyli nie chcę słuchać plotek, nie chcę plotkować. Mówimy też czasami, że coś wchodzi jednym uchem, a drugim wychodzi albo drugim wylatuje. I mamy na myśli to, że łatwo się zapomina o tym, co się usłyszało. No bo właśnie te uszy nasze są jak takie dziurki po obu stronach kartonu. Coś wchodzi jedną dziurką, wychodzi drugą dziurką, nie zostaje w środku. Te uszy zapewniają nam jakby taki tor przeszkód, taki tor, przez który przepływają informacje. A mówimy tak wtedy, że coś jednym uchem wchodzi, a drugim wychodzi albo wylatuje, kiedy łatwo zapominamy to, o czym słyszeliśmy, albo nie chcemy się do tej informacji przywiązywać. Ciekawa jestem, czy przychodzą wam do głowy jakieś inne powiedzonka związane z uchem, zwłaszcza takie, w których ucho traktujemy jak jakiś pojemnik. Spróbujecie się nad tym zastanowić, bo ja mam jeszcze kilka propozycji w zanadrzu, ale ciekawa jestem, czy sami o nich pomyślicie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w języku. Te powiedzonka czasami wiążą się z zupełnie zwyczajnymi wyrazami, ale takimi wyrazami, o których nawet się nie spodziewamy, jaki mają w sobie potencjał, czyli jaką mają w sobie moc. I z tej mocy, która tkwi w słowach, nawet zwyczajnych, wyrastają czasami niezwyczajne, niezwykłe powiedzenia. Dziś proponuję Wam rozmowę o powiedzeniach związanych ze słowem, uwaga, uwaga, pies. Tak, tak, pies z tym zwyczajnym słowem nazywającym, no, naszych pupili. Wielu z nas ma psy, może Ty też masz psa, a jeżeli nie masz, to na pewno znasz kogoś, kto ma. Więc z tym zwyczajnym słowem pies mamy w języku polskim bardzo dużo powiedzeń, ale tutaj jest pewna niespodzianka i być może to wcale nie jest niespodzianka przyjemna. Bo gdy dzisiaj mówimy pies, pierwsze skojarzenie, które się uruchamia, to oczywiście przyjaciel człowieka, prawda? Tak to działa. Mówię pies, myślisz przyjaciel człowieka. Ale takie skojarzenie jest całkiem od niedawna, bo przez wieki, naprawdę przez dużo, dużo, dużo czasu, pies miał zupełnie inną pozycję w świecie naszych przodków. Nie był uważany za ludzkiego przyjaciela, no, ostatecznie przydawał się do czegoś, na przykład w gospodarstwie czy w różnych pracach domowych, więc ostatecznie był tolerowany jako zwierzę po prostu przydatne, po prostu użyteczne, ale tak w ogóle miał złą prasę, to znaczy nie cieszył się szacunkiem. I to widać właśnie w różnych powiedzeniach związanych ze słowem pies. Na przykład czasami się mówi, że ktoś się czuje jak zbity pies, czyli czuje się bardzo źle. Mówi się też czasem, że ktoś traktuje kogoś jak psa. No już z samego tego porównania wynika, że traktowanie psa nie było kiedyś dobre, bo traktować kogoś jak psa to traktować kogoś bardzo źle, tak jakby był niewiele wart. Mówi się też czasem, że ktoś wypędził kogoś jak psa. Czyli wypędził bez skrupułów, bez żadnego wahania, bez poczucia winy. No, a jak ten wypędzony pies, który niczemu nie musiał zawinić, się czuł? No, czuł się źle, tego się łatwo domyślić. Z kolei o człowieku, który jest kłamczuszkiem, bardzo sobie lubi konfabulować, czyli zmyślać, czyli wymyślać niestworzone historie, czyli mówić nieprawdę. Więc o takim człowieku mówi się, że łże jak pies, czyli kłamie bezczelnie, kłamie patrząc prosto w oczy. Dlaczego jak pies? Przecież psy nie kłamią, bo w ogóle zwierzęta nie kłamią. Zasadniczo zwierzęta nie oszukują. Nie są ludźmi, to my przypisujemy im ludzkie cechy. I teraz posłuchajcie, z tego powiedzenia, z tego faktu, że mamy takie powiedzenie w języku polskim, łgać jak pies, wynika, że o psach tak właśnie źle mówiono, że przypisywano im kłamstwa, chociaż pies, jak żadne inne zwierzę, nie kłamie w takim sensie, w jakim kłamie człowiek. Owszem, zwierzęta mogą robić różne sztuczki, mogą próbować się z nami bawić i to wygląda na oszustwo, ale to nie jest takie kłamstwo, jakiego dopuszczają się ludzie. Mówimy też czasami, a to pies? Na przykład, a co, ja to pies? Albo, a co, moja wycieczka to pies? Moje zabawki to pies? I wtedy można powiedzieć, pytamy, czy ja się nie liczę, czy moje zabawki się nie liczą, czy moja wycieczka się nie liczy, czy to nie ma znaczenia? Mamy nawet takie powiedzenie, na psa urok. Czasami się je spotyka nawet w wersji rozbudowanej. Tfu, tfu, na psa urok. To jest rodzaj zaklęcia. Takiego zaklęcia, które ma zapobiegać nieszczęściu. Według zabobonów, czyli wiary,

0: wiary w przesądy, niesprawdzone moce i niesprawdzone historie, więc według zabobonów, jeżeli tak się powie na psa urok albo tfu tfu na psa urok, to takie zaklęcie może zapobiec jakiemuś nieszczęściu. Tak jakby pies był stworzeniem, przez które działają magiczne, ale związane z czarną magią, siły. Jak więc słyszycie, ten pies najszczęśliwszej historii językowej nie ma. Są jeszcze inne powiedzenia właśnie związane z psem. Na przykład w taką pogodę psa byś nie wypędził. Czyli w okropną pogodę, gdy jest zimno, mokro i bardzo nieprzyjemnie. Ale skoro mamy takie powiedzenie, że w taką pogodę nawet psa byś nie wypędził, to znaczy, że wypędzano psy. To się właśnie kryje w tym powiedzeniu i świadczy, no cóż, nie najlepszej historii psa w naszej kulturze. Ciekawa jestem, czy znacie jeszcze jakieś inne powiedzenia związane z psem, a jeżeli znacie, to może je sobie przypomnicie, przywołacie, może sprawdzicie, co znaczą, albo może zapytacie rodziców czy dziadków, albo kogoś starszego, czy oni może znają właśnie jakieś pieskie powiedzenia. Zastanówcie się też wspólnie nad tym, czym albo może nawet kim jest pies dla nas dzisiaj, jak się zmieniły czasy i jak się zmieniła pozycja psa w świecie. Powodzenia i do usłyszenia.
1: W niej błysnęły dwa białe kły. Krzyk szczerzy zęby wtedy, gdy złe. A więc uciekać dawno już czas. Wszyscy pobiegli z głęboki las.

Dzień dobry. Mówi pani Literka. Dziś dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o różnych wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Dotarliśmy w naszej rundce do litery E. E, co to za litera? Moglibyście tak powiedzieć, ale nie, nie. Nie chodzi mi wcale o wyraz E, taki wyraz wyrażający, przedstawiający powątpiewanie. Nie, nie, nie. Mam

dla Was zupełnie inne słowo, rozpoczynające się tą właśnie literą. To jest słowo, które niesie radość, które niesie werwę, które niesie takie emocje, że chciałoby się skakać z radości pod górę. O, właściwie, a czy można skakać w dół? Nie, chyba coś źle powiedziałam, ale po prostu chciałoby się skakać z radości tak, że wyżej się już nie da. To nasze dzisiejsze słowo, słowo na E, to jest wyraz entuzjazm. Entuzjazm, czyli właśnie taki stan uniesienia, stan radości, zachwytu, zapał do robienia czegoś. Może być radosny entuzjazm, choć właściwie to jest trochę tak, jakby dwa razy powiedzieć to samo, bo smutnego entuzjazmu być nie może. Entuzjazm już w sobie zawiera wiele, wiele radości i takiego właśnie zapału. Można entuzjazm okazywać komuś, gdy się cieszymy, że na przykład kogoś spotkaliśmy, dawno niewidzianego kolegę, przyjechała mama, przyjechała ciocia, albo coś nam się bardzo spodobało, jakaś wspaniała książka, albo jakieś słuchowisko radiowe, albo zachwyciliśmy się jakimś pięknym krajobrazem, to wtedy we wszystkich takich sytuacjach możemy okazać entuzjazm, czyli możemy pokazać, jak bardzo się cieszymy. Możemy też przyjąć coś z entuzjazmem. Jeżeli ktoś nam coś pokazuje albo coś proponuje, to możemy tę propozycję właśnie z entuzjazmem przyjąć, czyli z wielką radością. Możemy wybuchnąć entuzjazmem takim twórczym, żywiołowym, czyli na przykład skakać tak wysoko do góry, że już żaden sufit nam nie straszny, że już wyżej się podskoczyć nie da. Albo możemy zacząć klaskać, krzyczeć z radości. To jest właśnie wybuch żywiołowego entuzjazmu. A na przykład piosenkarka albo piosenkarz, czy jakiś zespół muzyczny, który koncertuje, może wzbudzić entuzjazm fanów, gdy na przykład pięknie zaśpiewa jakąś piosenkę. Wtedy fani okażą żywiołowy entuzjazm, czyli pokażą, jak bardzo ten występ im się podobał. Człowiek, który jest pełen entuzjazmu, jest pełen wiary w to, że będzie dobrze, jest pełen radości, to jest entuzjasta. A jeżeli chcemy w specjalny sposób nazwać dziewczynkę lub też kobietę, która właśnie jest pełna entuzjazmu, to powiemy, że jest to entuzjastka. Można być entuzjastą albo entuzjastką sztuki, teatru, książek, radia, łąki, lasu, wielu, wielu różnych rzeczy można być entuzjastą. Czyli entuzjastycznie do czegoś podchodzić oraz entuzjazmować się tym, co tak nam się podoba. Ciekawa jestem, czy wy też jesteście entuzjastami? Co wzbudza w was entuzjazm? Z jakiego powodu ten entuzjazm okazujecie i jak to robicie? Spróbujcie teraz pokazać swój entuzjazm nakierowany na to, co wam tak bardzo się podoba i co wzbudza taką ogromną waszą radość. Czyli najpierw pomyślcie sobie o tym, z jakiego powodu lubicie się cieszyć albo co wam daje przyjemność czy radość, a potem entuzjastycznie pokażcie, jak wielką radość czujecie. Jestem przekonana, że wykonacie to zadanie wspaniale. Powodzenia i do usłyszenia.

0: Halo, halo! Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte, przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, chwilić, pit-pilitać i pim-pilić ptaszki następujące.
1: Słowik, wróbel, kosja, skórka, kogut, dzięcio, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jeniołuszka, dudek, trznader, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szwak
2: oraz każdy inny ptak. Pierwszy słowik zaczął tak.

0: Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk, ćwir, ćwir, ćwirik, ćwir, ćwir, ćwirik.
1: I tak zaczął ćwiżyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż kogut na patyku zapiał gniewnie.
0: Kukuryka!
1: Jak usłyszy, to kukułka wrzaśnie.
0: A co to za spółka?

0: szczebiot, świergot, zgiełk, otaki.
1: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj
2: tu rzuć tu jaćwiec, wyćwiec,
0: leci gniazdko, trzeba to przyciec, będziesz gąsnie nam ci kawałek przyjeć, gniazdko ci winie, gąsnie.

0: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu ja co masz wiórek,
1: lekkie gniazdko przelec to wiórek, widzisz to, nie dam ci moje, czuję, gniazdko ci bije, widzisz wiórek, nie dasz mi wyszedć, ty chcesz wyjrzeć!

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień frazeologiczny, czyli dzień, w którym, jak doskonale wiecie, rozmawiamy o różnych barwnych powiedzonkach mieszkających w naszym wspaniałym, pięknym języku, czyli języku polskim. Źródłem tych wielu kolorowych powiedzonek często są zwyczajne rzeczy. Na przykład takie jak gałąź. A naprawdę, z gałęzią mamy związanych całkiem sporo i całkiem interesujących czy to powiedzeń, czy nowych znaczeń słów. Co to jest gałąź? Wszyscy wiedzą. Gałęzie wyrastają z pnia drzew. Gałęzie tworzą koronę drzewa. I jeżeli gałąź jest lekka, to się porusza delikatnie na wietrze. A jeżeli gałąź jest mocna, twarda, gruba, to nawet człowiek może na niej siąść, bo ta gałąź jest na tyle mocna, że utrzyma człowieka. A na takich średnich gałązkach siadają ptaki i możemy

To sobie wspaniale obserwować, do czego Was bardzo zachęcam. Ale wróćmy do tych naszych gałęzi, zwłaszcza do tych grubych. Wyobraźmy sobie, że wspięliśmy się na drzewo, znaleźliśmy sobie wspaniałą gałąź, na której doskonale się siedzi i obserwuje się świat z wysoka. I wyobraźmy sobie, że wyciągamy piłkę, taką, ale nie taką piłkę do grania, tylko piłkę do cięcia drzewa, czyli takie urządzenie z ząbkami, którym przepiłowuje się drewno. No i wyobraźmy sobie, że piłujemy tę gałąź, na której siedzimy, od strony wewnętrznej, od strony konaru. Co się stanie? Wiadomo, bardzo szybko spadniemy i będzie katastrofa. I właśnie takie wyobrażenie, taka sytuacja nierozważnego działania, naprawdę no, niepotrzebnego, przecież chcemy siedzieć na gałęzi, chcemy korzystać, a nie sprowadzać na siebie klęskę. Więc właśnie taka sytuacja jest źródłem powiedzenia podcinać gałąź, na której się siedzi. Tylko że jeżeli mówimy po polsku, że ktoś podcina gałąź, na której siedzi, to nie chodzi o takie rzeczywiste, dosłowne siedzenie na gałęzi, tylko chodzi o działania krótkowzroczne, na swoją szkodę. Jeżeli nie przemyślimy tego, co robimy, to bardzo często właśnie sprowadzamy sobie na głowę szkodę, tak jakbyśmy podcinali gałąź, na której siedzimy. Na przykład, gdy się skłamie, to kolejne kłamstwo przychodzi bardzo szybko. I właśnie prawda byłaby utrzymaniem gałęzi, utrzymaniem tego miejsca, na którym siedzimy. A kłamstwa, które bardzo szybko przychodzą jedno po drugim, działają jak ta piłka, którą się ucina, podcina, przecina gałąź. Tę gałąź, która powinna nas utrzymywać, a którą kłamstwa zaraz zwalą w dół. No bo wiadomo, że kłamstwo ma krótkie nogi, więc zawsze, zawsze sprowadza katastrofę. Mówimy też czasami o gałęzi rodu. Na przykład o młodszej gałęzi rodu albo o starszej gałęzi rodu. No i o co tutaj chodzi? Chodzi już nie o drzewo, ale o ludzi. Gdybyście zabawili się w ten sposób, że zebralibyście informacje o wszystkich członkach swojej rodziny, o rodzicach, dziadkach, babci, dziadku, jednym, drugim, o pradziadkach, o wnukach waszych babci i dziadków, czyli o was, ale może też o waszych kuzynach. I gdybyście to wszystko narysowali jako drzewo, w formie drzewa, to okazałoby się, że na różnych gałęziach tego drzewa mieszczą się różni ludzie. No i są gałęzie starsze, są gałęzie młodsze. Ten układ rodzinny jest bardzo rozbudowany. I właśnie taki rysunek doskonale by pokazał, że młodszych członków rodziny, na przykład was i waszych rodziców, nazywa się gałęzią, młodszą gałęzią rodu. A waszych dziadków czy pradziadków nazywamy starszą gałęzią. Z gałęzią wiąże się oczywiście także gałązka. Gałązka, czyli dosłownie rzecz biorąc, mała gałąź. Ale i z gałązką mamy powiedzenie, którego wcale dosłownie rozumieć nie należy. Mówimy czasami gałązka oliwna. Co to jest gałązka oliwna? To jest symbol pokoju, symbol zgody. Wcale nie chodzi dosłownie o gałązkę z drzewa oliwnego, tylko chodzi o to, że jeżeli ktoś się z kimś kłóci, tak często bywa, ludzie żyją w niezgodzie, to osoba, która pierwsza wyciąga rękę na zgodę, można powiedzieć, niesie albo podaje gałązkę oliwną, czyli wyciąga rękę do zgody, pokazuje i mówi, że chce się z kimś pogodzić, że wcale nie chce się już kłócić, nie chce żyć w niezgodzie, tylko przeciwnie, chce żyć w zgodzie, bo to ułatwia w ogóle życie i sprawia, że życie jest przyjemniejsze.
Ciekawa jestem, czy mieliście okazję do tego, żeby się pozastanawiać nad gałęziami i gałązkami i w przyrodzie, i w swoim życiu, na przykład rodzinnym, ale też w języku. Może poszperacie i poszukacie różnych informacji właśnie

właśnie o gałęziach i gałązkach. Takich informacji, które rozgałęzione pokazałyby taką świetną mapę językową gałęzi. Spróbujecie się podjąć tego zadania? Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś nasz dzień alfabetyczny, czyli dzień, w którym rozmawiamy o wyrazach rozpoczynających się na kolejne litery alfabetu. Nadszedł czas w naszym alfabecie, w naszej rundce, a nawet w naszym cyklu na wyraz rozpoczynający się literą I. To jest, muszę przyznać, wyzwanie znaleźć taki wyraz, który nie byłby pospolity i doskonale wam znany, jak na przykład igła, ale nie byłby też na tyle naukowy, żeby was zniechęcić. Bo tak się składa, że właśnie na literę I rozpoczyna się wiele wyrazów naukowych, czyli książkowych i używanych przez poważnych profesorów wykładających na uniwersytetach. A więc chciałam wypośrodkować między igłą a czymś bardzo, bardzo, bardzo naukowym i poważnym i mam nadzieję, że mi się to udało, bo proponuję wam dzisiaj wyraz, który właściwie może dotyczyć każdego albo prawie każdego człowieka. A nawet, jeżeli dobrze się temu wyrazowi przyjrzymy, to

Stoi za nim jego wyraz brat, który trochę mu tam miesza szyki, trochę mu psuje bycie w języku, ale po kolei. Ten pierwszy wyraz, który dla was dzisiaj wybrałam, to słowo indywidualista. Być może z tym słowem się już spotkaliście, bo kojarzy się on ze słowem indywidualny, czyli przeznaczony dla kogoś jednego, dla jednej osoby, i to jest dobry trop, ale indywidualista to nie jest po prostu ktoś jeden, jakaś jedna osoba, tylko to jest osoba szczególna. To jest taka osoba, która się odznacza jakimś specjalnym zachowaniem. Taka osoba, która ma odrębne, indywidualne poglądy, różne od poglądów innych osób. Indywidualista to też jest osoba, która nie lubi działać w grupie, która nie lubi takich grupowych, stadnych, można nawet powiedzieć, zachowań. Indywidualista raczej będzie się trzymał z boku, raczej zrobi krok w bok albo nawet krok w tył, po to, żeby sobie raczej obserwować i wyrobić własne zdanie na temat tego, co w danym momencie obserwuje. Indywidualista nie lubi się również podporządkowywać ani komuś, ani czemuś. Po prostu lubi żyć po swojemu. Takie jest właśnie znaczenie tego wyrazu. Założę się, że albo sami jesteście indywidualistami, albo znacie kogoś, kto jest bliski tego miana. Ale co ciekawe, indywidualista to jest wyraz, który pochodzi co prawda bezpośrednio z języka francuskiego, ale korzenie ma łacińskie, bo jak sobie wiele, wiele razy mówiliśmy, ogromna liczba słów, które mamy i w języku polskim, i w wielu językach europejskich, a nawet w językach całego świata, wywodzi się właśnie z łaciny. I ten łaciński wyraz, który jest takim prapradziadkiem naszego indywidualisty, to wyraz individuum. Łaciński wyraz individuum. Z nim też mogliście się spotkać, bo ten wyraz też mamy w języku polskim. Ale co ciekawe i co bardzo ważne, znaczy on coś zupełnie innego niż indywidualista. Mimo że jest pradziadkiem indywidualisty, to znaczenie ma takie trochę w bok, trochę skręcone. Nie należy się sugerować znaczeniem indywidualisty, gdy myślimy o indywiduum, i nie należy się kierować znaczeniem indywiduum, gdy myślimy o indywidualiście. A więc kim jest indywiduum? Mówimy tak, co ważne, trochę lekceważąco albo nawet pogardliwie o jakiejś osobie, której bliżej nie znamy, która wydaje nam się z jakiegoś powodu podejrzana, niepewna. To taki osobnik, taki typ. Jakieś podejrzane indywiduum to takie typowe połączenie właśnie z tym wyrazem. Indywidualista nie jest podejrzany. On po prostu żyje po swojemu. A indywiduum raczej należy się wystrzegać. Ciekawa jestem, czy przychodzą wam do głowy jakieś sytuacje, w których moglibyście użyć tych dwóch wyrazów: indywidualista i indywiduum. Po to, żeby kogoś nazwać, żeby jak najlepiej kogoś scharakteryzować. A może spróbujecie to zrobić? Co wy na to? Powodzenia i do usłyszenia!

dobry, mówi pani Liderka. Mam dla was dzisiaj wyraz na literę E, który się wiąże z radiem. Naprawdę, słowo honoru. Chociaż to jest właściwie dziwne, bo przecież radio rozpoczyna się literą R, a dzisiejszy wyraz jest na E. Jak to możliwe? Ha, proszę bardzo. Ten wyraz to eter. I już tłumaczę, o co chodzi. Eter kończy się na R, ale nie na tym polega jego związek z radiem. Ten związek dotyczy znaczenia naszego słowa. Eter, po pierwsze, to jest takie słowo, które według dawnych filozofów nazywało coś takiego dziwnego, taką dziwną substancję, która wypełnia cały wszechświat. I z tej dziwnej substancji miały wychodzić, według poglądów dawnych filozofów, fale świetlne. Czyli eter to miało być coś, czego nie widać, a co niewątpliwie jest i z czego wychodzi światło. Tak uważali dawni filozofowie. To jest pierwsze znaczenie tego wyrazu, ale jest też znaczenie drugie. I to znaczenie drugie bardzo wyraźnie nawiązuje do radia. Otóż właśnie w środowisku radiowym, czyli na przykład w naszym środowisku, eter to jest po prostu przestrzeń, w której rozchodzą się fale radiowe. I możemy na przykład mówić: komunikat poszedł w eter, czyli nadano komunikat. Radio nadało komunikat, no i ten komunikat poszedł w świat. Fale radiowe poniosły ten głos daleko, daleko w świat i dotarł on, czy to po kabelkach, czy nie po kabelkach, do słuchaczy. Możemy też mówić: na falach eteru coś się nadaje albo coś słychać na falach eteru. No a jeżeli nagle tracimy kontakt z radiem, to mówimy: cisza w eterze. Ciszy w eterze radio nie lubi. W radiu lepiej jest wtedy, gdy komunikaty, muzyka, słowa idą w eter, więc postarajmy się, żeby tak ciągle było. Ale eter, samo to słowo, ma także inne znaczenia. Na przykład nazywa rodzaj narkozy, taki środek, którym kiedyś znieczulano ludzi do zabiegów, do operacji. Dzisiaj robi się to w nowocześniejszy sposób, robią to lekarze w szpitalach, a kiedyś po prostu do znieczulania ludzi stosowano eter. Ale to nie koniec, bo nasz eter może także oznaczać, na przykład w poezji, powietrze. Po prostu czyste, krystaliczne powietrze, w którym rozchodzą się rozmaite zapachy, w którym wszystko doskonale widać. Właśnie powietrze poetycko nazywamy także eterem. Ciekawa jestem, które z tych znaczeń słowa eter najbardziej przypadło wam do gustu. A może spotkaliście się już kiedyś z tym słowem? Może ktoś go przy was już jakoś użył? Spróbujcie zgromadzić różne wiadomości na temat eteru. Ciekawa jestem, co wam z tych poszukiwań wyjdzie. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, przy mikrofonie Zielona Żaba, czyli Marta Hoppe, a za szybą Filip Górski. To my zapraszamy Was na dzisiejsze poranne, wakacyjne spotkanie. Poranne, bo z samego rana, czyli o 7:35. Ale co to była za noc? Niezwykła, wyjątkowa. No bardzo jestem ciekawa, czy u Was noc przespana, czy może jednak przepatrzona, bo była wyjątkowa. Po pierwsze, mieliśmy zaćmienie słońca, a po drugie, mieliśmy jeszcze inną atrakcję na nocnym niebie. Można się było gapić w to niebo przez całą noc, bo coś tam się działo, pewne zjawisko, które zawsze w sierpniu, zazwyczaj właśnie w nocy z 12 na 13 się dzieje. A wiecie, co to było? Ktoś z Was oglądał, pozwolili rodzice trochę później pójść spać i patrzeć albo gapić, jak to się mówi nieraz, gapić się w niebo, bo tam na tym niebie coś się działo. No i jeżeli wiecie, o czym ja myślę, co tam się wczoraj w nocy działo po zaćmieniu słońca, już po tym magicznym wydarzeniu, to nie był koniec nocnych atrakcji. Co się działo? Dajcie znać. 226452055, a my ruszamy i pobudka, pobudka, noc była krótka, ale trzeba wstawać.

0: Słońce już świeci, to prawda, ale w nocy, a w zasadzie wieczorem, przez chwilę nie świeciło. No, w Polsce tylko trochę nam zasłonił księżyc to słońce i było jednak jasno, ale są takie miejsca na świecie, gdzie zrobiło się zupełnie ciemno na tę minutę, na tę krótką chwilę, ale wiele osób jechało kawał świata, żeby zobaczyć to niezwykłe zjawisko. Ciekawe, czy Zosia też oglądała to zjawisko. Halo, halo, dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: No cześć, wyspana jesteś po tej atrakcyjnej nocy?
1: Nie.
0: Nie wyspana, to tak jak ja. Słuchaj, a oglądałaś wczoraj to zaćmienie słońca?
1: Tak.
0: I gdzie byłaś? Jak to wyglądało z twojej perspektywy?
1: Byłam na lotnisku.
0: Mm.
1: To... I wyglądało... No, było bardzo ładne.
0: No, lotnisko to taka duża, otwarta przestrzeń, więc żaden budynek ci pewnie nie zasłaniał. Może tak. Jakiś samolot stał, ale to jeszcze dodatkowa taka ładna widokówka się wtedy robi, ładne do obserwowania miejsce. To był moment, prawda?
1: Tak.
0: Krótko to trwało. No właśnie, ale...
1: Tak.
0: Ale jak zaszło słońce i zrobiło się ciemno na niebie, to znów pewne atrakcje były. No i właśnie jestem ciekawa, czy wiesz jakie?
1: Wieczorem były Perseidy i Starlingi.
0: O matko, ile atrakcji! A co to są te Perseidy?
1: To jakby spadające gwiazdy.
0: Tak jest, to też jest piękny widok. No i czy to też ci się udało zaobserwować?
1: Tak.
0: Liczyłaś, ile ich było?
1: No... 20?
0: Oj, ze 20, no to dużo. A długo tak się gapiłaś w to niebo, czy tak szybko spadały, że rachciach i naliczyłaś aż tyle?
1: Tak szybko to nie spadało. Niektóre były wolne, niektóre szybkie.
0: Mm-hmm. No, ale na pewno niezapomniana noc i atrakcja, czyli rozumiem, dlaczego jesteś niewyspana. Wszystko się zgadza, tak może być. Zosiu, to bardzo ci dziękuję za telefon. Czy pozdrawiamy kogoś, kto też nie spał razem z tobą i oglądał gwiazdy?
1: Tatę, mamę, moje dwie siostry. No i wszystko.
0: No i super. No i bardzo ci dziękuję, Zosiu. Życzę miłego dnia. No mam nadzieję, że mimo niewyspania jakoś się rozkręcisz albo drzemka jakaś poobiednia

0: się jeszcze trafi. Zobaczymy, zobaczymy. Trzymaj się ciepło, miłego dnia, pa pa.
1: Pa pa.
0: To była Zosia, która obserwowała, tak jak i ja, zaćmienie słońca, spadające gwiazdy, więc obie jesteśmy niewyspane. A czy dzisiaj będzie też można obserwować te gwiazdy? Przede wszystkim musi być bezchmurne niebo i taka przejrzystość na niebie musi być, żeby to było widać. No to sprawdzimy, co tam w pogodzie, ale to za moment.

0: Tak.
1: Ojej.
2: Nauka i przypadek. No, wczorajsze zjawisko na niebie to nie był przypadek, to nauka i to przewidziane zjawisko. Można się było przygotować, można było znaleźć dobre miejsce do obserwacji zaćmienia słońca.
3: Pogoda.
2: A jak będzie dzisiaj? Czy dzisiaj będzie możliwość obserwowania innych ciekawych zjawisk? No bo oprócz tego, że było zaćmienie słońca, to jesteśmy w takim czasie, kiedy na niebie, nocnym niebie pojawiają się gwiazdy. No i tak jest przez cały rok, że one się pojawiają. Ale teraz jest takie zjawisko, które wygląda jakby te gwiazdy spadały, czyli te perseidy mamy na niebie, jest ich pełno. Ten kulminacyjny moment, kulminacyjna noc za nami, czyli ta noc, która właśnie się skończyła, bo już jest jasno, ale jeszcze dzisiejszej nocy też będzie można obserwować. Może trochę mniej, ale powinny się pojawić pod warunkiem, że będzie bezchmurne niebo. No i na to się jak na ten moment zanosi, ponieważ taki wyż o imieniu Ralf, który panuje nad całą Europą, no też będzie blisko naszego kraju, a to oznacza iście letnią pogodę, taką przyjemną, bo nie upalną. Te upały czasami już męczyły. No to dzisiaj upalnie nie będzie, ale za to ciepło będzie. Idealne warunki na to, żeby spędzić czas na świeżym powietrzu

No ale też idealne warunki właśnie na nocną obserwację. Bo jak pojawią się chmury, to przelotne. Może dodadzą trochę uroku do tych obserwacji, ale nie będą zasłaniać nieba. Jeśli chodzi o temperatury, które dzisiaj właśnie na termometrze, to tak 20 stopni będzie tam, gdzie zazwyczaj najchłodniej w naszym kraju, czyli w Suwałkach, a tam, gdzie najcieplej, czyli we Wrocławiu, będzie 26. No niewielka różnica, tylko 5 stopni różnicy między jednym końcem naszego kraju a drugim, a pośrodku będzie pośrodku, czyli tak 23-24 stopnie. To jest bardzo fajna temperatura, taka dobra, nie męcząca, ale nie chłodna. Można w krótkim rękawku śmigać, można iść na spacer, można zrobić piknik na kocu, padać nie będzie, więc też taka niespodzianka, choć potrzebna, bo deszcz potrzebny, to jednak potrafiąca zepsuć jakieś plany. Więc dzisiaj pogoda letnia, taka jak być powinna, 13 sierpnia.

deszczu, chmur, wiatru, upałów. Departament przelotnych opadów, sekcje burzy, piorunów i gradu, biuro prognoz i życzeń zbiorowych oraz własny gabinet odnowy. Halo, halo,

znakomicie. Czy to jest Wydział Zachmurzenia? Mam osobiście dwa życzenia.

Ministerstwo pracuje od rana. Każda chmurka jest zaplanowana. Każdy deszczyk ma nazwę, numerek. Księgowany jest każdy wiaterek. Nic nie dzieje.

świecie piorunów bezpieczne. Ministerstwo to wielka wygoda, już tajemnic nie kryje przyroda. Już nie trzeba parować przy oknie, tylko życie jest nudne, okropnie. Halo, halo, poproszę o pogodę. Chciałbym zobaczyć dziś przyrodę. W słonecznym blasku już o świcie. Mogę mieć pewność? Aha, znakomicie!

Pan Kleks prosił o pogodę, ładną pogodę, o chmurę przejrzystą. No, jeżeli jest dobra pogoda, to i my mamy dobry nastrój, dobry humor i więcej nam się chce. Jeżeli jest tak troszkę szaro, buro i ponuro, to najlepszym rozwiązaniem jest wtedy kocyk, książka i ciepła herbata. Ale spokojnie, do tego czasu, do tej pory roku jeszcze trochę, jeszcze chwilę mamy lata, mamy słońca. Ja wiem, że są tacy, którzy lubią jesień, którzy lubią zakopać się w taki kocyk, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj kocyk jak najbardziej, ale na dwór ten kocyk, na trawę. I tam można zrobić piknik, pogapić się w niebo, a że jest się na co gapić, bo w ciągu dnia mogą być chmury, takie przelotne, takie, które robią niespodziankę na niebie.

sobie, bo mogą ułożyć się w różne kształty, mogą przypominać się różne zwierzaki, figury, postaci. No to jak zajdzie słońce i chmury sobie odejdą, to znów można na tym kocyku obserwować spadające gwiazdy. Dzień pełen atrakcji, noc też z niespodziankami. Tak to dzisiaj wygląda, a u nas po godzinie 8 będzie trochę ruchu, będzie trochę zabawy i będzie apetycznie. Apetycznie to w ogóle dzisiaj będzie aż do godziny 9. Ja przed śniadaniem na razie mam tylko tę kawę, która czasami pobudza po nieprzespanej nocy. No a że ta noc była pełna atrakcji na niebie, więc nieprzespana, to kawa trochę mi tutaj pomaga. Natomiast śniadania, no śniadania jeszcze nie było. Dlatego rozmowa, która dzisiaj się wydarzy po godzinie 9, myślę, że sprawi burczenie w moim brzuchu. No chyba, że ktoś mi wcześniej przyniesie jakąś kanapkę. No, zobaczymy, wszystko możliwe. Słyszymy się po 8.

0: Autopromocja.
1: Tego lata otwieramy wakacyjne centrum dowodzenia. Będą tajemnicze wiadomości, będą tropy prowadzące przez świat, będą zagadki, które sprawią, że nawet najwięksi znawcy bajek zaczną gorączkowo szukać odpowiedzi. Bo właśnie z tego słyną najlepsze wakacje. Dołączcie do nas na 3 godziny pełne przygód, śmiechu, muzyki i niespodzianek.
2: Radiowe Półkolonie. Codziennie od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam. Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Przy mikrofonie Marta Hoppe, a za szybą Filip Górski, który czeka na wasze telefony. Zresztą tak jak ja czekam też na wasze telefony i się doczekałam, bo jest na łączach Lena, która też już tak jak i my nie śpi. Halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: O, dzień dobry, Leno. Chyba musisz trochę głośniej mówić. Czy ty jesteś bardzo zaspana jeszcze?
5: Nie.
4: Tak?
5: Nie.
4: Nie. Bo wiesz, tak daleko cię słyszę, jakbyś mówiła przez poduszkę. Albo przez kołdrę. Czy leżysz jeszcze w łóżku?
6: Nie. Nie. Musisz mówić głośno.
4: O, tata. Tata dobrze radzi, bo tatę słyszę bardzo dobrze, więc tata podsuwa córce bliżej mikrofon telefonu i telefon mikrofonu, żebyśmy się dobrze słyszały. Lena, czy ty oglądałaś wczorajsze zaćmienie słońca?
5: Nie.
4: A, nie było widać, czy nie wiedziałaś, że jest takie zjawisko?
5: Nie wiedziałam.
4: Mm-hmm. Ono się zdarza bardzo rzadko. Tak w Polsce ostatnie to było prawie 30 lat temu. Więc jak będziesz dorosła, może następne będzie? Ale zawsze można gdzieś pojechać do innego kraju, gdzie takie zjawisko się pojawia. A co robisz teraz? Dokąd się wybierasz? Czy jaki...
5: Do przedszkola.
4: Do przedszkola jedziesz. Super. I w przedszkolu normalnie w wakacje jest otwarte i są... Spotykacie się z koleżankami?
5: Tak.
4: Mhm. I co robicie w przedszkolu w wakacje?
6: No, odpowiedzmy. Masz bardzo Tomasz w przedszkolu.
5: Tak.
6: Buchańce.
4: Aha.
5: I koleżanki.
4: Aha.
5: I Ani Ala.
4: Ach, no to super, że koleżanki też nie wyjechały gdzieś na przykład w góry albo nad morze, tylko się spotykacie. A ty byłaś już gdzieś na wakacyjnym wypoczynku, na jakimś wyjeździe?
5: Byłam na Malcie.
4: Hu, hu, hu, proszę pani, na Malcie. Jak wygląda?
5: Było tak gorąco, że dość chłodziliśmy się.
4: Pewnie w wodzie się chłodziliście.

0: No tak.
1: W basenie.
0: Ach, czyli był hotel z basenem, upał. Co tam jeszcze było? Jakieś ciekawe rośliny na przykład, których nie ma w Polsce?
1: Muzeum było.
0: Aha, a czego muzeum?
2: Muzeum Odysei.
0: Muzeum Odysei. To ciekawa atrakcja. A palmy rosły?
1: Nie.
0: Nie widziałaś palmy. Ja nie byłam nigdy na Malcie, więc tak dopytuję, bo zupełnie nie wiem, jak wygląda ta wyspa, bo to chyba jest wyspa i tam jakoś trudno się dostać. Jak
1: piękna.
0: Ta? Piękna. I jak ci się tam udało dostać na tę wyspę? Czym?
1: Samolotem.
0: Ach, samolotem. Długi był lot?
1: Nie.
0: Nie. Szybko, rachciach i prosto z Polski, prosto na Maltę. Tak, jak się wsiądzie do samolotu.
1: Była bułka w samolocie.
0: Co było?
1: Bułka w samolocie.
0: Aha, no czyli ten lot całkiem przyjemny w tej sytuacji i szybki na Maltę. Czyli był basen na Malcie, było muzeum. Co jeszcze robiliście?
1: Spacerowaliśmy.
0: Mhm, no to super. Bardzo w takim razie ci zazdroszczę tych wakacji na Malcie. Może kiedyś ja tam polecę i zobaczę to, co ty miałaś okazję też zobaczyć. Lena, czy chcesz kogoś pozdrowić, zanim do tego przedszkola dojedziecie?
1: Mamę i tatę.
0: Super, bardzo dziękuję. Pozdrawiam również mamę i tatę i ciebie pozdrawiam i życzę ci miłego, wesołego dnia w przedszkolu. Pa, pa, miłego dnia.
1: Pa, pa.
0: To była Lena, ale wy oczywiście zawsze możecie do nas zadzwonić, pochwalić się, gdzie to was na wakacje wywiało, dokąd udało się polecieć, pojechać, co zobaczyć. Nasz telefon zawsze do waszej dyspozycji. Za moment będziemy coś jeść. Na razie w teorii, bo Filip coś obiecał od kanapki, ale nie wiem, czy pójdzie, czy bufet już czynny, zobaczymy. Natomiast no, na pewno o jedzeniu porozmawiamy.

0: Ciekawe, czy ktoś na wakacjach podczas wyprawy jakiegoś wyjazdu spotkał plezjozaura, dinozaura. Ciekawe, ciekawe. No, podczas wakacji różne rzeczy można zobaczyć, niezwykłe, tajemnicze, niecodzienne. A co widział Franciszek, który do nas zadzwonił? Halo, dzień dobry. Halo, halo, wieje tam u ciebie, Franciszku, bardzo. Jesteś tam na łączach? O, dzień dobry, jesteś. Czy ty jesteś gdzieś w górach, bo taki wiatr u ciebie jakiś straszny?
1: Bo pani gada z kimś innym.
0: Z kimś innym gadam? Może mogłam pomylić twoje imię. A jak masz na imię?
1: Franek.
0: No Franek, to mówię Franciszek, to nie Franek? To chyba z tobą rozmawiam. Ty mnie słyszysz, ja cię słyszę, znaczy rozmawiamy.
1: No, ja byłem na wakacjach u babci i dziadka.
0: Aha, a zdradzisz, gdzie mieszkają? To znaczy, czy w górach, nad morzem, a może na wsi?
1: W Jaruszowie.
0: Mhm, czyli...
1: A w dodatku teraz jadę do Świnoujścia.
0: Do Świnoujścia też tam nigdy nie byłam. Na Malcie nie byłam, w Świnoujściu nie byłam. Oj, chyba muszę zaktualizować miejsca do odwiedzenia w przyszłości. Ale jedziesz tam na wakacje?
1: A w ogóle, jeszcze raz?
0: Czy jedziesz do Świnoujścia na wakacje?
1: Tak.
0: Aha.
1: W dodatku byłem jeszcze na obozie żeglarskim.
0: Uuu, to mnóstwo atrakcji.
1: Przez 6 dni.
0: Aha. A czym jedziesz do tego Świnoujścia? Rowerem, że tak szumi? Czy masz otwarte szyby w aucie?
1: Halo?
0: Halo, halo. Pytam, czym jedziesz teraz?
1: Do Świnoujścia.
0: Aha, do Świnoujścia. Myślałam, że może rowerem, bo wieje i chyba trochę źle się słyszymy przez ten wiatr. Ale bardzo ci dziękuję za telefon, za...
1: Jeszcze byłem na... obozie.
0: No na obozie żeglarskim, to słyszałam. Super. Dużo się działo. Dużo się działo u ciebie w wakacje, ale Franku, no, nasze połączenie jest bardzo szumiące, więc bardzo ci dziękuję za ten telefon. Mam nadzieję, że spędzisz miło ten dzisiejszy dzień. A ja za moment zapytam was o coś kulinarnego, bo ja lubię rozmawiać o jedzeniu. To za chwilę będzie o jedzeniu właśnie.

0: dobrze w swoich wadach.
1: Trzynaście minut po godzinie ósmej, no słyszę, że cały czas do nas dzwonicie, czyli nie śpicie, być może nie obserwowaliście spadających gwiazd, dlatego noc była przespana i rano już wstaliście. No ja trochę obserwowałam, a też rano wstałam. A co tam robił Antoni, to się zaraz dowiemy. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No cześć, jedziesz gdzieś do przedszkola albo na jakąś wycieczkę, co robisz?
2: Do przedszkola i radę.
1: No tak, do przedszkola.
2: Tutaj to moje przedszkole teraz ma urlop wakacyjny, więc jeżdżę teraz do innego, gdzie nie ma scenek.
1: Aha.
2: Nie można nosić zabawki.
1: Czyli i dyżurne takie przedszkole, tak? Do niego jedziesz ze swoją zabawką?
2: Mhm.
1: A jaką? Co tam jedzie z tobą?
2: No, mamy samolot, Kobi i kostymy.
1: Najkrasa. A no to wspaniale, że można zabrać swoje ulubione zabawki, a potem się w przedszkolu wymieniacie trochę i na przykład koledze dasz się samolotem pobawić, a on tobie jakąś zabawkę pożyczy?
2: Tak.
1: Tak.
2: Zaledwie tego, którego znam.
1: No tak, jak dobry kolega, to można pożyczyć, pooglądać, pobawić się razem, zawsze raźniej. Pytałam trochę o te wakacje, jak tam, czy już za wami, czy jeszcze jakiś plan na wyjazd jest. No to jak u ciebie?
2: No, dobrze.
1: Mhm.
2: Jedziemy, niedługo będziemy jechać nad morze.
1: Mhm, super. Nad morze, nad nasze polskie morze, nad Bałtyk?
3: Tak.
1: To dobrze, że teraz, bo w lipcu trochę padało, a sierpień ma być bardziej słoneczny. Zresztą już jest taki słoneczny, więc będzie można... No właśnie, co będzie można robić nad tym morzem?
2: Kąpać się. No i tam jest basen, w którym będę się kąpał. O, właśnie.
1: A, czyli...
2: Moja mama jest...
1: O, to też się pewnie będzie kąpać. Gratulujemy mamie, tacie i tobie, że będziesz miał rodzeństwo. Czyli wiesz, że jak dziecko jest w brzuchu, to ono tam się też trochę kąpie, pływa w takich wodach, więc jak mama wejdzie do wody z tym brzuchem, to się razem pokąpią i popływają. Super, bardzo dziękuję ci za tą informację i cieszę się waszym szczęściem.
2: Wow.
1: No, a wiesz już, czy to będzie brat czy siostra?
2: Nie, jeszcze nie.
1: Aha, jeszcze.
2: Za wcześnie.
1: Za wcześnie, ale jak już będzie wiadomo, to trzeba będzie imię wybrać. Myślisz, że razem to zrobicie, że rodzice podpowiedzi twojej posłuchają?
2: Tak, mam, no. Mam dużo książek o ciąży.
1: Mhm. Czyli jesteś, jesteś przygotowany na tą nową zmianę trochę w rodzinie?
2: No tak, tylko że jest dużo dni urodzenia.
1: Ach, czyli to świeża sprawa, już można zdradzać, ale jeszcze trzeba poczekać. No tak, dziecko musi w brzuchu urosnąć na tyle, żeby już sobie samo poradziło na świecie. Z opieką rodziców i pomocą rodzeństwa starszego, czyli ciebie. No wspaniale, to dla was będzie to ciekawe przeżycie na pewno. Franku, bardzo ci dziękuję za ten telefon. To pozdrawiamy na pewno mamę.
2: Jestem Panek.
1: O, przecież
3: Antoni.
1: Przecież Antoni, oczywiście, że Antoni, widzisz, ja sobie pomyliłam się, tak mi się zdarza, bo ja trochę się nie wyspałam dzisiaj przez to, że tak ta noc była długa i te gwiazdy obserwowałam. Ale
2: no możesz... tak, ja też czasem nie wyspię na przykład dzisiaj, ale na pewno udam. W tym przedszkolu nie śpię, więc dlatego tak jestem niedyspany lub jego dnia.
1: No tak, a leżakowanie w przedszkolu to fajna rzecz, a rozumiem, że ty nie śpisz wtedy.
2: Tak, do tego przedszkola, do którego...

0: no chodzę bardziej, jestem przyzwyczajony.
1: No tak, no tak, najlepiej do takiego, które znamy. Dobrze, Antek, to w takim razie na koniec przyjmę pozdrowienia od ciebie dla kogoś, kogo chcesz pozdrowić. Ja osobiście pozdrawiam twoją mamę, niech się dobrze trzyma, a tata ją wspiera, a ty kogo pozdrawiasz?

0: I jak ci ktoś...
1: W brzuchu mamy.
0: Mhm. To co w brzuchu mamy i brzuch mamy? No tak, tak, tak. No tak to jest. Pomalutku się rośnie w tym brzuchu. Bardzo wam dziękuję, panowie, za telefon. Trzymajcie się ciepło, miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa. No i odjechali, pojechali do przedszkola, ale no przygoda i atrakcja i niespodzianka czeka Antka i jego rodzinę, rodzeństwo. Jeszcze nie wiadomo, czy chłopiec, czy dziewczynka, jak będzie mieć na imię. Jak dziewczynka, to Marta. U nas w Polskim Radiu Dzieciom bardzo dużo Mart pracuje i wiecie, fajne to są dziewczyny, więc tak, no nie zmuszam, ale tak podpowiadam, może jakaś Marta. Ładne imię.

0: To utwór Happy Feet. No tak trochę się już rozgrzałam, ale myślę, że to nie wystarczy.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Oj tam, takie te kości moje nie są stare jeszcze, ale rzeczywiście rozgrzewka o poranku na pewno im nie zaszkodzi, mało tego, myślę, że pomoże, zwłaszcza, że no, to tak organizm też się budzi do życia, nie tylko kości, ale i energia jest. No to czekam na wasze telefony i pomysły na poranną rozgrzewkę, ale słuchajcie, ja mam ze sobą dzisiaj coś, co mi pomoże w tej rozgrzewce, bo mam dwa pluszaki, żabę i żabę. No jak to ja muszę mieć dwie żaby, a najlepiej trzy jakby były, ale mam dwie, więc...

Propozycje dzisiaj ćwiczeń, w których będą mi pomagać żaby. Na przykład żonglować nimi mogę. Dwoma dam radę, trzema już nie. Ale może to być jeszcze inne ćwiczenie, na przykład rzut żabą, pluszową oczywiście, i złapanie tej żaby. Jeżeli macie inne pomysły na ćwiczenia z pluszakami w ręku, w towarzystwie, no to czekam na wasze telefony. 226452055. Czas na rozgrzewkę.

0: starości.
1: No to będzie ta rozgrzewka, bo na łączach mam tych, którzy będą mnie trenować, a dzisiaj trenerami są Kazik i Kalina. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: O, co to za energia? Wy to już chyba jesteście po jakiejś rozgrzewce, bo słyszę, że głos pełen werwy, a ja mam dwa pluszaki. Niech jeden będzie Kazik, a drugi Kalina. Może być? No dobra, słuchajcie, to wiecie, o co chodzi, wiecie, co trzeba zrobić, zmusić mnie do ruchu, żeby moje kości nie zaznały starości. To powiedzcie mi, co mam zrobić z tymi dwoma pluszakami, jakie ćwiczenia proponujecie?
2: Przysiady albo podskoki.
1: Aha, to wiecie co, a może ja zrobię tak, przysiad, uwaga, przysiad, przysiad i teraz podskok, o, i jeszcze raz, i przysiad, przysiad, przysiad i podskok, o, dobrze, może być? Tak, ekstra. Dobra, ale te pluszaki, żaby, Kazik i Kalina ze mną robiły te ćwiczenia, to dobrze chyba, nie?
2: No.
1: Dobra, to słuchajcie, to było pierwsze ćwiczenie, super, a jeszcze jakieś macie? Jakieś inne jeszcze?
2: Nie.
1: Nie macie innego? Czyli powtarzam
2: nie.
1: Te przysiad. Przysiad...
2: Tylko same, a tate nie mamy. No, nic nie mamy.
1: Nic nie masz.
2: To mamy.
1: To może ja jeszcze raz poćwiczę, tak? Jak to było?
2: No, przysiad, podskok.
1: Dobra, przysiad, przysiad i podskok. Przysiad, przysiad i podskok. Przysiad, oj moje kości. O, podskok. Słuchajcie, długo jeszcze?
2: Jeszcze pajacyk.
1: Pajacyk, o jeszcze pajacyk. Pajacyk, ale też...

0: żabami, dobra? Pluszakami. Pajacykuję teraz. Widzicie? Pajacykuję. Pajacyka zrobiłam po swojemu, bo ja nie wiem, czy umiem tak jak wy, ale powiem wam, że czuję moje kości i mięśnie i rozgrzewka całkiem niezła. A wy już ćwiczyliście coś dzisiaj?
1: Nie.
0: Mhm. Jeszcze nie.
1: A jeszcze Kasia dostała wojenkowy
2: chleb. Wczoraj miałem urodziny.
0: Wow, no to 100 lat, 100 lat dla Kazika, 100 lat. Wszystkiego dobrego. Które to urodziny? Ile masz lat od wczoraj?
1: Siedem,
0: osiem, no czas szybko leci, zaraz siedem, potem osiem. No to jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji urodzin. A gdzie wy pędzicie, taka wesoła z was drużyna?
1: No, to no,
0: no tak.
1: Jestem zamknięta szkoła.
0: Aha.
3: Pędzimy do przedszkola.
0: No wspaniale, pędzicie do przedszkola, tylko nie za bardzo tam pędźcie. Niech mama kontroluje ten pęd, żeby bezpiecznie dojechać do przedszkola. Tam na pewno się poruszacie. No, wesoła wycieczka do tego przedszkola, energii jest mnóstwo. Myślę, że w przedszkolu też będziecie mogli poskakać, pobiegać, trochę się rozruszać, jak to w przedszkolu.
1: Nie możemy skakać na trawie, tylko na trampolinie.
0: No to super, na trampolinie się ekstra skacze.
1: Nie wolno skakać na pod.
0: No tak, no zasady w przedszkolu muszą być, bezpieczeństwo przede wszystkim. A byliście już na wakacjach?
1: Byliśmy, ale jeszcze może pojedziemy na Mazury na działkę.
0: O, pogoda się zapowiada, taka wypoczynkowa. To trzymam kciuki.
1: Na
0: Łyce.
1: Na Łyce. Pani Magia. Pani Magia. Jak po wakacjach, będziemy.
0: No coś się jeszcze będzie.
1: Po wakacjach będą z uchami.
0: Ach, no tak, z uchami. No tak, to zawsze się zmienia po wakacjach. Nowa klasa, szkoła, dużo się dzieje, ale jeszcze mamy wakacje, więc życzę wam, żeby udało się wyjechać na te Mazury, żeby pogoda dopisała, a dzisiaj życzę tej wesołej rodzince wesołego dnia i dziękuję za telefon. Pa, pa! Ale roześmiana rodzina jadąca do przedszkola. Cieszę się, że nas w drodze słuchacie. No dobra, miało być coś o jedzeniu. No to chyba w końcu zaraz będzie o jedzeniu. A gdzie kanapka? A, jeszcze jej nie ma.

Stefek, burczy mucha, a mi chyba po malutku burczy w brzuchu. No jak się nie zje śniadania, to tak może być. A co zjeść na śniadanie? Myślę, że każdy ma takie ulubione śniadanie, które najczęściej konsumuje, które zawsze mu smakuje. I dzisiaj po godzinie 9 porozmawiamy o tym, co to znaczy na przykład jeść oczami i dlaczego to, jak danie jest podane, jak jest sfotografowane, ma takie znaczenie. Ale zanim gości, zanim ta rozmowa, to ja mam dla was takie zadanie. No myślę o jedzeniu, bo w brzuchu nieco burczy, więc coś położyłam na talerzu. Zanim to zjem, to musicie mi podpowiedzieć, cóż to takiego. No to posłuchajcie, jestem okrągły, cienki i ciepły, ale można mnie też zjeść na zimno. Mało tego, można mnie zjeść na słodko, na przykład z serem i owocami, ale może też być podany na wytrawnie, czyli z warzywami. No i skoro jest taki okrągły, płaski i cienki, to może się zwinąć. Czasami zwija się na pół, a czasami zwija się w rulonik. Najlepiej smakuje właśnie na śniadanie. Cóż to takiego, co położyłam na talerzu i już się oblizuję smakiem, żeby to zjeść? 22 645 20 55.

0: Ależ ja teraz głód poczułam, jak Stefek burczy mucha. Powiedział o tych słoikach z dżemem. One się mogą przydać do naszego dania, o które pytam. Stefania podobno wie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Stefanio, jak u ciebie dzień?
1: Dobrze.
0: Dobrze, jedziesz do przedszkola czy na wycieczkę?
1: Do przedszkola.
0: Wspaniale, to pewnie jesteś po śniadaniu.
1: Tak.
0: Mm-hmm, bo czasami się je w domu, a czasami w przedszkolu może być takie śniadanie. To jeżeli już w domu jadłaś, to w przedszkolu będzie drugie śniadanie. A co ja naszykowałam sobie na śniadanie?
1: Naleśnika.
0: Czy to jest naleśnik? Ciekawa jestem. No po tym dźwięku chyba możemy się zorientować, że tak, właśnie to jest naleśnik i będzie smakował z dżemem i te słoiki, o których Stefek burczy mucha.
1: Jadłam dziś naleśnika.
0: A kto robi najlepsze naleśniki?
1: Mama.
0: A wiadomo. A z czym był ten naleśnik?
1: Z dżemem.
0: Z dżemem. Truskawkowym, wiśniowym?
1: Truskawkowym.
0: Tak jest, z dżemem truskawkowym to naleśnik smakuje super. A jadłaś kiedyś naleśnika tak na wytrawnie, czyli z warzywami albo z pieczarkami? To
1: nie.
0: Też warzywo. Mhm. To może mama spróbuje takie danie zaserwować. To bardziej na obiad już taki naleśnik obiadowy, myślę, niż śniadaniowy, ale może mama się zainspiruje. Czyli najedzona jesteś, nie burczy ci w brzuchu, do przedszkola jedziesz. A na wakacjach już byłaś?
1: Będę mama, kiedy?
2: W przyszłym tygodniu.
1: Pojadę do Grecji.
0: O, do Grecji, to tam też można dużo pysznych rzeczy zjeść. Nie wiem, czy naleśniki, no, ale jak bierzesz mamę... Co będzie? No dużo tam was, nie wiem, kto mówi teraz oprócz Stefanii.
1: To jest moja młodsza siostra Róża.
0: Aha, czyli Stefania i Róża jadą do przedszkola z mamą, najedzone naleśnikami, a za moment lecą do Grecji. Bardzo mi się podoba ta wasza historia i ten wasz plan. No to może chcesz jeszcze kogoś, Stefanio, pozdrowić na koniec naszej rozmowy?
1: Tatę, mamę i całe moje przedszkole.
0: Super, przyjęte, pozdrowione. Bardzo wam dziękuję za telefon. Miłego i ciepłego dnia wam życzę. Pa, pa! No i to była Stefania, która zjadła naleśniki. Ciekawe, czy były to naleśniki na ciepło, bo o to nie zapytałam, ale z dżemem to mogły być i na ciepło, i na zimno. I najlepsze naleśniki robi mama Stefanii, ale babcia Nina chyba też robi całkiem smaczne.

0: Bardzo chętnie dzielicie się dzisiaj z nami wakacyjnymi wspomnieniami. Niektórzy się trochę chwalą, że byli gdzieś za granicą, ale spoko, spoko. Bardzo się cieszę, że macie taką możliwość. A ciekawa jestem, co Tymon robił w wakacje, gdzie był, co widział. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tymon, no to zadzwoniłeś z informacją, że ty też chcesz o swoich wakacjach opowiedzieć. No to słucham, gdzie byłeś?
1: Portugalii.
0: W Portugalii. O, to akurat tam kiedyś też byłam w Portugalii. A pamiętasz, gdzie dokładnie w tej Portugalii się znajdowałeś? Tak. Co odwiedziłeś? No to słucham.
1: Algarve, Faro.
0: Och, no to byliśmy w tym samym miejscu. Tylko ja byłam tam jakieś 10 lat temu, a ty byłeś tam pewnie kilka albo kilkanaście dni temu. Podobało ci się w Portugalii?
1: Tak, bardzo.
0: Co najbardziej? Co cię tak ujęło?
1: Plaże.
0: Piękne plaże, prawda?
1: Jaskinia.
0: Aha. Dużo, dużo ładnych widoków na pewno jest w tej Portugalii. A jak temperatura?
1: Ciepło było.
0: Ciepło było. Ciepło było, ale że woda blisko, to można się było schłodzić.
1: Można.
0: Super. Bardzo ci dziękuję, Tymonie, za to, że podzieliłeś się informacją o swoich wakacjach. Słyszę, że jesteś gdzieś w drodze, trochę nam zanikasz, więc no tyle mogliśmy pogadać, ile nam się udało. Pozdrawiam cię serdecznie i życzę miłego dnia.
1: Dziękuję.
0: To był Tymon i jego wakacje, a to będzie kolejne danie, które mam na talerzu, ale nadal tylko leży i wygląda. A czy to zjem, to się jeszcze okaże. Co leży dzisiaj na tym moim talerzu? Bo trochę kulinarnie z głodu wam opowiadam. Może w końcu coś zjem, ale zanim to musicie odpowiedzieć, co

0: tym razem wylądowało na moim talerzu, a to coś ma długie, cienkie nitki, może być czasami pokryte sosem, na przykład czerwonym albo zielonym i tak można to wymieszać, jeszcze na przykład serem posypać i wciągać. No i to bardzo lubi, jak dzieci wciągają go tak, na przykład o tak robiąc, bo sobie mogą ubrudzić nos. I to bardzo tak wygląda apetycznie. A policzki też sobie można ubrudzić, jak się tak mocno wciąga i wciąga. Jak myślicie, jakie danie mam na talerzu? Co to ma te długie nitki pokryte czerwonym sosem?
1: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie.
1: Ach.
2: Sznicel na racz.

0: marmolatki.
1: A na deser zjeść można baraninę z rożna.
2: Kucharz nam przygotował jakieś pyszne danie, ale ja też coś mam na talerzu. Cóż to takiego? Kto wie, chyba Wiktor. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Wiktorze. Jak u ciebie sytuacja kulinarna? Jesteś już po śniadaniu, czy dopiero przed?
3: Przed.
2: Aha, a już wiesz, co będzie? Na co masz smaka?
3: Nie.
2: Jeszcze nie wiesz, co będzie na śniadanie. No dobra, ale ważne jest to, co ja mam tu na talerzu i o co pytałam. Coś, co ma długie, cienkie nitki, może być wymazane, ubrudzone albo polane sosem. Co to takiego?
3: Makaron.
2: Makaron, tak jest! Brawo! A czy ty wiesz, jak nazywa się taki długi makaron, który przypomina nitki?
3: Spaghetti.
2: Mhm, spaghetti. No właśnie, makarony mają różne ciekawe nazwy, w zależności od tego, jakiego są kształtu. Znasz jeszcze jakieś inne?
3: Świderki.
2: Mhm.
3: Penne.
2: Mhm. No jeszcze są kokardki. Kolanka.
3: Muszelki.
2: Muszelki. Tak jest. Wszystko zależy od tego, jaki kształt ma taki makaron. No to tak go nazywamy. Ale spaghetti chyba jest najbardziej popularne i najsmaczniejsze. Lubisz?
3: Tak.
2: Ja też bardzo lubię, zwłaszcza z sosem pomidorowym, ale z takim pesto, czyli zielonym, też mi smakuje. Wiktorze, czy ty już wróciłeś z wakacji? Byłeś gdzieś, czy jeszcze przed tobą wyjazd?
3: Byłem.
2: A gdzie byłeś?
3: W Polsce i nad jeziorem Kiepskim.
2: Nad jeziorem. To ja też lubię wypoczywać nad jeziorem, zwłaszcza jak jest ładna pogoda. Tam jest taka cisza i spokój. No to fajnie, że miałeś udane wakacje. A powiedz mi, czy ty chodzisz do szkoły, czy do przedszkola?
3: Do szkoły.
2: Do szkoły. Czyli jeszcze masz wakacje, dopiero od września zacznie się szkoła. Tęsknisz już trochę?
3: Nie.
2: Jeszcze nie tęsknisz? A może za kolegami chociaż, albo koleżankami?
3: Trochę tak.

0: Za tym się tęskni, prawda? No dobrze, to ja myślę, że kolegów i koleżanki możemy pozdrowić. Chcesz kogoś pozdrowić, znajomego, bliskiego?
1: Tak.
0: To słucham.
1: Mamę. Mhm. Dziadka i babcię. Mhm. Brata.
0: Tak jest.
1: Tatę.
0: Tak.
1: I drugiego babcię i dziadka. Rodzinostwo i ciocię i wuja.
0: Wspaniale. Cała rodzina pozdrowiona od Wiktora, a ja ciebie, Wiktorze, pozdrawiam. Dziękuję za telefon i życzę fajnego, miłego dnia. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: To był Wiktor, który spaghetti moje zjadł. Przynajmniej tak w teorii, bo tak naprawdę to jeszcze nie ugotowałam tego spaghetti. Tak sobie wymarzyłam, że mogłoby tu leżeć na talerzu. A po godzinie 9 coś wyląduje na talerzu i będzie to pięknie wyglądać. A potem może zrobimy zdjęcie, a przynajmniej dowiemy się, jak zrobić takie ładne zdjęcie jakiejś potrawy, jakiegoś dania, żeby chciało się jeść oczami. Słyszymy się po 9.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
8: Trzecia godzina naszego spotkania. Marta Hoppe i Filip Górski. Jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 10. Filip idzie po kanapkę. Widzę to. Chyba poszedł po tą kanapkę. Zaraz wróci. I poszedł też przy okazji po gościa, z którym też pewnie wróci. Będzie apetycznie, będzie kulinarnie. I mam nadzieję, że wy też będziecie.

0: Wajana w utworze się zgub, ale mam nadzieję, że wy się nigdzie nie zgubiliście.
1: Twardy orzech do zgryzienia.
0: I mam nadzieję też, że nie

zagubiliście swoich rodziców, bo teraz to właśnie oni będą nam potrzebni. Ale może być też babcia, dziadek, może być ciocia, no ktoś dorosły, kto zmierzy się z moim zadaniem, pytaniem, ponieważ dzisiaj kulinarnie wędrujemy, trochę przez śniadania, trochę przez obiad, a za moment przez fotografię kulinarną będziemy też podróżować i sprawdzać, jak robi się dobre zdjęcie jedzenia, ale zanim rozmowa z gościem, no to właśnie zadanie, pytanie do waszych rodziców, do waszych dorosłych, którzy z wami teraz przebywają i słuchacie razem Polskiego Radia Dzieciom, no to kto chętny, kto odważny, proszę się zgłosić. Obiecuję, że pytanie nie będzie trudne, będzie kulinarne, będzie związane z jedzeniem. 22-645-2055. Namawiajcie mamę, tatę do dzwonienia, babcie, dziadka, ciocie też. Kto odważny, ten niech dzwoni.

0: duchów już nie ma.
1: Ten profesor, tamten geniusz z uczonym kolegą uchwalili walnie, że już

0: Stała się w duchy, możesz nie wierzyć.
1: Ale musisz bać się.
2: Ojej!
3: A ja się nie boję, bo mam ze sobą ludzi, których już za moment wywołam. I oni podobno też się nie boją, skoro zgłosili się do naszego zadania, do naszego konkursu. Łukasz, tata, Klara i Wincent to latorośle, to dzieciaki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Wincent, który był kiedyś na Wielkanocy, to się zadzwonił. To ten sam.
3: Ten sam Wincent. No cześć Wincencie. No to ty jesteś już nasz wierny słuchacz.
5: Jestem druga Klara.
3: I Klara też jest z nami. Fajna, wesoła rodzina, która jedzie dokąd? Do przedszkola? To już po dziewiątej, to już spóźnieni.
5: Tam do przedszkola.
4: Do przedszkola.
3: Ale można później trochę dotrzeć, w wakacje.

0: Prawda? Po dziewiątej można. Dobra, tata odważny, zmierzyć się z zadaniem. Młodzież, mam nadzieję, będzie pomagać, jeżeli będzie to zbyt trudne zadanie, ale myślę, że tata to wie, o co chodzi. Bo mam taki związek frazologiczny, takie przysłowie, powiedzenie, trochę kulinarne, no bo pojawia się tam pewna przyprawa. A chodzi o to, co to znaczy zjeść z kimś beczkę soli?
1: Co to znaczy zjeść kim beczkę soli? To znaczy... pytanie. To znaczy, że... jak by to powiedzieć?
0: Że co, usiedliście sobie wieczorem, beczkę wzięliście, łyżeczkę i zjedliście?
1: No nie, chodzi... Nie. To nie. Taka przenośnia i chodzi o to, że kimś przeprawić jakby jakąś... niedobrą sytuację.
0: Aha. No, żeby się z kimś... tak, beczka soli nie jest dobra. Trochę soli to fajnie, ale taka beczka to nie jest zbyt dobre, żeby zjeść, bo będzie się chciało bardzo pić. Czyli jak z kimś się taką beczkę soli zjadło, to się z nim spędziło czas, tak? I próbowało rozwiązać pewnie jakiś problem.
1: Tak. No i generalnie poznało się tego człowieka jakoś tam.
0: O właśnie. I to jest to. To się tego człowieka zna bardzo dobrze. Wie się o jego różnych słabych stronach, mocnych stronach, problemach, ale i radościach. Macie kogoś takiego w swoim towarzystwie? Tata ma takiego kumpla, z którym zjadł beczkę soli?
1: No beczki jeszcze może nie, ale mam takiego człowieka.
0: Masz takiego człowieka, tato, to bardzo dobrze. Fajnie mieć takiego człowieka. A młodzież ma też takich ludzi, takich przyjaciół, z którymi się dobrze znają?
2: Tak, bardzo dużo kolegów mam z różnych przedszkol.
0: Aha, o, to ty rozumiem. Jesteś otwarty na towarzystwo, lubisz...
1: Klara, ty przecież masz Leona, Klara. Klara, ty masz Leona przecież.
0: Klara ma Leona, z którym też zjadła beczkę soli, czyli znają się dobrze.
2: Ja mam beczkę soli z Leonem?
0: No według przysłowia, czyli znacie się dobrze, spędzacie dużo czasu, poznaliście się, wiecie o sobie bardzo dużo sekrety, tajemnice się z taką osobą na przykład ma. To tak Leon, tak jest z Leonem?
1: Jest. Tak. Prawda, to dopiero od roku znajomość, ale już są tajemnice.
2: Chciałam powiedzieć, że mi się rusza ząb.
0: Ohoho, no to wróżka zębuszka pewnie już oczekuje na informację, kiedy ten ząb wypadnie, co?
1: Dokładnie tak.
0: Dobrze, no to oby nie na jakiejś twardej marchewce ten ząb wypadł, chociaż z drugiej strony będzie po kłopocie i można włożyć pod poduszkę i czekać na wróżkę zębuszkę. A tak mi się zremowało. Szanowna rodzinko, czy chcecie w takim razie na koniec pozdrowić wróżkę zębuszkę albo kogoś innego?
1: Mamę chcemy pozdrowić.
2: Tak.
1: Babcię i dziadka.
2: Tak. Moich kolegów z przedszkola.
1: Drugą babcię, która jest nad morzem teraz, sobie odpoczywa zasłużenie. Klara, chcesz kogoś pozdrowić? Klara już niestety nie pozdrowi nikogo.
2: Stresuj się troszkę. Ja bym mógł poprosić taką piosenkę, jaką by ja chciał?
0: O, słuchaj, no możesz spróbować poprosić. Nie wiem, czy mamy taką piosenkę, ale dawaj, jaka to piosenka?
2: Diplodok z nut kosfery.
0: Diplodok z nut kosfery. Powiem ci, chyba mamy taką piosenkę. Pewnie zresztą znasz tę piosenkę z Polskiego Radia Dzieciom. To u nas słuchałeś. Ja mam pomocnika wspaniałego, Filipa, który jak usłyszał, jaką chcesz piosenkę, to już szybciutko jej szuka i jak to Filip, on potrafi znaleźć wszystko, więc Diplodok teraz dla was, dla Wincenta, Klary i taty Łukasza. Życzę wam miłego dnia. Pa, pa!
1: Dzięki.
0: A Klara, mam nadzieję, będzie miała za chwilę nieco lepszy humor, jak usłyszy piosenkę specjalnie dla was.

Nutkosfera i Diplodok, piosenka specjalnie dla Wincenta i jego siostry Klary, a także taty Łukasza. Zamówione, zagrane. Mam nadzieję, że zadowoleni i w dobrych humorach jadą do przedszkola. Dobry humor mamy na pewno, jak jesteśmy najedzeni, bo jak to mówi przysłowie, Polak głodny to zły. Ja na razie w dobrym humorze, Filip też w dobrym humorze, nawet śniadanie nam niepotrzebne, ale to dlatego, że wasze towarzystwo mamy. To jest to, co sprawia, że mamy dobre humory. Chociaż ja tutaj taki talerzyk przygotowałam z różnymi przekąskami. Świetnie sobie radzicie z tymi zadaniami, aby odgadnąć, co tam jest na tym talerzyku, ale teraz mam coś, co szybko znika. I to nie tylko dlatego, że bardzo to lubimy, tylko dlatego, że jak jest ciepło, to to też szybko znika. Co tam jest na moim talerzyku? No właśnie, to jest zimne, więc w upały idealnie się sprawdza. Jest słodkie, chociaż czasami tak eksperymentują z tym przysmakiem, że i kwaśne może być, i takie bardziej wytrawne. Może też być w każdym kolorze, nawet w moim ulubionym zielonym może to być. No i jeżeli jest ciepło, to bardzo lubimy, ale właśnie wtedy trzeba najbardziej uważać i szybko to zjadać, bo po prostu to zaczyna znikać, jeżeli jest zbyt gorąco, a my się jakoś nie spieszymy z konsumowaniem tego słodkiego, pysznego, zimnego czegoś. No ja mam w talerzyku, ale może być na przykład w kubeczku też czasami. Albo jak ktoś lubi, to w rożku. Co takiego mam tutaj do zjedzenia i chyba szybko muszę się za to zabrać, bo zaraz zniknie. I nie dlatego, że Filip zje, tylko po prostu jest tutaj ciepło i dlatego może zniknąć.

0: przyjaciel, dobra rzecz. Tak śpiewała Ala Janosz, a ja jestem ciekawa, czy zadzwoniły do nas właśnie przyjaciółki, czy może siostry, Zosia i Gabrysia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No to wyjaśnijmy, jesteście siostrami, kuzynkami czy przyjaciółkami?
1: Kuzynkami.
0: Aha, a kuzynki mogą być przyjaciółkami?
1: Tak, tak.
0: No dobra, to mamy to załatwione. Kuzynki, kuzynki, a jesteście teraz na jakichś wakacjach? Czy może w przedszkolu albo na zajęciach jedziecie jakieś?
1: Jedziemy do Poznania.
0: Aha. Tak, jedziecie do Poznania na odpoczynek, jakiś urlop, wakacje?
1: Nie, jedziemy do Poznania na takie zajęcia.
0: Mm-hmm.
1: Z malowania.
0: O, z malowania. No to bardzo się cieszę, skoro macie taką pasję, że ją pielęgnujecie. A śniadanie już jadłyście?
1: Tak, tak.
0: Mm-hmm. A czy na śniadanie było to, o co pytałam?
1: Jeszcze raz?
0: Czy na śniadanie jadłyście to, o co pytałam w ramach zabawy, zagadki?
1: Nie.
0: Ach, no tak, no śniadanie nie zawsze rodzice pozwalają. No dobra, ale co to jest, to o co pytałam?
1: Lód.
0: Brawo, tak jest. Pytałam o lody. Zimne, słodkie, w każdym kolorze. A dlaczego znikają z talerzyka, jak myślicie?
1: Mogą się roztopić.
0: Prawda? Mogą się roztopić, jak nie zdążymy ich zjeść. Ale czasami taka zupka lodowa też jest smaczna. Lubicie tak lody trochę właśnie roztopić?
1: Tak, tak.
0: Jak jest w miseczce, w kubeczku to można, bo w wafelku to zaraz będą ciekły po łokciach, po brodzie, po buzi i to już chyba nie jest fajne, ale w miseczce taka lodowa zupa to jest pyszna sprawa. Ale na śniadanie lodów raczej się nie jada, prawda?
1: Nie.
0: A jadłyście w wakacje lody?
1: Tak, bardzo dużo.
0: Mhm. A jakie najchętniej?
1: Ja najbardziej lubię cytrynowe.
0: O, takie ożywiające.
1: Tylko taki kubuś.
0: Aha, cytrynowe są bardzo smaczne, bo rzeczywiście jak jest upał, to się nie, można tak poczuć rześko. Ja lubię śmietankowe, a jak wy z takim smakiem?
1: Ja też lubię. Ja też.
0: Okej, śmietankowe też są dosyć popularne i wiele osób lubi lody o tym smaku. Zosiu i Gabrysiu, bardzo wam dziękuję za telefon. Poradziłyście sobie świetnie, a skoro macie dużo energii, to pewnie chcecie też kogoś pozdrowić.
1: Tak.
0: To słucham.
1: Chcemy pozdrowić mamę, tatę, babcię, dziadka i kuzynku. I koleżanek, kolegów i szkołę.
0: Szkoła, do której jeszcze na razie nie trzeba wracać, jeszcze są wakacje. Oglądałyście Krainę Lodu?
1: Tak, tak.
0: No to dla was teraz specjalnie piosenka z tego filmu.
1: A ja bym chciała pozdrowić całą moją rodzinę, kota, całą moją klasę, całe Polskie Radio dzieciom i paniom. Chcę też pozdrowić moje kot.

0: koty.
1: O, bardzo dziękuję. O, słuchajcie, ja też mam koty. Jakie kolory mają wasze koty?
0: Mój ma rudy. A moje mają biały i szary.
1: No to mój jest czarny i drugi pręgowany, więc razem mamy 5 kotów i każdy inny. Bardzo się cieszę w takim razie, że jesteśmy miłośniczkami kotów. To ja też pozdrawiam wasze koty i was pozdrawiam. Dziękuję, pa, pa.
0: A czy możemy posłuchać To Basko?
1: Oj, powiem ci, że teraz może to być kłopot, bo Filip poszedł po gościa, a to on świetnie zna się na piosenkach, więc powiedzcie mi jeszcze raz nazwę, jak wróci z gościem, to ja poproszę, żeby poszukał, dobra? Jaka piosenka?
0: To Bosko.
1: Dobra, to ja teraz sama nie znajdę, ale jak tylko się pojawi Filip, to na pewno nam znajdzie, a ja teraz dla was mam piosenkę o lodach albo o lodzie w lecie z Krainy Lodu, ponieważ o lodach było przed chwilą. Dziękuję, pa, pa.
0: Bardzo dziękujemy, do widzenia.
2: Do widzenia.
1: Do widzenia i tak jak mówiłam, no lód w lecie.
3: Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
4: No nie, ale lubię czasem zamknąć gałki i se się sobie wyobrazić,

Tu ciało me smaże w żarze plaż. Boski brąz jest modny na świecie w lecie. I niech mnie już nie pyta nikt, czy mi może zimy żal. Już wiem, w co zamienia się lód, gdy mu śniego upał. Wow! Chcesz to drwić?

0: tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima, choć zimna, też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Najszczęśliwszy! Jest mi źle, o jednym marzę wciąż i śnię, że wyletniam się tak w cieniu palm i coś we mnie wrze. Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powie.
2: Ani się waż.
3: Kraina lodu i lód w lecie. No, lód w lecie smakuje najlepiej. Nie wiem, czy Olafowi ten lód się nie rozpuści, bo o tym rozmawialiśmy, że trzeba szybko zjadać lody, zwłaszcza jak jest ciepło, bo mogą się rozpuścić. A czy lody dobrze się fotografuje? Ciekawa jestem już za moment. Na pewno i lody spróbujemy sfotografować, bo w studiu gość Magdalena Malutko, agencja kreatywna od kuchni. Dzień dobry. Magdo, robisz zdjęcia potrawom, czy raczej jesz oczami i próbujesz zapamiętać, jak to wygląda?
4: I to, ze względu na to, że prowadzę agencję kreatywną, która się specjalizuje w jedzeniu, ale też zarazem jestem fotografem, więc i jem oczami i fotografuję.
3: Czasami właśnie widzimy takie danie piękne na zdjęciu, na fotografii i aż ślinka cieknie, w brzuchu burczy, no i chciałoby się zjeść. W tym tkwi sekret właśnie fotografii kulinarnej, żeby chciało nam się zjeść?
4: Dokładnie tak. Wszystkim chodzi o to, żeby zrobić takie zdjęcia, żeby ta druga strona, która ogląda tę fotografię, po prostu stawała się głodna, co za tym idzie. Chciała to zjeść, czyli wydać pieniądze.
3: No tak, trochę taki marketing, ale czasami chodzi o to, żeby też zapamiętać taką potrawę, którą jedliśmy, na przykład na wakacjach. No często jest tak, że dostajemy coś i najpierw, zanim spróbujemy, to robimy zdjęcie tego dania, zwłaszcza jak jest takie wyjątkowe, okazałe. A lody dobrze się fotografuje, czy to nie jest zbyt wdzięczny obiekt do obfotografowania?
4: Lody są ciężkim bohaterem zdjęć, ze względu na to, że szybko topnieją, więc trzeba je robić
3: natychmiast.
4: Natychmiast to jest jedno, ale też najlepiej w wychłodzonym pomieszczeniu.
3: Ach, czyli trzeba się ciepło ubrać, bo będziemy robić zdjęcia lodów.
4: Tak, to też zależy, bo czasami lody robi się specjalnie pod plan zdjęciowy, to wtedy one są bardziej niejadalne.
3: No tak, o tym też będziemy na pewno rozmawiać, bo jeżeli oglądamy takie zdjęcia,

0: potraw, czy to w jakimś internecie, czy w gazetce, czy na ulotce, to te zdjęcia czasami są rzeczywiście zdjęciami prawdziwych potraw, ale czasami tam są takie troszkę oszustwa. Jak to jest? Czy zawsze ten hamburger to ten hamburger, który serwuje restauracja, czy czasami to jest na przykład z gąbki, z materiału, albo jeszcze z innych zupełnie przedmiotów?
1: To zależy. Teraz już w dzisiejszych czasach odchodzi się od tego, żeby oszukiwać na zdjęciach. Co prawda są jeszcze osoby, które to robią, ale ludzie już jakby są na tyle świadomi i jakby chcą widzieć dokładnie to, co zamawiają, czy to, co kupują, że aż tak bardzo nie oszukuje się na tych zdjęciach, więc zazwyczaj, jeśli chodzi na przykład o restaurację, no to to musi być po prostu to danie, które jest serwowane. Czasami jest po prostu trochę inaczej podane, z czym też nie do końca zawsze się zgadzam jako fotograf, ale zazwyczaj jednak jest to danie, które dostaniemy, kiedy przyjdziemy do restauracji.
0: Tylko na pewno jest to najbardziej okazały, na przykład kawałek pomidora albo kawałek bułki, ten najładniejszy, bo jak wiadomo, danie nie zawsze wygląda identycznie, nawet jak robimy w domu, to jeden naleśnik będzie inny niż drugi naleśnik, jeden będzie kształtniejszy, bardziej wysmażony, a drugi troszkę nam się przypalił. To na zdjęciu, do zdjęcia wybierzemy na pewno tego najpiękniejszego.
1: Tak, zdecydowanie najpiękniejszy musi być bohater, bo rzeczywiście ludzie jedzą oczami, więc warto wybierać te najbardziej okazałe produkty.
0: A jakie stosuje się takie triki, które udoskonalą to zdjęcie i ten produkt, to potrawę, którą mamy na fotografii? Czyli na przykład, czy używa się specjalnych farb, żeby pomalować jakiś, domalować kolor keczupu na bardziej czerwony? Czy kropelek się używa jakiś, na przykład sztucznych, żeby wyglądała ta sałata na skropioną poranną rosą?
1: Sałata, która wygląda na skropioną poranną rosą, to jest po prostu woda wymieszana z olejem zazwyczaj, bo w momencie, kiedy spryskamy taką sałatę, to rzeczywiście te kropelki osiadają i są bardziej trwałe. Także trików jest całkiem sporo. Tak samo właśnie, jeśli jak pytałaś o lody, to często robi się lody do zdjęć z pire ziemniaczanego. Używa się też barwników spożywczych, z tym, że właśnie trochę idziemy w tą stronę, żeby aż tak bardzo nie przekłamywać, więc staramy się utrwalać niektóre z rzeczy na zdjęciach, jak właśnie ta rosa, która po prostu będzie trwalsza, jeżeli dodamy trochę oliwy do tej wody. Ale aż tak bardzo staramy się nie ingerować w to, co robimy.
0: Apetycznie to danie musi wyglądać, no przede wszystkim dlatego, żeby nas kusiło, a poza tym właśnie jemy oczami i tutaj potrzebny jest dobry fotograf, który takie zdjęcie zrobi, a piosenka o fotografie już teraz.

0: cyk i zdjęcie gotowe, ale żeby było dobre zdjęcie, no to na pewno przyda się dobry aparat, ale przede wszystkim przyda się dobre oko, bo to jest ważne, co fotografujemy i co, jak na to patrzymy. Magda Malutko, która fotografuje jedzenie, między innymi zajmujesz się też fotografią kulinarną właśnie. Czy to jest w ogóle trudne, zrobić zdjęcie jedzeniu? No bo wydaje się, że trudno zrobić zdjęcie na przykład dzieciom, które cały czas skaczą. Trudno zwierzętom, które gdzieś się chowają, a jedzenie leży, czeka. Zróbcie mi zdjęcie.
1: Jedzenie teoretycznie leży i czeka, ale wbrew pozorom nie jest to takie proste. To zresztą myślę, że każdy z nas widzi po swojej galerii w telefonie chociażby, że nie każde danie sfotografowane wygląda dobrze, więc to, w jaki sposób robimy te zdjęcia, jednak ma znaczenie.
0: I tak jak było w piosence, perspektywa tak. jest ważna, czyli to, jak ustawimy to danie do zdjęcia. No bo jak mamy na przykład zupę pomidorową, którą każdy lubi, a przynajmniej większość lubi zupę pomidorową, ale na zdjęciu, to ona chyba nie wygląda zbyt atrakcyjnie.
1: To zależy, jak zawsze
0: da
1: to zależy.
0: Zrobić.
1: Da się zrobić. Zupy akurat najlepiej wyglądają albo od góry, jeżeli coś się dzieje na wierzchu, albo pod kątem 45 stopni, myślę.
0: Czyli tak jak patrzymy na nią z dołu, jak trochę jakbyśmy zniżyli się wzrokiem tak. do poziomu zupy, talerza.
1: Tak. Tak, z tym, że musi być widoczny zarówno rant, jak i zupa. Wtedy najlepiej wychodzi.
0: Czyli brzeg talerza musi być widoczny.
1: Tak, brzeg talerza.
0: I to, co jest w środku, czyli ta zupa. I dobrze pewnie też, żeby coś się działo na górze tej zupy. Bo jak mamy pomidorówkę, no to czerwone tylko widać.
1: Tylko
0: kluski albo ryż jest...
1: się za dużo nie dzieje.
0: W środku.
1: Ale zawsze można dodać coś więcej. Na przykład z tyłu za tą zupą postawić pieprzniczkę, solniczkę, jakieś elementy dekoracyjne. To zawsze też dobrze wpływa na zdjęcie.
0: Albo można zrobić śmietaną jakiś wzorek na tej zupie.
1: Można.
0: Czerwonej.
1: Można śmietaną na przykład.
0: Tak, to będzie dobrze wyglądało. Jak dania, które często się jeszcze pojawiają, no to na przykład takie wakacyjne, to na przykład burger i frytki. No nie najzdrowsze, ale na wakacjach czasami możemy trochę takich niecodziennych rzeczy zjeść, takich, których właśnie w diecie nie ma na co dzień, ale od święta, od wakacje możemy zjeść. Czy to jest danie fotogeniczne?
1: Burger jest szalenie fotogeniczny, więc tutaj akurat najlepiej sprawdza się perspektywa od przodu. Tak jak patrzymy na burgera, tylko jakbyśmy się tak trochę zniżyli i mieli burgera na poziomie oczu. To od tej strony wygląda najładniej, bo wtedy jest najbardziej okazały.
0: I że, chyba, że jest taki trochę skapcaniały, to wtedy gorzej wygląda, bo z góry znowu też jest trudno chyba mu zrobić zdjęcie, bo widać tylko bułkę.
1: Jak jest taki niezbyt ładny, to najlepiej zrobić zdjęcie, jak się je tego burgera.
0: O tak, to też apetyczne takie zdjęcie, zwłaszcza, że nie słychać, że na przykład ktoś mlaszcze tak. podczas jedzenia. Zdjęcie, które robisz i słyszysz, że wow, to wygląda pysznie. Często ci się tak zdarza, że ktoś tak mówi, wow, to wygląda pysznie.
1: Tak, tym bardziej, że często jest tak, że danie, które na planie zdjęciowym nie wygląda za bardzo okazale, to na zdjęciu wygląda przepięknie i też działa to w drugą stronę, więc często nawet kiedy klienci przychodzą do nas, do studia, gdzie robimy też zdjęcia i patrzą na to ułożone danie i mają takie, okej. Okay. Po czym nagle widzą podgląd zdjęcia i mają takie, jejku, jak to pięknie wygląda, więc takie rzeczy tak dzieją się.
0: Czyli to musi być też odpowiednie tło, odpowiednie światło, żeby zdjęcie takiej potrawy dobrze wyglądało?
1: Tak, z tym, że światło jest najważniejsze. Światło akurat odgrywa największą rolę, jeśli chodzi o fotografię kulinarną, bo bez dobrego światła rzeczywiście nie wydobędziemy tej całej głębi z tego

0: dania.
1: No tylko ty na przykład, jak masz danie w studiu przygotowane specjalnie do fotografii, no to wiadomo, że jest to sytuacja bardzo wygodna. No ale teraz popatrzymy na nas, jesteśmy na wakacjach, nad morzem, zamówiliśmy rybę w smażalni, albo jesteśmy w restauracji i jemy pizzę, no i też chcielibyśmy zrobić zdjęcie tego dania na pamiątkę chociażby, albo żeby wysłać babci. Babciu, ja jadłam, nie głoduję, to jak takie zdjęcie zrobić, żeby właśnie, no nie mamy takiego światła specjalnego, nie mamy żadnych dodatkowych urządzeń, często to jest zwykły aparat telefoniczny albo fotograficzny. Co tutaj warto zrobić, żeby to zdjęcie było apetyczne?
2: Na pewno nie można robić zdjęć pod światło, czyli nie stawiamy talerza i nie ustawiamy telefonu w stronę okna, tylko w drugą stronę. W momencie, kiedy pada światło jakby za naszymi plecami i jakby nie robimy zdjęcia pod światło, wtedy to danie jest ładnie doświetlone i ładnie wygląda na zdjęciu, ale w momencie, kiedy fotografujemy pod słońce, czy rzeczywiście w stronę okna, to tutaj nie wyłapiemy niczego szczególnego i takie zdjęcia często nie wychodzą.
1: A w restauracji zazwyczaj jest jakieś okno, więc tak, można dobrze się ustawić. Jeżeli jemy na przykład w ogródku restauracyjnym, też jest światło naturalne, zewnętrzne, które sprawia, że dobrze będzie to zdjęcie wyglądać. A czekolada dobrze się fotografuje?
2: Tak, chociaż też jest wymagająca, bo szybko się rozpuszcza.
1: No tak, trzeba czasami złapać chwilę, ale jak czekolada się rozpuszcza, to jest piękny zapach. No to teraz przed nami piosenka o zapachu czekolady.
3: Dobrze słychać? Kiedy pan włączy muzykę?

0: pychotka, po prostu miacia.
1: No i poproszę dokładkę, mniam, mniam, pychotka w smaku.

0: oku, ale na zdjęciu też może być pychotka i o tym dzisiaj rozmawiamy z Magdą Malutko z Agencji Kreatywnej od Kuchni, która patrzy na jedzenie być może tak, że myśli, to by było dobre do zdjęcia. Masz czasami tak, że dostajesz danie w restauracji i pierwsza myśl, a jak go sfotografować?
1: Może nie aż tak, ale zawsze patrzę trochę inaczej na te dania z perspektywy mojej pracy, więc przyglądam się, jak jest zrobione, czy kolory są ładnie dobrane. Więc tak, zwracam szczególną uwagę na to, co dostaję w restauracjach.
0: No bo właśnie mówi się często o tym, że jemy oczami, czyli nawet coś, co z pozoru nie jest dla nas pyszne, apetyczne i niekoniecznie ulubione w daniu, jak jest ładnie podane, jak jest ładnie zaserwowane, to spróbujemy zjeść.
1: Tak, tak jest. Nawet są badania, które to potwierdzają.
0: No a tutaj przychodzi fotografia, która też może właśnie sprawić, że coś, co na co dzień nie jest naszym ulubionym produktem, wygląda na zdjęciu bardzo ładnie, albo właśnie nie. Czy są też takie dania, które są wyzwaniem dla fotografa? Na przykład makaron, spaghetti i trudno sfotografować. Albo coś, co rzeczywiście no, wygląda nie za apetycznie.
1: Najgorsza chyba jest zupa jarzynowa. Wbrew pozorom takie dania, które nie mają za bardzo kolorów, są najbardziej takie, są największym wyzwaniem po prostu. Więc chyba zupy są takie, bo też nie widać całej struktury tej zupy, kiedy się ją fotografuje.
0: Tutaj dużo talerz może odegrać dużą rolę, jak jest ładny taki wyjątkowy talerz.
1: Z drugiej strony, kiedy talerz jest piękny, a zupa nie do końca, to może odciągać uwagę od zupy. A teoretycznie fotografując to danie, to ta zupa powinna być tym głównym bohaterem.
0: No i to danie powinno być właśnie bohaterem. To, co mamy zjeść na zdjęciu, powinno być najbardziej widoczne. I stosuje się różne triki, żeby wyeksponować pewne części dania. Bo na przykład ten burger, o którym już mówiłyśmy, no to jedno na drugim leży, czasami jest takie trochę mało widoczne. Co się robi, żeby to tak trochę jakby urosło, żeby on wydawał się na większego?
1: Burgera do zdjęć zazwyczaj układa się warstwami, na przykład nadziewając na patyczek. Tak, żeby każda warstwa rzeczywiście wyglądała przepięknie, żeby ta sałata była ułożona tak jak trzeba. Sosu też nie nalewamy nigdy w ten sposób, tak jak normalnie robimy to w domu, że kładziemy kotleta, zalewamy sosem, przykładamy bułkę, tylko rzeczywiście sos zazwyczaj jest też dolewany od boku, tak jak jest perspektywa robienia zdjęcia. No i wszystkie elementy, które się znajdują, dodatkowe typu posiekana cebulka na przykład, czy jalapeno, układane są zazwyczaj pensetą, żeby też były ładnie wyeksponowane.
0: To naprawdę takie danie wygląda zjawiskowo, jak jest wszystko poukładane, ale to czasami trzeba rzeczywiście centymetr w jedną. Tutaj kawałeczek na przykład pomidora jest jakaś kropka, więc też trzeba to tak ułożyć, żeby na zdjęciu było perfekcyjne.
1: Tak, tak. To jest ważne, no ale też dużo jeszcze można zrobić później na komputerze obrabiając zdjęcia, więc tutaj też dużą rolę odgrywa to, co się dzieje ze zdjęciem zrobionym już później.
0: No w tak zwanym Photoshopie, tak?
1: Tak.
0: Gdzie można i człowiekowi poprawić trochę wygląd, to daniu też można poprawić wygląd. Ty robisz czasami zdjęcia w studiu, ale czasami pewnie w restauracji, czyli ktoś prosi o sesję zdjęciową takich dań, które serwuje gościom. Czy wtedy przychodzisz i oni robią te dania takie jak klient, który później zamawia? I robicie zdjęcie, czy to jest specjalnie tylko do tej fotografii?
1: Ja zawsze uczulam wszystkich moich klientów, żeby nie za dużo nie kłamali, bo nie można kłamać. Poza tym też gość, który przychodzi do restauracji, oczekuje, że to, co zobaczył na zdjęciu, to dostanie na talerzu. Więc zawsze uczulam wszystkich, żeby serwowali mi takie dania do zdjęć, które rzeczywiście wychodzą do gości. Z tym, że no, czasami po prostu właśnie wybierają ładniejsze elementy, typu ładniejszego pomidora, tak jak powiedziałaś, czy ładniejsze zioła na przykład do dekoracji, ale generalnie całe to danie powinno wyglądać tak jak to, które dostaje gość.
0: No i dostajesz ciepłe danie, czasami jeszcze parujące, bo to też na zdjęciu widać, że na przykład taka para się unosi, ale to też jest tylko moment, kiedy to danie jest takie gorące. Za chwilę wystygnie i pary nie ma. Da się ją jakoś sztucznie uzyskać? Czy trzeba tu wtedy robić zdjęcie bardzo szybko?
1: W dzisiejszych czasach już możemy tak dużo dorobić rzeczy na planie zdjęciowym, że to nie jest problem. Są nawet takie specjalne urządzenia, które generują parę i są dedykowane do fotografii kulinarnej. kulinarnej, że tutaj to danie rzeczywiście nie musi być bardzo gorące, żeby ta para była.
0: I na zdjęciu wygląda na gorące.

0: na świeżo przygotowane. A co się z tym daniem dzieje później? No bo danie zrobione tak, jak byśmy zamówili. Robisz zdjęcia tej potrawie i co potem z nią się dzieje?
1: Zazwyczaj ją zjadamy.
0: Ale wtedy już na zimno.
1: Tak, tak. To akurat jest, jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni na planach zdjęciowych, że bardzo rzadko udaje nam się zjeść cokolwiek na ciepło. Także tak, to co zostaje, to zawsze próbujemy. Co prawda na zimno, ale zawsze... Zawsze to coś.
0: I jeżeli to jest sałatka, koktajl, który i tak byłby na zimno, to żadna strata. Jeżeli jest to obiad, no to zimny mniej smakuje, ale tak jak mówiłyśmy, je się oczami też często, więc te dania na pewno ładnie wyglądają i w ten sposób są takie apetyczne. Czyli zupa to największe wyzwanie, a najłatwiejsze, najlepsze zdjęcia czego? Kolorowego czegoś na pewno, jak jest dużo
1: myślę,
0: kolorów.
1: Myślę, że najłatwiejsze są, szczerze mówiąc, burgery, bo one są zawsze takie najbardziej wdzięczne i wielobarwne. Ładnie wychodzą na zdjęciach też sałatki i makarony.
0: I to też jest smaczne. I sałatki, i makarony smaczne do zjedzenia i dobre do sfotografowania. No, mam nadzieję, że wy też jakieś zdjęcie wakacyjnej potrawy macie, zwłaszcza takiej niezwykłej, bo jak tutaj nasi słuchacze opowiadali, ktoś był na Malcie, ktoś leci na Kretę, ktoś był w Portugalii, tam są zupełnie inne potrawy, inne dania można zjeść niż w Polsce, więc takie zdjęcie to później apetyczna pamiątka z podróży. Magdalena Malut, Agencja Kreatywna od Kuchni, fotografka, była dzisiaj naszym gościem. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.

No dobrze, na początku mieszam, mieszam. Teraz kroję, kroję. Dodam pieprzu i jeszcze posolę. Potem danie ugotuję. Na talerzu wyląduje. Voilà, bon

5 minut pozostało do godziny 10, a tam talerze u kucharza się potłukły. U nas się dzisiaj nic nie potłukło, u nas dzisiaj było apetycznie. Czekałam tak od 8 godziny na kanapkę, którą miał mi przynieść Filip. Chyba właśnie poszedł. Mam nadzieję, że teraz ją przyniesie, a jak nie, to go znajdę i zjemy sobie kanapkę razem. A wy najedzeni po śniadaniu? Pewnie już tak. Ja wam dziękuję za tą wspólną podróż w porannej audycji. Słyszymy się niebawem. Jutro będziemy grać w zielone. Marta Hoppe, Filip Górski. Bardzo dziękujemy. Miłego dnia. Cześć. Pa, pa.

Opal błękitny na pewno już wiecie, że to największe jest zwierzę na świecie. Waży tyle, tak mówią o nim, ile 30 potężnych słoni. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty, bo ja kocham wieloryby.

jest największym wędrowcą wśród fal. Co lubi podróże? No kto? Szary Wal. On kilometrów 20 000 robi zaledwie w kilka miesięcy. Bo ja kocham wieloryby, nie na

kocham wieloryby. Nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Ale ciekawe, czy ktoś wygłupuje, jaki wieloryb najgłębiej nurkuje. Już odpowiedź w głowie się kłębi, że to kaszalot, zdobywca głębin. Bo jak

gdyby go kochać. Nie na żarty, bo ja kocham wieloryby. Nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Śpiewnik turystyczny.
2: Zaczyna się właśnie teraz Jacek Zawada, Filip Górski i goście, muzyczni goście są dzisiaj z nami, będą dzisiaj z nami. Już niebawem będziemy też liczyć na wasze polecajki muzyczne. Śpiewnik turystyczny, rozdział 7, zaczynamy!

I tak autobus dotarł do początku naszej audycji, która właśnie rozpoczęła się dzięki tej króciutkiej piosence Małgosi Kosik. Koła autobusu toczą się, nie bez kozary, właśnie taka piosenka na rozpoczęcie dzisiejszego śpiewnika turystycznego, którego już mamy rozdział 7 właśnie dziś, a w rozdziale 7 znajdujemy piosenki do podróżowania, piosenki podróżne, piosenki podróżaki, piosenki, które śpiewamy jadąc autobusem, jadąc autokarem na kolonie, jadąc samochodem z rodzicami lub naszymi dziadkami na przykład nad morze, w góry czy na Mazury. Piosenki, które nucimy sobie, kiedy chcemy zapomnieć o tym, że za chwilę samolot, który uniesie nas daleko, daleko, byśmy przenieśli się do wakacyjnej destynacji, na przykład na moje ukochane Wyspy Kanaryjskie. Żeby rozgonić trochę ten stres samolotowy, to sobie nucimy je pod nosem. A jakie piosenki nucą i grają nasi dzisiejsi goście, którzy właśnie weszli razem z Filipem Górskim, który przypominam, że wydaje dzisiejszy śpiewnik turystyczny. Jakie oni lubią piosenki? Jakie piosenki turystyczne takie do podróżowania lubi Filip? Bo w sumie ja też tego nie wiem. O tym dowiemy się już za chwilę, ale zanim to nastąpi, no to wy, drodzy radiosłuchacze, przecież wy jesteście najważniejsi. Jak jedziecie sobie w góry na Mazury czy nad morze? Jak jedziecie sobie do Zamościa, Torunia bądź do Suwałk? Jak podróżujecie sobie wakacyjnie, to co wtedy nucicie? Co sobie śpiewacie? Czy to są piosenki bardziej turystyczne? Czy to są piosenki bardziej bajkowe? Czy to są piosenki takie dla dorosłych, typu, no nie wiem, Lady Gaga, Bruno Mars? Czy może jeszcze coś zupełnie innego? Podzielcie się z nami, opowiedzcie o tym nam, a nawet zaśpiewajcie, jeśli tylko macie ochotę. 226452055. Dzwońcie, śpiewajcie, opowiadajcie. A teraz... ja bym zjadł przed spotkaniem z naszymi gośćmi i na dobre rozpoczęcie dzisiejszej audycji jakiś...

jakiś smakołyk, albo jakieś smakołyki, albo po prostu coś słodziutkiego, coś pyszniutkiego, co powiecie na ciastka, które dzisiaj przyrządziła nam Majka Jeżowska.

0: ciasteczko, niam, niam.
1: Ja sobie zjadłem też ciasteczko z kremem, bardzo dobre. Bardzo dobre przed podróżą albo w podróży, bo przypominam, że dzisiaj podróżujemy. Podróżujemy w Śpiewniku Turystycznym w jego siódmym już odcinku, w jego siódmym już rozdziale, bo dzisiaj spotykamy się w tej audycji wakacyjnej, właśnie audycji w Polskim Radiu Dzieciom po raz siódmy. I szukamy takich piosenek, najlepszych piosenek do wakacyjnych podróży. Wakacje jeszcze trwają, jeszcze się nie skończyły. Ahoj podróży! 13 sierpnia jest dzisiaj na kartce z kalendarza i właśnie tego dnia, wierząc w to, że ta trzynastka będzie jak najszczęśliwsza dla nas wszystkich i bardzo, bardzo radosna, takich podróżniczych, podróżajek i podróżujących piosenek poszukujemy. I teraz ukłon w stronę rodziców, w stronę dziadków, w stronę naszych radosnych, dorosłych radiosłuchaczy. Piosenka z lat 60. Z lat 60., czyli cofamy się mniej więcej 60 lat wstecz. Dokładnie w 1963 roku powstała piosenka pod tytułem Jedziemy autostopem, jedziemy autostopem. No właśnie, co to jest autostop? To już chyba nie jest popularna forma podróżowania dzisiaj. Taka forma podróżowania, gdzie łapało się kiedyś, dawno, dawno temu, po prostu podróżujące auta i pytało się, czy można dołączyć do wspólnej podróży. Dziś już takiego podróżowania autostopem raczej nie polecamy, ale polecamy zapoznać się z podróżującą, z podróżniczką piosenką, piosenką podróżniczką, o, to mi się nawet podoba, w wykonaniu pełnej energii, młodej

Bo, tak jak mówię, cofamy się o 60 lat. Karin Stanek, znakomitej polskiej wokalistki. No i to będzie oczywiście, tak jak wspomniałem, piosenka o podróżowaniu. Muzykę skomponował Mateusz Święcicki, słowa napisali Bogusław Choński i Jan Gałkowski. I to będzie taka piosenka o wakacyjnej przygodzie, jak to się kiedyś podróżowało, o wakacyjnej wolności, o takiej ciekawości świata. No cóż, sami za chwilę usłyszycie. Droga ciągnie się przed nami. Samochód jedzie. A my w tym samochodzie w ogóle nie wiemy. Nie wiemy jeszcze, dokąd dokładnie dotrzemy. Trzeba tutaj zaznaczyć, co za chwilę też sami usłyszycie, że Karin Stanek śpiewa ten utwór z ogromną energią, z ogromną ekspresją, z takim fajnym popowo-rockowym zadziorem i usłyszycie tutaj i radość, i ruch, i takie wu-wu-wu wakacyjne szaleństwo. Dlatego zupełnie mnie nie dziwi to, że ten utwór właśnie stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów wtedy, kiedy radia w całej Polsce zaczęły go grać. A Karin Stanek rok później po wydaniu tego utworu, czyli w 1964, czyli dokładnie mówiąc, jeśli ja dobrze policzę, chyba tak, 62 lata temu na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, czyli takim znanym festiwalu piosenkowym, wakacyjnym festiwalu, który kiedyś był bardzo, bardzo popularny. Dzisiaj też, choć już nie tak mocno jak w dawnych czasach, właśnie podczas tego festiwalu Karin Stanek otrzymała za wykonanie piosenki Jedziemy autostopem nagrodę specjalną. No po prostu tak wychwaliłem tę piosenkę, że już nic nam nie pozostaje innego, jak tylko słuchać i śpiewać. Rodzice, dorośli, opiekunowie, dziadkowie, jeśli znacie, a na pewno znacie, Jedziemy autostopem Karin Stanek, to śpiewajcie razem z nią, śpiewajcie razem z nami i uczcie swoje wnuki, naszych najmłodszych radiosłuchaczy, bo jest tu tyle energii, że wystarczy nam zapewne do końca wakacji. A już za chwilę, jak się okazuje, chyba nam się mimo wszystko uda nawet tę energię z piosenki Jedziemy autostopem przebić. Przebić razem z muzyczną energią naszych gości, którzy zaśpiewają, zagrają i zatańczą. Będą też tańczyć. Ja słyszałem, że będą tańczyć. Zatem na razie, póki co, jedziemy autostopem.

0: Drodzy radiosłuchacze, dojechaliśmy autostopem do naszego przystanku. Naszego przystanku z naszymi dzisiejszymi gośćmi, a goście są nie lada. Joanna Nawojska, wspaniała songwriterka, wspaniała wokalistka. Dzisiaj sobie tak pomyśliłem, ukulelistka.
1: Fajne!
0: Fajne. I jeszcze autorka słów i do tego kompozytorka. I po prostu cały świat obejmuje swoim talentem muzycznym. Super, Asia, że jesteś. Cześć!
1: Cześć!
0: I jeszcze autorka paplajek.
1: To wszystko to jestem ja. Bardzo mnie to cieszy. Dziękuję. I fajnie tutaj do was przyjechać.
0: I także witamy Szymona Pałyza, gitarzystę, właściciela wspaniałych pomarańczowych okularów. Człowieka, który zaprasza na dzisiejszy koncert na deskach warszawskich i osobę, która ma wspaniałą, cudowną, wyjątkową jedyną w swoim rodzaju gitarę. Cześć, Szymonie.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście z nami. Asiu, Szymonie, dzisiaj mamy takie, chciałam powiedzieć, mamy takie paplajki. Mamy paplajki, ale mamy siódmy rozdział naszego śpiewnika turystycznego, w którym szukamy różnych piosenek turystycznych, takich, które możemy śpiewać nad wodą, w górach, jak wędrujemy. A dzisiaj tematem są piosenki podróżnicze. I ja tak... się przyczepiam trochę dzisiaj do tych paplajek. Piosenki podróżajki. Paplajki podróżajki, tak mi się zrymowało. Jakie piosenki podróżnicze, podróżne, takie śpiewane w autokarze, kiedy się jechało na kolonie albo w, nie wiem, w samolocie, w pociągu, w aucie, śpiewaliście, jak byliście 7-letnią Asią i 9-letnim Szymonem. Asiu.
1: Ja mam mnóstwo takich wspomnień dzieciństwa, gdzie właśnie chyba przede wszystkim w lato jakoś tak śpiewało się piosenki jadąc samochodem, czy to w góry, czy to do lasu. I w naszym rodzinnym samochodzie wygrywały takie słuchowiska. To były bajeczki jedyneczki. I w tych bajeczkach jedyneczki, do których ja po latach bardzo chciałam wrócić i nie udało mi się to, bo to po prostu gdzieś dla mnie zaginęło w czeluściach internetu i świata, ja tego nie odnalazłam tego z powrotem. Natomiast myśmy z moją siostrą Magdaleną umiały te słuchowiska na pamięć, po prostu robiłyśmy je, jedna była jednym głosem, druga była drugim, a piosenki to śpiewałyśmy wszystkie niezależnie od tego, czy one leciały rzeczywiście z płyty, czy po prostu już nie, a my dalej spacerowałyśmy i śpiewałyśmy je z Magdą na dwa głosy, więc... takie piosenki, które były pewnego rodzaju opowieścią, zawsze nam towarzyszyły. I też nie lubiłam nigdy rozróżnienia takiej muzyki specjalnie dla dzieci albo specjalnie dla dorosłych. Bo jeśli nasi rodzice coś lubili i to śpiewali i to był, nie wiem, Grechuta, to dla nas też to była piosenka, którą chciałyśmy sobie śpiewać razem z nimi.
0: Wiesz co, w sumie bardzo, bardzo ładnie i bardzo mądrze powiedziałaś, bo dzisiaj, jeżeli my słyszymy Majkę Jeżowską i a ja wolę moją mamę, to co to mamy tak się wstydzić i w kąciku śpiewać, bo jesteśmy troszkę bardziej już dzisiaj dorośli niż kilka lat temu, prawda?
1: Kompletnie nie. I dzięki temu w nas dorosłych to wyzwala trochę...

0: trochę dziecka, a wydaje mi się, że też w dzieciach jesteśmy w stanie obudzić tyle różnych rzeczy, kiedy słuchamy muzyki i tyle nagle obrazków jest w stanie nam się pojawić przed oczami, że trzeba to wszystko wykorzystywać i przekuwać w piosenkę.
1: Zgadzam się jak najbardziej. Szymon, a ty co śpiewałeś, co nuciłeś albo co grałeś?
2: Właśnie.
1: Jak jeździłeś i podróżowałeś wakacyjnie jako mały chłopak?

0: I jakby nie wiedziałem, że padnie to pytanie, ale przez pierwszą część trasy słuchaliśmy właśnie Led Zeppelin dzisiaj. I to nie było
1: prawda,
0: w ogóle...
1: Tak. To nie jest przypadek.
0: Ja trochę też dlatego później zacząłem grać na gitarze, więc to się tak wszystko gdzieś w ogóle super dzisiaj łączy.
2: Aha, no pięknie. A potem, jak już dorastaliście, jak już byliście młodzieżą, jak już byliście młodymi dorosłymi, którymi nadal jesteście przecież, to jak wam się te propozycje, ten repertuar wakacyjny zmienił? Bo podejrzewam, że się zmienił. Na jakie piosenki, na jakie utwory? Jako tacy już młodzi Asia i Szymon, ale już nie 7- i 9-letni, tylko nastoletni, może 20-letni.
1: Ja w pewnym momencie mojego życia przestałam rosnąć i zawsze zostałam, na zawsze chyba zostanę tą małą. W związku z tym piosenki dla dzieci śpiewane za dzieciaka dla mnie są dalej aktualne. I mimo, że wiek rośnie, to w centymetrach już w ogóle nie idę do góry, więc cały czas pasuję, mam nadzieję, do piosenek, które można śpiewać na dziecięco, ponieważ mój głos też tam troszeczkę tam został, może troszeczkę z wyboru, a troszeczkę po prostu tak się wydarzyło. Natomiast zdecydowanie z tych takich delikatniejszych rzeczy ja w wieku nastoletnim przeszłam na te, które miały więcej pazura. Były właśnie takie bardziej, powiedziałabym, czerwone, jeśli miałabym zamknąć oczy, je sobie wyobrazić. Więc w momencie, w którym gdzieś tam w moim nastoletnim życiu wleciał rock and roll, to bardzo lubiłam właśnie w ten sposób podróżować. Dodawało mi to tempa i takiego powera.
2: Szymon, jeszcze do ciebie wracam i odbij ty piłeczkę, proszę. Czy u ciebie potem po Led Zeppelin co właśnie, AC/DC się pojawiło?
0: No właśnie, totalnie nie, tylko po prostu pochłonęło mnie wszystko związane z Disneyem. I uwaga, miałem notę z Hany Montany, w którym pisałem pierwsze piosenki. Naprawdę.
2: Wow. Fajnie, no, ekstra. No.
0: I w ogóle to było jeszcze śmieszne.
2: Czyli nuciłeś też te piosenki z Hany Montany?
0: No chyba tak. Tego nie do końca pamiętam, czy to było to, ale Hana Montana, Camp Rock, to wszystko po prostu i pisałem sobie fajnie w tym notesiku z Hany Montany. Nie, także no.
1: Mój notesik był z Harrym Potterem, ale mojej siostry też był z Hany Montany i piosenki po angielsku były zapisywane po polsku. Wiecie, po prostu nie wiemy, co się dzieje w angielskiej wersji tej piosenki, ale zapisujemy tak. for you przez iu.
2: Polskim
1: angielskim i dzięki temu jakby wszystko
0: jest. Ja do dzisiaj tak zapisuję,
1: wykonać,
0: także nie wiem, o co chodzi.
2: No dobrze, słuchajcie, wy dzisiaj jesteście z instrumentami i z paplajkami, Asiu. My po prostu, szczególnie chyba w czasie moich audycji, męczymy, ale mówię to bardzo pozytywnie, twoją piosenkę Cały świat ma w plecaku i pod ręką. Rozmawialiśmy chyba rok temu mniej więcej w audycji.
1: Nawet chyba więcej.
2: No coś takiego, prawda? I po raz pierwszy wtedy usłyszałam Cały świat i tę piosenkę o smutku, bo to były te dwie pierwsze paplajkowe.
1: Tak.
2: No i potem ten Cały świat mi tak wszedł do głowy, że dzisiaj jest, co dzisiaj jest? 13 sierpnia 26. Ja się nie mogę uwolnić, Asia. Jak ty to robisz, że piszesz takie piosenki, które przyczepiają się do człowieka i nie mogą go puścić? W takim bardzo pozytywnym słowa tego znaczeniu.
1: Cieszę
2: bo nie jestem
1: się,
2: jedyną
1: tak
2: osobą,
1: mówisz,
2: która lubi twój repertuar, naprawdę.
1: Bardzo się cieszę, że tak mówisz. Ja też, te paplajkowe piosenki są dla mnie naprawdę bardzo ważne, bo ja jestem na co dzień surdopedagogzką, edukatorką i jakby
2: co to... Co to znaczy?
1: To znaczy, że pracuję z dziećmi niesłyszącymi, słabosłyszącymi, zaimplantowanymi czy zaaparatowanymi, gdzie my wspólnie śpiewamy piosenki i bawimy się dźwiękiem, bawimy się muzyką. Więc ja tak naprawdę od bardzo wielu lat myślę o tej muzyce. Jestem też rytmiczką po szkole muzycznej, więc z dziećmi tak naprawdę uczyłam się pracować i pisać dla nich piosenki jeszcze jako nastoletnia dziewczyna. Więc ja zawsze myślę o tej piosence tak, żeby ona miała w sobie nie tylko coś, jeśli chodzi, nie wiem, o linię melodyczną, czy nawet o tekst, tylko o to, żeby jeszcze ona mogła zadziałać rzeczywiście w jakiś sposób terapeutycznie i edukacyjnie. Żeby do niej można było poklaskać w taki, a nie inny sposób. Żeby ją można było opowiedzieć gestem, ruchem, czy chociażby polskim językiem migowym, bo te dwie piosenki, które są u nas, też są przetłumaczone na polski język migowy. Żeby mogły być też zrozumiane dla dzieci, które tej piosenki nie usłyszą, ale ją zobaczą i poczują dzięki temu, tak samo jak my możemy jako słyszący. Więc te moje paplajkowe piosenki są dla mnie naprawdę jakoś tak bardzo ważne i wkładam w nie dużo serca i może to, trochę to serce gdzieś tam potem zostaje i to jest bardzo jakoś tak budujące mnie, cieszę się to słyszeć.
2: Naprawdę, zostaje i to bardzo słychać i ja też chciałam zapytać, skąd pomysł, ale już trochę chyba odpowiedziałaś na to pytanie, na teledysk do piosenki Jeden smutek,

0: bo tam są chyba dwa teledyski, tak?
1: Tak, jeden jest właśnie...
0: Jeden jest z tobą, tak. A drugi jest z dziewczyną, która słowa tej piosenki, napisane przez ciebie, przetłumacza na język migowy, prawda?
1: Tak, i to było też wspaniałe w ogóle spotkanie, ponieważ wspomniana przez ciebie tłumaczka jest osobą głuchą, więc ona od samego początku nie mogła, tak jak przy piosence Jeden Światek w pracy z Agnieszką, nie mogła tej piosenki usłyszeć, tylko już na starcie zaczęłyśmy ją sobie tak przetwarzać, żeby ona była zrozumiana też oczywiście w innej gramatyce, jakoś tak w innym troszeczkę przesłaniu w polskim języku migowym, ponieważ PJM tak naprawdę nie jest dokładnie taki jak ten nasz język foniczny, którym się posługujemy. Więc trzeba było tak opowiedzieć tę historię i tak opowiedzieć o tym smutku, a raczej o wychodzeniu z tego smutku,
0: żeby
1: było to zrozumiane w geście. Więc bardzo się cieszyłam na tę wspólną pracę i mam nadzieję, że do kolejnych piosenek też nam się uda takie zrealizować.
0: Mhm. No fajnie to wyszło, fajnie to brzmi, pięknie to brzmi. Szymonie, a kiedy ty się pojawiłeś z notesikiem Hanny Montany u boku Asi jako jej współpracownik muzyczny, tak rozumiem, prawda?
1: No
0: w sumie notesik wtedy był zapisany.
1: I
0: autorem, współautorem muzyki, prawda?
2: Nasze pierwsze podejście po Playek było bardzo dawno.
0: Co to znaczy bardzo dawno?
1: To znaczy, ten pomysł już się rodził lata i ja wiedziałam, że on będzie, że ten pomysł, który w mojej głowie się rodzi, że on musi być robiony razem z Szymonem, więc jeszcze nie było w ogóle paplajkowych piosenek i całego świata, a my już sobie siedzieliśmy, nie wiem, z 4 lata temu?
0: I graliście inny repertuar,
2: lekko.
1: Tak, i szukaliśmy tego, szukaliśmy tych piosenek dla dzieciaków.
2: Tak, spotkaliśmy się jeszcze z naszym perkusistą Piotrem Szałajko.
1: Serdecznie pozdrawiamy.
2: I to było pierwsze podejście i chyba później, jak już się spotkaliśmy w moim studiu, to minęło, myślę, z 2 lata
1: tak,
2: od tego spotkania.
1: Jak nie więcej,
2: gdzie zrealizowaliśmy cały świat i później jeden smutek. No, ale ciężko mi to tak określić, jaki to był konkretnie.
1: My się spotkaliśmy z Szymonem tak naprawdę przy jego projekcie muzycznym, kiedy ja organizowałam koncerty w Krakowie on w ramach swojego zespołu Chłodno przyjechał zagrać u nas koncert. No i ja tak sobie miałam właśnie to szczęście, że tworząc w jakiś sposób scenę muzyczną krakowską, tak sobie po prostu wyłapywałam najfajniejszych, wiesz? I po prostu wyłapałam sobie tego Szymona i finalnie po latach siedzimy razem i gramy piosenki w paplajkach i w Asi na Wojskiej, czyli w takim...
2: I to jest super
1: robieniu muzy codziennym.
0: No dobrze, słuchajcie, ta audycja to śpiewnik turystyczny, to może na razie zróbmy pauzę, jeśli chodzi o dyskusje wszelkie, a posłuchamy z ogromną radością was. Asiu, od czego zaczniemy dzisiaj wasz mini koncert w Polskim Radiu Dzieciom?
1: No właśnie tak sobie myślę, może zaczniemy od takiej piosenki Słodkie Słowa? Jest to piosenka, która wybrzmi tu dzisiaj pierwszy raz.
0: To będzie prapremiera w Polskim Radiu Dzieciom.
1: To będzie prapremiera w Polskim Radiu Dzieciom, zdecydowanie. Juhu! Mam nadzieję, że już niedługo zdołacie ją usłyszeć w takiej wersji gotowej do użytku, a dzisiaj w takim sote live'iku na gitarę, ukulele i Asiowy głos zaśpiewamy wam nasze słodkie słowa.

0: poprawkę jeszcze, bo to po prostu ludzki też nie
1: Dobrze, słuchajcie, to teraz tak. Może jeszcze. Dziękujemy bardzo za ten utwór. Prawdziwa premiera w Polskim Radiu Dzieciom. Drodzy radiosłuchacze, ja się po prostu wzruszyłem. Po prostu takie dźwięki. Ja nie mogę, jak ta nasza Asia Paplajkowa śpiewa. Super. Masz po prostu taką barwę głosu, że mnie to rozwala. I myślę, że wielu naszych radiosłuchaczy też, a do tego jeszcze znakomita gitara Szymona i mamy idealną audycję. I konkurs na najlepszą audycję w Polskim Radiu Dzieciom w wakacje rozwiązany.
2: Mamy to!
1: Słuchajcie, żarty żartami, ale Asiu, wspominałaś jeszcze o piosenkach, o piosence czy o piosenkach, w których oprócz dźwięków, oprócz słów, ważny jest też ruch, żeby poprzez muzykę zaangażować też ciało, prawda?
2: Dokładnie.
1: Czy mogłabyś nam coś takiego zaproponować, żebyśmy...
2: Bardzo
1: Filip pewnie nam też to nagra, żeby nasi radiosłuchacze nauczyli się ruchów, ale wcześniej za pomocą mikrofonów może spróbujmy wyjaśnić słuchaczom,
2: o co tam
1: gdzie ręka,
2: chodzi?
1: Gdzie noga, co się dzieje?
2: O co tam tak. chodzi? Słuchajcie, mamy w swoim repertuarze taką piosenkę, która nazywa się Naszym Statkiem. Więc, żeby sobie wspólnie tym statkiem popodróżować, to możemy ten statek zamigać. A żeby zamigać statek, to jest bardzo łatwe zadanie. Mam nadzieję, że nawet jak mnie teraz nie widzicie, ale mnie usłyszycie, to zdołacie wykonać odpowiedni ruch rękami, żeby ten statek zamigać w polskim
1: języku migowym.
2: A co to
1: znaczy, Asiu, zamigać? Aha!
2: Zamigać, czyli przedstawić w polskim języku migowym. Kiedy zrobimy sobie taki statek, łącząc do siebie dłoń z dłonią, łącząc ze sobą tak naprawdę paluszek środkowy i paluszek mały, zrobi nam się taka łódeczka. I jak właśnie zrobimy taką łódeczkę, to tą łódeczką możemy sobie podróżować raz w prawo, raz w lewo, a kiedy chcemy popłynąć w dal, to tą ręką pokazujemy daleko, daleko, daleko i wskazującym palcem wskazujemy dokładnie miejsce, w którym chcemy tym statkiem podróżować.
1: Czyli najpierw stateczek podróżuje w prawo, tak. w lewo, w prawo, w lewo, a potem tak. odłącza się prawa dłoń i palcem wskazującym wskazujemy miejsce, cel naszej podróży.
2: Dokładnie. Może to być też lewa dłoń, jeśli ktoś jest leworęczny, ponieważ w polskim języku tak. migowym tak naprawdę nie ma tak, że te znaki są przypisane do którejś dłoni. W zależności od tego, co jest dla nas wygodniejsze, to możemy przywitać się znakiem cześć albo prawą ręką, albo lewą ręką i to dotyczy każdego kolejnego znaku w polskim języku migowym.
1: Aha. A mi przyszło do głowy takie pytanie, Asiu. No? Jak osoby głuche, podróżując, śpiewają? Czy to jest możliwe? Ja nie wiem.
2: Ja się kiedyś spotkałam z taką piękną, nie wiem, czy dokładnie odpowiedzią na to pytanie, ale w takiej rozmowie z osobą dorosłą, głuchą, kiedy próbowałam jakoś tak odnaleźć w jej słowach, jak ona tą muzykę czuje albo widzi, tak naprawdę nigdy nie słysząc jej w ten sposób, w którą ja ją jestem w stanie odebrać. Ona mi powiedziała, że ona właśnie podróżując i patrząc przez okno, widząc, jak zmienia się krajobraz, jak nie wiem, horyzont się wznosi albo opada, jak szum wiatru kieruje liście w prawo albo w lewo, że ona w ten sposób sobie wyobraża muzykę. Że dla niej muzyka jest pewnego rodzaju krajobrazem, cały czas zmiennym, pływającym, poruszającym się i jakoś tak bardzo zostało to we mnie i wręcz wzruszyło, że tak możemy sobie opowiedzieć o dźwięku, kiedy nie jesteśmy go w stanie.

0: stanie odczuć tak jak my słyszący.
1: No pięknie, tak wręcz poetycko można by powiedzieć, prawda? To co? To ja będę...
0: To płyniemy.
1: Płynął stateczkiem, a wy płyniecie dźwiękami i słowami.

0: Krasnoludki, proszę o komentarz. Szymon sprawdza, czy
1: tak,
0: nie kłamie.
1: Sprawdzam.
0: Szymon sprawdził na słuchawkach, krasnoludki były. Kiedy stateczek, przepraszam, jaki jest tytuł dokładnie?
2: Naszym statkiem. Może to będzie też stateczek, zobaczymy. W naszym setliście jest napisane naszym statkiem. Ale czy to zostanie zmienione, to wyjdzie w praniu. Jesteśmy w trakcie nagrywania kilku piosenek. Ja miałam tę przyjemność jako Asia Nawojska ze swoim projektem dla piosenek, dla tych większych niż mniejszych, dostać w ubiegłym roku nagrodę Werbel Polskiego Radia Rzeszów za płytę Opuszki i w ramach tej nagrody dostaliśmy...
0: Krasnoludki się cieszą i gratulują.
2: W ramach tej nagrody zostaliśmy kilka godzin w studiu Polskiego Radia. I dzięki temu mogliśmy tam nagrać piosenki. Ja po prostu wykorzystałam ten czas właśnie na paplajki, wierząc, że to jest fajna przestrzeń do tego i w końcu moment, żeby zebrać te piosenki w całość, po prostu je ponagrywać. Więc one teraz są w fazie czekając na miksy i kolejne kroki, żeby je przygotować, więc mam nadzieję, że zdołacie je niedługo usłyszeć w takich naszych full wymarzonych wersjach.
0: No to jak już będą w takich full wymarzonych wersjach, niech to się wydarzy jak najszybciej, to zapraszamy znowu do naszego studia.
2: Dziękujemy.
0: Na jeszcze dłuższy koncert. A teraz już wiem, o co chciałam zapytać odnośnie stateczka. Stateczkiem pływamy czasami w wakacje, to teraz myślami cofamy się trochę wstecz i jakimś podróżnym statkiem dopłynęliście do jakiego miejsca na ziemi, do jakiego miejsca w Polsce, do jakiego miejsca muzycznego, w którym otrzymaliście, wasze serca artystyczne otrzymały najwięcej inspiracji, najfajniejszych inspiracji muzycznych. Pamiętacie takie miejsce, gdzie najwięcej fajnych dźwięków usłyszeliście, albo coś was muzycznie zachwyciło?
2: Ja myślę, że gdzieś tam w takim okresie, gdzie ta muzyka zaczęła dla mnie stanowić nie tylko jakieś takie tło do życia, tylko podstawę do tego, żeby być człowiekiem szczęśliwym, twórczym i w ogóle jakby zaczęłam decydować o tym, że chcę podążać tą ścieżką, to rzeczy, które mi zmieniały całkowicie patrzenie na muzykę, to było słuchanie jej na żywo. I nic nie oddawało po prostu tyle, jak możliwość patrzenia na artystów, którzy po prostu wykonywali muzykę, którą znałam bądź nie znałam, po prostu na żywo. I tak naprawdę ja mam to szczęście, że moi rodzice od samego początku wychowywania mnie, siostry i brata, zabierali nas do filharmonii.

0: i na koncerty orkiestry, czy to kameralnej, czy to symfonicznej, więc czasem nawet jeśli zdarzało się, że po prostu razem z Magdaleną spałyśmy w pierwszym rzędzie, to nawet to spanie było...
1: okraszone dźwiękiem.
0: Tak, ono przynosiło już jakieś obrazy jakby przed nasze oczy, więc czy to takie koncerty, czy to zespołów, które potem po prostu uwielbiałam. Pamiętam, że pierwszy raz, jak usłyszałam właśnie w tym moim takim zachwycie rokiem, usłyszałam Slasha na żywo i pojechałam specjalnie na ten koncert do katowickiego Spotka, no to po prostu już nie wróciłam tą samą osobą. Mam też takich artystów, na których koncertach byłam więcej niż, nie wiem, 3 czy 4 razy i do nich na przykład należy wspaniała artystka Suli, islandzka. I to były takie rzeczy, które no jakoś tak bardzo zostały mi w pamięci i myślę, że właśnie te podróże, dopływanie do tych portów jakoś tak sprawiło, że chyba jestem tu, gdzie jestem.
1: Mhm. No to teraz stateczkiem dopływamy do jakichś muzycznych inspiracji Szymona.
2: Do moich inspiracji.
1: Szymon szuka w internecie. Nie, żartuję. Mhm.
2: Ja w sumie bardzo mało chodziłem na koncerty za dzieciaka. Mhm.
1: Czyli nie spałeś w pierwszym
2: nie
1: rzędzie
2: spałem. Filharmonii. Właśnie bardzo mało. Powiem szczerze, że tak ja w ogóle późno zacząłem tak? interesować się muzyką.
1: O.
2: Tak chyba końcówka podstawówki to była. W sensie, że sięgnąłem po instrument i w ogóle, ale jakby z samych koncertów myślę, że nie czerpałem jakoś dużo, bo na nich po prostu
1: nie byłem.
2: Ale wydaje mi się, że tak jak mówimy o takim podróżowaniu, to ja uwielbiam zapakować swoje studio i zabrać je totalnie gdzieś z dala od tego miejsca, w
1: czyli
2: którym
1: co,
2: jest.
1: Przyczepka czy kamper, żeby cały
2: do samochodu i na przykład wyjechać w góry do jakiegoś domku.
1: Aha, o, fajnie.
2: Albo nad morzem. I w ogóle bardzo często tak robiliśmy właśnie z moim projektem, że w wakacje wyjeżdżaliśmy, nie wiem, graliśmy na FAMie na przykład na festiwalu i potem 3 dni w domku gdzieś nad morzem i pisaliśmy piosenki, nie? Więc bardziej z tego podróżowania inspirowały mnie też te miejsca, w których się znajdowałem, nie? I w ogóle uwielbiam to robić. Wiem, że Asia też to robi i nawet to ostatnio...
1: Czyli takie obozy są grajterskie trochę, prawda?
0: No. Tak. Tak,
2: i to jest
0: tak.
2: Super w ogóle i to jest na przykład dla mnie bardzo inspirujące.
0: Chyba zabieranie ze sobą instrumentu po prostu w drogę.
2: To
0: jest to, co warto robić. Niezależnie od wieku, umiejętności, jakby znajdźcie w sobie tę chęć, bo ona jest super.
2: No.
1: Słuchajcie, kochani, to jest, przypominam, audycja Śpiewnik Turystyczny. My zachęcamy radiosłuchaczy do śpiewania, do muzykowania, szczególnie teraz, w wakacje, a dzisiaj najszczególniej na świecie w podróży. Wtedy, kiedy jedziemy na wakacje, na pewno słucha nas wiele osób, które nie mają do czynienia na co dzień bardzo dużo może z muzyką, ale dlaczego warto śpiewać? Nawet czasami, jeśli te dźwięki nam gdzieś tam bokiem pójdą nie tak jak trzeba. Albo dlaczego warto sięgnąć po gitary czy ukulele, nawet jeśli znamy 5 akordów na krzyż, jak to się mówi kolokwialnie. Asia, po co nam to śpiewanie, muzykowanie? Szymon, po co nam to granie na instrumentach?
0: Mogę
1: tak,
0: pierwsza?
1: Tak,
2: zawsze.
0: Słuchajcie, ja uważam, że to jest po to, żeby zobaczyć więcej słońca i że to jest po prostu sprawianie sobie samemu czy samej przyjemności i to zabieranie instrumentów ze sobą i to, żeby sobie po prostu pośpiewać, czy to dla siebie, czy to dla drzew, które będą naszą najlepszą widownią, to jest po prostu jedna wielka frajda, przyjemność i zabawa. I niezależnie od tego, czy czujemy, że to umiemy, czy dopiero się uczymy, czy w ogóle nie mamy ochoty się uczyć, bo po prostu...
1: Umiemy tak, jak umiemy.
0: Umiemy tak, jak umiemy, a coś innego wkładamy bardzo dużo energii, to śpiewanie, czy to w pojedynkę, czy to wspólne, to jest po prostu jedna wielka frajda. Więc warto ją znaleźć dla siebie i dla świata, bo jestem przekonana, że jeśli ty zaczniesz śpiewać, to ktoś w twoim otoczeniu zacznie razem z tobą. Nawet jeśli w pierwszym momencie trochę krzywo na ciebie spojrzy. To jest tylko dlatego, że jeszcze ten ktoś się nie przekonał i potrzebuje jeszcze 2 minut, żeby zacząć śpiewać z tobą. Ja wierzę w to. Ja żyję
1: ja
0: tą
1: też.
0: Imaginacją.
1: Szymon, a co ty o tym powiesz? Jak ty do tego podchodzisz?
2: Dla mnie to samo, co Asia powiedziała, że to jest w ogóle taki moment dla samego siebie właśnie z instrumentem. I nawet jak... Bo ja się uczyłem samemu w ogóle grać na instrumentach. I pamiętam, że no nie wychodziło...
1: Na instrumentach? To na czym jeszcze grasz?
2: No, na...
0: Lepiej zapytaj, na czym nie gra, to wtedy
1: na czym nie grasz,
0: może
1: Szymon?
0: Będzie krótsza lista.
2: Nie, no...
0: Na skrzypcach.
2: O, nie gra na skrzypce.

0: Nie, do tego mamy Magdalenę.
1: Nie, no dużo tego jest, ale na pewno, tak jak właśnie Asia powiedziała, że to jest ten czas dla siebie i nawet jak nie potrafiłem tam dosłownie, potrafiłem złapać 4 akordy, to już w tym notesiku od Hany Montany na tych 4 akordach pisałem piosenki.
2: Mhm.
1: No.
2: No dobra, słuchajcie. To co, no to może w tym punkcie na osi czasu, gdzie ten notesik Hany Montany się pojawia, czyli cofamy się, jak byliśmy i byliście dziećmi, to może coś z tamtego okresu zagrajmy teraz.
0: Dobra.
2: Co to mamy, Asia będzie?
0: Mamy taką zaplanowaną. Mamy taką zaplanowaną. Szymon powiedział, że Disney wleciał później, u mnie Disney wleciał zanim jeszcze mówiłam mama. Więc chcielibyśmy wam zagrać taką piosenkę totalnie podróżnicą, ponieważ nosi tytuł Wyruszać Czas.
2: Ekstra.
0: I jest z bajki, którą mogliście kiedyś oglądać, jest z bajki Mój brat niedźwiedź.
2: O, znamy tę bajkę, słuchamy. Asia Nawojska, Szymon Pałys i piosenka z bajki Mój niedźwiedź.

0: Tak śpiewała Asia, kiedy miała ile lat?
1: 7, może 8.
0: A teraz uwaga, uwaga. Podobno tak śpiewał Szymon, jak miał też między 7 a 9 lat. Słuchamy.

0: Drodzy radiosłuchacze, a my cały czas mamy gości w naszym studiu. Gości z Krakowa, Joanna Nawojska, Szymon Pałys, twórcy projektu Paplajki. Cześć kochani, raz jeszcze.
1: Hej!
2: Cześć!
0: Zaraz, bo dzisiaj wy przyjechaliście, Asiu, do nas. My się kontaktowaliśmy tydzień temu i ja podskoczyłem tak do góry, że aż właśnie głową uderzyłem w sufit nasz radiowy.
2: Mam
0: guza właśnie z tyłu na głowie, bo tak się ucieszyłem, że przyjedziecie, ale nie ma tak dobrze, wy nie tylko do nas przyjechaliście, bo jeszcze macie jakieś takie sprawy, biznesy, interesy w Warszawie. Co się dzisiaj będzie z wami działo w tej naszej stolicy pięknej?
1: Tak, mamy na dzisiaj, na wieczór dla was zaproszenie. O. Nie jest to co prawda piosenka paplajkowa, chociaż jak dacie nam znać, bo tam będziecie siedzieć na leżeczkach i słuchać naszych koncertów i dacie znać, że jest was dużo, to ja myślę, że skład Asi Nawojskiej to jest też skład paplajkowy, więc chętnie tam cały świat też się pojawi w setliście. Ale dzisiaj o 20.30 zagramy koncert w plenerze w Warszawie na letniej scenie Desek nad Wisłą. Mhm. Wstęp jest wolny. To będzie koncert, na który ja nie mogłam się doczekać, ponieważ to jest jedyny taka letnia sytuacja, gdzie spotykamy się w moim pełnym składzie koncertowym, czyli właśnie z Szymonem na gitarach, z Piotrem na perkusji, z Magdą na skrzypcach i z Klaudią na wiolonczeli, więc po prostu wszyscy będziemy dzisiaj grać piosenki z mojej płyty Opuszki, nowe i stare, i w ogóle będą dzisiaj aż dwie premiery, więc po prostu to będzie wyjątkowy wieczór. Jeśli zechcielibyście razem z nami go spędzić, to zapraszamy was na letnią scenę Desek 20.30 dzisiaj w Warszawie.
0: A co trzeba zrobić, żeby właśnie wieczorem też po 20.30 usłyszeć cały świat? To trzeba wtedy się

0: ustawić pod sceną i cały świat czegoś inaczej w tę piosenkę wywołać.
1: Bardzo mi się podoba ten pomysł.
0: Ta propozycja?
1: Myślę, że jak usłyszymy takie hasełko, to może się tak pojawić. No?
2: Pytanie, czy to nie jest za późno już, 20:30?
1: Słuchaj, no jak ostatnio to graliśmy...
0: Trzeba wcześniej, przed koncertem, pod garderobą trzeba. Cały świat!
1: Ostatnio mieliśmy taką piękną sytuację z okazji Nocnego Dnia Dziecka właśnie zagrać w Warszawie. Wydaje mi się, że godzina była jeszcze późniejsza.
2: Okay.
1: I że wszyscy dali radę.
2: A był tłum, faktycznie.
1: A był tłum, było mnóstwo ludzi, którzy śpiewali z nami, więc jeśli wy tam też byliście, to dziękujemy wam za waszą obecność.
0: To co, no to teraz na zegarach mamy godzinę 10:56. Słuchacie, drodzy radiosłuchacze Polskiego Radia Dzieciom, a ja teraz, ja wehikułem czasu, przenoszę się do 20:30, tak w przyszłość i cały świat, cały świat, cały świat.
1: Chyba się uda.
0: No to słuchamy.
1: To co, na dwa instrumenty?
2: No oczywiście.
1: Ale to u was w studiu gorąco, dacie mi jeszcze jedną małą sekundę. No dokładnie, bo żywy instrument wymaga tego, żeby ładnie grał, żeby go dostroić.
0: Asia się stroi, a ja, drodzy radiosłuchacze, już po 11 zapraszam was do czego? Do tego, żebyście dzwonili do nas i opowiadali o swoich piosenkach podróżniczych. A teraz już z paplajkami płyniemy w cały świat.

0: piosenką.
1: Krasnoludki, halo, nie śpicie. No krasnoludki, gdzie wy jesteście? O, jest. Drodzy radiosłuchacze, jeśli wy chcecie z nami pośpiewać, tak właśnie na żywo, jak Asia i Szymon, to dzwońcie do nas 226452055. To co, Asiu, czy będziemy mieli jeszcze jakąś premierę tuż po 11 z Paplajek?
0: Słuchajcie, my to mamy jeszcze coś za nadrzu. I to nawet taką bardzo letnią, ponieważ piosenka nazywa się Takie Lato.
1: No to wracamy po 11.
2: Autopromocja.
3: Magiczna mapa?
4: Jest.
3: Perłowa szpila?
4: Przygotowana.
3: A smoci apetyt na podróż.

0: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszam.
0: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
0: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
0: O, i jeszcze spakuję kanapeczkę.
2: Autopromocja.
3: Śpiewnik turystyczny.

0: gdzie strumyk płynie zwolna, rozsiewa zioła maj. Ja też grałem tę piosenkę na gitarze. Nawet mi kiedyś struna pękła, jak to robiłem jako kilkunastolatek. A ciekaw jestem, jakie piosenki grają na gitarach lub po prostu śpiewają w wakacje, w podróży Teodor i Michał. Cześć chłopaki!
1: Dzień dobry.
0: O, dzień dobry. To Teodor i Michał to bracia, czy tata i syn? Bo już się pogubiłem.
1: Teodor to syn, Michał to tata.
0: O, dzień dobry, panie Michale, cześć Teodorze.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry raz jeszcze. Co lubicie śpiewać w wakacje, w podróży?
2: Ja lubię Pójdę boso.
0: Pójdę boso, I tata wtedy z tobą śpiewa w duecie, czy tata wybiera jakiś inny repertuar?
1: Tata głównie nuci pod nosem, żeby innym podróży nie zakłócać.
0: Aha, no to co, chłopaki, to możemy poprosić o próbkę Pójdę boso? Co wy na to? Tak? No to słuchamy. Pan Michał, nucący pan Michał i śpiewający syn Teodor w piosence Pójdę boso w Polskim Radiu Dzieciom, prapremiera. Czas start, proszę bardzo, słuchamy.
2: Pójdę boso.
0: Pogubiłem się ją. To nic nie szkodzi. Brawo. Poczekajcie, jak to leciało? Pójdę boso. Coś takiego, prawda?
1: Pamiętamy głównie refren, bo to w ogóle piosenka jest, którą syn najbardziej polubił z całego repertuaru, który puszczany jest w radiu najczęściej, więc...
0: Aha, no dobrze.
1: Od małego mu

0: towarzyszy, stąd gdzieś tam taka idea i pomysł.
1: Czyli boso zespołu Zakopower, prawda?
0: Zgadza się.
1: Wpisujemy na naszą listę śpiewnika turystycznego. Panie Michale, a pan, jak miał pan tyle lat, co pański syn dzisiaj, to co pan lubił śpiewać, wyjeżdżając, podróżując na wakacje?
0: Kurde, to już było dawno, chociaż teraz od wielu lat do chałupy jeździmy, więc chałupy welcome to.
2: Super wakacyjny
1: super,
2: utwór.
1: Super, lepszego chyba nie ma wakacyjnego.
2: To topka.
3: Już wiem, co sobie puścimy dzisiaj w trasie.
1: No to panie Michale, to my liczymy teraz na pana.
0: No to daj, to było z chałupami. Chałupy welcome to. Afryka dzika. Dawno odkryta. Chałupy welcome.
1: I jeszcze raz.
0: Chałupy welcome to.
1: Brawo! Krasnoludki, proszę. No to super, chłopaki. Chałupy welcome to. Pójdę boso. Dwa numery od was wpisujemy na naszą listę śpiewnika turystycznego w rozdziale 7 pod hasłem piosenki podróżne, piosenki podróżnicze. A czy wy macie, chłopaki, jakieś pytania może do naszych dzisiejszych gości, do Asi i do Szymona?
4: Był fajny koncert, bardzo fajny, niezła piosenka.
2: Super to słyszeć, dziękuję.
1: Fajnie.
3: Dzięki.
1: A gdzie wy jesteście?
0: Teodor pytał, czy gdzieś będzie można na żywo jeszcze oprócz koncertu warszawskiego to usłyszeć w radiu albo gdzieś...
2: Postaramy się o to, postaramy się o to.
0: On akurat z Łodzi, jest ciężko nam się dojechać, ale byśmy chętnie posłuchali.
2: Dobra, coś dla was wymyślimy. My się postaramy dojechać do Łodzi, to się tam spotkamy, co?
0: O, było fantastycznie.
2: Mamy umowę, fantastycznie.
1: A gdzie wy jesteście dzisiaj? Właśnie w Łodzi?
0: W Łodzi, tak, w Łodzi. Jedziemy na Batum właśnie.
1: Nie, słuchajcie, tak nie może być. Są wakacje. Ja mieszkam w Warszawie i w piątek z siostrzenicami pociągiem pyk, pyk, pyk podróżowałem, żeby obejrzeć ZOO w Warszawie. To wy też możecie dzisiaj przyjechać z Łodzi do Warszawy na koncert Paplajek. Widzimy się. Ja w pierwszym rzędzie będę stał z przyjaciółmi.
0: Dołożymy wszelkich starań na to, nie możemy obiecać.
1: Dobrze, bardzo dziękujemy za wasz telefon. Fajnie się śpiewało, fajnie się was słuchało. Kogo pozdrawiamy? Teodorze.
4: Mojego tatę, brata, babcię, drugą babcię, mamę, wszystkich, którzy się dodzwonią do Polskiego Radia Dzieciom, wszystkich u klasy Polskiego Radia Dzieciom i brata, i ją.
0: Krasnoludki.
4: I krasnoludki też.
1: Świetnie, przekazuję krasnoludkom. O, już się wyrywają, już takie wyrywne te krasnale. I jeszcze jakieś pozdrowienia od pana Michała, czy to już były wszystkie pozdrowienia od syna?
0: Może pozdrowmy wszystkich tych, którzy gdzieś tam będą nosić w drodze piosenki, nie tylko Zakopower i pana Wodyckiego, tylko w ogóle wszystkie piosenki podróżnicze.
1: O, fajne pozdrowionka. My pozdrawiamy was i 20:30, chłopaki, widzimy się pod sceną.
0: W pierwszym rzędzie.
1: Tak, ja będę w zielonej koszulce w myszkę Miki. Proszę przybyć. Do widzenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, papa.
0: Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy, hej, hej.
3: Cześć.
1: A my tak, my chcemy jak najwięcej paplajek i jeszcze więcej piosenek z waszej nadchodzącej płyty. Asiu, no właśnie, jak to jest z płytą, z paplajkami? Bo my w Polskim Radiu na razie słyszymy i znamy cały świat i jeden smutek, o którym też dzisiaj rozmawialiśmy. A dzisiaj usłyszeliśmy dużo więcej piosenek paplajkowych. Gdzie one są? Gdzie jest płyta? Idę do sklepu muzycznego i tak patrzę na pej, nie ma tych paplajek. Kiedy będą?
2: No właśnie, bo to nie jest taka łatwa sprawa. Jak się chce rzeczy robić dobrze i jakościowe i takie, żeby one rzeczywiście miały sens i my tak podchodzimy też do tej naszej pracy i do paplajek bardzo na serio. I jest to dla nas ważne i chcielibyśmy, żebyście mogli korzystać z jak najlepszej jakości dźwięku i z jak najlepszej jakości edukacji. edukacji. I dlatego nagrywanie takich płyt, ich dystrybucja i w Polsce, i w ogóle na świecie, to jest ciężka przyprawa. Ona bardzo długo trwa, ona bardzo dużo kosztuje i żeby to zrealizować, to trzeba robić bardzo dużo rzeczy.

0: być takim bardzo pracowitym człowiekiem, żeby to się mogło ziścić, więc wszystkie takie głosy wsparcia, czy czasem wasz sygnał, że Asia, czekamy, jesteśmy tu, liczymy na ciebie, może czegoś potrzebujesz, wszystkie takie głosy nam dodają dużo energii i takiej pomocy do tego, żeby rzeczywiście to zrealizować, więc mam nadzieję, że ten moment nadejdzie, jak nam się uzbierają, jak się nam po prostu uzbierają wystarczające portfele, żeby to zrealizować. I wtedy mam nadzieję, będziecie mogli z tego korzystać tak, jak nam by na tym zależało, czyli z jak najlepszej płyty i z jak najlepszych pomocy dydaktycznych do piosenek.
1: Wszyscy mecenasi kultury, którzy nas teraz słyszą, bardzo proszę zgłaszać się do nas i...
0: Zachęcamy, to tak, będzie dobre, wiecie?
1: Zachęcamy.
0: To będzie dobre.
1: I zachęcamy do współtworzenia całej płyty Paplajek. Dobrze powiedziałam?
0: Tak, bardzo serdecznie do tego zapraszamy.
1: Zapraszamy, a my jeszcze na koniec naszej rozmowy zapraszamy do wysłuchania może jeszcze jakiegoś jednego utworu. Asiu, Szymonie, co to będzie na koniec?
0: Mamy takiego letniaczka. Jeśli macie na niego ochotę, mamy takiego letniaczka. Nosi tytuł Takie Lato.
1: Asiu, przepraszam, jeszcze wejdę w słówko, jeśli pozwolisz. A czy Paplajki to są dobre piosenki na wakacje?
0: No ja myślę, że zdecydowanie.
1: Do śpiewania w podróży?
0: Ja myślę, że zdecydowanie, bo właśnie one, mam nadzieję, dodają nam trochę energii, radości z życia i takiej chęci do robienia rzeczy. A piosenka, którą wam zagramy, zachęca też do tego, żeby zadawać pytania, bo wychodzę z założenia, że właśnie metodą pytań i doświadczeń wszyscy zajdziemy możliwie jak najdalej, więc tego wam życzę. Pięknych pytań i pięknych odpowiedzi i czasem takich pełnych nonsensu i jakichś wymyślonych tworów, pełno słów, które tak naprawdę nie istnieją, ale sobie je tworzymy. One wszystkie tworzą świat piękniejszy i bardziej kolorowy.
1: Pięknie tak nam mówiła, opowiadała Asia Nawojska. Obok niej opowiadał właściciel najlepszego notesiku Hany Montany w Polsce, czyli Szymon Pałys. Kochani, dziękujemy za przybycie do naszego studia.
2: Dziękujemy.
1: I żegnamy się piosenką.
0: Dokładnie. Dziękujemy wam bardzo za zaproszenie i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Tak jest.

To była słynna krajka, a ja mam swą gitarę, spodnie wytarte i buty stare. Śpiewałem to kiedyś, będąc w wieku naszych najmłodszych radiosłuchaczy, właśnie szczególnie w wakacje, i grałem sobie na gitarze ten utwór, bo my właśnie dzisiaj szukamy takich piosenek jak ta, jak te, które nam zagrali nasi wspaniali goście z Paplajek. Takich piosenek, które możemy sobie pośpiewać w samochodzie podczas wakacyjnej podróży, kiedy jedziemy nad morze, w góry albo na jezioro, podczas długiej trasy, żeby nam się nie nudziło, żeby było weselej, żeby było radośniej. I mogą to być piosenki i o podróżowaniu, i o wakacjach, i o samochodzie, i o przyrodzie. I mogą to być piosenki takie jak Jadą, jadą misie, albo jeszcze inne wakacyjne, czy zupełnie niewakacyjne utwory. A co wy, drodzy radiosłuchacze, lubicie śpiewać w czasie wakacyjnych podróży? Bardzo proszę, dzwońcie i opowiadajcie nam o tym, a my będziemy to wpisywać i zapisywać na naszą listę piosenek do śpiewnika turystycznego. 22 645 2055. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do zabawy, zapraszamy do śpiewania. Piosenki podróżnicze można też śpiewać na przykład idąc sobie przez las, bo wtedy też podróżujemy, tylko że spokojniej, wolniej. Można je śpiewać podczas górskiej wędrówki albo na jakimś szlaku turystycznym. Albo wtedy, kiedy już dotrzemy nad jezioro, albo nad rzekę, po długiej podróży, to wtedy można zaśpiewać słynną stokrotkę chociażby. Gdzie strumyk płynnie zwolna, rozsiewa zioła maj. Albo coś zupełnie, zupełnie innego. Albo wtedy, kiedy wybieramy się na kemping lub też na biwak i gdy rozstawiamy

0: mamy namiot albo wieczorem przed snem, to też można śpiewać wakacyjnie jak najbardziej. Nad morzem, nad jeziorem, nad rzeką, podczas podróży na plażę, podczas wszelkich zabaw, tych, które sobie zorganizujemy jadąc na wakacje i tych, które zorganizujemy sobie podczas wakacji. Piosenki, piosenki wakacyjne, turystyczne i nie tylko. Co lubicie, co śpiewacie, co gracie, do czego tańczycie właśnie wtedy? 22 645 20 55. Bardzo serdecznie zapraszam, bardzo namawiam. Możecie dzwonić do nas już teraz, bo my czekamy. Czekamy na wasze polecajki muzyczne i właśnie dodzwonić. Dzwonił się kto? Aniela. Aniela jest z nami. Dodzwoniła się do nas Aniela i posłuchamy, jak nam zaśpiewa albo o jakiej piosence opowie Aniela. Dzień dobry, Anielo.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, jak miło, że dzwonisz. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Sieradza.
0: Z Sieradza? Tak? Słucham? Aha, jaka u was pogoda dzisiaj w Sieradzu?
1: Bardzo miłe, szykują się straszne upały.
0: Uhuhu, chyba w Warszawie między innymi też będzie upalnie, bo już jest bardzo ciepło. No i jaki ty masz sposób, Anielko, żeby chronić się przed tymi ogromnymi upałami, przed wielkim słońcem, takim, które nas parzy? Co warto wtedy zrobić? Jak się przed tym ochronić? Halo, halo, słyszymy się? Coś chyba nam przerywa na linii. Czapeczkę albo co innego?
1: Kapelusz.
0: Albo kapelusz. Bardzo dobra propozycja. A ty jak chronisz głowę w takie upały? Masz czapkę czy kapelusz? Halo, halo. Nasza droga Anielko, jesteś tam?
1: Tak, jestem.
0: Co zakładasz na upały? Ty właśnie. Czapkę czy kapelusz?
1: Kapelusz.
0: I jak twój kapelusz wygląda?
1: Truskawki.
0: Aha, super, truskawkowy kapelusz. To jak już jesteś w truskawkowym kapeluszu, to czy masz jeszcze jakieś okularki przeciwsłoneczne?
1: Nie.
0: A czy smarujesz się takim specjalnym kremem z filtrem przeciwsłonecznym?
1: Tak.
0: Warto, warto, prawda, żeby ochronić naszą skórę. To bardzo dobrze. A czy pijesz dużo wody w takie słoneczne, upalne dni?
1: Tak.
0: Świetnie.
2: Jaka musi być?
1: Gazowana musi być.
0: Gazowaną lubisz, ale jakąś taką smakową, czy po prostu wodę, wodę?
1: Po prostu wodę, wodę.
0: A tata też nosi kapelusz, czy czapkę?
1: Czapkę.
0: Dzień dobry, witamy tatę Anielki.
2: Dzień dobry.
0: To proszę nam opowiedzieć, jaką czapkę pan nosi? Też w truskawki, czy jakaś inna?
2: Aktualnie z żubrem polskim.
0: Z żubrem?
2: Tak.
0: Czyli jest pan fanem Puszczy Białowieskiej.
2: Tak, bo akurat gdzieś tam w sklepie się trafiła taka seria z polskimi zwierzętami, to jedną mam z żubrem, drugą z rysiem, takie z okejki, z ptaszkiem.
1: Z lisem.
0: O, jeszcze z lisem.
1: Z lisem.
0: No to z lisem czy z żubrem w końcu? Pogódźcie się.
2: Ale myślę, że kilka ma lepszą pamięć.
0: Ale fajnie, że takie zwierzakowe czapki. U pana zwierzakowe, u córki owocowe, truskawkowe. Kochani, a co wy lubicie śpiewać w podróży wakacyjnej, Anielko?
1: Białą mewę.
0: Biała mewa. A jak ta piosenka brzmi? Zaśpiewacie nam?
1: Biała mewo, leć daleko stąd, leć daleko na ojczysty ląd. Powiedz, powiedz, powiedz, że marynarz chwał morską.

0: melon. Powiedz, że marynarz może po kołodzie z innych lat biała me, bo leć daleko stąd.
1: No kochani, Anielko, no

0: Proszę bardzo. Wspaniałe wykonanie tej znanej piosenki Biała Mewa. Pięknie, pięknie nam zaśpiewałaś. Tata w tle troszkę pomagał. Słyszałam, ktoś jeszcze pomagał? Mama też jest z wami, czy nie?
1: Mama też jest.
0: No właśnie, tak mi się wydawało, że tam jeszcze jakiś jeden głos kobiecy. Dzień dobry, pani mamo.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A pani co lubi oprócz Białej Mewy śpiewać sobie w czasie wakacyjnych podróży?
1: My ogólnie jesteśmy dość mocno zaśpiewaną rodzinką i Anielka bardzo często podczas podróży dopuszcza nam różne piosenki, czy właśnie z bajek disneyowskich, czy właśnie Czystokrotkę też bardzo lubimy, prawda, Suru?
2: Tak.
1: Także Anielka nam zawsze tutaj taką piosenkę na wyjazd zarzuci i później po prostu całą drogę mielimy tą piosenkę.
0: To i co dzisiaj mielicie właśnie Białą Mewę?
1: Była Biała Mewa, a przy wyjeździe była jeszcze Stokrotka.
0: No to bardzo proszę, wesoła rodzinka w trio, wykonanie Stokrotki, słucha cała Polska, Polskie Radio Dzieciom to nadaje. 3-4 start, słuchamy.
1: Anielka. Gdy strumyk płynie z
2: wolna, śpiewa zioła maj, Stokrotka rosła wolna,

0: Wielkie brawa dla was, kochani. No coś niesamowitego, jakie wspaniałe połączenie głosów. Stokrotka, Biała Mewa, a tata co lubi śpiewać?
1: Wszystko to co córka.
0: Dobrze, dobrze, proszę wybrać coś indywidualnie. Prosimy o indywidualny wykon.
2: Wiem, że z Polskiego Radia nie ciągnę, dodaję.
0: Słucham?
2: Nie, ja myślę, że się chyba do radia dla dzieci nie nadaje.
0: Tata się na pewno nadaje. Słyszałam, jak nucił w Białej Mewie. Bardzo ładnie było. No dobrze, kochani, no to daruję tacie, ale nie daruję pozdrowień. Proszę, zaczynamy od taty. Kogo tata chce pozdrowić?
1: Całe Polskie Radio, wszystkich słuchaczy, tą piękną, słoneczną pogodę.
0: Bardzo dziękujemy. Kogo chce pozdrowić mama?
2: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, głównie dzieciaczki, które nas słuchają i które musiały, że tak powiem, słyszeć te nasze śpiewy. Serdecznie państwa pozdrawiamy tam w Polskim Radiu, dlatego, że dajecie radości naszym dzieciaczkom. No i całą naszą rodzinkę przesyłam wszelkie pozdrowienia i guziaczki.
0: Dziękujemy. Anielko, a ty?
3: Całą rodzinę, całe Polskie Radio dzieciom, wszystkich słuchaczy, i krasnale, i jeszcze całe moje przedszkole.
0: Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Razem z Filipem i z krasnoludkami machamy do was i zostawiamy was z taką oto piosenką. Do usłyszenia. Hej, hej.

To była taka dedykacja muzyczna, to ta Biała Mewa w całym wykonaniu, w wykonaniu Jana Danka. Specjalna dedykacja dla Anieli i jej rozśpiewanych rodziców, ale tak naprawdę, jeżeli chcecie usłyszeć piosenki, które kochacie i które chcecie zamówić w Polskim Radiu Dzieciom, to zapraszamy Was w środę wieczorami od 18 do 20 do naszej audycji Rodzinny Koncert Życzeń. A my jeszcze teraz do godziny 12 śpiewamy, gramy na instrumentach, albo po prostu śpiewamy a cappella, albo opowiadamy o naszych ukochanych piosenkach podróżniczych, takich, które śpiewamy w podróży, w podróżach małych i dużych, w podróżach krótkich i dalekich. Ja ostatnio w podróży nuciłem piosenki Alicji Janosz, jadąc właśnie do ogrodu zoologicznego w Łodzi. Tak, to było zoo, tylko że w Łodzi, nie w Warszawie. Nuciłem sobie piosenki Ali Janosz razem z moimi siostrzenicami, a jedną z nich była ta piosenka, którą usłyszycie już za chwilę. A jakie piosenki wy nucicie podróżując w lipcu, w sierpniu? 226452055. Śmiało, śmiało, dzielcie się światem swoimi dźwiękami, tak jak pięknie dzisiaj swoimi dźwiękami i wokalnymi, i instrumentalnymi podzielili się z nami nasi wspaniali paplajkowi goście Asia i Szymon. A teraz już Fanki Duszek i Alicja Janosz.

Funky Duszek to piosenka, którą ja lubię śpiewać, jak podróżuję sobie wakacyjnie z moimi siostrzenicami. Co wy lubicie śpiewać w wakacje w czasie podróży? 226452055. Drodzy radiosłuchacze, umówmy się tak. Na zegarach w tym momencie 11:42, to przez najbliższe 13 minut przyjmuję jeszcze wasze typy na piosenki podróżnicze. Wakacyjne piosenki podróżnicze, podróżne i podróżajki. O tak sobie je nazwijmy. Zamawiajcie je, opowiadajcie raczej o nich pod numerem telefonu 226452055 lub piszcie o nich na adres mailowy dzieci@polskieradio.pl. Ważne, po pierwsze, żeby napisać tytuł waszej ulubionej piosenki do wakacyjnego podróżowania, a po drugie, opowiedzieć w trzech zdaniach, dlaczego akurat przy tej piosence najlepiej wam się podróżuje. I ja takie wszystkie wasze typy piosenkowe, takich podróżniczych piosenek, te wszystkie wasze typy piosenkowe zapiszę, zarówno te, które otrzymam drogą mailową, jak i te, które, o których opowiecie nam dzwoniąc, i tuż przed 12, o godzinie 11:55 rozlosuję ze wszystkich tych piosenek jedną osobę, która do nas zadzwoniła lub napisała, i ta osoba drogą losowania, więc niech los zdecyduje, otrzyma od nas niespodziankę. Zapraszam zatem, a my w międzyczasie mamy coś dla rodziców, a rodzice mogą, słuchając tej piosenki, opowiedzieć co nieco swoim dzieciom, bo kiedyś rodzice bardzo lubili słuchać piosenek takiego zespołu jak Stare Dobre Małżeństwo, szczególnie podczas wakacyjnych podróży. Piosenki tego zespołu opowiadały o wędrówkach, przyrodzie, przyjaźni, marzeniach, wolności, o takich pięknych, pięknych wartościach, o których warto pamiętać w wakacje również. Zatem ich piosenki bardzo kiedyś pasowały i chyba pasują nadal do wspólnego podróżowania, do odkrywania nowych miejsc. Przy takich właśnie melodiach i dźwiękach z utworów Starego Dobrego Małżeństwa można było sobie patrzeć przez okno, wyobrażać sobie, że przed nami wielka, wakacyjna przygoda. I teraz ta przygoda jako wspomnienie dla rodziców, dla dziadków, którzy są teraz z nami i słuchają tej audycji, i być może jako piosenka, którą usłyszą po raz pierwszy nasi młodzi radiosłuchacze. Oto Bieszczadzkie Anioły i Stare Dobre Małżeństwo w Polskim Radiu Dzieciom.

zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach. Wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze.

zwłaszcza te w Bieszczadach, łatwo w trawie się kryją i w opuszczonych sadach. W zielone grają ukradkiem, nawet karty mają zielone.

samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią. Choć może im nie wypada, czasem taki anioł samotny zapomni, dokąd ma lecieć, i wtedy całe Bieszczady mają szaloną uciechę.

Halo, halo, drodzy radiosłuchacze, jeszcze 7 minut macie na to, by dzwonić do nas lub też wysyłać wasze informacje piosenkowe na adres redakcyjny dziecimałpa.polskieradio.pl. Aha, no i jeszcze numer do studia, przypominam, bo może nie wszyscy pamiętają, 22 645 2055 i telefonicznie i mailowo możecie wybierać swoją ulubioną piosenkę do podróżowania, oczywiście wakacyjnego podróżowania. I w trzech zdaniach opisać, najlepiej jakoś wesoło, z poczuciem humoru, dlaczego akurat ta piosenka najbardziej kojarzy wam się z dobrą wakacyjną podróżą. A wśród wszystkich waszych typów, które w ciągu najbliższych już tylko 6 minut prześlecie do nas, rozlosujemy nagrodę, niespodziankę, czy raczej taki upominek, prezent, niespodziankę ode mnie i od Filipa i od Krasnali, po prostu od Polskiego Radia Dzieciom, zatem do dzieła. A przed nami utwór, który nie może się ode mnie odczepić i ja nie mam nic przeciwko. Utwór, który w wielu wakacyjnych podróżach od 2 tygodni mi towarzyszy. Bruno Mars, I Just Might, i teraz sobie potańczymy, pośpiewamy, poskaczemy. Hop do góry to jest audycja, którą mamy w środę. Od 10 do 12, ale teraz mi się właśnie skojarzyła z tą piosenką, bo przy tej piosence ja robię bardzo, bardzo duże, energiczne hop do góry i tego wam również życzę. Bruno Mars!

Bruno Mars, I Just Might, a my jesteśmy już tylko przed... 6 minut do godziny 12. Jesteśmy chwilkę, momencik dosłownie przed południem i tak powoli, ale nieustępliwie nasza audycja muzyczna, śpiewnik turystyczny zbliża się do końca i tak zamykamy powolutku już siódmy rozdział naszego śpiewnika turystycznego. Za tydzień również goście muzyczni, jacy, tego wam jeszcze nie zdradzę, ale na pewno będzie bardzo ciekawie, będzie się działo, będzie śpiewająco, będzie grająco, będą instrumenty, będą fajne dźwięki i będziemy też liczyć oczywiście na wasze piosenki i na wasze informacje muzyczne, na to, co wy lubicie śpiewać, szczególnie w wakacje. To już będzie rozdział 8 naszego śpiewnika turystycznego. Do tej pory były szanty, piosenki do wędrowania, piosenki podróżnicze, piosenki górskie i kilka jeszcze innych piosenek. I pamiętajcie, 31 sierpnia. Spotykamy się w ostatnim wydaniu tej audycji, takim podsumowującym, gdzie dowiecie się, jakie piosenki dokładnie znalazły się w naszym całym śpiewniku turystycznym. A za dzisiejszą audycję bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wam, Jacek Zawada i Filip Górski. A za chwilę będzie działo się jeszcze więcej, bo co? Oczywiście, radiowe półkolonie, a tam moc

zabaw, moc telefonów, moc niespodzianek dla was, nasi drodzy radiosłuchacze, bo przecież najfajniej, wiadomo, to wszyscy wiedzą nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, że najfajniej spędza się wakacje z nami, z Polskim Radiem Dzieciom. O, i nawet krasnoludki o tym wiedzą. Prawda, krasnoludki? Trzymajcie się ciepło, wesoło. Pamiętajcie, żeby chronić się przed tymi upałami i dużo pić wody. Marta Kawalec już się nie może doczekać. Już tam przebiera tupie nóżkami. Więc dobrze, zwolnij studio Polskiego Radia Dzieciom, by teraz ona do was mówiła i z wami się bawiła. Do usłyszenia, dobrego popołudnia.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.

No oczywiście, że to będzie dobry dzień, a w zasadzie to już jest, przecież już południe, 4 minuty po godzinie 12 trwają już teraz radiowe półkolonie i do godziny 15 będziemy wspólnie ten czas spędzać. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami albo będziecie jeszcze dołączać, bo przecież cały czas można dołączyć do naszej drużyny radiowych półkolonii. Słońce świeci, ptaszki śpiewają, piękny dzień przed nami i pewnie już parę godzin też za wami. 13 dzień sierpnia. Przed nami jeszcze więcej niż połowa wakacji, więc cieszmy się z tego, szczególnie, że właśnie w taki dzień możemy to naprawdę dobrze wykorzystać. Co ciekawego się u was dzieje? Co robicie i jak spędzacie te wakacje? Możecie do nas już teraz dzwonić 22 645 2055, a dzisiaj będą z wami Marta Kawalec i Kasia Pietrzak. Zapraszamy.

No i w tym roztańczonym rytmie rozpoczynamy nasze spotkanie. I już teraz chciałabym Was trochę zaktywizować, a właściwie to bardziej Wasze umysły i Waszą wyobraźnię, bo zaczynamy od pytania dnia, czyli pytania, które będzie nam towarzyszyło przez najbliższe 3 godziny. Mam nadzieję, że będziecie chcieli na nie odpowiadać i próbować kombinować, jakby tu można było na to pytanie odpowiedzieć kreatywnie, mądrze, ciekawie, interesująco. No właśnie, więc żeby tak zrobić, to na początku potrzebujemy jakiegoś środku transportu. A to po to, żebyśmy mogli przenieść się w czasie, czyli raczej nie samolot, nie samochód, nie pociąg, ale pewnie jakiś wehikuł czasu nam by się przydał. I wsiadamy do takiego wehikułu czasu. A potem, kiedy drzwi się zamkną, przenosimy się do bardzo, bardzo

bardzo dawnych czasów, czasów, kiedy żyły dinozaury. No i wyobraźcie sobie, że jednego takiego dinozaura możecie sobie zabrać na jeden dzień i spędzić z nim cały dzień, taki współczesny. Więc no teraz musicie się zastanowić, jakiego dinozaura wybrać, który byłby najciekawszym przyjacielem, przewodnikiem, a może najlepiej prezentowałby się na zdjęciach. Może na przykład jakiegoś ogromnego tyranozaura, albo długoszyjego diplodoka, a może jakiegoś velociraptora. A może... No właśnie, może to wy wymyślicie, jakiego dinozaura chcielibyście spotkać, co byście z nim robili przez cały dzień, gdzie byście go zabrali, do lasu, na plażę, do parku, w co byście się z nim bawili, o co byście go może zapytali. No więc zabieramy was dzisiaj na taką wycieczkę trochę egzotyczną i trochę taką, która przynosi nas w czasie. Wybieramy sobie jednego dinozaura, zabieramy do kieszonki, jeżeli jest taki malutki, a jeżeli trochę większy, to możemy go wziąć pod łapkę i pójść z nim, no dokąd byście go zabrali, jak byście go nazwali, co byście z nim robili. 22 645 20 55. Dzisiaj zastanawiamy się nad takimi bardzo, no oczywiście niemożliwymi sytuacjami, no ale przecież od tego jest wyobraźnia, żeby ją poruszyć. I właśnie teraz startuje nasza maszyna do przenoszenia w czasie. No, zamknijcie oczy i teraz zatańczymy z Diplodokiem, a co się będzie działo, to dalej już wy będziecie decydować.

No i jak wam się tańczyło z Diplodokiem? No właśnie, takie różne atrakcje może nam zapewnić nasza wyobraźnia, jeżeli tylko postaramy się właśnie zamknąć oczy i przenieść do dawnych czasów, gdzie żyły dinozaury. A było to od 230 do 66 milionów lat temu, także dosyć dawno. Musimy naprawdę cofnąć się w czasie bardzo daleko, żeby dotrzeć do tych głównych okresów, kiedy dinozaury żyły, czyli Trias, Jura, Kreda. Wtedy to właśnie grasowały po naszym

świecie, takie na przykład dziwadła jak diplodoki, czyli taki rodzaj dinozaura, który myślę, że no, najbardziej przypomina żyrafę, ale ma też coś wspólnego ze słoniem. No, połączenie wielu różnych zwierząt, które teraz mamy, no to jest właśnie diplodok. A może wy byście sami też stworzyli takiego dinozaura, który mógłby wam zapewnić mnóstwo atrakcji. Do czego byłby podobny? Czy byłby na przykład połączeniem jakiegoś ptaka z żółwiem albo robaka ze słoniem? No właśnie, te dinozaury to jest taka dziwna mieszanka, więc może i wy stworzycie jakąś taką niesamowitą mieszankę i może nazwiecie go jeszcze jakoś. No, myślę, że tutaj mamy bardzo dużo możliwości, bo niektóre dinozaury były duże, niektóre były małe. Jedne miały wielkie i ostro zakończone zęby, a inne miały takie duże, ale niekoniecznie musiały być właśnie ostro zakończone, bo kiedy dinozaur jest roślinożerny, to nie musi mieć takich kłów jak na przykład T-Rex, który wszystko rozszarpuje i musi mieć bardzo ostre zęby i pazury. No właśnie, a oprócz tego, jaki byłby ten dinozaur, którego wybralibyście na swojego towarzysza na jeden dzień? Czy może nauczylibyście go czegoś, a może to on by was czegoś nauczył? Co byście razem robili? Gdzie byście go zabrali? Czy taki dinozaur potrzebowałby coś jeść? No pewnie tak, więc co dać do jedzenia takiemu dinozaurowi? No tutaj myślę, że nasza wyobraźnia jest bardzo elastyczna i możemy tutaj wymyślić coś naprawdę wyjątkowo wystrzałowego. Także próbujcie, kombinujcie, co to byłby za stwór, którego wzięlibyście z tych dawnych lat, kiedy żyły dinozaury, albo właśnie stworzyli jakiegoś swojego. No i przez 24 godziny mielibyście go na własność. Co by to było? Jak by to wyglądało? 22 645 20 55.

0: No to w takim razie przenosimy się teraz kilkanaście albo kilkaset milionów lat temu po to, żeby przenieść się do okresu, gdzie wtedy żyły dinozaury. Mamy taką możliwość w naszych radiowych półkoloniach, więc skorzystajmy z tego. I już pierwszym naszym uczestnikiem wyprawy jest Marika. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo, Mariko. Czy ty lubisz dinozaury?
1: Tak.
0: Tak, a masz jakiegoś jednego swojego ulubionego?
1: Nie.
0: Nie, wszystkie lubisz tak samo? No ale gdybyś miała wybrać jednego, którego mogłabyś zabrać ze sobą na jeden dzień, to co by to był za gatunek dinozaura?
1: Diplodok.
0: Diplodok, tak?
1: Tak.
0: No właśnie, tak usłyszałam, tak trochę nieśmiało powiedziałaś, że tego diplodoka byś wzięła. Dlaczego właśnie jego?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz jeszcze, ale myślę, że pewnie wiesz, co mogłabyś robić z takim dinozaurem. Gdzie byś go zabrała? Jakie byś miała atrakcje z takim dinozaurem? Na pewno byłoby ich sporo.
1: Na wakacje.
0: Na wakacje. Czyli do walizki, do plecaka bierzemy dinozaura i zabieramy go na plażę na przykład, nad morze, tak?
1: Tak.
0: Tak. I taki diplodok jakby wyskoczył na tą plażę, to mógłby trochę wystraszyć innych ludzi. Czy to byłby taki grzeczny diplodok, taki malutki?
1: Taki malutki by był.
0: Mhm. I bawiłby się tylko z tobą. Jak byś go nazwała?
1: Adela.
0: O, czyli to byłaby dziewczynka.
1: Tak.
0: O, no dobrze. I twoja Adelka byłaby na pewno takim bardzo grzecznym diplodokiem. Czym byś ją nakarmiła?
1: Makaronem albo ryżem.
0: O, no tak, makaron, ryż, może też jakieś trawy, liście mógłby taki diplodok też chętnie zjeść.
1: Tak. Mhm.
0: A myślisz, że diplodoki lubiłyby się kąpać w takim morzu na przykład bałtyckim? Dobrze by się
1: tak
0: bawiły?
1: Tak bardzo.
0: A no właśnie, czyli tutaj moglibyśmy na przykład jeszcze poskakać po falach albo zbudować z takim naszym diplodokiem jakąś budowlę z piasku.

0: tak, jakiś zamek no albo właśnie. Coś.
1: Mm-hmm. No a myślisz, że takiemu diplodokowi trochę by się nudziło, czy raczej dobrze by się czuł z ludźmi?
0: Dobrze by się czuł.
1: Dobrze by się czuł. Pewnie nawet smutno byłoby mu wracać do tego swojego świata, no bo tam jednak czyha na niego dużo niebezpieczeństw, a ty na pewno byś się nim dobrze zaopiekowała.
0: Tak.
1: No tak myślałam. Czyli pewnie gdyby na przykład też został u ciebie jeszcze na noc, to pewnie byś go ciepło przykryła jakąś tak. kołderką, spałby razem z tobą.
0: Tak.
1: Ach, jak to miło mieć takiego diplodoka. Myślę, że mógłby nawet sprawdzić się lepiej niż kot albo pies, no bo na pewno byłby bardziej egzotyczny jeszcze.
0: Tak.
1: A czy twój diplodok mógłby mówić, czy raczej byłby takim zwierzątkiem?
0: Mówiłby.
1: A, czyli jeszcze moglibyście ze sobą porozmawiać. No to wszystko już wiemy w takim razie. Diplodok Adela to twój dinozaur, którego dajemy ci na cały dzień i możesz się nim dowoli bawić, a potem jeszcze możesz się z nim ułożyć do snu i no, następnego dnia pewnie zniknie, ale czego się nie robi dla jednego dnia z takim fajnym dinozaurem? Powiedz jeszcze, Mariko, jakiego koloru byłby twój diplodok?
0: Zielony.
1: Tak, czyli mógłby się wplątać gdzieś w jakieś rośliny, także pamiętaj, nie zgub go nigdzie, bo jako zielony to mógłby się gdzieś tam zagubić w jakichś trawach czy roślinach. Będziesz go pilnować? Dobrze, no to umawiamy się w takim razie. Pilnuj swojego diplodoka tak, żeby przez cały dzień był bezpieczny i zadowolony, najedzony. No i przede wszystkim, żebyście dobrze się bawili. Mariko, czy chciałabyś w takim razie jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Kogo?
0: Moją babcię i moich rodziców i tak całą rodzinę.
1: O, pozdrawiamy w takim razie wszystkich tych, których wymieniłaś. Mam nadzieję, że teraz uśmiechają się do ciebie, ciesząc się z tego, że wymieniłaś ich na antenie Polskiego Radia Dzieciom. A my pozdrawiamy ciebie i dobrego dnia ci życzymy z twoją Adelką.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia, pa pa.
0: Pa.
1: No i mamy jeszcze jednego słuchacza, który również chciałby jakiegoś dinozaura. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Witam cię, drogi słuchaczu. Jak masz na imię?
2: Tymek.
1: Tymek. Tymku, czy ty, myślę, że jesteś znawcą dinozaurów, dobrze myślę?
2: Tak.
1: Tak po głosie poznałam, wiesz? Jak z tobą od początku zaczęłam rozmawiać, to twoje pozdrowienie od razu brzmiało tak jak eksperta od dinozaurów. A jakie znasz dinozaury?
2: T-rex, diplodok.
1: O, no właśnie.
2: Brontozaur.
1: O, no tak, ten pewnie też byłby bardzo ciekawy. A ty którego byś wybrał na całodzienną zabawę?
2: Pterozaura.
1: Tyranozaura, tak?
2: Pterozaura.
1: A pterozaura, czyli może taka podniebna podróż mogłaby cię czekać, tak?
2: Tak.
1: Bo pterozaury to są takie ptaki, takie dinozauroptaki, tak? Dobrze
2: no,
1: myślę?
2: No, może tak powiedzieć, tak.
1: No bo potrafiły latać, więc tak mi się trochę z ptakami skojarzyło, chociaż no to oczywiście trochę inne organizmy niż te, które teraz mamy na świecie. A dlaczego właśnie pterozaura wybrałeś?
2: Żeby mnie nauczył latać.
1: O, albo mógłby cię nawet zabrać na grzbiet i pokazać ci świat z góry.
2: Gdyby się zgodził.
1: No, gdyby się zgodził, oczywiście. Czyli to musiałby być dosyć duży dinozaur, żeby jednak mógł cię wziąć na swoje ramiona albo nauczyć cię latać.
2: No, pewnie tak.
1: Mhm. Czy miałbyś dla niego jakąś nazwę?
2: Kokosik.
1: O, kokosik. Bardzo sympatyczna nazwa dla pterozaura. Te pterozaury chyba nie były aż takie miłe w naturze, co?
2: No nie.
1: To były drapieżniki, prawda?
2: Tak, to były drapieżniki.
1: No właśnie, czyli może jednak też pokazałby ci jakieś sztuczki łowieckie, może powiedziałby ci, jak łowi się jakąś zdobycz, prawda? No myślę, że to też by było bardzo ciekawe. A jakiego koloru byłby twój dinozaur?
2: Czerwonego.
1: Czerwonego, czyli
2: wyróżniałbyś. Ja bym go nauczył, jak się łowi ryby.
1: O! No właśnie, czyli obopólna korzyść by była. On by cię nauczył latać, ty byś go nauczył łowić ryby i byłoby na pewno bardzo ciekawie. Myślisz, że on nie umie łowić ryb?
2: Myślę, że nie umie.

0: Ale chyba dziobem potrafiłby umieć.
1: No właśnie, czyli...
0: Ale chciałbym go nauczyć wędką.
1: A, wędką! O, to by było ciekawe, jakby taki pterozaur usiadł sobie, no właśnie, na piórze. Na piórze by sobie usiadł i mógłby z tobą powędkować trochę. No tak, inna forma zdobywania zdobyczy. Trochę trzeba więcej cierpliwości niż taki pterozaur mógłby sobie wyobrazić, bo on zwykle po prostu jak ma ochotę to leci na jakąś kolację albo na jakiś obiad, tak? A tu by musiał trochę poczekać, nauczyłoby to go sporo cierpliwości, no ale pewnie też i satysfakcja z tego duża jest. A ty potrafisz właśnie wędkować?
0: No, jedzę z tatą na ryby.
1: A teraz jedziesz?
0: Nie, nie jadę, po prostu jeżdżę.
1: A jeździsz z tatą, kiedy macie wolny czas, to wtedy zabiera ci tata na ryby. Pewnie to trochę zajmuje czasu, co?
0: No zazwyczaj nie jeździmy na Zisę, tylko na jakieś łowiska.
1: Rozumiem, czyli tam trochę łatwiej pewnie o jakąś zdobycz. A jakiś największy okaz, jaki udało ci się złowić, pamiętasz?
0: Tak.
1: Ile miał centymetrów?
0: 75.
1: To piękna zdobycz. To myślę, że to już jest obiad chyba dla całej rodziny, co?
0: Tak, tylko ich nie można brać.
1: A, rozumiem. Czyli to jest tylko tak, żeby złowić i zostawić. No nie wiem, czy takiemu pterozaurowi byś mógł to wyjaśnić, że to tylko dla zabawy, takie łowienie.
0: No ale na Wiśle. Na przykład jakbyśmy pojechali nad Wisę, to byśmy zabierali ryby.
1: No tak, ale trzeba byłoby temu dinozaurowi wyrobić kartę wędkarską pewnie też.
0: Nie trzeba. Ja nie mam karty wędkarskiej, mój tata ma i jeździmy razem.
1: A, rozumiem, czyli to twój tata jest tutaj tym głównym łowczym. No to może ten dinozaur też mógłby się załapać z wami na taką wycieczkę. No ciekawe by to było, gdyby takie dinozaury mogły też nauczyć się łowić ryb. Byłaby to dużo bardziej cywilizowana forma zdobywania zdobyczy jakiś na obiad albo na kolację. No podoba mi się ten pomysł bardzo. Bardzo ci dziękuję w takim razie za kolejnego dinozaura, którego mogliśmy przenieść w czasie na 24 godziny. Zaopiekuj się nim, żeby ci nie uciekł, nie zwiał gdzieś, a przy okazji nauczył cię latać. Umawiamy się?
0: Tak.
1: Dobrze. A czy chciałbyś może jeszcze kogoś pozdrowić?
0: Tak, chciałbym.
1: Kogo?
0: Mojego brata, mamę, tatę, moją całą rodzinę, panią.
1: Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za twoje pozdrowienia. Ja również ciebie pozdrawiam, żeby ten dzień miło ci mijał razem z twoim kokoskiem, tak? On miał na imię?
0: Tak.
1: Tak, no właśnie, więc zaopiekuj się nim, bawcie się dobrze i do usłyszenia, pa, pa, Tymku.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. No to już wiemy, mamy już dwa dinozaury, które trafiły do swoich właścicieli. A czy wy macie jakiś pomysł, kogo chcielibyście przygarnąć na cały dzień? No to już teraz Miraculous, piosenka i wracamy do naszej rozmowy.
2: Tak na co dzień jestem Marinette. Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem. Ale skrywam w sobie coś, o czym nie wie nikt. To moja tajemnica.

0: My też mamy super dar, bo dzisiaj w naszych radiowych półkoloniach potrafimy się przenieść w czasie i całkiem nieźle nam się to udaje. Już dwa dinozaury trafiły do swoich właścicieli, którzy mają je na cały dzień i mogą się z nimi bawić. A kto teraz kolejnego dinozaura wyciągnie ze tamtej dawnej epoki, to się dowiemy od Maksyma. Halo, halo, dzień dobry Maksymie.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, czy ty masz jakiegoś ulubionego dinozaura?
1: Ja mam.
0: Masz. A jak on się nazywa?
1: Pterodaktyl.
0: Pterodaktyl, czyli już dwa pterodaktyle mamy w takim razie. Czy masz dla niego jakieś już imię?
1: Mam.
0: Jak się będzie nazywał?
1: Leo.
0: Leo. Bardzo dobre imię. Takie, które na pewno będzie trochę odstraszało też różnych innych drapieżników. Jaki masz pomysł na cały dzień ze swoim dinozaurem? Co będziecie robić?
1: Pojadę na łódki z nim, bo my jedziemy do Warszawy. Tam będziemy na łódkach pływać z moim dziadkiem, z tatą i z mamą. I będziemy z nim pływać, a on będzie latał.
0: A, i będzie wam pokazywał, teraz w lewo, teraz w prawo skręć, tak? No. Bo tu jakaś mielizna, a tutaj na przykład jest ciekawiej, więc teraz popłyńmy w tamtą stronę, tak?
1: No.
0: Żeby tylko ci nie odfrunął zbyt daleko ten twój Leo.
1: Będzie nauczony, że tylko do mnie, że nie ma ode mnie odlatywać.
0: Rozumiem, czyli będzie taki wytresowany i posłuszny, żeby jednak trzymać się ciebie. No myślę, że nie miałby powodu, żeby cię opuszczać, bo na pewno będziecie się bardzo przyjaźnić.
1: No.
0: No właśnie. A czy coś jeszcze twój pterodaktyl będzie umiał robić? Może nauczysz go jakichś sztuczek?
1: Czego? Jiu-jitsu.
0: O, jiu-jitsu. To będzie pierwszy pterodaktyl, który będzie potrafił jiu-jitsu, tak? Nie znam innego.
1: Tak.
0: No, to będzie bardzo ciekawe. On na pewno z tymi skrzydłami będzie potrafił zrobić wrażenie.
1: No właśnie.
0: No właśnie, dobrze. Czyli w takim razie już wiemy, że na pewno nie będziecie się nudzić. Pamiętaj tylko, żeby dokarmiać swojego Lea, żeby nie zgłodniał. Co on będzie jadł?
1: Na przykład ryby.
0: No tak, no tam na łódkach na pewno ich nie zabraknie, więc w razie czego to coś tam sobie złowi po drodze. Może nawet i z tobą się podzieli. Lubisz ryby?
1: Ja?
0: Tak.
1: Tak, ale też chyba coś tam podejrzewają moi rodzice, że mam utulenie.
0: A, no chyba. Tak, to może być
1: ale
0: trudne.
1: Ale chyba nie mam.
0: Może nie, no właśnie, może jeszcze się okaże, czy będziecie mogli razem z Leem.
1: No bo chyba tak jeść. Chyba pamiętam, bo kiedyś chyba coś tam mi się coś tam stało, jak zjadłem rybę. Nie zjadłem, bo coś tam mówili, że mam utulenie i tak dalej, chyba.
0: No trzeba na pewno być na baczności. Tak, no warto sprawdzić, warto się dowiedzieć, ale może akurat
1: ja
0: będzie.
1: Ja jem normalnie ryby.
0: No to dobrze. To w takim razie rozumiem, że będziecie sobie tutaj razem poławiać ryby i świetnie spędzicie czas właśnie nad rzeką, tak? Nad Wisłą.
1: No
0: dobrze. Bardzo ci dziękuję w takim razie, Maksymie, za twoją opowieść. To w takim razie dajemy ci twojego pterodaktyla na własność na cały dzień. Możecie się razem bawić. Myślę, że nie zabraknie wam powodów ani do radości, ani do tego, żeby się nudzić, prawda?
1: No.
0: No właśnie, dobrze. W takim razie, Maksymie, możesz jeszcze kogoś pozdrowić. Czy chciałbyś?
1: Chciałabym pozdrowić moją babcię Elę. Chciałbym pozdrowić szkołę 74. Chciałbym pozdrowić też mojego tatę Piotra i mamę Tatianę.
0: O, pozdrawiamy w takim razie rodziców i wszystkich twoich bliskich. Maksymie, trzymaj się gorąco. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić ze swoim pterodaktylem. Do usłyszenia, papa.
1: Do widzenia, papa.
0: A już teraz na drugiej linii jest z nami Beniamin. Witam cię, Beniaminie.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedz, ty również pewnie...

0: W niej jesteś znawcą różnych dinozaurów.
1: Tak.
0: Tak. I kogo wybrałbyś za swojego przyjaciela? Kogoś, kogo lubisz najbardziej, czy może kogoś, kogo nie lubisz i chciałbyś go właśnie oswoić?
1: Ja bym chciał pterodaktyla.
0: Pterodaktyla. Oj, coś tak. Modne są dzisiaj te pterodaktyle. Skąd ta taka właśnie chęć do przygarnięcia właśnie pterodaktyla? Wam pewnie bardzo brakuje tego, żeby móc latać, co?
1: Tak.
0: Tak? Chcielibyście latać. No właśnie. No taki pterodaktyl na pewno wie, co to znaczy wznieść się bardzo wysoko, bo on ma też takie błony, które pozwalają mu też i chyba szybować, tak?
1: Tak.
0: No właśnie. No ale tutaj myślę, że nam jako ludziom nie wystarczy taki kocyk, który moglibyśmy sobie zawiązać między rękami i nogami, bo to pewnie by nie pomogło w lataniu.
1: Nie.
0: No właśnie. Nie uczymy się sami latać, chyba że jakiś pterodaktyl pomoże nam tutaj, jakąś lekcję nam udzieli i będziemy mogli razem z nim gdzieś pod jego okiem polatać.
1: Tak.
0: Zgadza się, no właśnie. A powiedz, czegoś jeszcze chciałbyś się nauczyć od swojego pterodaktyla?
1: To tylko łowienia ryb.
0: Łowienia ryb też, no właśnie. Czyli moglibyście się w sumie razem bawić, bo trzy pterodaktyle i trzech chłopców to myślę, że już całkiem niezła ekipa do wspólnej zabawy. Czy wolałbyś jednak gdzieś tam na osobności, samotnie bawić się ze swoim pterodaktylem?
1: Nie, z kolegami.
0: Lepiej z kolegami. No właśnie. A czy już masz jakąś nazwę dla swojego pterodaktyla?
1: Ja bym chciał, żeby mój pterodaktyl miał na imię Ananasik.
0: Ananasik. O, to na pewno by się zaprzyjaźnił z kokosikiem.
1: Tak.
0: Tak myślę, no właśnie. Świetny pomysł. No, on pewnie też lubiłby takie ananasy i kokosy, bo one mają takie twarde dzioby, to może nie byłoby dla nich to przeszkodą, żeby dostać się do środka takiego pysznego owocu.
1: No.
0: No właśnie. I mógłby nawet może tobie przynosić takie ananasy z drzewa, no bo tam, gdzie one żyją, to pewnie ananasy też były, albo może jakieś owoce, które były podobne do ananasów.
1: Może?
0: No właśnie. No a na pewno to, że można się wznieść do góry, sprawia, że można też zobaczyć świat z innej perspektywy. Gdzie byście polecieli, gdybyście mieli taką możliwość wspólnie?
1: Ja bym chciał polecieć do Karaibów.
0: Na Karaiby, tak?
1: A
0: no właśnie, czyli takie egzotyczne miejsca cię przyciągają. No właśnie, ale sam lot z Polski na Karaiby to byłby też bardzo ciekawy, bo przecież musielibyście lecieć bardzo, bardzo daleko. Musielibyście omijać różne lądy, morza, oceany, tak?
1: Tak.
0: No właśnie, byleby tylko nie spotkać piratów z Karaibów.
1: Tak.
0: Bo ciekawe, jakby taki pterodaktyl się zachował, gdyby zobaczył piratów. No ale pewnie twój by cię na pewno bronił.
1: Tak.
0: No tak. Czyli wiemy już dokładnie, co byście robili. Czyli teraz Beniamin zabiera swojego ananasika na Karaiby, a może to właśnie ananasik zabiera Beniamina na Karaiby i tam się świetnie bawicie.
1: Tak.
0: A to przy okazji też dobry kierunek wakacyjny, a jeszcze wakacje trwają, także no wszystko nam się tutaj dobrze spina. Beniaminie, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Może chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Oczywiście cały świat, panią. I wszystkie dzieci na całym świecie.
0: O, no to jest bardzo dobry pomysł, żeby pozdrowić wszystkie dzieci na całym świecie. Ja ci dziękuję za pozdrowienia i również ciebie pozdrawiam. Myślę, że bardzo miło spędzicie razem dzień z ananasikiem, tak?
1: Tak.
0: No to świetnie. To już teraz w takim razie piosenka dla was. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj. To będzie taki dobry początek dla waszej zabawy, bo wznieść się do góry możemy też właśnie skacząc. Dziękuję ci bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Do widzenia.
0: No to tak jak powiedziałam, chupaj, siupaj, łupaj, cupaj. Im szybciej to powiecie, tym więcej zabawy, a potem jest jeszcze mnóstwo innych ciekawych związków wyrazowych, więc można sobie też trochę poćwiczyć język razem z Tygryskiem i przyjaciółmi.
2: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za Tygrysem.
3: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i

0: trzymaj się wykładu, pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, ciupaj, to nie trudny krok.
1: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: Szupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj,

Teraz ja. No jak, poskakaliście trochę, udało się trochę wznieść wyżej. No właśnie, już z pterodaktylami myślę, że możecie startować do wspólnej zabawy, bo przy takich wysokich skakancach to można naprawdę nieźle się bawić. Drodzy słuchacze, mamy już naprawdę całkiem ładny zestaw różnych dinozaurów, które trafiły do swoich właścicieli. Marika ma Diplodoka Adelkę, mamy też pterodaktyla Kokoska, mamy Maksyma, który wybrał również pterodaktyla Lea, no i na koniec zadzwonił jeszcze Beniamin, który miał Ananaska. Oczywiście wszystkie cztery dinozaury na cały dzień trafiają do naszych słuchaczy, więc mam nadzieję, że dobrze się nimi zaopiekują. A czy wy macie jeszcze jakiś pomysł, jakiego dinozaura chcielibyście przygarnąć na cały dzień i co byście z nim robili? Czy macie pomysł na imię dla niego albo na zabawy, które moglibyście robić razem? No właśnie, więc z takim pytaniem was zostawiam. Mam nadzieję, że jeszcze się ktoś do nas odezwie i do całej czwórki dinozaurów dołączy może jeszcze jeden, a może jeszcze dwa w tej godzinie. No zobaczymy, ile uda się tych dinozaurów nam jeszcze przysposobić. Na razie telefon do naszego studia niezmienny 22 645 20 55.

0: wszyscy mogą się bawić w naszych radiowych półkoloniach, które trwają teraz od godziny 12 do godziny 15. Jesteśmy razem, więc mam nadzieję, że będzie to dobry czas, który spędzimy razem. Drodzy słuchacze, mamy już tylko 8 minut do godziny 13, więc wykorzystajmy ten czas, żebyśmy mogli jeszcze porozmawiać z jednym słuchaczem i który opowie nam o swoim wymarzonym dinozaurze. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami Lucjan, zgadza się?
1: Zgadza się.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Chwilę się zawahałeś, ale to ty, Lucjanie, prawda?
1: Tak.
0: Dobrze, bardzo się cieszę. Lucjanie, powiedz, czy ty również chciałbyś jakiegoś pterodaktyla, czy może innego dinozaura tym razem dla odmiany?
1: Tym razem innego.
0: O, no to powiedz.
1: Raptora.
0: O, to będzie bardzo poważna sprawa. Nie będziesz się bał, że może cię ugryźć albo coś może się z nim stać?
1: Nie.
0: Nie, nie będziesz się bał, bo on ma dosyć chyba takie ostre kły i pazury.
1: Tak. Mhm. Jest mały.
0: No tak, no tak, ale jeżeli jest mały, no to rzeczywiście można go jeszcze tam jakoś wyszkolić, rozumiem, prawda?
1: Tak.
0: No dobrze. I co będziesz z nim robił?
1: Bawił się na polu.
0: Na polu. Będziecie się ganiać pewnie w chowanego, w ganianego, tak?
1: Tak. Piłkę.
0: O, w piłkę, no właśnie. Byleby tej piłki nie przebił swoimi pazurami.
1: No.
0: Mhm. No a powiedz, dlaczego właśnie raptora wybrałeś?
1: Mały jest, wszędzie się zmieści.
0: Sprytne, sprytne.
1: Można go zabrać do plecaka.
0: No tak, no właśnie. Czyli tutaj bardzo do tego tak podszedłeś praktycznie, tak? Żeby to był taki dinozaur, który będzie rzeczywiście mógł towarzyszyć ci na co dzień.
1: Prawie kieszonkowy.
0: No tak, oczywiście. Taki kieszonkowy dinozaur pewnie też mógłby tak wyskakiwać czasami z nienacka i straszyć kogoś, co?
1: Tak.
0: Tak, no właśnie. No on...
1: Mógłby pilnować domu.
0: O, no właśnie. Niby mały, to nie będzie go widać, ale może właśnie dzięki temu będzie dobrze odstraszał, bo kogoś będzie zaskakiwał. No i to może być rzeczywiście dobry pomysł, żeby taki raptor mógł się u nas rozgościć. A co taki dinozaur mógłby jeść?
1: Kocią karmę.
0: Kocią karmę, o, to ciekawe. Myślisz, że smakowałaby mu?
1: No.
0: Dobrze, na pewno...
1: Naszemu kotu smakuje.
0: No, żeby on tego twojego kota też nie dziabnął.
1: Jest ryzyko.
0: No jest ryzyko, no właśnie, czyli trzeba go będzie tak wyszkolić, żeby nie zrobił krzywdy twojemu pupilowi, a przy okazji jadł jego jedzenie.
1: Tak.
0: No i żeby też kot nie był zazdrosny. No właśnie. Trzeba pokombinować, żeby tutaj właśnie mieć jakąś zgodę w domu, bo jeżeli mamy już dwa zwierzaki w domu, no to zawsze istnieje ryzyko, że mogą się pokłócić. A pewnie no. Twój dinozaur nie będzie należał do tych bardziej spokojnych, tylko mógłby taki być zaczepny, co?
1: Nasz kot też jest szalony.
0: A, no dobrze. To w takim razie już wiemy. A powiedz, czy już masz jakieś imię dla twojego dinozaura? Jak on mógłby
1: się nazywać? Jeszcze nie.
0: Jeszcze nie. Czyli pewnie jakbyś go zobaczył, to wtedy mogłoby ci jakieś imię przyjść do głowy, bo wtedy zobaczyłbyś...
1: Już mam.
0: A, już masz, no powiem.

0: powiedz.
1: Zwisłouchy.
0: Zwisłouchy.
1: Zgadza się.
0: O, no dobrze, czyli taki trochę do zająca podobny mógłby być, tak?
1: Mhm.
0: No tak, ale to mogłoby być takie właśnie dla zmyłki, tak? No bo on jednak nie będzie zającem, tylko będzie raczej takim tutaj zwierzakiem, który będzie obrońcą domu. No tak. Będzie się działo na pewno, Lucjanie, jeżeli taki dinozaur trafi do ciebie, ale będziesz potrafił się nim pewnie zająć.
1: Tak.
0: No właśnie. To w takim razie trzymam kciuki, żeby dobrze wam się dzisiaj bawiło. Ta piłka nożna na początek, a później może jeszcze jakieś właśnie inne zajęcia, a potem dobre jedzenie razem z twoim kotem. Myślę, że mógłby być całkiem zadowolony taki dinozaur z takiego pobytu.
1: Ten dinozaur może też się bawić kotem w domu, z Berka.
0: A, no tak. No jakbyś ty się zmęczył, to wtedy kot może cię zastąpić, tak? No to mamy już w takim razie też kilka różnych opcji, co by było, gdyby dinozaur się nudził, albo gdyby kot się nudził, a gdybyś ty chciał odpocząć, no to wtedy możesz ich tam zostawić. Niech się razem też trochę pobawią. A powiedz jeszcze, czy ten twój dinozaur byłby kolorowy, czy taki jak właśnie występował w naturze?
1: Czarny.
0: No dobrze, to tylko żeby się gdzieś tam nie schował w jakiejś mysiej dziurze, bo wtedy mógłbyś go nie znaleźć. Ale czarny dinozaur jest też bardzo praktyczny, bo nie ubrudzi się i w razie czego łatwo jest go też doprowadzić do porządku. Rozumiem, Lucjanie, że jesteś bardzo praktycznym człowiekiem, dlatego też wybrałeś takiego dinozaura i taki kolor dla niego. A czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Zgadza się.
0: Tak, kogo w takim razie będziemy pozdrawiać?
1: Wszystkie koty mojego kota, tatę, mamę, babcię, dziadzia, ciocię, wujka, kuzyna. A może... całą moją klasę.
0: Może tata jeszcze kogoś pozdrowi? Bo tam podpowiada cały czas aktywnie, to może też by podpowiedział coś.
2: A nie wiedziałem, że mnie słychać. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Oczywiście, no tutaj co nieco słyszymy, ale oczywiście na pierwszym planie jest Lucek, także bardzo dobrze słyszymy Lucka, a tata też świetnie się w roli suflera też dzisiaj sprawdził. Witamy serdecznie na naszej antenie.
2: Dzień dobry, korzystając z okazji chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Robicie kawał świetnej roboty, zapewniający rozrywkę, wiedzę naszym najmłodszym.
0: Bardzo się z tego cieszymy i bardzo dziękujemy za takie miłe słowa. No to w takim razie, drodzy panowie, skoro już pozdrowiliśmy najważniejsze osoby, to w takim razie ja również was pozdrawiam i dobrego dnia wam życzę. Myślę, że z takim dinozaurem to będziecie się wszyscy razem dobrze bawić.
2: Na pewno nie będziemy się nudzić.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa, Lucku.
2: Dziękujemy.
0: Do widzenia. No widzicie, tak właśnie sobie teraz porozmawialiśmy z naszymi słuchaczami i tak nam minęła pierwsza godzina naszych radiowych półkolonii. Już za chwilę słyszymy się ponownie po godzinie 13. Zostańcie z nami.
3: Autopromocja.
4: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak! Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
3: Autopromocja.

0: I w ten sposób rozpoczynamy drugą godzinę naszych radiowych półkolonii. Piosenka pod tytułem Wiewiórka rozpoczęła naszą drugą godzinę spotkania, a ja rozpoczynam już teraz naszą zabawę, która się nazywa...
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: O, właśnie tak się nazywa, więc skoro już teraz wiemy, co to za zabawa, to będą podpowiedzi i po tych podpowiedziach mam nadzieję, że znajdą się słuchacze, którzy będą znali poprawną odpowiedź. Więc to pytanie dotyczy zabawy. Zabawy, w którą pewnie wcześniej lub później każdy z nas miał okazję się pobawić i tutaj bardzo przydaje się rytm. Ten rytm jest bardzo ważny, ale to nie będzie nic związanego z tańcem. Nie potrzebujemy do tej zabawy ani wielkiego boiska, ani też drużyny. Można się tak bawić samemu. Może być też oczywiście więcej osób, bo im więcej, tym weselej, ale sami też możemy się dobrze bawić. Jest to też taki przyrząd, który jest długi, ale to nie jest żaden wąż ani makaron. Jest to przyrząd, dzięki któremu możemy właśnie bawić się w tę zabawę. Na pewno potrzebna jest też koordynacja ruchowa, czyli rytm i koordynacja. A oprócz tego potrzebne nam są też nogi. Albo jedna, albo dwie naraz, albo jedna po drugiej. I w ten sposób możemy się bawić, więc takie są moje podpowiedzi do tej zabawy.

zabawy. Czy już wiecie, co to może być za zabawa, która potrzebuje czegoś długiego, rytmu, koordynacji? Czy macie już jakiś pomysł? Na pewno ten przedmiot nie jest ciężki, ale czasem potrafi zrobić niezłe zamieszanie, bo może też wirować, może się kręcić dookoła i można wtedy się bawić w to drużynowo. No dobrze, w takim razie na razie zostawiam Was z takimi podpowiedziami i zobaczymy, czy ktoś będzie już wiedział, co to może być. 22 645 2055 to jest telefon do naszego studia i mam nadzieję, że już teraz rozdzwonią się telefony. No to czekam.

0: Chcieć znaczy móc, czyli piosenka motywacyjna z naszego magicznego Encanto. I chyba sobie tę maksymę wzięła do serca Tola, która zdecydowała się do nas zadzwonić. Chcieć to znaczy móc, czyli można do nas zadzwonić i wziąć udział w naszej zgadywance wakacyjnej. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Tolu. Powiedz, czy ty wiesz, o jaką zabawę dzisiaj pytamy?
1: Tak.
0: Co to za zabawa?
1: Kakanka.
0: Niemożliwe. Skąd wiedziałaś?
1: Nie wiem.
0: To chyba było trudne. Szczególnie, że ja nie użyłam tutaj żadnego słowa związanego ze skakaniem.
1: Tak.
0: Trochę was zmyliłam, że tu jakiś sznurek, że tu jakieś boisko, że rytm, bo może taniec, a ty od razu wiedziałaś.
1: Tak.
0: No niemożliwe. Muszę trudniejsze zagadki wymyślać. Tolu, powiedz w takim razie, czy udało ci się kiedyś skakać na skakance?
1: Tak.
0: Tak? To jest trudne według ciebie, czy nie?
1: Nie.
0: Potrafisz ile razy przeskoczyć tak na jeden raz?
1: 20.
0: Ojej, to dużo. Czyli 20 podskoków i 20 razy sznurek przeskakuje pod twoimi nogami i w ten sposób cała zabawa się toczy. No pięknie.

0: Nie. 20 razy to już jest naprawdę niezły wynik, niektórym nawet dwa razy nie wychodzi, bo ten raz to jeszcze może, ale na drugim to już się zwykle ktoś może potknąć. Skakanka to nie jest dosyć popularna chyba teraz zabawa, co? Jak sądzisz?
1: Teraz nie jest tak popularna.
0: Widzisz teraz dzieciaki, które by skakały na skakance gdzieś na podwórku?
1: Rzadko.
0: No właśnie. Może w szkole albo w przedszkolu częściej, co?
1: Tak,
0: a słyszałaś kiedyś o takiej zabawie, gdzie można właśnie wykorzystać skakankę? To jest zabawa w szczura i wtedy jedna osoba trzyma jedną końcówkę skakanki, a ta druga końcówka tak szybciutko przebiega po okręgu, a inni muszą przeskakiwać przez tą skakankę.
1: Słyszałam o tym.
0: Słyszałaś, no właśnie. Bawiłaś się kiedyś w to, czy nie?
1: Tak.
0: No właśnie, czyli jest kilka różnych możliwości, jak taką skakankę można wykorzystać. Można ją też oczywiście wykorzystać w różnych innych zabawach, no bo jako sznurek na pewno się przyda. No ale oczywiście skakanka przede wszystkim służy do skakania. Tolu, bardzo Ci dziękuję w takim razie za poprawną odpowiedź, bo dzięki temu, że odpowiedziałaś poprawnie, będziemy mogli teraz porozmawiać już wkrótce z naszym gościem, który jest ekspertem od skakanki. Wiedziałaś, że jest taki ktoś?
1: Nie.
0: No właśnie, więc dzisiaj będzie z nami gość, który na skakance potrafi naprawdę wyczyniać różne piruety i różne potrafi też ćwiczenia wykonywać, także może to będzie ciekawe i inspirujące na przyszłość. Tolu, w takim razie powiedz, czy chciałabyś jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Nie.
0: Nie, dobrze, to w takim razie, a mogę ja ciebie pozdrowić? Dobrze, to w takim razie pozdrawiam Cię, Tolu, żebyś się dzisiaj pięknie uśmiechała i dobrze bawiła. Może gdzieś uda się wygrzebać skakankę, bo pewnie gdzieś tam jest u Ciebie też w domu.
1: Tak.
0: No właśnie, to może akurat uda się ją dzisiaj wykorzystać i dobrze się bawić. Dziękuję Ci bardzo, Tolu, za rozmowę.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia. No właśnie, taki jest problem z tą skakanką, że bardzo często okazuje się, że ona gdzieś tam u nas jest, w jakiejś szufladzie, w jakimś pudle albo gdzieś głęboko schowana nawet za zabawkami, a okazuje się, że z tą skakanką naprawdę można robić cuda. I dzisiaj o tym porozmawiamy, bo już wkrótce usłyszycie naszego gościa, który opowie o tym, co można robić ze skakanką, jak można się z nią bawić. Już za chwilę Olga Chmiel, trener skakanki, trener personalny i trener przygotowania motorycznego sportowców, opowie nam o tym, jakie zabawy można wymyślić ze skakanką, więc ja Wam teraz daję czas, żebyście gdzieś tam wygrzebali sobie tę skakankę wśród Waszych zabawek. Może akurat uda się ją w tym czasie znaleźć, a my już za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Oczywiście, że sport to zdrowie i dlatego my też o tym dzisiaj będziemy rozmawiać w naszych radiowych półkoloniach. 22 minuty po godzinie 13. Myślę, że to jest pora, żeby się już trochę rozruszać. A dzisiaj pomoże nam w tym nasz dzisiejszy gość, Olga Chmiel, instruktorka skakanki, trenerka personalna, która prowadzi zajęcia i kursy skakania od podstaw również dla dzieci. Witam cię bardzo serdecznie, Olgo.
1: No dzień dobry, witam wszystkich, szczególnie naszych najmłodszych słuchaczy.
0: Mam nadzieję, że już skakanki wszyscy mają przygotowane, bo poprosiłam, aby dzieciaki teraz poszukały gdzieś w swoich workach z zabawkami właśnie skakanki, która najczęściej jest gdzieś tam zepchnięta na bok, a okazuje się, że można ją świetnie wykorzystać do zabawy.
1: Tak, oczywiście. Słuchajcie, skakanka była ikoną mojego dzieciństwa. Ja spędzałam cały czas na podwórku skacząc czy w gumę, czy na skakance, także super, że gdzieś tam wygrzebiecie te skakanki i będziemy mogli dzisiaj poskakać trochę razem.
0: No właśnie, bo dużo dzieciaków ma skakanki, nie korzysta z nich, więc może uda nam się kilka jakichś fajnych ćwiczeń albo zabaw z tą skakanką przemycić. Szczególnie, że jeszcze przed chwilą miałam słuchaczkę na telefonie, która powiedziała, że teraz no nie widzi, żeby dzieci bawiły się tą skakanką gdzieś na podwórkach. Częściej może już w szkole jest używana, więc co możemy zrobić z tą skakanką? Kawałek sznurka, nic bardziej zwykłego, a się okazuje, że może to być coś ciekawego.
1: Tak, słuchajcie, skakanka to jest coś, co no jest bardzo tanim sportem, także możecie w swoich domach, słuchajcie, codziennie próbować skakać. Przede wszystkim skakanka dla dzieci pomaga rozwijać koordynację ruchową, ale wszystkie zalety to rytm, gibkość, szybkość, także też wydolność oddechowa, także ja wszystkim serdecznie polecam. Zaraz właśnie postaramy się rozruszać tu w jakiś sposób, bo jak się można, słuchajcie, bawić? Czy wszyscy mają gotowe skakanki, słuchajcie?
0: No załóżmy, że tak. Załóżmy, że wszyscy mają, albo przynajmniej będą zapisywać, albo zapamiętywać to, co można z nią zrobić.
1: Dobrze, słuchajcie, są takie trzy zasady na początek, zanim zaczniemy skakać. Przede wszystkim nie skaczemy, słuchajcie, wysoko. Zawsze każdy tak skacze bardzo wysoko, a nam nie o to chodzi, bo przecież ta linka, słuchajcie, ma może pół milimetra i wystarczy lekki podskok, aby ona przemknęła pod naszymi nogami. Więc to jest dobra zasada taka, żeby nie nadwyrężać naszych kolan. Jeszcze będą wam długo służyć, słuchajcie. Druga zasada jest taka, że te ręce, jak teraz sobie chwycicie tą skakankę, to nie trzymamy jak samolot, słuchajcie. Ręce powinny być bardzo blisko ciała, tak? Aby tylko kręcić nad garstkami. Wtedy właśnie to jest odpowiednia technika do skoku. Ale też sprawdźcie, czy nie macie tych skakanek źle wyregulowanych, bo może być też za długa, za krótka, a to jest bardzo ważne. Spróbujcie stanąć sobie jedną nogą na skakance, chwycić oba uchwyty i one powinny się, słuchajcie, kończyć na waszych paszkach. Czyli do pachy to jest odpowiednia długość waszej skakanki na początek.
0: Ale jedna noga na skakance tylko.
1: Tak, jedna noga może być na skakance i uchwyty do pachy. Jak już wszyscy, słuchajcie, wyregulują, to startujemy, słuchajcie.
0: No to jest bardzo ciekawe, czyli właśnie musimy mieć najpierw te nasze urządzenie, tak, to narzędzie przygotowane. Na szczęście to nie jest trudne, bo wystarczy mały supełek i już jest wyregulowana ta skakanka. I co możemy zrobić? Oczywiście przeskakujemy najpierw jedną nogą, później drugą albo obiema, tak?
1: Tak, słuchajcie, na skakance takiej pojedynczej można robić bardzo dużo. Przede wszystkim tak zwany footwork, czyli zabawy stopami. Możecie skakać żabką, to jest najbardziej klasyczny, podstawowy krok. Słuchajcie, obie nóżki razem i po prostu skaczemy przez skakankę. Właśnie tutaj Tola chyba się łączyła i przeskoczyła aż 20 razy, słyszałam, także ciekawe, ile wam się uda, słuchajcie. Jeżeli opanujecie już żabkę, to spróbujcie teraz żabki, słuchajcie, na bok. Raz w prawo, raz w lewo, leciutko, po prostu z boku na bok przeskakiwać, to jest kolejny krok, ale mamy ich naprawdę bardzo wiele. Może to być trochę na prawej nodze podskoków, trochę na lewej, może to być tak zwany konik, też bardzo popularny, z nóżki na nóżkę. Możemy, słuchajcie, nogi otwierać, zamykać, czyli poziomo po prostu one chodzą. Możemy też pionowo robić tak zwane nożyczki, albo nawet taki, słuchajcie, krzyżyk. Spróbujcie, czy wam się uda skrzyżować nogi podczas skoku. Słuchajcie, to jest dosyć trudne.
0: Ojej, to już takie akrobacje można nawet robić.
1: No, tak jakby nóżki robią takiego X-a, nie? Czyli jakby nas naprzemiennie...

0: się zmieniają, ale popatrzcie, ile ja Wam dałam już kroków, chyba nawet 7, i jak włączy się jakąś muzykę, to naprawdę może powstać niezły układ, słuchajcie, do takich skoków.
1: Ja jeszcze nie próbowałam, ale mi już się trochę poplątało w głowie, więc zacznijmy na początku, czyli żabka, konik, krzyżyki, może być też bokiem, może być na boki, tak. I wszystkie chwyty dozwolone. A jeżeli będzie tak zwana skucha, czyli po prostu nadepniemy na tą skakankę, no to nie przejmujemy się, zaczynamy jeszcze raz.
0: Oczywiście, oczywiście, to jest mało ważne, słuchajcie, liczy się zabawa, ale mało kto wie, słuchajcie, że oprócz takiego skakania solo, możemy skakać w parach i być może ktoś z Was ma tam gdzieś tutaj w domu siostrę, brata, albo na podwórku koleżankę, kolegę i możecie skakać na jednej, słuchajcie, skakance we dwójkę.
1: Ale to już nawet jest wyższa szkoła jazdy.
0: Aj, wcale nie, słuchajcie. Jedna skakanka, słuchajcie, jest tylko. Stoimy naprzeciw osoby, z którą chcemy skakać i próbujemy skakać żabką, ale razem w jednym tempie, słuchajcie. Jest to świetna zabawa. I przede wszystkim taka integracja na podwórku, bo to jest taki trochę challenge.
1: No właśnie, tylko żeby na siebie nie poupadać, bo wtedy mogą nam się nogi poplątać. Czyli skoro już wiemy, że możemy robić skakankę, możemy bawić się skakanką sami, możemy też w parach, to powiedzmy o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Skakanką możemy też bawić się grupowo.
0: Och, to jest kwintesencja tego właśnie wszystkiego. Zabawy na długich linach to jest naprawdę świetna zabawa i słuchajcie, cała wasza rodzina może skakać. Mama i tata trzymają taki długi sznurek, słuchajcie, a wy wchodzicie do środka i próbujecie skakać. Jest tyle zabaw, słuchajcie, na takich długich linach. Na początku na jednej linie, słuchajcie, jak rodzice czy znajomi, czy koledzy, koleżanki będą wam kręcić taką liną, to możecie skakać żabką, próbować, słuchajcie, wejść i wyjść, czyli na przykład rodzice kręcą, wy próbujecie wejść do tej długiej liny, skoczyć 3 razy i znowu wyjść. Możecie też ustawić się z bratem, siostrą czy koleżankami w jednej długiej linii i oni będą wam kręcić, słuchajcie, i wy jednocześnie w jednym rytmie będziecie robić takie skoki. Możecie też się bawić, taki challenge, słuchajcie, że zmieniać sobie te kroki, wszyscy na jednej nodze, na drugiej nodze.
1: Pamiętam, kiedy byłam dzieckiem, to oglądałam czasami w telewizji takie programy, gdzie pokazywano, w Stanach Zjednoczonych chyba to była bardzo popularna zabawa.
0: Tak, słuchajcie, skakanka generalnie króluje w Japonii i Chinach, w Stanach Zjednoczonych również. O, może mało osób wie, ale teraz właśnie w Norwegii odbywają się Mistrzostwa Świata w skakance.
1: Niemożliwe.
0: Także można, tak, w tej chwili właśnie, chyba 3-dniowe czy 4-dniowe, także jest to takie wielkie wydarzenie w świecie skakanki.
1: I oni 3 dni bez ustanku skaczą na skakance.
0: Tak, słuchajcie, tam jest tyle konkurencji, moje drogie dzieci, jest skakanie na czas na minutę. Jest skakanie, słuchajcie, podwójne skoki, tak zwane double under się robi na czas, kto ile wytrzyma. Także są takie różne konkurencje, nawet właśnie w tych długich linach jest taka konkurencja tańca w tych długich skakankach, ale już nie pojedynczej, tylko podwójnej. Wyobraźcie sobie 2 długie liny kręcące się równocześnie i trzeba tam wejść i wyjść.
1: No to już jest magia po prostu. Nie ogarniam tego swoją wyobraźnią nawet, więc może teraz po prostu ja sobie podejrzę, jak wyglądają takie mistrzostwa świata w skakaniu. Wy też możecie to zrobić. W tym czasie poleci nam piosenka i do naszej rozmowy wracamy już za chwilę.

0: I kolejna piosenka motywacyjna, czyli odejdź od kompa, nie bądź trąba, weź skakankę i spróbuj. Może akurat uda się przeskoczyć kilka razy, a później będzie to przygoda na całe życie. Tak jak naszego gościa, pani Olga Chmiel jest dzisiaj z nami, instruktorka skakanki, trenerka personalna. Olgo, powiedz, jak to wyglądało w twoim przypadku? Czy ty odkryłaś skakankę jako małe dziecko, czy dopiero jako dorosła osoba?
1: No słuchajcie, ja skakałam jako dziecko coś tam, ale nie na takim poziomie. Tak naprawdę odkryłam skakankę 3 lata temu, słuchajcie, miałam 37 lat, wyobraźcie sobie, więc taki dość późny wiek na skakanie by się mogło wydawać, ale zupełnie przypadkiem, słuchajcie, mój syn, wtedy 9-letni, przyszedł ze szkoły i wyciągnął z plecaka skakankę, bo ich trener w szkole powiedział, że mają przez 7 dni skakać na tej skakance, słuchajcie, w swoim domu.
0: Taki challenge.
1: Taki challenge właśnie. No i słuchajcie, on tak właśnie robił. Tak z 10 minut sobie oczywiście z przerwami, bo to też jest długo, skakał, a ja się przyglądałam, wiecie, w przedpokoju on to robił. I ja mówię, ja cię kręcę, jakie to fajne. W ogóle ja o tym zapomniałam, nie? Więc jakby to było takie odkrycie, tak jakby ktoś kliknął coś mi w głowie. No i wtedy pamiętam, że zainteresowałam się bardzo tą skakanką. Oboje zaczęliśmy skakać, ja dołączyłam do mojego syna i tak się motywowaliśmy. Nie, kupiłam oczywiście od razu, kupiłam kolejną i skakaliśmy już razem. Mój syn jest pływakiem, więc jakby wykorzystywał tą skakankę w sporcie, ale ja widząc potem w internecie, bo w Polsce niestety jest bardzo mała wiedza odnośnie skakania, co można robić na tej skakance i jak dzieci można trenować, no to ja byłam po prostu zachwycona, wiedziałam, że już chcę się tym zajmować, no już profesjonalnie, tak? Ale chciałam wam powiedzieć, że bardzo dużo dzieci skacze z różnych profesji. Słuchajcie, mamy dzieci, które skaczą i są piłkarzami. Są dzieci, które trenują łyżwy figurowe, bo wszystko robią na palcach i ta skakanka świetnie uzupełnia ich trening. Są hokeiści, są tenisiści, nawet byłam na biatlonie, gdzie dzieci jeżdżą na nartach i chcą poprawić swoją wydolność oddechową, bo chyba mało kto wie, drogie dzieci, że wyobraźcie sobie, jaka ciekawostka, 10 minut skakania jest jak 30 minut biegania, wyobrażacie sobie?
0: Bo to się opłaca.
1: To się opłaca, tak, więc jest to bardzo intensywne ćwiczenie, ale tak dające radość wszystkim, że naprawdę wszystkim serdecznie polecam takie skakanie.
0: No ciekawa jestem, jak to w takim razie traktować, jeżeli rekord, oficjalny rekord w skakaniu na skakance to jest 228 skoków w 30 sekund, to myślę, że chyba jeszcze bardziej skraca nam trening.
1: Tak, no można trenować, wiecie, trochę szybciej, trochę wolniej. Natomiast ja zawsze mówię, że każdy trening jest dobry, jedyny zły to ten, uwaga, który się nie odbył, pamiętajcie.
0: Więc to warto zapamiętać.
1: Tak, to jest bardzo dobra myśl, ale pamiętajcie, że skaczą ze mną nawet, słuchajcie, dziadkowie 60-letni, skaczą również dzieci 8-7-letnie, nawet 6-latki i każdy ma inne te tempo, ale to jest takie ciekawe, że skakanka właśnie jest takim sportem, który może być dla wszystkich i tutaj nie ma odnośnika wieku, bo zarówno tata może się pomylić, jak i mama, a dziecko może być lepsze od rodziców, także tutaj można właśnie
0: wyrównane
1: fajnie...
0: Szanse.
1: Tak, szanse są wyrównane i to bardzo cieszy. No skaczą, słuchajcie, u mnie na zajęciach całe rodziny, słuchajcie, i to jest takie piękne, że rodzice motywują dzieci i dzieci rodzice, rodziców. Możecie to robić, słuchajcie, wszędzie, bo pomyślcie, że taka skakanka jest tak malutka, że możecie ją zabrać do plecaka na wakacje, do szkoły na przerwę. Także jest to takie narzędzie, które możecie mieć ze sobą wszędzie, żeby się poruszać troszeczkę.
0: No ja myślę, że tutaj Olga Chmiel naprawdę ma wytrenowany też marketing. Rzeczywiście to jest kolejny ewenement, że skakanka jest naprawdę niewielka, zmieści się wszędzie, no ale w rzeczywistości to jest kawałek sznurka, którym tak dobrze możemy się bawić. Ja teraz obserwowałam przez chwilę Mistrzostwa Świata w skakaniu i powiem szczerze, zmęczyłam się oglądaniem. Ja nie wiem, skąd wybierzecie tyle energii i siły na skakanie.

0: bo to naprawdę wymaga bardzo dobrej kondycji.
1: No, słuchajcie, ja miałam okazję być w tym roku we Włoszech na obozie międzynarodowym skakankowym, gdzie właśnie byli mistrzowie świata, właśnie między innymi na tym obozie w skakaniu. I obcowanie z nimi to naprawdę była przyjemność. To, co oni tam wyczyniali, słuchajcie, to jest niesamowite właśnie widzieć coś takiego. Skąd oni biorą energię? No słuchajcie, to chyba sama ta skakanka ich nakręca, wiecie, to jest tak energiczny i pasjonujący sport. Słuchajcie, jak ktoś tego doświadczy, to jest taki powrót trochę do dzieciństwa. Bardzo dużo dorosłych też skacze, właśnie waszych rodziców, i sobie bardzo chwali tą aktywność, bo może ją robić wszędzie, jest bardzo szybka, no a przy tym można to robić właśnie z wami, więc jakby wy wzajemnie się wszyscy motywujecie.
0: Opowiedz jeszcze proszę, jak wyglądają twoje zajęcia, od czego się zaczynają i na czym polegają w ogóle, no bo rozumiem, że skaczecie, ale to nie może być chyba tylko takie monotonne skakanie, bo szybko by się to znudziło.
1: Tak, oczywiście, że nie. Są zajęcia dla dzieci i dla dorosłych są osobno. Są też czasami takie warsztaty razem z dziećmi. Rodzinne. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, zaczynamy oczywiście od rozgrzewki, a potem słuchajcie, no skaczemy jakieś takie formy, figury, których chcemy się nauczyć, i na przykład sobie skaczemy przez minutę, żeby trenować szybkie nogi, szybkie skakanie. Zawsze w każdym treningu, słuchajcie, są różnego rodzaju zabawy, także najmłodsze dzieci uczą się oczywiście poprzez zabawę. Bardzo lubimy, słuchajcie, skakać do muzyki, także mamy mnóstwo takich układów, tak zwanych kombo choreograficznych, składających się z różnych kroków w rytm muzyki. Więc jest to fajne, bo robimy to wszyscy synchronicznie i dzieci próbują dotrzymać wszystkim rytmu. Ale mamy też, słuchajcie, mnóstwo zabaw takich grupowych, które najmłodsi, myślę, najbardziej lubią. Nie wiem, czy wy znacie jakieś zabawy, tutaj Tola powiedziała o szczurku, ale na przykład można się też bawić w wyścigi na skakankach.
0: Jak?
1: No, tak naprawdę sobie ustawić metę i start i słuchajcie, ścigać się na przykład biegnąc na skakance do mety. Można robić te konkurencje różnie, bo można biegnąć, można wracać tyłem, można skakać na jednej nodze, wiecie, można różne takie wymyślać formy tych wyścigów. Można też się, słuchajcie, nawet bawić w berka na skakankach. Możecie bawić się w berka, ale jak ktoś zostanie złapany, to ta druga osoba musi do niej podbiec i 3 razy z nią skoczyć na jednej skakance. Takie wybawienie, wiecie. Ale też jest super zabawa, słuchajcie, w liska. Skakankę, słuchajcie, wkładacie za swoje spodenki, wybieracie liska, który będzie was gonił i ten lisek spróbuje, wiecie, złapać te wasze ogonki. Wygrywa, no wiadomo, no musicie uciekać, żeby tych ogonków lisek miał jak najmniej. Ale tych zabaw jest naprawdę mnóstwo, słuchajcie. Są też zabawy w długich linach, no mogłabym wymieniać, słuchajcie, bez końca.
0: No rozumiem, że na pewno takie jeden taki trening to już jest pewnie bardzo dużo, duże zmęczenie, dużo potu.
1: Tak.
0: No, ale jeszcze powiedziałaś na początku o tym rozgrzaniu stawów, to jest myślę, że bardzo istotne, bo pewnie kontuzje się zdarzają.
1: Jeżeli odpowiednio się, słuchajcie, rozgrzejemy, to nie. Bo każdy się boi o te swoje kolana, natomiast ja zawsze mówię, że mało osób wie, że skakanka też zwiększa gęstość kości. Osoby starsze też, słuchajcie, chronione są w ten sposób przed osteoporozą, także są same dobroczynne korzyści, ale tak jak mówiłam na początku rozmowy, nie skaczemy wysoko, także to jest kluczowe, 3-2 cm nad ziemią, ale rozgrzewka zawsze, słuchajcie, co najmniej 7 minut, kolanka, ręce, wszystko trzeba przygotować, bo niektórzy, słuchajcie, z reguły w moich czasach traktowali skakankę jako rozgrzewkę właśnie, szczególnie bokserzy. Oni zawsze na rozgrzewkę skakali. A to właśnie jest tak, że przed tą skakanką też trzeba się rozgrzać. Pamiętajcie, drogie dzieci.
0: Między
1: także kręcimy.
0: Te stawy skokowe musimy rozgrzać.
1: Dokładnie, słuchajcie,
0: jak sobie skakać.
1: Tak, słuchajcie, możecie robić takie wykroki, możecie stanąć w rozkroku, kręcić waszymi kolanami wewnątrz, na zewnątrz, tak jak w piłce nożnej. Możecie troszeczkę pajacyków porobić. Wiecie, musicie się po prostu rozgrzać. Najważniejsze są wasze kolana przed tym, jak zaczniemy skakać, aby były dobrze przygotowane, słuchajcie. Ja zawsze jak wchodzę do szkoły, to właśnie zaczynamy... Oczywiście od rozgrzewki.
0: No to skoro już wiemy, jak się rozgrzać, jakie zabawy możemy też na skakance uskuteczniać, no to jeszcze za chwilę kilka pytań mam do naszego gościa, więc zostańcie z nami. Może wy również macie jakieś pytania, to możecie
1: super.
0: Do nas dołączyć. 22 645 2055 i za chwilę ostatnie spotkanie z Olgą Chmiel.

0: No ja już się zasapałam, nie wiem jak wy, ale najbardziej chyba na takich treningach to nie lubię tego, kiedy ja już jestem naprawdę zmęczona, a wtedy trenerka mówi, no to podkręcamy tempo i jeszcze szybciej. Olgo, czy ty też tak robisz?
1: No oczywiście, ja zawsze wszystkich motywuję.
0: Żeby wykończyć już swoich trenujących, tak?
1: A wiesz, jak trenuję dzieci, to po prostu robimy zabawę. Widzę, że one są już, na przykład trzeba coś zrobić innego, fajnego, więc jakby staram się zawsze płynąć z prądem przy grupach.
0: Rozumiem, czyli już po prostu na koniec to już jest takie nadobicie, żeby już naprawdę nikt nie miał wątpliwości, że nie wróci na nogach do domu, tylko będzie trzeba na czworaka pewnie wracać.
1: W podskokach wracają.
0: O, no na pewno, już to widzę. No dobrze, no pewnie na początku nie jest to łatwe, ale pewnie kondycja się poprawia z każdym ćwiczeniem i
1: oczywiście
0: z każdym treningiem. No właśnie to jest niesamowite, że im bardziej zmęczeni jesteśmy, tym więcej siły mamy następnym razem, więc to jest chyba coś, co najbardziej motywuje do tego, aby wracać na taką salę treningową.
1: Tak, tak. Te efekty są bardzo zauważalne. Już po 30 dniach, słuchajcie, takiego skakania, nie wiem, 4 razy w tygodniu, naprawdę można zobaczyć taką trochę metamorfozę swojego ciała. Dzieci również. Ta koordynacja jest bardzo, bardzo widoczna. Także ja to widzę, bo na co dzień jakby jestem trenerem, który praktykuje i faktycznie ta wydolność też na początku, wiadomo, wszyscy mają lokomotywę, ale potem sami są zaskoczeni, mówią, kurczę, ja już jak wchodzę po schodach z zakupami, to ja już nie sapię.
0: No właśnie, tak myślałam, że to się przekłada też na chodzenie po schodach, bo to jednak podobne mięśnie pewnie biorą udział w tym ćwiczeniu.
1: Tak, tak, tak. Łydki, tutaj wszystkie takie mięśnie, które mamy w nogach, jak najbardziej.
0: No to w takim razie polecamy z pewnością skakankę, bo to na pewno jest taki bardzo energetyczny, ale też taki powszechny sport, bo możemy go uprawiać.

0: Wiecie, w wielu miejscach skakanka to jest wystarczający ten narzędzie, które nam będzie potrzebne, ale potrzebna jest nam odpowiednia skakanka i to już chyba nie jest takie łatwe, żeby wybrać taką odpowiednią skakankę.
1: Tak. Tak, zgadza się. Słuchajcie, to tak jak w każdym sporcie mamy różne rodzaje, na przykład rakiet tenisowych czy piłek do piłki nożnej. Tak samo w skakaniu, słuchajcie, jest mnóstwo rodzajów skakanek. Także, kochane dzieci, zwracajcie uwagę, jakie te skakanki wybieracie. Wiadomo, ja mam też swoje skakanki, więc polecam. Natomiast ważne jest to na początku, aby ta skakanka się nie skręcała. Więc ja zawsze zachęcam dzieci, żeby zaczęły skakać, uwaga, na takich koralikach, które są trochę nietypowe. Właśnie ciężko czasami je dostać w sklepie, ale dzięki temu ta skakanka się, słuchajcie, nie skręca, co właśnie najbardziej frustruje najmłodszych na początku, bo oni po prostu się plączą i te ręce jeszcze nie są ustawione poprawnie, więc właśnie zależy nam na tym, żeby ten sprzęt był dobry, bo nie skutkuje tym, że ktoś zrezygnuje z tego od razu, tak?
0: Czyli skakanka koralikowa. Tak?
1: Tak, koralikowa. Dla dzieci mamy koraliki miękkie, są też twarde. Te miękkie są fajne właśnie na dwór. Jak wyjdziecie sobie z nimi na podwórko, to możecie nawet na asfalcie na nich skakać. Są odporne, są cisze i też delikatniejsze, jeżeli ktoś się tak uderzy tą skakanką, bo też się to zdarza.
0: Ja miałam kiedyś taką ulubioną skakankę, która co prawda nie była ani koralikowa, ani może jakaś profesjonalna, ale miała wbudowane liczydło i to mi się bardzo podobało, bo zawsze wiedziałam, ile przeskoczyłam skoków.
1: Rozumiem. Teraz już takie skakanki, myślę, bazujemy na tym, żeby ona była jak najlżejsza w rękach, więc rączki też powinny być takie odporne i na uderzenia i właśnie wykonane z lepszego gatunku plastiku. Natomiast zawsze odradzam, jak już jakąkolwiek skakankę macie w sklepie do wyboru, to nigdy nie kupujcie takich skakanek metalowych, takich, wiecie, z taką metalową liną, ciężkimi rączkami metalowymi. To są bardzo szybkościowe skakanki. One służą tylko do skakania w przód i wręcz biegania. W Chinach są takie zawody na tych skakankach. Ich nawet nie widać w powietrzu.
0: Tak, tak szybko się ruszają.
1: No a te
0: skakanki takie gumowe albo
1: PCV,
0: właśnie z takich linek,
1: jak
0: one są
1: najbardziej
0: dobre?
1: Tak, PCV-ki, właśnie dlatego mamy różne rodzaje. PCV-ka jest dedykowana osobom, które już tak skaczą płynniej, bo jest szybka i lekka, można na pewno szybko skakać. Natomiast te koraliki są ciut wolniejsze, ale nie skręcają się, mają dłuższe rączki, idealne są właśnie dla dzieci i dorosłych też na początku takiej drogi, żeby nauczyć poprawnej techniki. I są też właśnie te skakanki szybkościowe, o których mówię, żeby nie kupować, bo w zasadzie na Mistrzostwa Świata, słuchajcie, mało kto jeździ.
0: No na pewno. A sznurkowe?
1: Sznurkowe absolutnie, słuchajcie. Właśnie często mi się zdarza, że wchodzę do szkół i te dzieci właśnie mają takie, no powiem szczerze, takie z odpustu sznurowadła, ale to są, słuchajcie, skakanki, które nie mają żadnej sprężystości. Ta skakanka się nie kręci tak, jak powinna, także tego typu skakanki absolutnie. To musi jednak być materiał albo PCV, albo faktycznie koralik, żebyście czuli po prostu te płynięcie ruchu, nie? Skakanki. Więc na sznurku no, średnio się skacze na sznurku, chociaż są takie bardzo twarde sznurki, te długie liny, tak. Ale to są takie bardzo, bardzo twarde, wręcz do wspinaczki takie liny są.
0: Mm-hmm. Ale no właśnie, takich skakanek nie ma. Garść takich porad jest na pewno dobre, bo myślę, że to jest zabawa taka łatwa, prosta i przyjemna. Na początku wydaje się, że to będzie nam bardzo szybko szło, ale bardzo szybko też dzieciaki się zniechęcają, więc tutaj jednak wybór odpowiedniego narzędzia może być kluczowy do tego, aby rozpocząć swoją przygodę z skakanką.
1: Tak, dokładnie. Także to jest na pewno tak, że ta skakanka ma znaczenie. Ja prowadząc, słuchajcie, swoje zajęcia i warsztaty teraz w szkołach, bo bardzo dużo jeżdżę do szkół, to właśnie te warsztaty są zawsze ze skakanką po to, aby te dzieci, słuchajcie, no taka jest moja misja, wyszły potem na podwórko i skakały na tym sprzęcie, ale tym dobrym sprzęcie, właśnie tym, na którym nie zrażą się od początku. Ta skakanka, słuchajcie, nawet rośnie z wami, bo wy jeszcze jesteście w fazie wzrostu i te koraliki właśnie można ściągać i nakładać na sznureczek, który się chowa w rączce i w zasadzie ta skakanka jest, no powiem szczerze, niezniszczalna, więc jak kupicie ją raz, to ona wam posłuży naprawdę na długo i będzie rosła z wami, bo wiadomo, dopasowujemy ją, tak jak mówiłam, do swojego wzrostu.
0: To powiedz jeszcze kilka słów takich motywacyjnych, co zrobić, żeby taką skakanką bawić się dłużej niż jeden dzień, niż jedną minutę, tak żeby można było sobie nawet samemu takie treningi robić w domu.
1: Tak, słuchajcie, no to możecie, słuchajcie.

0: zacząć na pewno od takiego krótszego skakania, żebyście wszyscy zawsze, słuchajcie, porywają się trochę tak z motyką na słońce i startują bardzo szybko i właśnie mają ten zapał, ale ja Wam polecam takimi małymi kroczkami. Spróbujcie, słuchajcie, skakać na przykład dzieci 5 minut, a dorośli 10, ale w taki sposób, że na przykład 30 sekund skaczecie, zegarkiem postawicie sobie stoper, a 30 sekund maszerujecie i słuchajcie, dobijajcie tak do 5 minut, dorośli do 10 minut. Z czasem, słuchajcie, zobaczycie sami 3 dni później, 5 dni później, te skakanie będzie się wydłużać do 40 sekund i tak dalej, więc jakby wasza wydolność i moc, słuchajcie, w nogach i płucach będzie coraz większa. No, także na pewno krótkie serie, tak.
1: A gdybyście na przykład potrzebowali jakiegoś wsparcia, no to olgajumps.pl, tak. Tam znajdują się informacje i tam możecie też znaleźć Olgę Chmiel, która pomoże Wam bardziej się zmotywować.
0: Dokładnie, zapraszam, to właśnie moja strona, są tam na niej wszystkie skakanki i moje kursy dla dzieci również od 7 lat, od podstaw. Także serdecznie zapraszam.
1: No szczególnie, że teraz końcówka wakacji, więc pewnie dużo osób ma dużo pomysłów na to, jak wykorzystać czas po wakacjach i tą energię, którą zgromadziło dzięki odpoczynkowi na wakacjach, więc może właśnie skakanka będzie dla Was ciekawą opcją. Olgo, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, było mi niezmiernie miło i chyba sama zacznę rzeczywiście uskuteczniać te skoki na skakance.
0: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i tak jak mówię, wszystkim polecam serdecznie i rekomenduję skakankę i rodzicom, dzieciom i całym rodzinom. No, pozdrawiam Was serdecznie.
1: Trochę uwierzyłam, że to rzeczywiście może działać, szczególnie, że Olga jest tak pozytywną osobą. Myślę, że to też właśnie dzięki temu wysiłkowi fizycznemu. Jeszcze raz dziękuję, Olgo, za to spotkanie. Do usłyszenia.
0: Ja również. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: No i jak? Czy już poczuliście tą energię, żeby wziąć ten mały kawałek sznurka, bądź no właśnie takiej profesjonalnej skakanki, żeby zacząć? No ja Wam polecam, motywuję Was do tego, żeby spróbować nie tylko dzisiaj przez minutę, ale może każdego dnia chociaż chwilę i na pewno Wasza kondycja będzie coraz lepsza. No to teraz kolejna piosenka, która trochę Wam pomoże do góry się wznieść.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszam.
2: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
2: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
2: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.

Marzenia się spełniają, oczywiście, a jeżeli waszym marzeniem jest, aby nasze półkolonie trwały jeszcze jedną godzinę, no to my spełnimy to marzenie do godziny 15. Jesteśmy wciąż razem, bawimy się, słuchamy, a nawet skaczemy na skakance, bo dzisiaj to właśnie było nasze spotkanie z gościem, który opowiedział o tym, na czym polega skakanie na skakance, i okazuje się, że to wcale nie jest takie nudne zajęcie. A już w kolejnej godzinie, czyli ostatniej godzinie półkolonii, wciąż dużo się będzie działo, także zostańcie z nami.

0: trwają radiowe półkolonie, nasze wakacyjne półkolonie, czyli czas, kiedy możemy spędzić takie popołudnie wspólnie. 10 minut po godzinie 14 to jest dobry czas na to, abyśmy mogli rozpocząć naszą kolejną radiową zabawę, która się nazywa...
1: Detektyw.
0: No właśnie tak się nazywa ta zabawa i już teraz będziemy się mogli wcielić w takich detektywów, którzy będą musieli wybrać się i po różnych poszlakach dowiedzieć się, jaki to bohater skrył się w naszej dzisiejszej zagadce. Więc zacznijmy od tego, że mówię o pewnej postaci, która... nie powiem wam, czy to jest człowiek, zwierzę, a może jakiś inny superbohater. Na razie powiem wam tylko tyle, że nasz bohater mieszka w miejscu, gdzie słońce potrafi naprawdę mocno grzać. Nasz bohater lubi dobre jedzenie, ale po takim jedzeniu, a zresztą wcześniej też lubi odpoczynek, co nie jest akurat zgodne z jego odpowiednikiem w rzeczywistości, no ale w bajkach różne rzeczy się zdarzają. Zdecydowanie nie należy do tych bohaterów, którzy od rana do wieczora marzą o ciężkiej pracy. No i ma przyjaciela. Może to właśnie ten przyjaciel trochę mu tam pomaga, żeby móc się wznieść na wyżyny swoich umiejętności. Razem potrafią naprawdę odnaleźć się w różnych sytuacjach i chociaż czasami te różne problemy zaczynają się całkiem niewinnie, to później obracają się na ich korzyść. Ich przyjaźń jest też bardzo ważnym elementem tej historii. To,

co jeszcze warto powiedzieć, to to, że nasz bohater jest dość niewielki. O, no to teraz wam powiem, że ma 4 łapy. Czyli to oznacza, że nie jest człowiekiem, bo skoro ma łapy, to znaczy, że nie jest człowiekiem. I ma bardzo charakterystyczne uszy. Raczej trudno go pomylić z lwem, chociaż te lwy są bardzo ważną częścią jego historii. No i nasz bohater też nie jest królem i księciem też nie jest, ale zna prawdziwego króla. Mieszka w świecie, w którym bardzo ważną rolę odgrywa afrykańska sawanna. I jeśli słyszy imię Pumba, to od razu jest dużo bardziej wesoły. 22 645 2055. Czy już wiecie, o kim dzisiaj mowa w naszym bajkowym detektywie?

0: No, na wyspach Bergamota to na pewno ten nasz bohater nie mieszka, ale może wie, gdzie mieszka ten bohater Anastazja, która się do nas dodzwoniła. Dzień dobry, Anastazjo.
1: Dzień dobry.
0: Witam cię bardzo serdecznie. Powiedz, czy ty wiesz, o jakiego bajkowego bohatera dzisiaj pytamy?
1: Mam nadzieję, że tak.
0: Tak.
1: Myślę, że to będzie Simon.
0: No to sprawdźmy. Tak, dokładnie chodzi o Timona. Timon i Pumba, czyli nierozłączna para bohaterów, która pochodzi z jakiego filmu?
1: Król Lew.
0: Król Lew, dokładnie. Oglądałaś pewnie wszystkie części.
1: Tak.
0: Dokładnie, tak, no właśnie. Ale wolisz Timona, czy wolisz Pumbę?
1: Obydwu.
0: Obydwu. Oni właśnie tutaj dopełniają się bardzo dobrze. Jeden ma dobre żarty i drugi ma dobre żarty, więc dzięki temu bardzo fajnie się ich ogląda. A która część Króla Lwa najbardziej ci się podobała?
1: Nie wiem, bo ja to dawno oglądałam, więc tak nie pamiętam za bardzo.
0: No rozumiem. No, ja muszę się przyznać, że największe wrażenie zrobiła na mnie jednak jedynka, bo nie spodziewałam się w ogóle i takiego zakończenia, i takiego przebiegu sytuacji, więc akurat jedynka, ale chyba najbardziej właśnie polubiłam Timona i Pumbę z całego tego filmu, którzy byli de facto takimi postaciami drugoplanowymi, prawda? No właśnie. Anastazjo, opowiedz w takim razie, jak spędzasz wakacje, co robisz?
1: Teraz właśnie jedziemy nad morze z rodziną.
0: O, pięknie. Tydzień czy więcej?
1: Na 5 dni.
0: 5 dni. No to, to myślę, że już można przez ten czas odpocząć, prawda?
1: Tak.
0: A do jakiego miasta czy jakiejś wioski?
1: My jedziemy do Ostrowa.
0: O, do Ostrowa. No to w takim razie udanego wypoczynku.

0: odpoczynku ci życzę. Pewnie już to będzie twoja ostatnia podróż wakacyjna.
1: Tak.
0: No właśnie. I powoli się trzeba będzie szykować do szkoły, czy której klasy?
1: Do ósmej.
0: Do ósmej. No to już poważna sprawa w takim razie, ósma klasa. Anastazjo, bardzo ci dziękuję w takim razie za twój telefon, poprawną odpowiedź. Czy chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Chciałabym pozdrowić całą moją rodzinę. I ja tutaj jestem z siostrą. Alka chce. Nie? No, pozdrawiam całą moją szkołę, może słuchają.
0: O właśnie. A szkoła jest z jakiego miasta?
1: Katowic.
0: Z Katowic, o to daleko macie. Z Katowic nad morze to jest kawałek, ale pewnie jeszcze wam zostało trochę drogi, tak?
1: No, troszeczkę nam zostało.
0: No to w takim razie mam nadzieję, że zostaniecie z Polskim Radiem Dzieciom, bo wtedy będzie wam dużo ciekawiej i szybciej może ta podróż też upływała.
1: Tak.
0: Dziękuję ci bardzo, Anastazjo, za ten telefon. Pozdrawiam cię i życzę udanego wypoczynku dla ciebie i twoich bliskich nad Polskim Morzem. Mam nadzieję, że pogoda dopisze.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia. No i w ten sposób już wiemy, o jakiego bajkowego bohatera dzisiaj pytaliśmy i mam nadzieję, że będzie to też okazja, żeby właśnie może wrócić do tego filmu Król Lew. A tymczasem na naszej antenie Alicja Janosz nam zaśpiewa i potem wracamy do naszych radiowych półkolonii. Yeah!

22 minuty po godzinie 14 trwają wakacyjne, radiowe półkolonie, audycja, gdzie bawimy się wspólnie przez 3 godziny, a już teraz nadeszła

0: Następny przystanek.
1: Następny przystanek. Czyli pakujemy bagaże i wyruszamy w drogę. Gdzie dzisiaj się udamy? Już wam za chwilę podpowiem. No, ciekawa jestem, czy uda wam się szybko odgadnąć. To miejsce znajduje się nad polskim Bałtykiem, czyli właśnie tam, gdzie jedzie Anastazja. Ale to nie jest ta miejscowość. Jest to miejsce, gdzie latem wybiera się całkiem sporo osób, ale nie jest to duże miasto. To jest miejscowość na Pobrzeżu Kaszubskim. Jest tam plaża, morze, klify oczywiście, czyli to wszystko, co najbardziej lubimy nad polskim morzem. A jeden z najbardziej charakterystycznych punktów w tej okolicy znajduje się na wysokim brzegu, bo to miejsce związane jest najbardziej, to jest miejsce, które jest najbardziej na północ wysuniętym fragmentem Polski. No i jest też bardzo spiczaste i ma w sobie sporo uroku z pewnością. Jest tam też taki bardzo znany pomnik, gdzie dużo osób podróżuje, a jest to Gwiazda Północy. Czy wiecie, co to za miasto znajduje się nad Bałtykiem i gdzie dzisiaj właśnie podróżujemy? Jeżeli tak, to nasz numer to 22 645 2055. Czekam na wasze odpowiedzi.

0: Gdzie tym razem uda nam się dojechać? Mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawa podróż, bo przed nami jest już nasz pierwszy słuchacz. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo, słyszymy się?
1: Dzień dobry.
0: O, jesteś. Dawid przed telefonem do nas się dodzwonił. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry, tylko tata wyłączy radio.
0: O, właśnie, Dawid dobrze podpowiada. Rzeczywiście będzie dużo lepiej, jeżeli radio będzie trochę przyciszone, bo wtedy Dawid będzie nas lepiej słyszał. Dawidzie, powiedz, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Antopola.
0: O, pozdrawiamy w takim razie piękne miasto. Powiedz, czy wiesz, gdzie tym razem się udamy? Jakie
1: do
0: to?
1: Władysławowa.
0: No niestety to nie jest Władysławowo. No tak, musimy jeszcze trochę pokombinować. Może akurat się uda. Jeszcze drugi słuchacz jest z nami. Tymczasem Dawidzie, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Czy chciałbyś jeszcze kogoś pozdrowić? O, Dawid się chyba trochę zasmucił, ale nie przejmuj się. Myślę, że następnym razem na pewno się uda. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić jeszcze, Dawidzie?
1: No to rodzinę, babcię, no i poza tym kolegów.
0: No to w takim razie dołączamy do twoich pozdrowień. Dawidzie, następnym razem na pewno będzie dużo lepiej. Dziękuję ci bardzo za telefon, miło mi było cię poznać. To był Dawid, ale jeszcze jest z nami Marika. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Mariko. Czy ty wiesz, dokąd dzisiaj się udamy? Co to jest za przystanek na naszej trasie?
2: Jastrzębia Góra?
0: Jastrzębia Góra, dokładnie. I tutaj musimy przyznać, że Dawid był bardzo blisko, bo Jastrzębia Góra graniczy ze sobą. Blisko jest Władysławowa, jest nawet w jego gminie, ale Gwiazda Północy znajduje się właśnie w Jastrzębiej Górze. Bardzo dobra odpowiedź, Mariko. Gratuluję ci w takim razie i to już teraz dla ciebie brawa. Czy to było trudne zadanie, żeby odgadnąć tę zagadkę?
2: Tak.
0: Tak. A byłaś kiedyś może w Jastrzębiej Górze?
2: Tak.
0: Byłaś. Czyli może widziałaś tą Gwiazdę Północy?
2: Tak.
0: No właśnie, to może jednak nie było to takie trudne, ale rzeczywiście trochę skomplikowane było to, że Jastrzębia Góra jest dużo mniejszą miejscowością niż Władysławowo. Są one niedaleko siebie, no i w zasadzie to te plaże wyglądają bardzo podobnie. Ale to Jastrzębia Góra jest najbardziej wysuniętym odcinkiem Polski na naszej mapie. Także bardzo dobra odpowiedź. Mariko, gratuluję ci w takim razie. Dziękuję, że do nas się dodzwoniłaś. Dobrych wakacji, może właśnie w Jastrzębiej Górze.
2: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia, pa pa.
2: Pa pa.
0: No tak, czyli udało nam się teraz bardzo sprawnie rozwiązać naszą zabawę. Następna stacja dzisiaj, przenosimy się do Jastrzębiej Góry. Wczoraj było Tokio, dzisiaj Jastrzębia Góra, a jutro, co się jutro będzie działo? Myślę, że jutro również zaskoczymy was jakimś ciekawym miastem, państwem, albo może to będzie jeszcze jakieś inne miejsce na świecie. Z pewnością będzie to ciekawe miejsce, do którego warto się udać, bo taka właśnie jest nasza audycja, żeby też trochę promować takie ciekawe miejsca. A już teraz kolejna piosenka na naszej antenie.

No, mam nadzieję, że już wkrótce uda nam się rozwiązać naszą zabawę.

0: Słyszeliście? Nawet zwykły czwartek może mieć świąteczny luz. No a ja myślę, że to nie jest zwyczajny czwartek, bo to jest czwartek 13 sierpnia, czyli nie piątek 13, ale czwartek. No i oczywiście trwają wakacje i trwają też radiowe półkolonie, więc myślę, że to są wystarczające powody do tego, aby stwierdzić, że to nie jest zwykły czwartek, ale to jest oczywiście bardzo dobry powód do tego, aby zatańczyć. 35 minut prawie już po godzinie 14. Dzisiaj bawimy się w różnych kilka zabaw mieliśmy już za sobą. Mieliśmy i bajkowego detektywa, i wakacyjną zgadywankę, i następny przystanek. To już są zabawy, które są za nami, ale wciąż funkcjonuje w naszej dzisiejszej audycji pytanie dnia. Pytanie dnia, które dzisiaj brzmiało tak: jakiego dinozaura chcielibyście na jeden dzień zabrać z jego epoki i przenieść do dzisiejszych czasów? Czy macie swojego ulubionego dinozaura? Czy chcielibyście, żeby towarzyszył wam przez ten jeden dzień? W pierwszej godzinie naszego spotkania Marika, Tymek, Beniamin, Lucjan, wszyscy ci, których wymieniłam, opowiadali o swoich ulubionych bohaterach, dinozaurach. A może wy również macie jakiegoś dinozaura, którego chcielibyście mieć? 22 645 20 55. Może będzie to okazja, aby tego zwierzaka uwolnić i przez jeden dzień może czegoś nauczyć, może wy byście się czegoś od niego nauczyli. No to kombinujcie. Może jeszcze kilka ciekawych gatunków dinozaurów pojawi się na naszej antenie.
1: Mam nadzieję, że posłuchasz, jaki ze mnie będzie kłopot.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rocołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilka lat.

0: jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
1: No, Teodorku, słyszysz?
0: Na drugie. Sznycel na raczkach

0: marmolatki.
1: A na deser zjeść można baraninę zrobić.
2: No nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby taką piosenkę teraz wypuścić na naszej antenie, bo ja zrobiłam się strasznie głodna, nie wiem jak wy, ale te wszystkie propozycje, jakie tutaj padły w tej piosence, to myślę, że każda byłaby bardzo smakowita, więc o, na przykład taka darmolatka, to by było coś dla mnie, bo akurat nie mam ze sobą nic, więc może taka marmolatka, darmolatka byłaby dobrą opcją. No a może jeszcze coś dobrego. Czy już jesteście po obiedzie, a może właśnie teraz macie ochotę na coś dobrego? No dzisiaj myślę, że warto czymś dobrym się nasycić. A nie wiem, czy wiecie, bo tutaj taką jeszcze jedną niespodziankę i ciekawostkę mam dla was, bo trwają wakacje. Wakacje w Polskim Radiu Dzieciom, ale i wakacje w Polsce, ale przecież nie wszędzie teraz na świecie trwają wakacje. Są miejsca, gdzie kiedy u nas jest lato, to tam panuje zima i do takich miejsc należy na przykład Australia, Nowa Zelandia, Argentyna albo RPA, czyli Republika Południowej Afryki, i tam jest teraz zima. No może nie taka zima, jaką my znamy, gdzie trzeba odśnieżać nasze podjazdy, gdzie można jeździć na sankach albo jeszcze inne ciekawe zabawy się bawić, bo tutaj akurat no, ta zima jest trochę łagodniejsza. Nawet 10, 15, 20 stopni może być. No to taka słaba zima, moglibyśmy powiedzieć, no ale na tamtą południową półkulę to jest, myślę, że i tak chłodno. Chociaż bywały czasy, że kiedy u nas było lato, to tam nawet śnieg spadł, więc może być rzeczywiście zimno. No a my do zimy mamy jeszcze trochę czasu, więc na razie korzystajmy z tego, że jest piękna pogoda. Możemy pojechać nad morze, możemy pochodzić po górach, popluskać się w jeziorze albo gdzieś wypłynąć na rzekę i razem z naszymi pterozaurami popływać na rzece, na łódce, pouczyć ich wędkować albo pouczyć się od nich fruwać. Myślę, że to by było bardzo przyjemne. Drodzy słuchacze, a jakie wy macie pomysły na to, aby spędzić czas ze swoim diplodokiem, T-Rexem albo jeszcze innym ciekawym dinozaurem? Jak on by się nazywał? Co mógłby robić w takie letnie popołudnie czwartkowe, jak moglibyście mu zapełnić czas, aby dobrze się czuł w tej naszej współczesnej, w naszym współczesnym klimacie, bo to trochę inny klimat niż panował wtedy, kiedy one żyły, a był to oczywiście Trias, Jura, Kreda, czyli bardzo, bardzo odległe epoki. No czekam na wasze pomysły i wasze telefony. Mamy jeszcze 19 minut do końca audycji, czyli w tym czasie możemy jeszcze jakiegoś dinozaura złapać i ofiarować go komuś na jeden dzień. 22 645 20 55 to jest telefon do naszego studia.

0: A już teraz dodzwoniła się do nas nasza słuchaczka o pięknym i wdzięcznym imieniu Monika. Witam cię bardzo serdecznie, Moniko.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd do nas dzwonisz?
1: Z Blachowi.
0: O, pozdrawiamy w takim razie. Jak tam odpoczywasz? Co robisz?
1: Siedzę w domu.
0: Siedzisz w domu i odpoczywasz, tak?
1: Nie, bo jestem chory.
0: O, no to niestety to trochę smutne, ale może latem to takie przeziębienia szybciej nam przechodzą. Tak myślę, że i u ciebie też tak będzie. No ale dzięki temu możemy się słyszeć i możemy rozmawiać, bo pewnie tak to byś gdzieś może już skakała, a tak to jesteś z nami i możemy porozmawiać o dinozaurach. Powiedz, czy ty lubisz dinozaury?
1: No tak średnio.
0: Średnio. A jakie zwierzęta wolisz?
1: Najbardziej wolę świnki morskie.
0: A, czyli rozumiem, że masz jakąś świnkę morską?
1: Nie, mam psa.
0: O, to ciekawe, ale pewnie o śwince marzysz, tak?
1: Tak.
0: Mhm. No ciekawe, czy taka świnka zaprzyjaźniłaby się z dinozaurem? Może kiedyś w dawnych czasach też były takie dinozaury wielkości świnki morskiej i może nawet wyglądały podobnie?
1: No, myślę, że tak.
0: A gdybyś mogła sobie wybrać jakiegoś dinozaura, to jaki by to był?
1: Triceratops.
0: Triceratops, pięknie. Jeszcze nie mieliśmy żadnego triceratopsa złapanego, więc poszukamy go szybciutko i może się uda. A czy ty wiesz, jak on w ogóle wygląda?
1: Tak.
0: Jak on wygląda?
1: On na trzech łapach, ma trzy rogi, jeden na nosie, a dwa na czole. I ma ten, tu taki pas, i ma tu koniec taki do góry, ma długi ogon,
0: No świetnie opisałaś tego triceratopsa. A powiedz, Moniko, gdybyś tak mogła go teraz odnieść do jakiegoś zwierzęcia, które teraz współcześnie żyje, to do czego najbardziej byłby podobny?

0: żyje?
1: Tak.
0: I najbardziej byłby podobny do...
1: Jeszcze raz do kogo, bo nie usłyszeliśmy?
0: Psa.
1: Do psa. O, a te rogi? Taki pies z rogami, tak? Mógłby wyglądać jak pies z rogami.
0: Z takimi dużymi spiczastymi uszami.
1: No tak.
0: I z takim długim nosem.
1: O, no właśnie, mógłby tak rzeczywiście być podobny. Mnie trochę Triceratops kojarzy się z nosorożcem, ale rzeczywiście, no, ma taką też trochę postawę psa, bo jest taki chyba czujny i bardzo ostrożnie się porusza, prawda?
0: A też psy mają idealne ogony, bo mieć dłuższe albo krótsze.
1: No to prawda, rzeczywiście, ogon to ma taki całkiem psi. Czyli takiego Triceratopsa chciałabyś sobie pożyczyć na jeden dzień. I co byś z nim robiła?
0: Bym sobie na nim jeździła po mieście.
1: O, ależ by to była atrakcja. Monika na Triceratopsie. I ciekawe, czy on byłby łatwy do okiełznania, czy słuchałby się ciebie, na przykład powiedziałabyś, a teraz skręć w Mickiewicza, a później jeszcze prosto i w lewo w Konopnickiej. Ciekawe, czy on by to rozumiał.
0: Tak.
1: Tak, a, czyli byłby dobrze wyszkolony. I rozumiem, że byłby też raczej przyjacielsko nastawiony do ludzi, raczej by tymi rogami nie straszył innych i nie robił innym krzywdy.
0: Tak.
1: Tak. No to w takim razie mamy już jasność. A jak byś go nazwała? Jeszcze raz, bo coś przerywa. Możesz jeszcze raz powtórzyć?
0: Tricuś,
1: o, bardzo sympatyczne imię dla Triceratopsa. Na pełen jeden dzień mogłabyś nim jeździć i byłabyś na pewno największą atrakcją turystyczną. Może nawet robiliby tobie zdjęcia ludzie, no bo taka Monika na Triceratopsie rzeczywiście na pewno by to pięknie wyglądało. A myślisz, że ten Triceratops dużo je?
0: Czy dużo ich je?
1: Tak, czy dużo je i co może zjeść?
0: Trawę.
1: Trawę.
0: Liście też.
1: No to prawda, bo rzeczywiście triceratopsy są roślinożerne, czyli tu się wszystko zgadza. Na szczęście nie umarłby z głodu i dzięki temu też nikomu nie stałaby się krzywda.
0: Dużo, dużo trawy.
1: No tak.
0: Na podwórku dużo, dużo traw.
1: O, to może tata nie musiałby kosić.
0: No.
1: O, przyjemny, spożyteczny. No właśnie. Takiego Triceratopsa wypożyczyć na jeden dzień i całe podwórko skoszone.
0: No.
1: A Triceratops najedzony, więc dwie korzyści w jednym. Bardzo dobry pomysł. Czyli teraz też nie trzeba byłoby mu szukać jakiejś polanki czy jakiegoś dużego drzewa, żeby mógł coś zjeść, bo spokojnie poradziłby sobie na twoim podwórku. Piękna sprawa. Moniko, bardzo ci dziękuję za ten telefon. Przygarniamy w takim razie Triceratopsa. Otrzymujesz go na cały dzień, a teraz możesz jeszcze kogoś pozdrowić.
0: I pozdrawiam mamę, tatę, psa, jednego kota, drugiego kota, drugiego psa, mojego dziadków. Te koty też są od dziadków. Mojego jednego kuzyna, mojego drugiego kuzyna, moją jedną kuzynkę, drugą kuzynkę. I chyba to już wszystko.
1: No to w takim razie możemy jeszcze dorzucić, żeby pozdrowić wszystkich tych, których nie wymieniłaś i wtedy będzie załatwiona sprawa. Moniko, bardzo ci dziękuję. Domyślam się, że u ciebie jest bardzo wesoło, bo mając tyle zwierzaków i tylu wspaniałych ludzi.
0: Jeszcze. U dziadka są dwa koty i jeden pies.
1: O.
0: Bo mamy jednego psa tylko. No. Tylko jednego. A innych zwierzaków już nie.
1: Rozumiem. No to czyli możemy mieć pewność, że Triceratops nie nudziłby się ani z tobą, ani z twoimi zwierzakami, ani z twoimi bliskimi. Na pewno dobrze by się u ciebie czuł.
0: Ale też by woził moją całą rodzinę.
1: A, całą rodzinę by woził. Może

0: na przykład mamę albo tatę do pracy by podwoził też. O, dobry pomysł. No to już mamy załatwione w takim razie. Już Triceratops jest zatrudniony do koszenia trawy i podwożenia do szkoły, do przedszkola, do pracy. Miałby co robić na pewno. Moniko, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia, do usłyszenia, pa, pa.
1: Do widzenia.
0: No tak, to w takim razie myślę, że jest bardzo dobra opcja. Takie dinozaury z pewnością bardzo dobrze byłyby u nas przyjęte i dobrze by się czuły, a przy okazji, jak słyszycie, miałyby też mnóstwo zajęć do wykonania i pewnych obowiązków, które być może nie musielibyśmy my wykonywać. A tymczasem zbliża się już koniec naszej audycji radiowej Półkolonie. Już tylko 7 minut zostało do godziny 15. Można więc powiedzieć, że już koniec. Więc bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Jeszcze jakieś piękne piosenki nam polecą na antenie, ale tymczasem ja już się z Wami żegnam. Dobrego popołudnia Wam życzę razem z Kasią. Marta Kawalec, Kasia Pietrzak. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Everything is great.

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: potrafisz zdjąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księdze.

Trzymaj się tam!

0: tak jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
2: Ahoj!
1: Zachuś!
4: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiecie prym.
3: Ahoj!
0: To Jake i piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo dostanę szału, no. Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
2: Zatuj zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją.

0: zapomnieniać.
1: To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki.
2: Ale ich są całe tabuny.
3: Jak się w tym wszystkim połapać?
0: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę. Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
4: Sprawdzić listę.
0: A więc Dolores ma fuk wybitny. Kamilo się zmienia.

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie, dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja rob.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jest ten prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego mańka.
0: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. To korona.

iść do stóp.

zamiast mnie chce może wziąć mój tron. O nie! 14 życzeń w rok wam dałem, no please, 4 ponad plan. A wam się nie podoba król? To prawie bunt, serce pęka mi. Ja przecież spełniam wasze sny, tak, jeden tylko mam cel. Życzeniami chcę żyć, od

miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan! Nie oddam swojej mocy wam! Mikstura czy trik, zaklęcie czy co?

0: tylko zaraz zgasł ten blask!
1: Jesteś sztuczek dla czystego woli, Aulet! Kiedy las płonie, rusznie żałuj!
2: Na czym to ja?
1: A, tak. Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być.

Czerwony kapturek, miła dziewczynka, dla kacpra, Dorotki, pani Ani synka. Pomoże, zaśpiewa, uśmiechnie się szczerze. Kiedy zapytasz, powie.

0: 2 plus 2 to przecież 5, a nawet 6, gdy mam taką chęć.
1: Bo tyci jest słoń, ogromna zaś pchła. Z żurawia jest żur, a z mleka mgła.

ból, a gorzki pieprz. Rzeka dla świń to kręty wieprz, bo czarny jest śnieg, a suchy deszcz. Błękitne źdźbło traw, czerwony zaś

0: Hakuna Matata?
1: Tak, to nasza Maksyma.
0: Jak to Maksyma?
2: Kolega, co ty, Maksyma nie znasz?
1: Dobre.
2: A jak?
1: Te dwa słowa rozwiązują wszystkie problemy.
2: Tak, weźmy takiego pumę. Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
3: Czego stękasz?
4: Wzruszyć się nie można.
2: Woń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanie ciężko było znieść.
1: Mówią o mnie, że mcham, a ja mam subtelny gość. Przykre, że przy mnie ktoś wciąż zatykał. No.
2: Ja nie zatykałem i do dziś mam koszmary.
1: Och, co za wstyd!
2: Tak, było mu wstyd!
1: Cały świat aż mi zszedł!
2: Po nocach też był!
1: Wcale mnie powala! Kiedy pusta bengala! Może byś mnie powstrzymał?
2: Nie mam zamiaru, ty obleśny świniaku!

0: Mama, tata. I jeszcze raz.
1: Nie, no.
2: No nie jeszcze tych bisów, co?
0: Weź. Ale dopiero podłapaliśmy feeling.
1: Musi niech nie dosyć.
2: Raz, przybyło no, ci chyba ze 200 kilo.
1: A ja jestem buziarkiem.
0: I już się nie ma.
2: Ej, weź, kupiło. Nie zaczyna. Ja zaczynam. To chciało
1: tym, to jest nasz pomysł. Numer, nie możesz.
2: No może w ogóle go nie śpiewajmy.
0: Tak się prosi o piosenkę.

0: to promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
3: Warszawski Ogród Zoologiczny, kolejne miejsce, które odwiedzę dzisiaj z łapaczem dźwięków. Do ogrodu zoologicznego może przyjść każdy. Obejrzeć słonie, żyrafy, pingwiny, papugi, węże i krokodyle. Ale my dzisiaj powędrujemy w takie miejsca, do których przeciętny zwiedzający wejść nie może. Ucho widzi, a łapacz dźwięków czuwa. Zapraszam na wędrówkę po ogrodzie zoologicznym Agnieszka Ciecierska. Ogród zoologiczny o każdej porze dnia i o każdej porze roku rozbrzmiewa przeróżnymi dźwiękami i właściwie takich niedostępnych miejsc w ogrodzie zoologicznym jest mało, bo wszędzie zwiedzający mogą wejść i popatrzeć, posłuchać, przyjrzeć się zwierzętom, które tutaj w ogrodzie są. No ale jest kilka takich miejsc, do których zajrzeć nie można.
4: No tak, zdecydowanie, bo tutaj przychodząc do zoo, zwiedzający widzą przede wszystkim wybiegi, mogą wejść do niektórych budynków. Anna Węgrzynowicz, dział edukacji warszawskiego zoo. Ale żeby te wszystkie nasze zwierzęta, przypomnę, że jest ich w sumie na sztuki nawet kilka dobrych tysięcy, żeby one wszystkie mogły normalnie funkcjonować, żeby miały jedzenie, żeby miały posprzątane, żeby było wszystko przygotowane na wybiegach, to nad tym czuwa cała rzesza ludzi. Też jest cała masa pomieszczeń, do których no, zwiedzający już nie są wpuszczani, ale tam się odbywa bardzo różne, bardzo ważne i potrzebne na co dzień rzeczy, chociażby właśnie przygotowywanie czy magazynowanie jedzenia. Mamy swoje na przykład też warsztaty, są panowie, którzy dbają tutaj o wybiegi, o wszystkie rzeczy takie związane z infrastrukturą na wybiegach. Mamy naszych panów i panie ogrodniczki, mamy swoje szklarnie, hodujemy rośliny. Myślę, że tak przeciętny zwiedzający przychodząc do zoo nawet sobie nie zdaje sprawy, ile osób z różnych bardzo działów, z różnych dziedzin musi czuwać nad tym, żeby tutaj wszystko funkcjonowało. Ja może tylko tak zdradzę, że w tej chwili tak mniej więcej 180-190 osób w zoo właśnie pracuje, z czego zwierzętami zajmuje się mniej niż połowa tych osób. Także tutaj jeszcze o wszystko inne też trzeba zadbać, żeby to wszystko funkcjonowało.
3: A zaczniemy zwiedzanie zoo od kuchni.

0: kuchni od kuchni.
1: Tak, no bo to jest chyba miejsce najważniejsze. Jedzenia nigdy nie może zabraknąć i to jedzenie musi być też dopasowane do każdego konkretnego gatunku zwierząt, więc nad tym też nasi specjaliści czuwają. Tak jak wcześniej mówiłam, zwierząt jest bardzo dużo, więc tego jedzenia też oczywiście mamy tutaj u siebie ogromne ilości. No i kilka co najmniej osób czuwa nad tym, żeby codziennie to jedzonko przygotować, tak żeby ono już pojechało gotowe na konkretne działy, żeby opiekunowie już mogli podać.
2: W zoo jest bardzo dużo zwierząt roślinożernych. Latem, wiosną, nawet jesienią nie jest tak trudno o jedzenie dla nich, no ale zimą robi się jakieś zapasy na zimę?
1: Tak, no w ogóle to tak wygląda, że my nie dbamy jakby o to jedzenie z dnia na dzień, tylko my już sobie musimy dla tej ilości zwierząt zapewnić to co najmniej rok do przodu. No i nie ukrywajmy, że tutaj takie ilości ton jedzenia po prostu są konsumowane w zoo, że my musimy mieć już swoich takich dostawców, którzy na przykład siano, czy taką skoszoną właśnie trawę, zielonkę, czy jakieś warzywa konkretne, czy owoce, czy ryby na przykład, czy mięso po prostu nam dostarczają. I co jakiś czas olbrzymie samochody z takim właśnie towarem tutaj do nas przyjeżdżają, no bo też nie mamy aż tak wielkich magazynów, żeby, nie wiem, na pół roku na przykład zmagazynować całą porcję siana, jabłek czy marchewek, bo tak jak mówię, tego są po prostu dziesiątki ton.
2: Mijamy Meleks i panów, którzy właśnie chyba coś naprawiają.
1: Tak, no tutaj właśnie jest kilku panów z naszej ekipy tak zwanych warsztatów, czyli panowie na przykład stolarze, panowie ślusarze, elektrycy i tak dalej. Tutaj trwają poprawki na wybiegu naszych surykatek. Niedawno przyszły na świat małe surykatki i niestety są tak malutkie, że jak wychodzą na wybieg, to od razu interesują się nimi wrony. No i musimy tutaj coś zaradzić, także właśnie panowie przygotowują teraz takie specjalne tutaj zabezpieczenia, żeby nasze małe surykatki mogły sobie już swobodnie wychodzić na spacerki i pokazywać się zwiedzającym.
2: Mijamy żyrafy. W jakim rozkroku ona stanęła dużym, bo pewnie chce się być może napić. To jest taki skłon?
1: No tak próbuje jeść, bo rzeczywiście żyrafy nie potrafią klękać, nie potrafią się tak jakoś zgrabnie schylać i często można je zobaczyć właśnie jak robią takiego X-a z nóg, żeby tą długą szyją dostać sobie jakieś tam przysmaki z trawnika.
2: Dotarłyśmy do takiego miejsca, gdzie ludzi coraz mniej, bo i zwierząt nie ma.
1: Tak, no to nawet już jest w ogóle taki zakaz wstępu dla zwiedzających, więc jeśli tu kogoś spotkamy, to będzie to na pewno ktoś z pracowników. I faktycznie to już są takie tereny tutaj na końcu zoo, tak jakby bliżej tego wejścia od strony Mostu Gdańskiego. I tutaj już są nasze warsztaty, nasza kuchnia, nasze magazyny. Także tu już poruszają się tylko pracownicy. I za chwileczkę właśnie dojdziemy do kuchni, gdzie będziemy mogli obejrzeć i posłuchać, jak to wszystko tutaj funkcjonuje.
2: Meleksy, traktory, ciągniki.
1: Tak, no tu jest takie właśnie zaplecze, są też różne pojazdy, kręcą się pracownicy, także tutaj taki zupełnie inny świat. Pewnie gdyby ktoś zobaczył, nie wiem, zdjęcie tutaj takiego miejsca, to mógłby go w ogóle nie powiązać w głowie z warszawskim zoo.
2: Dział żywienia zwierząt.
1: Tak, wchodzimy właśnie tutaj do naszej zwierzęcej kuchni. Już słychać różne dźwięki, mycie, płukanie, jakieś tutaj krojenie. Za chwilę porozmawiamy sobie z szefem tego całego tutaj zamieszania.
3: Łukasz Różaniewski, kierownik działu żywienia zwierząt. To tutaj mamy takie pierwsze pomieszczenie, czyli tak zwany zmywak, gdzie pracownicy myją skrzynki, pojemniki, garnki i to wszystko, w czym się przewozi, pokarm dla zwierząt, gotuje.
2: No ale wie pan, w ogrodzie zoologicznym zwierzęta są o różnych gustach kulinarnych i pewnie różne potrawy tutaj dla nich trzeba przygotować.
3: Większość pokarmów w tej chwili dajemy surowych, nie przetwarzamy ich, specjalnie dużo nie gotujemy, aczkolwiek trochę tak, bo na przykład trzemy warzywa, tak jak marchewka, gotujemy trochę ryżu, gotujemy trochę mięsa i gotujemy jajka.
2: Marchewka, tarta, ryż, to do jakich zwierząt trafią?
3: A to do ptaków, do małp, ryż na przykład.
2: O, tutaj wielkie kotły przed nami.
3: Tak, w tych kotłach gotujemy mięso.
2: A tutaj na razie sama woda, taki rosół.
3: Tak, bo tu było wyjęte dzisiaj mięso. A tu na przykład trzemy marchewkę,

0: I utarta. I do kogo marchewka powędruje?
1: A marchewka jest dla ptaków, dla wilków grzewiastych na przykład.
0: Marchewka dla wilków, to bym nie wiedziała.
1: Bo to są tak, wilk grzewiasty to nietypowy wilk. On je bardzo dużo warzyw, tak? A tu na przykład w garnku mamy już wodę nastawioną na jajka. Tam mamy, co tam mamy? Warzywa na jutro mamy.
0: A to gotowane z kolei?
1: Gotowane, tak.
0: To do, też do wilków?
1: Niektórych, nie, to jest akurat dla niedźwiedzia brunatnego, dla staruszki naszej i dla niektórych ptaków.
0: I wielkie lodówki. O, tutaj trochę przyjemniej, bo chłodno.
1: A w lodówkach mięso, ryby, myszy, dla zwierząt drapieżnych, wszelkiego rodzaju. Pawilon goryli ma swoją mroźnię, w których na zimę mrozi liście. Mm-hmm. Natomiast my tutaj w kuchni nie.
0: Kuchnia zaczyna pracę o której godzinie?
1: O godzinie 6.
0: A o której są pierwsze karmienia?
1: A to już opiekunowie sami indywidualnie karmią, no zwykle przed 8 już pierwsze karmienia.
0: Ile osób musi przygotować jedzenie dla zwierząt?
1: Mamy u nas 10 osób. Jest zespół, który się zajmuje właśnie przygotowywaniem pokarmów dla zwierząt i zespół, który prowadzi hodowlę karmową owadów, które też są pożywieniem dla zwierząt.
0: Owady żywe. No nie wiem, trochę się boję.

0: właśnie tą liściarkę, ale też różne inne rzeczy, niekoniecznie też do jedzenia.
1: O, jak tu ładnie pachnie owocami i warzywami.
2: Sobie też larwę mącznika, jednego owada, którego kupujemy.
1: Tutaj to nie będę stawała blisko tego, bo to są takie długie robaki. Nie, przepraszam bardzo, ale proszę mi nie podawać ich. No oprócz tego kapusta, jabłka, marchewki, buraki, ziemniaki, cebula.
2: Pietruszka. Orzechy.
1: Banany to pewnie do małp.
2: W zasadzie nie. Banan dla małpy, tak jak większość owoców, to jest taki jak cukierek dla dziecka, więc małpy u nas owoce dostają tylko okazjonalnie, banany szczególnie.
1: A tak to warzywa?
2: Tak, to głównie warzywa.
1: Ogród zoologiczny w Warszawie ma też taką akcję Zostaw, nie dokarmiaj. Tu jesteśmy teraz w kuchni, więc widać, że zwierzęta w ogrodzie zoologicznym mają co jeść i żaden zwiedzający nie powinien niczego do klatek wrzucać.
0: Dokładnie tak. No, jedzenia im nie brakuje, to jest chyba ostatnia rzecz, której brakuje zwierzętom w zoo. Wręcz dbamy o to, żeby nie było go w nadmiarze, no bo wiadomo, że ruchu jest trochę mniej niż w naturze, no ale to można by cały inny program o tym zrobić. Ile jest szkodliwych jakby skutków tego niestety dokarmiania przez zwiedzających?
1: Liść maliny, ziele babki lancetowa, liść mniszka lekarskiego, liść orzecha włoskiego, to tutaj zioła.
0: Tak, też się suszy różne właśnie liście, owoce, płatki też niektórych kwiatów i to jest właśnie dla wielu zwierząt dodatek jakby do pożywienia.
1: A które zwierzęta są najbardziej wybredne, jeżeli chodzi o jedzenie?
2: Trudno powiedzieć mi osobiście. No chyba to można powiedzieć śmiało, że małpy, bo generalnie to jest takie jakby normalne, że przy małpach to się dużo marnuje jedzenia, tak, bo małpa weźmie jabłko, ugryzie dwa razy i zostawi i weźmie następne.
1: W ogrodzie zoologicznym jest całe mnóstwo zwierząt takich, które nie żyją w Europie, w naszej strefie klimatycznej, a co za tym idzie, jedzenie dla nich też musi być chyba specjalne.
2: No oczywiście takich naturalnych pokarmów, jakie większość zwierząt w naturze nie jesteśmy w stanie sprowadzić.

0: Wiele tych różnych egzotycznych owoców, też takich specyficznych, się nie przechowuje. Są wrażliwe na transport, więc po prostu dajemy to, co jest u nas dostępne. I to się wszystko przez lata sprawdza, ale sprowadzamy trochę, przykupujemy trochę takich różnych mało popularnych, można powiedzieć, czy dziwnych pokarmów, jak na przykład morskie wodorosty dla ryb morskich, strąki tamaryndowca dla lemurów z Madagaskaru.
1: Ja wiem, że jak jest bardzo, bardzo gorąco, to te zwierzęta, które mają grube futra, często dostają zamrożone kule z owocami albo z warzywami w środku. To też tutaj powstaje?
0: Czasem tak. No jeżeli są to jakieś takie wielkogabarytowe lody, na przykład dla słoni, no to mrozimy je w magazynie, bo tam są takie duże, wielkie mroźnie, gdzie może cała wycieczka się zmieścić. Natomiast u nas w małych zamrażarkach, no to jakieś takie lody małe dla małp czy dla niedźwiedzia.
1: Mają nie tylko smakołyk, ale też zabawę i mniej się wtedy nudzą, żeby dostać się do tych warzyw zamrożonych.
2: Tak, no my w zoo w ogóle bardzo często staramy się jedzenie, część przynajmniej jedzenia czy przysmaków ukrywać w różnych takich specjalnych zabawkach, konstrukcjach. Na wybiegach u nas można zobaczyć różne beczki, jakieś kule, piłki powydrążane z otworkami i właśnie tam się ukrywa jedzonko, żeby zwierzęta oprócz tego, że się najedzą, też miały coś do roboty, żeby nie było takiej nudy, żeby je bodźcować. No i żeby przez to też lepiej się tutaj czuły, rozwijały i właśnie nie wpadały w jakąś taką apatię, a przez to na przykład nie wymyślały jakichś takich działań, które mogą zaszkodzić czy sprawić nam jakiegoś psikusa na wybiegu.
1: O, troszeczkę wieje wiatr i to jest przyjemne, ale dochodzimy do takiego drewnianego domku, takiej konstrukcji.
2: Tak, wyszliśmy już z kuchni, tu w sumie nieopodal kuchni, ale też dalej na tych terenach niedostępnych dla zwiedzających mamy taką półotwartą stodołę. Suszy się tu sianko, suszą się tu czasem różne liście, też jakieś marchewki na przykład, także tutaj właśnie przewietrzamy i suszymy też roślinny pokarm dla zwierzaków. Natomiast tutaj już dochodzimy z kolei do szpalera porzeczek. We wszystkich trzech kolorach. Są porzeczki czarne, czerwone i białe. No już się kończą w tym roku, ale też specjalnie tutaj ten właśnie cały pas porzeczek został posadzony po to, żeby opiekunowie ptaków czy małp mogli tutaj sobie przychodzić i zrywać taki też pokarm dodatkowy dla swoich podopiecznych.
1: Nie wiem, ile razy w ciągu mojego reporterskiego życia byłam złapaczem dźwięku w ogrodzie zoologicznym, ale porzeczki widzę po raz pierwszy.
2: Tak, no porzeczki są od kilku lat, ale na przykład niedawno przechodziłyśmy tutaj koło całych takich plantacji jeżyn, bo jeżyny są u nas naprawdę chyba od zawsze, bo mamy całą masę straszyków czy patyczaków, które właśnie jeżyną się żywią przez cały rok, więc mamy tą jeżynę taką zimozieloną, nawet zimą jesteśmy w stanie tutaj gałązki pozyskiwać. No i teraz jest oczywiście sezon już też na owoce, także zaplecze tutaj zoo w tej chwili jest jeżynowo właśnie porzeczkowe.
1: Filtrownia basenu zewnętrznego hipopotama, bo rzeczywiście różne zwierzęta takie baseny mają, no a to też wszystko musi być w odpowiedniej czystości zachowane.
2: O tak, akurat hipopotamy to jest największe wyzwanie, bo jak wiadomo hipopotam się po prostu załatwia do wody. I te jego odchody to jest zbitek jakby resztek roślinnych i to się później rozpada w wodzie na takie drobinki właśnie roślin. Korzystają z tego co prawda ryby, ale no jest tego tak dużo rzeczywiście, żeby nadążyć z oczyszczaniem wody, filtracja musi być ogromna. I tutaj też zaplecze jest takie dosyć rozbudowane i ciekawe, bo jest to olbrzymie, po prostu wysokie pomieszczenie, gdzie działają takie ogromne filtry. No i opiekunowie też muszą umieć to obsługiwać, sprawdzać, czy nic się tam nie dzieje. Zawsze oczywiście drżymy, jak są jakieś burze, na przykład awarie prądu, bo rzeczywiście bez prądu wiele miejsc w zoo nie mogłoby normalnie funkcjonować, ale też no, od razu zdradzę, że jesteśmy na to przygotowani i w takich miejscach najbardziej newralgicznych, gdzie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby prąd zniknął na kilka godzin, mamy po prostu takie swoje dodatkowe jeszcze zabezpieczenia, jakby zasilanie takie jeszcze wspomagające. Czasami nawet właśnie, nie wiem, kilka godzin jakiegoś gwałtownego ochłodzenia mogłoby się odbić na zdrowiu chociażby gadów, tych właśnie zwierząt czy ryb, tych wrażliwych właśnie na zmiany temperatury.
1: A dokąd my teraz idziemy?
2: No i teraz właśnie a propos idziemy do gadów, do budynku, gdzie mieszkają nasze gady i płazy i tam też podejdziemy na zaplecze.
1: Gady i płazy, czyli
2: węże, jaszczurki, krokodyle, żółwie, no i różne właśnie żaby.
1: Węży też się trochę boję. Przejście służbowe.
3: Cześć, mam Łukasz Siadecki, jestem opiekunem zwierząt w warszawskim zoo. Jesteśmy na zapleczu budynku herpetarium, gdzie znajdują się

0: gady i płazy.
1: I gdzie przeciętny zwiedzający wejść nie może.
0: Dokładnie, jest to dostępne tylko i wyłącznie dla pracowników.
2: Nie będę podchodzić blisko, bo te pudełka akurat nie są przykryte, a to też są świerszcze.
3: Tak, ale one aż tak wysoko nie skaczą, także tu nawet nie jest potrzebna przykrywka, bo mamy zabezpieczenie jeszcze od góry, ale za to mogą oddychać, jest dużo powietrza, natomiast aż tak wysoko świerszcze nie skaczą.
2: A możemy podejść tutaj do tych terrariów, bo o, tu jest wielkie takie miejsce z wieloma kawałkami drzew i gałęzi, ale to terrarium jest chyba puste, bo nikogo tutaj nie widzę, żadnego mieszkańca.
0: Tam jest jaszczurka krokodylowata, na gałęzi siedzi.
2: Tutaj?
0: Tak.
2: Jaszczurka krokodylowata, czyli trochę jaszczurka, trochę krokodyl?
0: Dokładnie tylko jaszczurka, no ale taka jest polska nazwa, no, pochodzi z Wietnamu. Te polskie nazwy bardzo często są trochę mylące. No niby tam jej kształt przypomina krokodyla, jak zwrócimy uwagę na przykład na ogon, to jest takie paskowane, tak samo jakbyśmy się przyjrzeli krokodylowi, to niektóre gatunki mają bardzo podobnie.
2: I ona tutaj czeka na przeniesienie na ekspozycję, czy już wyjeżdża z tego ogrodu zoologicznego?
0: To jest nasz samiec i będziemy starać się po prostu rozmnożyć ten gatunek.
2: Macie tutaj krokodyle?
0: Tak, mamy 3 gatunki krokodyla i 1 gatunek kajmana.
2: I czy one tutaj też na zapleczu czasami bywają?
0: Nie, one są w 100% na ekspozycji, mają swoje tak zwane przepędy, gdzie jak trzeba posprzątać wybieg czy coś, no to przepędy są otwierane, są zamykane tam na parę godzin, żeby można było bezpiecznie wejść i im posprzątać na wybiegu.
2: A często się sprząta wybieg dla krokodyli?
0: Jak po brudzu.
2: I kolejne niedostępne dla zwiedzających pomieszczenie i kolejne terraria. Ale tutaj więcej roślin zielonych.
0: Tak, bo to jest pokój hodowlany, gdzie mamy żabę. Tutaj też jest niższa temperatura, bo tu jest około 24 stopni. Tutaj jeden na przykład do nas się wyłania spod doniczki.
2: Ojejku! Taka żaba, która jest taka trochę w takim niebieskim kolorze. Hej!
0: Niebiesko-czarna. Niebieska w czarne kropki. Nie. Tutaj są zbiorniki hodowlane. To jest akurat nasz przychówek z tamtego roku.
2: A tutaj widzę czarno-żółta. Ale ona nie wyskoczy, jak pan to otworzył?
0: Nie ma.
2: Tam schowała się za ten pień, tak, uciekła. Tak, to jedna jest tylko?
0: Tutaj jest akurat para. Bo niektóre gatunki można trzymać spokojnie statnie, bo kilka sztuk, a niektóre gatunki się powinny trzymać tylko i wyłącznie albo w parach, ewentualnie dwa samce, jedna samica.
2: Ojejku, ile ich jest, jakie one są śliczne. Te są z kolei czarno-żółte i czarno-pomarańczowe, no jedna jest niebieska. Ta niebieska siedzi tak nieruchomo. Pan zdjął, co to jest? To jest łupina kokosa.
0: Tak, połówka kokosa jako kryjówka.
2: I one tam siedziały wszystkie, ale jak przestały skakać, to wyglądają jak takie śliczne figurki.
0: No, one są bardzo kolorowe.
2: A tu jakaś mucha chodzi, to podejrzewam, że zaraz będzie zjedzona.
0: Tak, to jest ich jedzenie.
2: Tamtymi żabami się zachwycałam. Ta już taka zachwycająca nie jest.
3: Dorosła rzekotka żabia i to jest właśnie bardzo ciekawy płaz, bo ona ma przypominać ptasią kupę. I to jest jej forma kamuflażu, czyli z daleka widziana na liściu, wygląda rzeczywiście jak odchody i po prostu no, nie kojarzy się raczej z czymś do jedzenia.
2: Nie jest nami specjalnie zainteresowana.
3: Tak, pod lampą sobie siedzi, także się wygrzewa, bo tutaj rzeczywiście nie jest aż tak ciepło jak w innych pomieszczeniach.
2: Ile razy dziennie odbywa się karmienie?
0: Jeszcze tylko pokażę jeden gatunek.
2: Ojejku, ale pan moczy w wodzie, ona musi być mokra?
0: Tak.
2: Taka jasnozielona, jakie ma nieprawdopodobne oczy wielkie.
0: To jest chwytnica czerwonooka.
2: Śliczna jest. Uj, i łapy kolorowo, zielono-żółte. Jak siedzi, jak jest tak przyklejona, to wygląda trochę jak taki duży liść.
0: Jakiś zielony glutek. To jest wieczornonocny zwierzak, dlatego ma takie oczy też, żeby dobrze widzieć w ciemności.
2: Te oczy wyglądają jakby po dwóch stronach głowy usiadły dwie małe biedronki.
0: Tak można powiedzieć. Bo pytanie, ile razy karmimy? Młode żaby jedzą codziennie, a dorosłe jedzą co 2 dni, przy czym sobota, niedziela też się nie karmi. Czyli 3 razy w tygodniu.
2: No ale pracy tutaj na zapleczu herpetarium dużo.
0: No i zbiorników robi swoje. Mamy te zwierzęta stosunkowo małe, ale też ilość u nas jest, tak? Bo każdy zbiornik trzeba codziennie na przykład żabach opryskać, posprzątać, nakarmić, wymienić podłoże, wymienić rośliny. No to też zajmuje bardzo długo czasu.
2: Uwaga, helodermy i małe jaszczurki mogą chować się w szparach drzwi.
1: A to wszędzie są wyjścia już na wybieg?
0: Tak, to są ekspozycje, które są obsługiwane z tyłu, czyli to są drzwi dla nas, żebyśmy mogli tam wejść, posprzątać.

0: dać, ewentualnie nakarmić.
1: Czyli na przykład jakbyśmy te drzwiczki otworzyli, to okazałoby się, że jesteśmy na przykład obok żółwi?
0: No teraz jestem.

0: I rzeczywiście jak się przyjrzymy tym wybiegom, to tam z tyłu są zakamuflowane drzwi.
1: Już jesteśmy w części ekspozycyjnej, czyli każdy zwiedzający może tu podejść. No i to chyba takie najbardziej melodyjne miejsce w herpetarium, bo te właśnie małe, kolorowe żabki przepięknie śpiewają, także tutaj każdy może przyjść i takiego koncertu posłuchać.
0: Ja myślałam, że to są nagrane dźwięki ptaków.
1: Nie, właśnie niektórzy tak myślą, bo rzeczywiście w niektórych pawilonach po prostu puszczamy tak z głośników jakieś taśmy melodyjne, natomiast tutaj to są naturalne dźwięki i te maciupeńkie żabki, no wielkości, nie wiem, kawałka kciuka, wydają aż takie donośne tutaj dźwięki.
0: Ale to jest nieprawdopodobne, że one śpiewają, naprawdę. A teraz idziemy w miejsce, gdzie jest chyba najwięcej dźwięków w ogrodzie zoologicznym.
1: Tak, idziemy do ptaszarni, wejdziemy na zaplecze, ale na zapleczu też często jest głośno, bo mamy takie też woliery niewidoczne dla zwiedzających na zewnątrz, także stamtąd słychać z tych wolier ekspozycyjnych, także bardzo często na zapleczu ptaszarni jest gwarno, zwłaszcza kiedy papugi akurat ze sobą rozmawiają. Nie wiem, czy akurat dzisiaj tego doświadczymy, ale jak ary hiacyntowe, te największe nasze niebieskie papugi ze sobą gadają, no to wręcz na zapleczu jest hałas.
0: Ale oprócz ptaszarni jest jeszcze takie niesamowite miejsce w ogrodzie zoologicznym, ptasi azyl, czyli takie miejsce, w którym no, chore ptaki są leczone.
1: Tak, no to jest miejsce już absolutnie niedostępne dla zwiedzających z wielu względów, przede wszystkim z takich względów sanitarnych, żeby też po prostu tam żadnych zarazków obce osoby nie przenosiły. No teraz jest w ogóle taki najgorętszy okres w ptasim azylu, bo jest masa pisklaków, masa ptaków, które gdzieś też w czasie burz na przykład wypadają z gniazda, czy wpadają na jakieś druty. Także no tam opiekunowie w zasadzie teraz są chyba od 6 rano do 22 na zmianę, albo nawet i dłużej się zdarza. I non-stop karmią, zwłaszcza te pisklaki trzeba karmić bardzo często.
0: Jakie to jest maleństwo? Co to jest za ptak?
2: To jest mokraszka.
3: Nie, nie przeszkadzajmy w karmieniu, dobrze?
0: Dobrze, bo to teraz jest pora jedzenia.
3: U nas pora jedzenia trwa od godziny 6 rano do 22. Agnieszka Czujkowska.
0: Dźwięków tutaj dużo, a dźwięków dużo dlatego, że i ptaków, które są teraz w ptasim azylu, sporo.
3: Ptaków, a dokładnie piskląt. Odchowywanie takich piskląt za rodziców rzeczywiście daje do myślenia i uświadamia, jak dużo pracy ptaki wkładają w odchów swoich młodych.
0: Czym się karmi takie maluchy?
3: To zależy od tego, jaki to jest gatunek. Dlatego bardzo ważne jest, żeby w momencie, kiedy znajdujemy piskle, który potrzebuje pomocy, stwierdzić, kto to jest. Czy ten ktoś je owady, czy ten ktoś je ziarno. I wtedy modyfikujemy odpowiednio mieszanki, które im podajemy.
0: Ja tutaj widzę, że no one są, mam wrażenie, bez przerwy głodne. Cały czas proszą o jedzenie. Ale czy im coś poza tym, że nie mają mamy i taty do skwiera, one się tutaj też leczą?
3: Część piskląt trafia do nas faktycznie po urazach. Najczęściej są to na przykład młode mazurki czy wróble, które wypadają spod dachów i spadają ze znacznej wysokości. Część piskląt przynoszonych jest ludziom przez koty. I takie ptaki poza tym, że muszą być odchowywane ręcznie, walczą jeszcze z różnymi chorobami.
0: To podejrzewam, że do tej części szpitalnej nie wejdziemy, bo można byłoby takiego małego pisklaka czymś zarazić.
3: Nie, akurat nie ma aż tak bardzo ostrych przepisów, natomiast faktem jest, że nie ma tutaj wstępu zwiedzających z prostej przyczyny. To są wszystko dzikie ptaki. One boją się człowieka i one nie mogą być oswojone.
0: I tak właśnie ma pozostać, żeby bały się tego człowieka dalej, żeby mogły wrócić na wolność.
3: Tak. I naszym największym sukcesem jest to, że ptaki trzymają od nas dystans i odlatując, kiedy wypuszczamy je na wolność, nie oglądają się za siebie.
0: Och, jak tutaj się domagają jedzenia. Te są trochę większe.
3: To są akurat małe szpaki.
0: O ile nakarmienie takiego ptaka no jest problemem. Trzeba to robić od rana do wieczora, bo one są cały czas głodne. To przecież rodzice nie tylko karmią ptaki, ale również na przykład uczą pewnych czynności. No na przykład latania. Jak wy sobie jako ludzie tutaj w ptasim azylu z tym radzicie?
3: I to jest właśnie taka różnica pomiędzy ośrodkiem rehabilitacji a domem. Jest to, co my mamy, a czego nie ma w żadnym domu, czyli woliery zewnętrzne, duże grupy ptaków. Ptaki latają instynktownie, ale muszą mieć miejsce, gdzie mogą to ćwiczyć. Czyli muszą być na zewnątrz, muszą mieć przestrzeń, muszą mieć inne ptaki, od których będą się uczyły. No i muszą przede wszystkim się nie oswajać. Muszą mieć kontakt ze słońcem, z wiatrem, z deszczem. Wtedy o wiele lepiej rozwijają się pióra i wtedy ten ptak, który trafi na wolność, nie ma takiego

0: do szoku, bo wie już, jak to wszystko wygląda.
1: Ktoś musi mu pokazać, jak machać skrzydłami i jak się wzbić, albo jak łagodnie usiąść.
0: On sam się tego uczy. To, czego się uczy od rodziców, to przede wszystkim, kogo się bać i jak zdobyć pokarm.
2: Będziemy za moment w ptaszarni, w miejscu, gdzie na początku był wybudowany taki stary azyl. I tam też przebywają, ale już takie nasze ptaki, które czasem też potrzebują jakiegoś właśnie kwarantanny, czy odosobnienia, czy jakiejś obserwacji. Także tam już nie są dzikie ptaki, tylko takie, które z jakiegoś powodu nie mogą być na ekspozycji.
1: Kolejna kuchnia. I to już jest kuchnia tylko dla mieszkańców tego miejsca, czyli dla ptaków.
2: Tak, no ta kuchnia jest, jak widać, spora.
1: Liść mniszka lekarskiego, płatki róży, liść maliny, liść pokrzywy, oczywiście świerszcze, to jest pokarm ptaków?
3: Tak jest, świerszcze i liście, tak jak pani mówiła. Nazywam się Agnieszka Wojciechowska. Akurat jesteśmy w tej chwili w kuchni, gdzie mamy warzywa, owoce, pełną lodówkę zawsze na full, różnego rodzaju granulaty, orzechy. Codziennie rano robimy specjalną sałatkę owocową. Do tej sałatki wkładamy też gotowaną marchewkę i groszek. I proszę mi uwierzyć, że jak zobaczylibyście na żywo tą sałatkę, tam jest papaja, jest wiele owoców, są owoce sezonowe, też borówki, to naprawdę aż samemu chciałoby się zakąsić troszkę. Więc jesteśmy w kuchni dwa razy. Podstawowy posiłek, taki miękki, jest właśnie podawany rano, a później po południu zdejmujemy te miski koło godziny drugiej. Ważne jest to, żeby zwierzęta miały dostęp do pokarmu 24 godziny na dobę.
1: No tak jak w naturze.
3: Tak jest. Też są zwierzęta nocne, które na przykład dużo, dużo więcej jedzą nocą, kiedy nas nie ma, bo one z natury są bardziej aktywne nocą, natomiast mniej jedzą w ciągu dnia, ale zawsze suchy pokarm jest dostępny 24 godziny na dobę.
1: Które ptaki zajadają się sałatką owocową?
3: Wszystkie owocożery, czyli wszystkie ptaki, gdzie znajdziemy również kulki charakterystyczne, które mają taki zapach landrynek, bo tam właśnie są zmiksowane wszystkie owoce.
1: Ojejku, jak to ładnie pachnie.
3: No, aż się chce zjeść. Takimi landrynkami, prawda?
1: Tak, a wygląda jak trochę taka sucha karma dla psa czy
3: tak.
1: Kota.
3: Czerwona, malutka, drobniutka, tak.
1: Bardzo ładnie pachnie, ale obok jakieś robaczki?
3: No, są takie ususzone robaczki. To...
1: Ale i żywe robaczki?
3: I żywe robaczki, tak. Mącznik, hermetia, próchnojada mamy, szarańcze mamy. Pełne menu po to, żeby im było jak najlepiej, żeby urozmaicić żywienie, bo wiadomo, witaminy podstawa.
1: A czy my tutaj na zapleczu ptaszarni też możemy zobaczyć ptaki? Widać to, co się dzieje w wolierach na przykład albo w hali wolnych lotów?
3: Akurat do hali wolnych lotów nie ma od nas wyjścia, ale jeżeli zwiedzający chodzą u nas po korytarzu i oglądają zwierzęta, te zwierzęta są w wolierach, to proszę sobie wyobrazić, nie wszystko jest zawsze widoczne, ale w każdej wolierze jest wyjście, które prowadzi do korytarza i tamtą stroną właśnie pracownicy podają pokarm.
1: To widzieliśmy na zapleczu herpetarium, takie metalowe drzwi, których potem od strony tego miejsca, gdzie są zwiedzający, wcale nie było widać.
3: Tak, tak, właśnie one są, jak nam robią woliery, malują woliery artyści, to te drzwi też są bardzo ładnie tak malowane, żeby były zamaskowane i jak najmniej widoczne.
1: A tutaj kolejne pomieszczenie, niedostępne, grabie, szczotki, tak, narzędzia.
3: Tutaj jest nasz schowek, bo kochani, sporo rzeczy my sami robimy do wolier, tak zwane urozmaicenia, szczególnie w przypadku Kea. Koledzy gromadzą sobie różne rzeczy, tak jak tutaj pani widzi, są babusy, które są później wykorzystywane na zabawki, są liny, tutaj mamy cały swój warsztat. Mamy też zaplecze, grabie, szczotki, bo to, że tak widzicie i te woliery są takie piękne, to samo się nie robi. To pracownicy wszystko robią i to codziennie przy karmieniu zwierząt trzeba wolierę też wyczyścić, czasami zmienić basen, kwiaty poczyścić, oczywiście wszystko zrosić i przygotować dla zwiedzających.
1: Do hali to chyba musimy wyjść, prawda?
0: Tak jak widać, to zaplecze ptaszarni jest bardzo duże i tak naprawdę opiekunowie mają tutaj co najmniej dwa aż wyjścia na ten taki korytarz właśnie, na którym już chodzą zwiedzający.
1: Już tutaj jesteśmy, wokół nas pełno ptaków i dźwięków, a przed nami ta hala wolnych lotów.
0: Hala wolnych lotów, czyli olbrzymia taka sala, w której ptaki latają luzem, biegają pod nogami, latają nam nad głową, nie są za szybą, nie są za siatką, Także tutaj ostrożnie i właśnie

0: właśnie o każdej porze roku czujemy się jak na rajskiej wyspie.
1: Hala Wolnych Lotów to miejsce, w którym można odpocząć po wędrówce po ogrodzie zoologicznym. I wtedy, kiedy oglądamy zwierzęta tak jak wszyscy zwiedzający i wtedy, kiedy wchodzimy do ogrodowych zakamarków. Ucho widzi, a łapacz dźwięków czuwa. Do usłyszenia, Agnieszka Ciecierska.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: tango nyonso muzi. Okowela mokonzi.
1: Polskie radio dzieciom.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.

Słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, wiej. Ej, ty chłopcze, na nim jesteś, możesz poczuć się jak nieswój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mnie trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego?

0: Autopromocja.
1: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi. Kultura nie śpi.
2: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włącz się uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Hop, siup i już 18.
4: Letnie poczytanki.
3: Apetyczny stosik książek leży tuż obok, wystarczy sięgnąć i zatopić się w lekturze, jak trafi się na jedną z nich. Nawet po omacku można sięgać, słuchajcie, może spróbujecie na przykład wyciągnąć rękę w kierunku regału z książkami albo nocnego stolika i wziąć to, co pierwsze wpadnie wam w rękę. I na przykład dzisiaj przed snem poczytać właśnie tę książkę, którą chwyciliście. Można też na przykład otworzyć na obojętnie której stronie, no i sprawdzić, jaka to historia została po omacku, na oślep przez was wybrana. A ten stosik książek, który ja mam pod ręką, raz, dwa, łączy nazwisko autora. Być może go znacie, bo poza tym, że ten pisarz pisze, no taki jest zawód pisarza, że pisze, to dużo czasu spędza też w podróży, jeżdżąc po Polsce na spotkania z czytelnikami. I tak sprawdziłam sobie, gdzie to ostatnio można go było spotkać. W Kielcach, w Mszczonowie, w Świnoujściu też był nasz gość, w Makowie, odwiedził też Opoczno, Skierniewice. I tak sobie wyobraziłam, że zawsze ma chyba małą walizeczkę z książkami, ze szczoteczką do zębów, z świeżym t-shirtem. Stoi ta walizeczka przy drzwiach, a może to plecak jest? Nie wiem, będę miała okazję zapytać, żeby chwycić go w garść i móc wyruszyć w drogę. Kto do nas zajrzy, z kim porozmawiamy o książkach? No poczekajcie chwilę, zaraz się dowiecie i sprawa się wyjaśni. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak, zapraszamy was na
4: letnie poczytanki.

0: No to ja mogę już powiedzieć gościowi dzień dobry.
1: A gość też może powiedzieć dzień dobry?
0: Jak gość chce, to może powiedzieć.
1: No to dzień dobry.
0: Może pan powiedzieć też cześć, albo hej, albo witajcie, albo
1: nie,
0: cieszę
1: no,
0: się, że...
1: Nie, jeszcze trochę onieśmielony, no to myślę, że tak na początku to dzień dobrze. Dobry, a hej powiem, jak się będziemy rozstawać.
0: I tak po szwedzku. Tak po szwedzku. No dobrze, to teraz obawiam się, że teraz pana jeszcze bardziej onieśmielę, bo chciałam tak zacząć naszą audycję. Już pojawił się w naszym studiu pisarz, autor powieści, opowiadań, wierszy, pan od angielskiego, kiedyś można
1: Żadne
0: było...
1: Czasy.
0: No tak, ale można tak było pana kiedyś nazwać. Tłumacz, cały czas aktualny, prawda? Laureat wielu nagród. Ostatnio otrzymał pan tytuł autor dziecięcej radości.
1: Ha, no rzeczywiście. To była piękna impreza w szkole na Pradze. Piękny medal, dostałem piękną uroczystość. Bardzo wzruszające to było.
0: Duża radość, prawda?
1: No pewnie.
0: No, myślę, że nie mniejsza niż ta radość, której dostarcza pan jako pisarz swoim czytelnikom. I to już od lat. Nie będę tam wymieniała od ilu, ale książek, jakby pan tak spojrzał na książki przez siebie napisane, to zajmują one półkę, dłuższą półkę, czy bardzo długą półkę?
1: Dłuższą półkę.
0: Dłuższa półka. Ale ta bardzo długa, to w perspektywie...
1: Jak odpowiednio ustawić, to myślę, że i zajmą i te bardzo długo, tak.
0: Powiedziałam też, dopiero zapowiadając pana odwiedziny w naszym studiu, że nasi słuchacze też mogą pana znać, ponieważ jest pan znanym podróżnikiem. Podróżuje pan właśnie z plecakiem, czy z walizeczką pełną książek na spotkania z czytelnikami. Co tam pan ze sobą nosi?
1: Ostatnio najchętniej jeżdżę na rowerze. No jak się jeździ na rowerze, no to takie są specjalne sakwy do bagażnika z tyłu przyczepione.
0: Całkiem pojemne.
1: Tak, no i do tych sakw jeszcze swoje tam wszystkie rzeczy, które mi są potrzebne, plus taką spotkaniową walizeczkę, w której różne niespodzianki też się mieszczą.
0: No właśnie, więc jeżeli nasi słuchacze są mieszkańcami takich miejscowości jak Świnoujście, Maków, Opoczno, Skierniewice, Mszczonów, Kielce, Opole, mogłabym jeszcze
1: lub
0: tak
1: dziesiątki
0: wymieniać, innych, wymieniać, tak? To być może spotkali osobiście, tak jak ja teraz, widzę przed sobą Pawła Berensewicza.
1: Bardzo mi miło, dzień dobry.
0: Dzień dobry. No właśnie, czyli jeździ pan na rowerze, to już wiemy. Raczej nie maluchem ze względu na wzrost, takim samochodem, który kiedyś jeździł po polskich drogach, prawda? Pamięta pan jeszcze taki...
1: A jeździłem kiedyś maluchem.
0: Na tylnym siedzeniu, jako chłopiec.
1: Nie, już jako całkiem duży chłopiec, równie duży jak teraz i jakoś się mieściłem, ale teraz rzeczywiście, teraz już troszkę większym samochodem jeżdżę, jak już nie jeżdżę rowerem, ale też nie jakimś tam takim ogromną ciężarówką, nie.

0: Zwiedza pan pewnie w czasie roku szkolnego te wszystkie miejscowości, żeby spotykać się a to w szkołach, a to w bibliotekach, a to w różnych klubach, w domach kultury ze swoimi czytelnikami. A w czasie wakacji, jak pan spędza wakacje, siedząc w własnym domu i odpoczywając po tych wyjazdach, czy też pan lubi pojeździć sobie po...
1: Lubię wakacje z żoną jeździmy co roku w góry, chodzimy po górach. Ja jestem bardziej rowerowy, żona jest bardziej górska, więc wakacje to jest taki czas dla żony. No ale ja też bardzo lubię po górach pochodzić, także miło sobie spędzamy czas w różnych pięknych miejscach, w różnych górach. Także część wakacji to góry. No a część wakacji, no to jest też taki czas, żeby przysiąść i troszkę popisać, a przynajmniej pomyśleć, co by tutaj nie napisać. Także no właśnie,
0: Tak.
1: Ważny czas.
0: To tym bardziej cieszymy się w takim razie, że znalazł pan czas między jednym wyjazdem, tym rowerowym, a tym wypadem w góry, żeby zajrzeć do naszego warszawskiego studia, studia Polskiego Radia Dzieciom. Tak pomyślałam sobie, że pewnie jak pan spotyka się ze swoimi czytelnikami, to oni mają jakieś życzenia do pana.
1: Życzenia mają. Ja zwykle opowiadam im o różnych moich książkach i najczęściej mają życzenia, żeby im wygadać, jak się książka skończyła, a ja tych życzeń nigdy nie spełniam, także zostawiam ich w niepewności, w takiej, no, takim dylemacie, no co tu zrobić, czy przeczytać tę książkę, czy jednak nigdy w życiu nie poznać jego zakończenia, także wyobrażam sobie, że wychodzą tacy rozdarci wewnętrznie.
0: No, trzeba sięgnąć do książki.
1: Trzeba sięgnąć po książkę i ją przeczytać. No, mam nadzieję, że w wielu przypadkach jednak ta ciekawość zwycięża i po tę książkę sięgają, ale ciekaw jestem właśnie, jaki jest procent.
0: A ja jestem ciekawa z kolei, czy zdarzają się takie życzenia, że wie pan co, bo na przykład ja mam takiego psa i chciałbym, żeby ten pies trafił do książki. Wskoczył do książki.
1: O psie nie przypominam sobie, natomiast bardzo często jest życzenie, niech pan napisze coś o naszej klasie. To się bardzo często pojawia. No ja wtedy proszę, żeby mnie przekonali, że mówię, że spotykam się z bardzo, bardzo wieloma klasami. Jakbym o każdej klasie miał napisać, no to nie byłaby bardzo, bardzo wielka półka na regale, tylko cała biblioteka, więc muszą mnie przekonać, dlaczego akurat ich klasa jest szczególna i bardziej interesująca i bardziej zasługująca na książkę niż inne. Ciężko to idzie, ciężko to idzie. Jeszcze na razie chyba nikt mnie nie przekonał, ale... trzeba próbować, może kiedyś się uda, może kiedyś trafię na jakąś taką niezwykle ciekawą i książkową klasę. Zobaczymy, zobaczymy.
0: Ale mam wrażenie, że ta ostatnio przez pana napisana książka to spełnienie życzeń grupy przedszkolnej.
1: Mówi pani o pierwszym dniu w szczypawkach. To jest przede wszystkim spełnienie mojego życzenia i mojego marzenia, żeby napisać książkę dla przedszkolaków. Ja piszę dla dzieciaków w różnym wieku, zwykle jednak ze szkoły podstawowej. Tym razem postanowiłem napisać dla przedszkolaków. No ciekaw jestem, jak przedszkolaki tę książkę odbierają. No jest, nazwałbym ją taką przygodową książką dla przedszkolaków.
0: Tak, zdecydowanie tak. W dodatku tytuł jest bardzo intrygujący, bo podejrzewam, że nie jeden na hasło pierwszy dzień w szczypawkach może się trochę tak wzdrygnąć.
1: Nie, to tego akurat się nie trzeba bać specjalnie. Rzecz się dzieje w przedszkolu Radosny Robaczek, a w przedszkolu Radosny Robaczek wszystko jest robaczkowe, także nazwy grup też są robaczkowe. Mali w przedszkolu, jeśli chodzi o małość i dużość, to ludzie są bardzo, bardzo tacy wyczuleni, więc nie powinienem mówić mali, tylko ci tacy mniej duzi chodzą do pchełek, ci średnio duzi chodzą właśnie do szczypawek, a ci już najwięksi, bardzo duzi, to już w ogóle są chrabąszcze.
0: No tak, i czym się różnią szczypawki od pchełek? A pchełki i szczybawki od chrabąszczy.
1: No to... oprócz dużości, no to się, tak? Aha,
0: to chciałam taki zrobić tak zwany suspens, czyli chciałam tak się zatrzymać na chwilę, żeby uwaga naszych słuchaczy została przykuta. W każdym razie ja powiem, że za chwileczkę wam powiemy, czym się różnią szczypawki od pchełek, a pchełki i szczypawki od chrabąszczy, bo rozmawiamy dzisiaj o najnowszej książce Pawła Berensewicza zatytułowanej Pierwszy dzień w szczypawkach. Uwaga, uwaga! i tę książkę, i kilka innych dla trochę starszych czytelników będzie można dzisiaj zdobyć. Może nawet uda nam się z Darią namówić pana Pawła, żeby złożył swój autograf za maszystę.

w tych książkach, więc będzie można zdobyć te książki. Natomiast jakie zadanie będzie na Was czekało, tego też się dowiecie już za chwilę.

0: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom i audycji
1: Letnie Poczytanki.
0: Zachęcamy Was w tej czwartkowej wieczornej audycji do wakacyjnego, leniwego czytania, bo wakacyjne czytanie, takie mam przynajmniej wrażenie, jest zupełnie innym czytaniem niż to czytanie w ciągu roku szkolnego albo roku przedszkolnego, wtedy kiedy czyta się raczej tak troszkę z obowiązku, bo coś trzeba przeczytać, bo ktoś nam kazał, bo musimy sięgnąć po jakąś książkę i czasami nawet tak z założenia ta książka nam się nie podoba, bo jest obowiązkowa. A w czasie wakacji można sobie pozwolić na nowe znajomości książkowe albo odświeżanie starych znajomości książkowych, albo, i to jest, słuchajcie, przeze mnie przepraktykowane, sięganie po te książki, które czytaliśmy jako lekturę szkolną i wtedy nam się średnio podobały i nagle ta lektura książkowa okazuje się świetnym przyjacielem. Pan Paweł Berensewicz dzisiaj gości w naszym studiu i tak słucha i kiwa głową. Zgadza się pan z tymi wakacyjnymi czytaniami, że inne od roku szkolnego?
2: Zgadzam się zdecydowanie. Zgadzam się i też sobie lubię w czasie wakacji poczytać. Chociaż jak na przykład jedzie się gdzieś na wakacje w jakieś góry, czy na wycieczkę, czy na rowery, no to najfajniejsze są takie wakacje, kiedy już nawet na czytanie nie ma czasu. To ja tak powiem, może to wbrew swoim własnym interesom.
0: Albo nie ma sił, bo człowiek jest taki

0: sił, prawda?
1: Zmęczony,
0: już taki zmęczony.
1: Że zasypia dokładnie. Smacznym, dobrym, zdrowym snem.
0: Ale przed snem, tak chociażby z pół stroniczki warto sobie przeczytać. No jak się ma siłę na jedną, to też dobrze. Ale ja po takiej dobrej wyprawie rowerowej to tak pół stroniczki już śpię.
1: Mm-hmm. A potem z apetytem się sięga rano na przykład, tak żeby jest. Doczytać, co tam było, co nas ominęło. A ma pan jakieś ulubione miejsce do czytania? Balkon albo fotel, albo we własnym domu?
0: No w domu najchętniej czytam. Albo taki fotel w pokoju. No albo właśnie w łóżku tuż przed spaniem, tylko że to jest niebezpieczne, bo właśnie bardzo łatwo obudzić się rano z tą książką,
1: którą na nosie.
0: Na nosie.
1: A miejsce do pisania ma pan swoje?
0: No, miejsce do pisania akurat to jest zwykłe biurko ze zwykłym komputerem w zwykłym pokoju.
1: Tak. I tak wchodzi ktoś tam przypadkowy i myśli sobie, takie zwykłe biurko i zwykły komputer, a jakby ten komputer odpalić, gdyby go włączyć, to tam skarby, prawda? Dla pisarza. No,
0: różne wymyślone rzeczy, fajniejsze lub mniej fajne są, tak.
1: Skoro już tak rozmawiamy o tym, co pan lubi, czego pan nie lubi, to lubi pan owady, szczypawki, chrabąszcze, co tam jeszcze plącze mi się w głowie, jakieś stonogi, gąsienice?
0: Lubię, ale zwykle na łące, jak one są. W domu niekoniecznie, ale już na przykład pisać o owadach, o robaczkach, tak jak tutaj było w Wesołym Robaczku. Bardzo, bardzo lubię. Bardzo.
1: No i myślę, że też świetne zadanie dał pan ilustratorce tej książki.
0: Piękne ilustracje, prawda? Mm-hmm. Pani Magda Kozioł-Nowak. Piękne ilustracje robaczkowe. Jak nie wiem, tak nie rozmawiałem z panią Magdą na ten temat, ale tak patrzę na te robaczki, od których się roi w książce i myślę sobie, że się pani Magda też musiała fajnie bawić przy tej książce, co mnie bardzo cieszy.
1: A co wyróżnia, panie Pawle, to przedszkole opisane przez pana w książce Pierwszy dzień w Szczypawkach od innych przedszkoli, od na przykład przedszkola, do którego pan chodził, kiedy był pan pięcioletnim Pawłem?
0: No, oczywiście nie było takich fajnych nazw. Myśmy nie byli Szczypawkami, Pchełkami, byliśmy chyba...
1: Krokodyle?
0: Nie, chyba maluchy, średniaki, starszaki. No takie nudne jakieś tam rzeczy. Nie było nic takiego robaczkowego. No ale przede wszystkim w życiu nie przeżyłem takich przygód, jak Szczypawki w przedszkolu Radosny Robaczek. To absolutnie nie.
1: No właśnie, bo mieliśmy odpowiedzieć na pytanie, czym różnią się Szczypawki od Pchełek, a Pchełki i Szczypawki od Chrabąszczy. Czym?
0: No przede wszystkim właśnie wielkością przygód. Jak się jest pchełką, to ma się takie, no takie pchełkowe przygody.
1: Prawda? Na miarę pchełki.
0: Na miarę pchełki, to jest oczywiste. Jak się natomiast już staje szczypawką, to i przygody wtedy już takie się bardziej szczypawkowe robią. Natomiast jak się już jest chrabąszczem, to nawet mi nie starczyło wyobraźni do tego, żeby opisać te przygody i w książce na razie jeszcze nie ma. Może też trzeba będzie jakąś drugą część o przygodach w chrabąszczach napisać. Teraz mi przyszło do głowy. O, to by było ciekawe.
1: A proszę, bardzo inspirujący bywamy w letnich poczytankach. No właśnie, to jest taka historia, słuchajcie, którą opisał pan Paweł Berensewicz, w której jest dywan, jest szóstka dzieci, tatuś z brodą, ale też... Ja na to szczególnie zwróciłam uwagę. Pojawiają się tam niezwykłe postaci w rodzaju szwedzkiego tyczkarza. Ja nawet chyba wiem, kogo miał pan na myśli.
0: Tak?
1: Chyba tak mi się wydaje.
0: No dobrze, ale to
1: dobrze
0: nie wiem.
1: Dobrze go pan opisał.
0: Zdradzamy czy nie zdradzamy?
1: Nie, chyba nie.
0: No to nie zdradzamy.
1: Nie,
0: dobrze.
1: Ja się domyślam. Pan pewnie wie. Słuchacze też mogą się domyślać. Kto tam jeszcze się pojawia? Pani Wioletka, która strzyże puchate chmurki, jest też.
0: Jest pani... Ciekawy zawód, prawda?
1: Tak.
0: Fryzjerka chmur.
1: Tak, musiał pan spotkać jakąś taką... A, tak? Fryzjerka chmur.
0: No w wyobraźni, tak.
1: Jest pani Teresa od Szczekacza. Pan Tadeusz od prądu też jest.
0: Pan Tadeusz od prądu, elektryk. Tak, rzeczywiście naprawia elektryczność i też zupełnie nieświadomie wkracza tutaj w przygody naszych szczypawek i odgrywa bardzo ważną rolę.
1: No i jeszcze jest moja ulubiona postać, pani Irenka. Pani Irenka, specjalistka od śniadań, obiadów i podwieczorków.
0: I podwieczorków. Jeździ takim rajdowym, wyścigowym wózkiem pełnym...
1: Slalomem jeździ,
0: słuchajcie. Slalomem pełnym misek, kubeczków.

0: łyżeczek was z zupą mleczną i innymi różnymi.
1: Przepraszam, wzdrygnęłam się. No właśnie, panią Irenkę lubię, tylko ta zupa mleczna troszkę mi tak...
0: No więc prawdopodobnie nie jadła pani nigdy zupy mlecznej zaserwowanej przez panią Irenkę i takie są konsekwencje.
1: Prawdopodobnie. No w każdym razie pani Irenka robi dużo dobrego dla szóstki naszych bohaterów.

0: książką na nosie, z jedną ze swoich lektur przedsennych, to chyba to się panu musiało przyśnić.
1: No to ja mam problem ze snami, bo mi się różne rzeczy fajne śnią, ale nigdy w życiu ich potem nie pamiętam. Chyba, że tak jest, że je zapominam, a potem one w tych książkach wracają, tak może być na przykład.
0: A, to ale, jest, no. Tak, to jest jakiś pomysł. Na pewno myślę, że ta książka jest idealnym wsparciem dla tych wszystkich przedszkolaków, które być może od września powędrują do jakiejś grupy szczypawek.
1: Na przykład szczypawek.
0: Albo sprężynek.
1: O, też fajnie.
0: Te sprężynki też nie wzięły się znikąd, słuchajcie, tylko z takiego konkursu, który pan Paweł ogłosił u siebie, konkursu na różne nazwy grup przedszkolnych i chyba sprężynki zwyciężyły, prawda?
1: Sprężynki zwyciężyły, ale ileż tam było pomysłów, naprawdę fantastycznych pomysłów. Strasznie z ciężkim sercem musiałem jedne wybrać i sobie tak pomyślałem, że jakbym znowu musiał być przedszkolakiem, to najbardziej bym chciał być sprężynką właśnie.
0: A chciałby pan być znowu przedszkolakiem?
1: Nie chciałbym już być. Nie.
0: To już za panem, tak?
1: No to już za mną. To jest ciężka praca być przedszkolakiem, a później w pierwszej klasie i w tych następnych klasach. Okropnie ciężka praca. Ja już się napracowałem, no a już wolę być dorosłym. Chociaż miło wspominam oczywiście te wszystkie lata, ale... Raz mi wystarczy.
0: A ja bym chciała.
1: Tak?
0: Tak przenieść się. Tylko właśnie zawsze się zastanawiam, czy jakbym się tam przeniosła do tych czasów dawniejszych, to byłabym taką sobą dzisiejszą.
1: No właśnie.
0: Jednak nie?
1: Czy to by pani wiedziała już wszystko, co pani wie teraz?
0: Byłabym taką mądrą.
1: Nikt
0: by mnie lubił chyba wtedy, jakbym była taka przemądrzała, mądralińska. Nie.
1: No, ale to by wtedy pani wiedziała, że nikt by pani nie lubił i starałaby się nie być taka właśnie, więc myślę, że jest na to jakieś rozwiązanie.
0: No ciekawe. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę, a mam nadzieję, że macie ochotę, to poprosimy może teraz pana Pawła Berensewicza, autora, o przeczytanie samego początku tej historii. Uwaga, uwaga.
1: Tylko proszę mnie pilnować, żebym się nie rozpędził i nie przeczytał wszystkiego, bo ja aż mi świeżby język, żeby tutaj wygadać za dużo. Także jak się rozpędzę za bardzo, to proszę tylko stop powiedzieć i ja wtedy zatrzymuję się.
0: Dobrze. A zaczniemy może od naszego sygnału. Także uwaga, uwaga. Najpierw sygnał, a potem pan Paweł Berensewicz przeczyta fragment swojej najnowszej książki Pierwszy dzień w szczypawkach.
2: Letnie poczytanki.
1: Rozdział pierwszy, w którym Marta zostaje prawdziwą szczypawką. W wakacje przedszkole radosny robaczek, do którego Marta wcześniej chodziła jako pchełka, pełniło letni dyżur. Między morzem a Mazurami Marta spędziła tam 2 tygodnie w grupie pani Uli, czyli tej od szczypawek. Kim więc w tym czasie była? Oczywiście już nie pchełką. Ten etap w życiu Marty zakończył się bezpowrotnie, ale przecież jeszcze chyba nie do końca szczypawką. Chociaż taką trochę szczypawką, to może jednak już tak. Jak myślicie?
2: Letnie poczytanki.
0: Czytał autor
1: Paweł Berensewicz, który jest też, przepraszam, ja się wcinam przez cały ten, ciekaw jestem bardzo, czy nasi czytelnicy też przeżywają taki niepokój w czasie tych letnich dyżurów w przedszkolu, bo ja pamiętam właśnie, jak byłem w przedszkolu, to było bardzo ważne, żeby ustalić, czy już nadal jestem maluchem, czy już jestem średniakiem, bardzo to była taka ważna sprawa dla mnie. Ciekawy jestem, czy nasi słuchacze też mają, czy miewali w przedszkolu takie problemy.
0: No tak, bo to tak pewnie się dąży zawsze do tego, żeby być tam szczebelek wyżej.
1: No tak, i już się wie, że no, pierwszą grupę pchełek już się skończyło, było zakończenie, pożegnanie i tak dalej. Chciałoby się już być szczypawką, no ale jednak tak gdzieś w głębi serca jakieś chyba wątpliwości się ma. To jest taki niepokojący czas.
0: A ja teraz chcę wprowadzić jeszcze dodatkowy niepokój, bo będę miała zadanie dla naszych słuchaczy. Powiedziałam, że pan Paweł Berensewicz pojawił się dzisiaj z bardzo apetycznym stosikiem książek, bo ta właśnie, o której do tej pory rozmawialiśmy, to tylko jedna z wielu, jak słyszeliście, zajmujących tę dłuższą półkę w domu pana Pawła. No więc te książki czekają na naszych słuchaczy. I tych troszkę starszych, i tych troszkę młodszych, i dla szczypawek, i dla chrabąszczy. I sprężynki też mogą się tutaj na jakąś książkę załapać, podskoczyć do nas i zdobyć taką książkę, może nawet z autografem. Ale zadanie

0: nie jest takie. Wymyślcie, to nie będzie łatwe, pierwsze zdanie książki, którą moglibyście napisać, chcielibyście napisać. Jakaś podpowiedź, panie Pawle? Pan jest ekspertem do spraw pierwszych zdań książkowych. Co tutaj może naprowadzić naszych słuchaczy? Oczywiście nie ma jednego dobrego zdania. Każdy może mieć swoje.
1: Ja szczerze mówiąc miałem nadzieję, że to ja tutaj jakieś dobre pomysły pożyczę sobie, bo zawsze wymyślanie pierwszego zdania to jest najtrudniejsze zadanie. Także tutaj sobie tak jechałem i myślałem, a może jakieś dobre pierwsze zdanie mi się uda od słuchaczy usłyszeć.
0: Ale byłaby to radość dla kogoś, gdyby wziął do ręki pana następną albo jeszcze następną książkę, zajrzał do środka, a tam...
1: Pierwsze zdanie, no ale to tak cudze pierwsze zdanie, no to tak by było...
0: Można by wstęp zrobić wtedy.
1: No może.
0: Pewnego letniego popołudnia usłyszałem od... I tu padnie imię. No słuchajcie, zadanie... przed wami. Mam nadzieję, że sprawi wam trochę radości. Tylko jedno zdanie. Tylko albo aż jedno zdanie. 226452055 z panem Pawłem Berensewiczem. Dzisiaj czekamy na chętnych, na książkomaniaków, na tych, którzy jeszcze nie wiedzą, że są książkomaniakami. Czekają też książki, które pan Paweł ze sobą przyniósł. Oczywiście książki autorstwa naszego dzisiejszego gościa. 226452055.

0: To Ola Pawłowska zaśpiewała piosenkę zatytułowaną Małe, a my dzisiaj i do mniejszych, i do większych, i do zupełnie dorosłych mówimy, rozmawiamy z panem Pawłem Berensewiczem, który jest gościem Polskiego Radia Dzieciom. Pan Paweł Berensewicz przyszedł ze swoją najnowszą książką zatytułowaną, przypomni pan?
1: Pierwszy dzień w szczypawkach.
0: Pierwszy dzień w szczypawkach. Ciekawa jestem, do jakiej grupy w swoim przedszkolu chodzi Gabrysia. Dzień dobry, Gabrysiu.

0: Dzień dobry.
1: Cześć Gabrysiu, czy ty jesteś...
0: Dzień dobry.
1: O, i mama Gabrysi jest też. Bardzo nam miło was gościć. Podobno po raz pierwszy dzisiaj debiutujecie u nas na antenie.
0: Tak.
1: O, poczekajcie, to tutaj coś specjalnego zupełnie przygotowały dla was krasnoludki. Uwaga, krasnale, gotowi jesteście?
0: One
1: to krasnale, to nie my. To one są tutaj takie, mają chyba jakiś 9. albo 10. zmysł krasnalkowy. Pani mamo, Gabrysiu, czy Gabrysia jest w przedszkolu?
0: Czy Gabrysia teraz jest w przedszkolu?
2: Nie,
3: Mam wakacje od przedszkola.
2: A przed wakacjami byłaś w przedszkolu?
3: Tak.
2: A zdradzisz nam, w jakiej grupie?
3: Jestem w Liskach.
2: Liski, no proszę. No
1: dobre.
2: To już blisko. To czyli nie robaczkowe przedszkole, tylko takie...
1: Leśne.
2: Leśne czy zwierzątkowe przedszkole. Mhm.
1: Ale Gabrysiu, ty byłaś w Liskach?
3: Szkółkam.
1: Tak?
3: Tak.
1: Byłaś w Liskach, czy teraz pójdziesz do Lisków od września?
3: Byłam.
1: A będziesz w jakiej grupie?
3: Też będę w Liskach.
1: Też tak można, prawda? Że zawsze jest się w Liskach i już. Tylko te Liski raz są młodsze, potem są trochę starsze, a potem są już takie zupełnie...
2: Lisy.
1: Takie lisy.
2: Potem już
1: wszystko wiedzą, wszystkie miejsca znają w przedszkolu. A jakie inne grupy są, Gabrysiu, w twoim przedszkolu? Są Liski, to już wiemy.
3: Jerzy, Jerzyki. One są najmłodsze.
1: A ciekawa jestem, czy są dziki. Czy są dziki jakieś?
3: Nie.
2: Żubry stawią.
3: O. Słoneczka.
1: Słoneczka.
3: Słoneczka. I
1: sówki. Sówki. No to też jest, bo dzieci z sówek mogą latać po całym przedszkolu na przykład.
2: No już bardzo mądre głowy mają.
1: Tak. I no. Kto tam znowu lata po korytarzu? A to sówki latają. Oczywiście, że tak.
3: Sówki są najstarsze.
1: A pan Paweł się domyślił tego.
2: Domyśliłem się i myślę, że skoro chodzisz do takiego fajnego przedszkola, to pierwszy dzień w Szczypawkach to będzie właśnie dla ciebie książka. Myślę, że doskonale się odnajdziesz w tej książce i atmosferę tego przedszkola, radosny robaczek, doskonale poczujesz.
1: A czy ty, Gabrysiu, już troszeczkę czytasz? Sama potrafisz?
0: Może powiemy, gdzie właśnie jesteśmy, gdzie przyjechałyśmy.
3: Do biblioteki.
1: No, świetnie. Pan Paweł świetnie zna to miejsce. Pan Paweł w bibliotekach pewnie spędza...
2: W różnych bibliotekach bywałem, tak.
1: Aha. No i co tam wypożyczacie? Jaką książkę wypożyczyłyście dzisiaj, pani mamo, Gabrysiu?
3: Baśkę. Ale już oddajemy, bo już wypożyczyliśmy. W Komornikach.
0: Przeczytałyśmy dwie, tak? Mhm. Księgi, wielkie księgi Basi.
1: To ja chyba nawet znam tą miejscowość. Bibliotekę też chyba znam w tych Komornikach. Jeśli to te Komorniki, o których myślę.
2: Pod Poznaniem.
1: Pan Paweł
0: tak
1: też.
0: Jest.
1: Bywamy w tych samych miejscach, w tych samych miejscowościach, w tych samych bibliotekach. A pani mamo, Gabrysiu, czy wy macie pomysł na pierwsze zdanie w książce? Bo książka już do was wędruje. O, to słuchamy.
0: Pięknie, Gabrysia, tak. Gabrysia ma pomysł, jak najbardziej. Mam nadzieję, że się spotkamy w Komornikach lub nie. Nie tylko, a Gabrysia to już przekazuje swój pomysł na pierwsze zdanie książki.
3: Dawno, dawno temu, kiedy miała górami, kiedy miała lasami, była sobie piękna księżniczka.
2: Księżniczka, no tak, to już sobie wyobrażam, co będzie dalej.
1: A wiecie, co ja usłyszałam? Była sobie piękna książniczka.
2: No też mogłoby być.
1: Książniczka, bo w bibliotekach mogą mieszkać książniczki.
0: To będzie świetny pomysł.
1: Książniczka Gabrysia. Ja już nawet mam imię dla tej książniczki. Bardzo wam dziękujemy za świetne pierwsze zdanie. Myślę, że to może być otwarcie albo baśni, albo zupełnie innej historii, jakiejś bardziej współczesnej. Pan Paweł cały czas tak kiwa głową, słuchajcie, tak? Coś sobie notuje w głowie.
2: Nic nie mówi, zapisuje, dokładnie tak.
1: Bardzo wam, dziewczyny, dziękujemy za miły telefon. Pozdrówcie panią bibliotekarkę.

0: Oczywiście, przekażemy. Dziękujemy.
1: Polskie Radio Dzieciom jest zaprzyjaźnione z wieloma bibliotekami, no i też ma wielu książkomaniaków wśród słuchaczy.
2: Książniczki.
1: Tak, też tam są. Pozdrawiamy was serdecznie i do usłyszenia. Dobrego. Wypatruj, księżniczko Gabrysiu, wypatruj listonosza z przesyłką.
3: Okej.
0: Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy.
2: Miło nam, do widzenia.
0: Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
2: Tak jest.
0: Do widzenia.
2: Do widzenia.
0: Dziękujemy serdecznie.
1: I do usłyszenia w takim razie kiedyś jeszcze w Polskim Radiu Dzieciom. Przypomnę, że pan Paweł Berensewicz, autor książek, wśród nich tej najnowszej, która już wiadomo, że powędruje jeden z egzemplarzy do naszej księżniczki Gabrysi.
2: Do komornik, czy komorników?
1: Do komornik.
2: Do komornik.
1: Do komornik. Jest dzisiaj razem z nami, no i czekamy razem z książkami na telefony od innych słuchaczy. Może macie też pomysł, tak jak Gabrysia i jej mama, na pierwsze zdanie w książce. 226452055. A jak to jest z tymi pierwszymi zdaniami, panie Pawle? To jest kluczowa sprawa dla pisarza?
2: Często tak jest, że to jest tak jak taki rozbieg przy skoku. Jak już się rozbiegniesz porządnie, pierwsze zdanie napiszesz, to potem już idzie. A czasem tak jest, że się zaczyna gdzieś od środka i pierwsze zdanie się wymyśla dopiero na końcu. Różnie, różnie to bywa.
1: Naprawdę?
2: Naprawdę tak.
1: Pierwsze zdanie na końcu.
2: No. Czasem się zaczyna od środka. No i potem się człowiek zastanawia, jakby tutaj czytelnika zachęcić, czym tutaj zanęcić, jakie to fajne pierwsze zdanie wymyślić. Zmienia się, poprawia, wymyśla następne, dopisuje się. Już kiedyś niby było pierwsze, ale się dopisuje jeszcze pierwszejsze i jeszcze pierwszejsze. Tak czasem też bywa.
1: I potem się na przykład losuje,
2: który
1: raz, dwa, nie, wyliczanka.
2: Tak też może być.
1: Dobrze, to zajrzyjmy, słuchajcie, do jednej z książek pana Pawła Berensewicza. O, na przykład do tej tutaj. Ona ma świetny po pierwsze tytuł, bo zatytułowana jest Poczet psujów polskich.
2: Poczet psujów polskich.
1: Czyli przewrotna historia wynalazków. I tu pierwsze zdanie w tej książce brzmi tak. Mam na imię Maciek i podobno są obawy, co ze mnie wyrośnie.
2: Bywa tak często, prawda? To rodzice tak często mówią, coś ciebie wyrośnie, coś ciebie wyrośnie. Chyba każdy słyszał, mi się wydaje, takie w swoim życiu takie pytania. No a potem jakoś się wyrosło na ludzi, także jak usłyszycie kiedyś takie pytanie, to się nie martwcie. Każdy to słyszał i każdy wyrósł.
1: No, no właśnie, wyrasta się.
2: Wyrasta się.
1: Wyrasta się. A do nas telefonuje Marysia. Halo, halo, dzień dobry Maryś. Marusia dzwoni, przepraszam. Mhm. Dzień dobry Marusiu.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć. Czy ty jesteś w wieku przedszkolnym, czy już chodzisz do szkoły, Marusiu?
4: Już właśnie pójdę do szkoły.
1: A, czyli już wszystkie grupy przedszkolne za tobą, zaliczone.
4: Tak.
2: A jakie u ciebie były grupy przedszkolne? Jak się nazywały?
4: U mnie było tak, że się w ogóle była pierwsza grupa, druga grupa, trzecia grupa, czwarta grupa.
2: Czyli tak matematycznie po prostu, tak?
4: Tak.
2: No, też dobrze, też może być.
1: I zobacz, i teraz trafisz do szkoły i znów będziesz pierwsza klasa.
4: Tak.
1: Klasa pierwsza, a potem druga, a potem tylko na trzeciej się nie skończy. Marusiu, będzie jeszcze czwarta, piąta, siódma, i potem jeszcze ciąg dalszy prawdopodobnie. Marusiu, my dzisiaj czekamy z panem Pawłem Berensewiczem na pierwsze zdanie książki. Na jaki pomysł wpadłaś? Powiesz nam?
4: Wpadłam na taki pomysł. Nareszcie wakacje.
2: Nareszcie wakacje z takim wielkim wykrzyknikiem, nie? Uff, nareszcie wakacje. Czuję klimat tej książki. Czuję.
1: No, to niesie za sobą i przygodę,
2: no.
1: I nowe znajomości, i radość.
2: No i jeszcze chyba taki ciężar tego, co było wcześniej, prawda? Takie zmęczenie dobrze spełnionym obowiązkiem, tak myślę.
1: O, ciekawe. Marusiu, a jak twoje wakacje? Bo one cały czas trwają jeszcze. Jakie są te twoje wakacje?
4: Tak, teraz jadę do Poręby. Mam plan wakacje w planach do Białki. No i tak.
2: No, no.
1: Ciekawa jestem, czy pan Paweł zna Porębę albo Białkę?
2: Białka taka w Tatrach, tatrzańska Białka?
4: Tak.
2: To znam, a Poręba to... Nie wiem, gdzie jest Poręba. A może wiem, tylko zapomniałem.
5: Tak,
1: Tata.
5: Biurze Krakowsko.
2: To wiem, tak.

0: Tak, to tam też byłem.
1: Mhm. O, świetnie. To nie wiem, czy tam złapie cię książka, czy raczej jak już wrócisz do domu, to będzie na ciebie czekała taka karteczka w skrzynce na listy i prośba o odbiór książki z poczty, Marusiu. Tylko teraz się zastanawiam. Panie Pawle, tak pomyślałam sobie, że dla naszej słuchaczki Marusi może ta książka od ducha...
0: Od ducha do ducha.
1: Do ducha, czy jeszcze troszkę nie? Poczekamy.
0: No, myślę, że o tych psujach. Dla Marusi poczet psujów polskich myślę, że byłby znakomity.
1: Poczet psujów polskich. W takim razie powędruje do ciebie, Marusiu. Będziesz ją czytać może z tatą, bo tata tam słyszę jest zainteresowany książkami chyba, prawda, panie tato?
2: Tak, zdecydowanie. A Marusia od... Nie ma nocy, żeby Marusia usnęła bez czytania książki. Mm-hmm. Także mamy już bardzo dużo zaliczonych. Aktualnie mamy doktora do listy, a teraz czytamy pana Kleksa.
0: No, znam ten typ, co nie zasypia bez książek, tak.
1: Tak, ale to taka poważna literatura, więc myślę, że idealnie dopasuje się do tej do tych książek Poczet psujów polskich. Pawła Berensewicza. Książka będzie do was frunąć z autografem autora. Pozdrawiamy was serdecznie.
0: Pozdrawiamy.
3: Bardzo dziękujemy.
0: I świetnych dalszych wakacji życzymy.
3: Dziękujemy.
1: A z nami jeszcze zostaje przez kilkanaście minut pan Paweł Berensewicz, więc gdybyście mieli ochotę jeszcze pochwalić się pierwszym zdaniem, które właśnie wymyśliliście, no to dwa zdania już mamy i wszystkie są świetnymi otwarciami nowych historii, więc może macie jakiś pomysł na pierwsze zdanie książki 22 645 20 55.

0: No, jak wszystko dobrze się toczy, to czas naprawdę płynie błyskawicznie. Już 10 minut zostało do godziny 19, czyli do końca pierwszej godziny audycji, która się nazywa... Letnie poczytanki. Tak powinnam była ja powiedzieć w takim razie. A naszym gościem w letnich poczytankach jest dzisiaj pan Paweł Berensewicz, autor książek, pisarz, także poeta i tłumacz. Oj, czego ten pan Paweł nie robił? Kiedyś był nawet nauczycielem języka angielskiego w szkole. Był pan surowym nauczycielem.
1: Wióry leciały.
0: Tak myślałam właśnie. Trzeba było i akcentu pilnować, i wymowa, a wymowa angielska jest trudna, to takie tak się sepleni czasami. Ale my nie będziemy seplenić po angielsku, tylko powiemy zupełnie zwyczajnie i po polsku dzień dobry, bo dzwoni do nas Wanda. Cześć, Wando.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wando, czy ty jesteś książkomaniaczką? Lubisz czytać książki?
2: Trochę.
0: A co tam ostatnio czytasz? Przyznasz się nam?
2: Ostatnio czytam Kapitan Mops.
1: Kapitan Mops. To jest podróżnicza książka?
2: No tak. Tak, pół na pół.
1: Tak, pół na pół można powiedzieć.
0: Ale bohaterem jest pies?
2: Tak.
0: Mopsik. Tak, pomyślałam sobie, że chyba tak. Czy ty, Wandziu, masz pomysł na pierwsze zdanie w swojej książce?
2: Tak.
0: Zdradzisz to zdanie?
2: Tak.
0: No to słuchamy w takim razie.
2: Cześć, tutaj kolejna przygoda Spidermana. To komiks, mam nadzieję, że będzie się dobrze czytało. Będzie także i Gwen.
1: To co jeszcze, co będzie także?
0: Gwen?
2: Tak.
1: Gwen, to jakaś postać ze Spidermana pewnie, tak?
2: Tak.
0: Czyli ty lubisz takie super bohaterskie opowieści, tak?
2: Tak, pół na pół. Spidermana akurat bardzo lubię, ale inne to zależy.
1: To zależy od tego, czy mają fajne pierwsze zdania i drugie, trzecie i wszystkie też pewnie.
0: A to byłaby książka komiksowa, Wandziu, czy taka książka, gdzie owszem ilustracje są, ale jakby troszkę tekstu też jest w tej książce?
2: Raczej komiksowa.
1: A ja jestem, nie znam się na Spidermanach, to musisz mi powiedzieć, Gwen to jest znajoma Spidermana jakaś? Czy to jest...
2: Tak, jakby Spiderman, tylko że dziewczyna i biała.
1: Aha. I oni współpracują? W jednej książce się mogą pojawić, czy w każdej w innej?
2: Mogą się w jednej. Ale są części, gdzie nie ma.
1: Ale są części, gdzie nie ma Gwen, tak? A tutaj specjalnie powiedziałaś, że Gwen też będzie. To już wiemy.
0: Wandziu, a ty masz jakąś supermoc?
2: Tak.
0: Jaką?
2: Że bardzo lubię rysować.
0: O, powiem ci, że ja chciałam mieć kiedyś taką supermoc, żeby to, co narysuję, wyskakiwało z kartki.
2: To też by było fajne.
1: Mnie by wystarczyło, żeby w ogóle umieć rysować. Nawet już niech nie wyskakuje, byleby wyglądało tak, jak miało wyglądać. No ale ja niestety nie mam takiej supermocy.
0: Ale na pewno ma pan jakąś supermoc, panie Pawle.
1: No,
0: jest pan pisarzem.
1: No, ale wydaje mi się, że supermoce to są tajne, chyba nie powinno się.
0: Aha, dobrze. Tak mi się to ja wydaje, przepraszam, że Wandzie zapytałam o jej supermoc. Być może to była taka przykrywka.
1: No, tak myślę.
0: Taka umiejętność, którą Wandzia sprytnie i inteligentnie mi odpowiedziała. Wandziu, no bardzo ci dziękujemy za to długie pierwsze zdanie, które wprowadziło nas w opowieść superbohaterską. Z Supermanem i Gwen w rolach głównych. Ciekawa jest Spidermanem.
1: Spidermanem,
0: to też inna postać.
2: I jeszcze chciałabym dodać, że jest książka, w której jest, że rysuje tam dziewczynka Karolcia, jest druga część, no i to, co narysuje, to wyskakuje.
1: I był jeszcze kiedyś taki film Zaczarowany ołówek. Pamiętam, jak ja byłem mały, to na dobranockę można było Zaczarowanym ołówku oglądać i tam też był taki chłopiec, miał taki specjalny ołówek i co narysował, to wyskakiwało. Fantastyczne.
0: Tak, to prawda. Teraz mamy drukarki 3D, które

0: podobno robią coś podobnego, ale początki były właśnie takie rysunkowe. Wandziu, życzymy ci wspaniałych wakacji, ciągu dalszego. No i teraz tylko zastanowimy się z panem Pawłem, którą książkę do Wandzi możemy wysłać. Jak pan myśli, panie Pawle? Też może poczet psujów polskich?
1: Może być psujów polskich, ale ja myślę, że jak ktoś lubi Spider-Many, to i od ducha do ducha też chyba powinien lubić, tak mi się wydaje. Także ja bym tak strzelał. Od ducha do ducha dla Wandzi.
0: Będzie z autografem dla ciebie, Wandziu, książka od pana Pawła Berensewicza, który dzisiaj u nas gości. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia, do usłyszenia. Panie Pawle, jak tak sobie czytam pana książki, to myślę sobie, że pan to ma fajne życie, bo właściwie może pan być a to przedszkolakiem, kiedy pisze pan książkę o szczypawkach, chrabąszczach i pchełkach, a to może pan być piłkarzem, kiedy pisze pan książkę Więcej niż klub.
1: Piłkarska książka, niewątpliwie.
0: I to nawet Messim albo Ronaldo.
1: No, no, tak, tak. Rzeczywiście występują Messi i Ronaldo. No nic, to chyba zdradzę, że to może nie jest prawdziwy Messi, prawdziwy Ronaldo, no mają takie tylko pseudonimy, ale za to emocje, które przeżywają, są niesamowite. Grają w takim klubie Frutek z Pięknogóra i mają takiego swojego super przeciwnika, hat-trick Antoszów. Jak mają grać mecz z hat-trickiem Antoszów, to w nocy spać nie mogą przez całą noc po prostu. Także jeżeli ktoś z naszych słuchaczy wie, jak to jest nie spać przez całą noc przed kolejnym meczem, to ta książka jest właśnie dla niego.
0: Mm-hmm. No gdyby ktoś miał ochotę, to jeszcze przez godzinę, ponad godzinę tutaj będziemy z Darią w studiu, w audycji Letnie Poczytanki, więc będzie można po tę książkę sięgnąć. Ale muszę pana spytać, podczas ostatnich Mistrzostw Świata kibicował pan Messiemu czy Ronaldo?
1: Kibicowałem Messiemu, kibicowałem Argentynie, chociaż mecz finałowy oglądałem i był okropnie nudny. Okropnie. Całe mistrzostwo były fantastyczne. Ten mecz finałowy strasznie mnie znudził. Niestety tak było.
0: Słyszę, że jest pan kibicem piłkarskim. Zdecydowanie.
1: Jestem, tak. Jestem.
0: Zna się pan na sporcie. Ale jeszcze wracając do tego życia pisarza, który przeżywa swoje życie i cudze życie, może pan też być dziewczyną, Tośką, 11-letnią w książce 9 czerwonych X-ów.
1: To już jest prawdziwy horror, te 9 prawdziwych X-ów. Coś możemy powiedzieć no
0: możemy,
1: tak, na temat
0: możemy.
1: Tej książki? No i rzecz się dzieje w małym miasteczku na południu Polski. Koniec roku szkolnego. Tośka i jej koledzy robią sobie zdjęcia klasowe i rozjeżdżają się na wakacje. No i pierwszego dnia wakacji Tośka się spotyka ze swoją koleżanką Amelką. No tam sobie gadają, gadu, wielkie damy udają i w pewnym momencie Amelka, proszę sobie wyobrazić, znika. Była Amelka, nie ma Amelki, ale to jeszcze nic. Amelka znika też ze zdjęcia. A żeby było jeszcze straszniej, to po chwili znika ze zdjęcia jeszcze kolejna osoba i jeszcze kolejna osoba. Tośka, przestraszona, co się dzieje, dzwoni do tych znikniętych osób, próbuje z nimi porozmawiać, ale nikt nie odpowiada, jakby zapadli się pod ziemię. I teraz jak spojrzymy na tę okładkę, to tam jest to zdjęcie klasowe, prawda? Proszę
0: potwierdzić,
1: klasowe.
0: Klasa piąta.
1: Klasa piąta, ale na okładce samej z tego zdjęcia już zniknęło całkiem dużo osób. Już są tylko takie ciemne cienie i nad każdym z tych znikniętych osób
0: jest czerwony X.
1: Została tylko jedna osoba, Tośka. Nad nią nie ma czerwonego X-a, ale jak policzymy te czerwone X-y, to
0: jest
1: wyjdzie nam...
0: Jest 9.
1: Ale proszę dobrze policzyć, jest na okładce.
0: Są wakacje, proszę pana.
1: To
0: są
1: ja
0: wakacje.
1: Policzę. Na tych jest raz, dwa, trzy, 8 czerwonych 8. X-ów i Tośka, która jeszcze nie zniknęła i tytuł tej książki 9 czerwonych X-ów. No to proszę sobie samemu wyciągnąć wnioski.
0: A wiecie, że pana Pawła też za chwileczkę tutaj niestety już nie będzie, ale przejdzie do reżyserki, żeby zadedykować te książki, które już powędrowały do rąk naszych słuchaczek Marusi, Gabrysi i Wandzi. No a pozostałe książki też czekają, bo kolejna godzina naszej audycji przed nami. Panie Pawle, to była wielka przyjemność gościć pana w naszym studiu.
1: Mnie również było miło.
0: Cieszę się, że pan z tych gór specjalnie przyjechał na rowerze.
1: No tak w skrócie
0: prawie.
1: Powiedziawszy.
0: Prawie. Paweł Berensewicz, autor.

0: pisarz opowieści, opowiadań, wierszy, tłumacz. Był gościem Polskiego Radia Dzieciom. Dziękuję
1: i
0: bardzo.
1: Teraz już jest zupełnie swobodnie i mówię hej.
2: Letnie poczytanki.
3: Autopromocja.
4: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
3: Autopromocja.

0: Dawno, dawno temu minęła godzina 19. No nie, no zmyślam, dobrze. To było raptem 5 minut temu, ale chciałam, żeby to było bardziej książkowo, bo audycja, której właśnie słuchacie, nazywa się...
1: Letnie poczytanki.
0: I spotykamy się w każdy czwartkowy wieczór między godziną 18 a 20, czyli w porze, która kończy dzień właściwie, a zaczyna przyjemny, wakacyjny wieczór. Bardzo jestem ciekawa, jak ten dzisiejszy wieczór spędzicie. Czy pod gwiazdami, pod gołym niebem? No, to byłoby wspaniałe, bo wczoraj, co prawda, była kulminacja Perseidów, czyli spadających gwiazd, ale myślę, że i dzisiaj, jeżeli popatrzycie sobie w niebo po zachodzie słońca, czyli po godzinie 20, to na pewno macie szansę na złapać jakąś gwiazdkę i wypowiedzieć życzenie. Jeżeli chodzi o życzenia, to u nas możecie mieć życzenia związane z książkami, bo pan Paweł Berensewicz już co prawda opuścił nasze studio, ale przed wyjściem podpisał wszystkie książki, które ze sobą przyniósł. I jeszcze kilka zostało dla Was, dla naszych słuchaczy. Co jeszcze w tej godzinie letnich poczytanek? Będzie na pewno kolejny odcinek Ryjka, książki autorstwa Wojciecha Widłaka. Będą też, uwaga, uwaga, książkowe opowieści od paplajek.
2: Też zawsze lubiłam gazetki. Była taka gazetka Basia, o wiewiórce Basi. I w tych gazetkach też było i mnóstwo czytanek, i oczywiście były naklejki, więc super aktywność, nie tylko, żeby przykleić naklejkę na gazetce, ale na przykład na szafie, lodówce i ścianie.
0: No i takie to opowieści będziemy słyszeć od paplajek, które po dzisiejszej wizycie u Jacka w przedpołudniowej naszej audycji Śpiewnik Turystyczny poprosiłam naszych gości o parę książkowych wspomnień. No i o czym opowiadali Szymon i Asia, tego się dowiecie w tej godzinie. Będę też miała do Was prośbę, pytanie, zadanie, ale to zdradzę za chwileczkę. Tymczasem przypomnę, że nasz numer telefonu to 22-645-2055, a my się nazywamy Daria Brzezińska i Justyna Majchrzak. I jesteśmy z Wami jeszcze przez 52 minuty. Taka aptekarska precyzja.

0: pozdrowieniami P. Berensewicz, 13 sierpnia 26. Ależ widać, że pan Paweł ma wprawę w składaniu podpisów w książkach.
1: Letnie poczytanki.
0: Mam przed sobą i książkę Więcej niż klub, to ta piłkarska opowieść z Ronaldo i Messim w rolach głównych. I mam książkę 9 czerwonych X-ów, to jest ten horror, jak powiedział pan Paweł. Z kolei tutaj w roli głównej występuje dziewczyna, 11-letnia Tośka. Te książki mogą do was powędrować. A jakie zadanie na dzisiaj przygotowałam do audycji Letnie Poczytanki? Otóż wśród wielu, wielu książek są nie tylko te przygodowe, historyczne, obyczajowe, czy na przykład ze szczyptą magii, albo te z nutką dreszczyku, czyli jakieś powieści detektywistyczne, kryminały, albo nawet horrory czy thrillery. Ale są też inne książki. Jakie książki jeszcze możemy znaleźć na przykład na półkach biblioteki, albo na waszych regałach książkowych, albo na regałach książkowych u rodziców? Możecie, jeżeli jesteście u siebie w domu, teraz się tak przejść spacerkiem, pomaszerować po domu, rozejrzeć się, może do kuchni nawet zajrzeć w poszukiwaniu jakiejś książki, która nie opowiada losów bohaterów, tylko służy czemuś zupełnie innemu. Jakie książki jeszcze można znaleźć wśród wielu, wielu wspaniałych książek? 226452055. To jest audycja Letnie Poczytanki. Na zegarze 15 minut po godzinie 19 i mamy jeszcze morze wspaniałego czasu na książkowe opowieści.

0: co budzić ze snu psa.
1: To piosenka z projektu Kern dla dzieci, z tekstami piosenki do tekstów Ludwika Jerzego Kerna, który był wielkim miłośnikiem psów. Zresztą jednego z psów opisał w swojej powieści zatytułowanej Ferdynand Wspaniały. Potem była jeszcze jedna część, Zbudź się Ferdynandzie. I myślę, że to książka, którą być może znacie, kojarzycie, a być może nawet tak jak ja, lubicie. Ciekawa jestem, czy Helenka zna opowieść o Ferdynandzie Wspaniałym. Cześć Helenko, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Słyszałaś kiedyś albo czytałaś może książkę o Ferdynandzie, o psie, który...
2: Nie.
1: A, to ci polecam bardzo serdecznie. Pies, który pewnego dnia miał dosyć wylegiwania się na kanapie, wstał i ruszył w miasto. Ale uwaga, na dwóch nogach, jak człowiek, nie na czterech nogach. Wyobrażasz to sobie?
2: Tak.
1: W książkach wszystko może się wydarzyć. My dzisiaj oczywiście rozmawiamy o książkach, ale tym razem wpadłam na pomysł, żeby zapytać was o książki innego rodzaju niż te, które opisują właśnie na przykład przygody zwierząt albo ludzi, albo przenoszą nas do dawnych czasów, albo porywają nas w jakąś przygodę, albo straszą nas, jak to czasami się dzieje w kryminałach. I na jaki pomysł ty wpadłaś, Helenko?
2: Komiks lub encyklopedia.
1: To musisz mi powiedzieć, bo komiks to wiem, co to takiego. Komiks, jakby można było opisać komiks jakiemuś ufolotkowi, który przyleciałby z innej planety i nie znałby naszego świata. To jakbyś mu opowiedziała o komiksie, żeby zrozumiał, czym jest komiks?
2: To są obrazki i takie chmurki, że tak mówię.
1: Tak. I jest więcej rysunków niż tekstu, prawda?
2: Tak.
1: Bo najczęściej w tych chmurkach, w tych dymkach są krótkie zdania, czasami są też takie różne wykrzykniki, na przykład au, albo oj, albo siup. Wszystko zależy, co tam się dzieje w tym komiksie. No to mamy dobrze, mamy półkę z komiksami. Lubisz komiksy?
2: Tak.
1: A masz jakiś swój ulubiony cykl komiksowy albo jakąś książkę komiksową ulubioną?
2: Kajko i Koko.
1: Szkoła latania?
2: Tak.
1: Wiem, że to jest lektura szkolna i bardzo dobrze, że też takie pozycje trafiają do lektur szkolnych jak komiksy Janusza Chrysty. Akurat jest to komiks. Dobrze, no to mamy komiks w takim razie na naszym stosiku książek, które są inne niż wszystkie. A drugą nazwę, której użyłaś, to co to było?
2: Encyklopedia.
1: A co to takiego, encyklopedia?

0: taka wiedza o różnych listach, przedmiotach, nazwiskach.
1: Mhm. I te hasła... Tak, hasła są tam ułożone, żeby było łatwo szukać, alfabetycznie, czyli wszystko zaczyna się od haseł na literę A, na przykład, czekaj, jakie hasło mogłoby się znaleźć na literę A, na przykład Arabia Saudyjska, albo, pomożesz mi, jakie może być jeszcze hasło, Apalachy, takie góry, albo Achilles, czyli bohater.
0: Anakonda.
1: Anakonda. O, wąż z kolei. Proszę bardzo. Możemy zacząć tworzyć encyklopedię. Co ty na to? To mogłaby być na przykład taka encyklopedia dla dzieci. Są też takie, prawda?
0: Tak.
1: Z różnymi hasłami, które pomagają nam trochę poznać świat i różne zjawiska na świecie. A ostatnie hasła są na jaką literę? Czekaj, skoro zaczyna się wszystko na A, to ostatnią literą w naszym alfabecie jest co?
0: Z.
1: Tak, i tam będzie na przykład zaskroniec, albo zaczyna się od anakondy, kończy na zaskrońcu, może tak być. Albo na przykład Zambia, taki kraj w Afryce, albo na przykład, oj, to wiecie, to tak jak z teleturniejami, jak człowiek ogląda w telewizji, to wszystkie odpowiedzi zna od razu, a jak ma coś sam wymyślić, to jest mu trudno. Szukam jeszcze jednego hasła na literę Z, albo ja wymyślę pierwsze, albo Helenka mi coś podrzuci. Mamy zaskrońce, mamy Zambię i na przykład Zbąszynek. Miejscowość w Polsce. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców z Bąszynka, prawda?
0: Tak.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A jak tam twoje wakacje, Helenko? Co porabiasz?
0: Ja dzisiaj byłam na basenie.
1: Ile basenów przepłynęłaś?
0: To był taki na dworze z torem przeszkód.
1: I z taką rwącą rzeką może, co? No, są takie różne atrakcje w takich basenach pod chmurką. A ciepło dzisiaj było tam, gdzie byłaś na basenie?
0: Tak.
1: Idealna pogoda na kąpiele. No to powiem ci, że może skorzystasz jeszcze z takiej wyprawy na basen w najbliższy weekend, bo znowu mają do nas wrócić upały, więc... weekend nad basenem, albo na brzegu morza, albo nad jeziorem, to pewnie będzie idealny na taki upalny czas. Helenko, jeszcze powiedz nam, ile ty masz lat, żebym wiedziała, jaką książkę dla ciebie wybrać od pana Pawła Berensewicza. 9 lat. No to coś my tutaj wyszukamy w naszym stosiku książkowym, co na pewno ci się spodoba. A ja cię bardzo serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy albo w tej audycji, albo w innej audycji w Polskim Radiu Dzieciom. Pa, pa.
0: Pa.
1: Przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o książkach, które są książkami, ale nie przygodowymi, nie obyczajowymi, nie książkami historycznymi. To mogą być na przykład właśnie encyklopedie. Jakie jeszcze tego typu książki znacie? 25 minut po godzinie 19, a to jest audycja.
2: Letnie poczytanki.

0: Rozbujała nas Alicja Janosz, a dzisiaj po godzinie 10 swoją muzyką bujały nas paplajki. Paplajki, czyli Asia Nawojska i Szymon Pałys, 2/3 tego zespołu, zajrzeli dzisiaj przed południem do śpiewnika turystycznego, do Jacka Zawady. No i tutaj prawdziwe muzykowanie było na żywo. Szymon był z gitarą, Asia była z ukulele, grali, śpiewali. No nie tańcowali po studiu, to byłoby za dużo, za to kręcił się na fotelu, kiwał się i bujał Jacek w rytm ich piosenek, a ja potem na chwileczkę porwałam jeszcze Asię i Szymona, którzy, uwaga, uwaga, za godzinę zaczynają swój koncert w Warszawie, nad Wisłą będzie można ich spotkać. Ja porwałam ich na chwileczkę do naszego malutkiego studia nagraniowego i tam zapytałam ich o ulubione książki. No i posłuchajcie, co powiedziała Asia Nawojska.
1: Ja bardzo i jak wyjeżdżam w jakąś podróż, czy to wyjeżdżam do jakiegoś miasta, czy do jakiegoś innego kraju, to dla mnie najfajniejszymi miejscami zawsze są sklepiki muzealne. I ludzie, którzy ze mną jeżdżą, czy to przyjaciele, czy rodzina, oni są załamani, ponieważ ja jestem w stanie tam spędzić bardzo dużo czasu i lubię też chodzić do muzeum tylko po to, żeby potem wejść do sklepiku i zobaczyć, co oni mają ciekawego, co ja mogę z tego muzeum zabrać do domu. Więc wszelkiego rodzaju notesiki, książki, albumy, to są rzeczy, które ja uwielbiam przechowywać i zostawiać jako taką pamiątkę tego, co przeżyłam, bo to wraca ze mną do domu i zawsze jest jakąś inspiracją, czy to na warsztaty, które prowadzę, czy to na zajęcie, czy po prostu do napisania nowej piosenki, albo przeżycia miło wieczoru.
0: W jakim sklepiku muzealnym ostatnio byłaś?
1: Ja przywiozłam wspaniałe książki z Muzeum Sztuki Współczesnej z Berlina. Kompletnie nie przejmowałam się tym, że były napisane w innych językach, ponieważ ich grafiki były tak piękne, że wiedziałam, że zabierając je dla dzieciaków na zajęcie, po prostu wszyscy z nich skorzystamy. Więc serdecznie polecam zahaczać o takie sklepiki.
0: Szymonie, rozmawiamy o książkach, nie tylko o muzyce. Czy jak byłeś małym Szymkiem, to lubiłeś czytać książki?
2: Jak Asia powiedziała o tych obrazkach, to ja właśnie zawsze szukałem książek, w których było mnóstwo obrazek, żeby nie czytać tam za dużo literek, więc ja uwielbiałem po prostu wszystkie takie właśnie jakieś albumy i tak dalej.
0: Komiksy
2: więc...
0: może?
2: Też przez komiksy na pewno przechodziłem, ale chyba to mi zostało.
0: Ale mamy świetnych ilustratorów, więc to jest dobry wybór, żeby szukać książek z obrazkami, no, bo to jest też kontakt ze sztuką tak naprawdę.
2: I przede wszystkim robią to oni, a nie jest to generowane przez kogoś.
0: I oby nigdy tak nie było.
2: Czegoś.
0: I oby tak nigdy nie było. Niech praca twórcza zostanie w rękach człowieka. Asiu, a pamiętasz jakąś książkę ze swojego dzieciństwa?
1: Ja w ogóle byłam takim dzieckiem, które bardzo lubiło kolekcje i kolekcjonować rzeczy. I pamiętam, że w naszym domu było bardzo dużo książeczek pod tytułem Martynka. I ona przeżywała mega dużo przygód, każda książka była w innym kolorze, więc tej Martynki było dużo, ale też zawsze lubiłam gazetki. Była taka gazetka Basia, o wiewiórce Basi. I w tych gazetkach też było i mnóstwo czytanek, i oczywiście były naklejki, więc super aktywność zawsze, nie tylko żeby przykleić naklejkę na gazetce, ale na przykład na szafie, lodówce i ścianie. To były takie dwie rzeczy, których pamiętam, że zawsze mieliśmy dużo i było do wyboru do koloru, czyli Basia i Martynka. Super dobrze to wspominam. Myślę, że mama cały czas trzyma to na strychu, mimo że nie sięgamy już po nie, to one cały czas gdzieś tam też wspomnieniem zostają.
0: Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dziękujemy.
2: Dzięki.
0: To Asia Nawojska i Szymon Pałys, czyli 2/3 zespołu Paplajki, które jeszcze zostawiły dla was pozdrowienia.
1: Hej, to my Paplajki.
2: Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.
1: Do usłyszenia.

0: Nastrojowa piosenka od Asi Nawojskiej, która za godzinę wystąpi na scenie, letniej scenie Desek. Tak się nazywa takie miejsce w Warszawie nad Wisłą, gdzie dzisiaj będzie można posłuchać muzyki i głosu Asi Nawojskiej i spotkać też Szymona Pałyza, a potem ruszy Asia Nawojska w dalszą drogę. Będzie też w Krakowie, będzie w Gdańsku jeszcze w czasie tych wakacji, także w kilku miejscach będzie można posłuchać, jak śpiewa. A my wracamy do książek oczywiście.
1: Letnie poczytanki.
0: Mamy stosik książek, które chętnie przekażemy w wasze ręce, podrzucimy wam na wasz regał książkowy, albo na nocny stolik, albo na biurko. W różnych miejscach można trzymać książki. A za co my te książki dzisiaj chcemy wam podrzucić? Ano za opowieść o książkach oczywiście, tylko książkach, które nie są przygodowe, obyczajowe, historyczne, czyli nie opowiadają jakiejś historii, tylko mają zupełnie inny cel. Już wiemy od Helenki, że są na przykład wśród książek encyklopedie, które systematyzują naszą wiedzę i jeżeli czegoś nie wiemy, jakieś słowo nas zaskoczy, albo chcemy się dowiedzieć, gdzie to ta Zambia leży, albo czym się różni zaskroniec od anakondy, to można sięgnąć do takiego krótkiego hasła w encyklopedii i nagle wszystko staje się jasne. A jakie jeszcze książki tego typu? Książki, nie książki, ale książki znacie? No na przykład jest taka książka, poczekajcie, jak ją otworzę, to znajdę na przykład coś takiego. Weź 10 jajek. Nie, to za dużo. Ja jestem z Poznania. Zaraz, o tu jest, dobrze. 2 jajka, 5 łyżek mąki, szczypta soli, pół szklanki mleka. I potem ciąg dalszy. Co to za książka? Jak myślicie? Może ktoś wie? Na pewno ktoś wie. 226452055. Daria i ja czekamy, a Kasia Rokicka zaśpiewa piosenkę o kocie Filemonie.

0: jazzująco dzisiaj jest w audycji Letnie Poczytanki, w audycji, która głównie o książkach opowiada i zapraszamy do tej audycji autorów. Dzisiaj na przykład Pawła Berencewicza gościliśmy, bardzo było tutaj miło, ale pan Paweł, mimo że wyszedł, to zostawił troszkę upominków dla naszych słuchaczy i być może któraś z tych książek trafi do rąk Igora. Cześć Igorze, dzień dobry.
1: Cześć.
0: Igorze, lubisz czytać książki?
1: Tak, bardzo.
0: No słyszę to. Z tego entuzjazmu w twoim głosie od razu książkomaniak pozna książkomaniaka. A jakie książki lubisz najbardziej, Igorze?
1: Chyba Makeja wszystkie.
0: Bo tak patrzę na te tytuły, które mogłyby ci się spodobać tutaj od pana Pawła. Są kryminalne, detektywistyczne opowieści.
1: Ja bym powiedział, że ja bardziej od tego... To Messi i Ronaldo
0: tak?
1: Chyba to bym najbardziej miał.
0: Dobrze, powiem ci, że to taka gruba książka, zaraz ci powiem ile stron i mam nadzieję, że ty nie jękniesz. O nie! Słuchaj, ta książka ma 270 stron.
1: O, to 24 paniaczek, to spoko.
0: Łykniesz w dwa wieczory, prawda?
1: Cześć. Tak.
0: No, może nawet w jeden, jak tak wpadniesz po uszy na to boisko piłkarskie razem z bohaterami książki Więcej niż klub Pawła Berencewicza. A tymczasem moje pytanie dotyczyło książki, w której możemy znaleźć takie coś jak weź dwa jajka, pięć łyżek mąki.

0: pół szklanki mleka, szczyptę soli. Co to za książka?
1: Książka kucharska.
0: Oczywiście, że tak. Są takie książki u ciebie w domu, Igorze?
1: Oczywiście.
0: A zaglądasz do nich czasami, czy zupełnie nie?
1: Czasami tak. Czasami z mamą tak.
0: I co tam wyszukujecie z mamą? Jakie przepisy?
1: Różne.
0: A ty też lubisz troszeczkę pokucharzyć, pogotować, posmażyć, popiec?
1: Tak.
0: A co jest twoim spécialité de la maison, czyli takim twoim daniem popisowym?
1: Właśnie bardzo tak, ja umiem po prostu zrobić taką bardziej francuską, bardziej taką chińską, bardziej polską.
0: No proszę. Na kilka sposobów. No to rzeczywiście prawdziwy talent może z ciebie rośnie, kulinarny. Chciałbyś się kiedyś zajmować kuchnią tak profesjonalnie?
1: Chyba tak.
0: O, no dobry moment, żeby rozwijać swoje umiejętności i potem z tych umiejętności korzystać, albo też po prostu karmić ludzi tak sobie, jako po prostu Igor, a nie kucharz zawodowy. No to Igorze, zaraz pakujemy w takim razie książkę Więcej niż klub i do ciebie będzie frunęła i mam nadzieję, że spodoba ci się to spotkanie z Ronaldem, z Ronaldo i Messim. A ty jesteś piłkarzem albo kibicem sportowym również?
1: To i to. Myślę, to gram w piłkę i kibicem też jestem.
0: A Ronaldo czy Messi?
1: Messi.
0: Aha. No proszę bardzo, czyli już 2-0 dla Messiego, ale znam takich, którzy kochają Ronaldo, więc myślę, że i tak nie musi mu być bardzo smutno. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę ci dobrego wieczora, wakacyjnego wieczora. Jak go spędzisz? Pod gwiazdami? Czy masz jakieś inne plany?
1: Raczej przyjadę, właśnie to wracamy, więc raczej to przyjadę, to dużo będzie świetnie.
0: Aha, no to będzie może wieczór z książką na przykład, prawda?
1: No chyba to jedno poczytanie może.
0: Mam nadzieję, że jeszcze więcej naszych słuchaczy nabierze apetytu na swoje książki, na regałach, na półkach, na biurkach, na stolikach nocnych i po nie sięgnie dzisiaj przed snem. A my ciebie serdecznie pozdrawiamy, Igorze, i do usłyszenia.

0: Śpiewała Ewa Konstancja Bułhak, a to jest audycja?
1: Letnie poczytanki.
0: I przyszła pora na drugi odcinek naszej wakacyjnej lektury.
2: Książka na wakacje w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Wydawnictwo Media Rodzina, Wojciech Widłak, Wesoły Ryjek i Dziadek. Górska wyprawa. Dzień dobry, nazywam się Wesoły Ryjek. Dziś poszliśmy z dziadkiem na górską wyprawę do schroniska. Najpierw musieliśmy pojechać, a nie pójść. Koło naszego domu nie ma gór, więc tu można chodzić tylko na zwykłe wyprawy, a nie na górskie. Na górskie można chodzić tylko tam, gdzie są góry. To wszystko wytłumaczył mi dziadek, a potem ja wytłumaczyłem żółwiowi, bo on też na pewno tego nie wiedział, tylko wstydził się zapytać. Na wyprawie każdy z nas coś niósł na plecach. Dziadek średni plecak, mój żółw przytulanka mały plecak, a ja średnio małego żółwia przytulankę. Szliśmy i oglądaliśmy drzewa i malutkie rośliny, ptaki i chmury. Było bardzo miło. Aż tu nagle coś poczułem. Zatrzymałem się. Dziadku, nogi mnie bolą, powiedziałem. Mój żółw przytulanka też się zatrzymał, ale nic nie powiedział. Może dlatego, że w ogóle rzadko mówi, a może dlatego, że jego nogi nie bolały.
4: Byłeś bardzo dzielny, Ryjku, powiedział dziadek.

0: dziadek. I przeszedłeś naprawdę ładny kawał drogi. Może jeszcze trochę ci się uda. O, do tamtego zakrętu.
1: Zakręt nie był bardzo daleko, więc pomyślałem, że może spróbuję.
0: I poszliśmy. Kiedy doszliśmy do zakrętu, dziadek powiedział:
2: Wiesz, Ryjku, kiedy twoja mama była mała, przyjeżdżaliśmy tu razem z nią i z babcią. Chodziła z nami na wyprawy, tak jak ty ze mną.
1: A mamy nie bolały nogi? Zapytałem.
2: Bolały,
1: odpowiedział dziadek.
2: Ale wtedy opowiadałem jej różne historie i nogi podobno trochę przestawały boleć. Spróbujemy?
1: Chciałem powiedzieć, że przecież nie ma tutaj mamy, ale okazało się, że dziadek opowiada te różne historie mnie. Były bardzo ciekawe i jakoś tak zrobiły, że nogi przestały mnie boleć. A może tylko ja o nich zapomniałem? W końcu jednak sobie przypomniałem. Bolały. Dziadku, powiedziałem, ale nogi mnie bolą. Już dalej nie pójdę. Dziadek się roześmiał i pokazał przed siebie.
2: Nie musisz,
1: powiedział.
2: Zobacz, doszliśmy do schroniska.
1: Rzeczywiście, staliśmy przed jakimś dużym drewnianym domem. Dom miał otwarte drzwi, a ze środka poczułem mój ulubiony zapach pierogów. Dziś dowiedziałem się, co pomaga, kiedy na wyprawie bolą nogi. Po pierwsze, najbliższy zakręt. Po drugie, opowieści dziadka. Po trzecie, schronisko z pierogami. A po już nie wiem które, dziadek. Bo kiedy wracaliśmy, dziadek niósł mnie na plecach. Jakbym to ja był jego żółwiem przytulanką. Hurra!
3: Był to fragment książki Wesoły Ryjek i Dziadek Wojciecha Widłaka. Wydawnictwo Media Rodzina. Na kolejny fragment zapraszamy za tydzień.
4: Tak, w audycji Letnie Poczytanki przed godziną 20 na pewno usłyszycie kolejny odcinek tej historii i powiem wam, że to takie było chyba preludium do lektury albo samodzielnej, jeśli umiecie już czytać, albo do wspólnego wieczornego czytania. To już po naszym programie.

0: I tak kończy się ta piosenka w wykonaniu Mamy śpiewamy, a mamy śpiewają piosenki do słów Ludwika Jerzego Kerna w swoim najnowszym projekcie. Polecam też teledysk do tej piosenki, bardzo, bardzo wysmakowany, z rzuciem gumy w roli głównej, ale przede wszystkim polecamy Wam wspólne czytanie książek, albo czytanie książek samodzielne, jak ktoś już zupełnie dobrze potrafi radzić sobie z drukiem. Tym bardziej, że tych książek przybywa i stale pojawiają się nowe. Dzisiaj o swojej najnowszej książce Pierwszy dzień w Szczypawkach opowiadał Paweł Berensewicz. No i mam nadzieję, że nasyciliście się trochę książkowymi opowieściami. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. Przypomnę, że to była audycja, która wróci za tydzień, czyli w czwartek po godzinie 18, a nazywa się...
1: Letnie poczytanki.
0: I mówimy Wam dobranoc.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie.

0: niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
1: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
0: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
1: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
0: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.

0: Cześć.
1: Polecam bajeczkę.
2: A jaką bajeczkę mam ci opowiedzieć?
1: O chorym kotku.
2: O chorym kotku. Jest taki wiersz o chorym kotku. Pamiętasz?
1: Pamiętam.
2: Pan kotek był chory i leżał
1: w łóżku.
2: I przyszedł pan
1: doktor.
2: Jak się masz, koteczku?
1: Dobrze bardzo.
2: I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu prawi. Zanadto się jadło. Co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo.
1: Gluśka. Nie bardzo. Koteczku.
2: Oj, długo ty, długo poleżysz w łóżeczku. Tak brzmiał ten wiersz, to prawda? To opowieść o kotku, który był małym obżartuchem. A wiesz, co to znaczy, że był małym obżartuchem?
1: Był jeść.
2: To prawda, ten kotek bardzo lubił jeść. Niestety, pewnego razu zjadł za dużo. I to takich rzeczy, które niestety spowodowały, że bardzo rozbolał go brzuszek. Franusiu, a czy ty też jesteś taki łakomczuszek obżartuszek?
1: Nie.
2: Wiesz, kiedy trzeba skończyć jeść, to prawda. Ale właśnie, powiedz mi, a co trzeba jeść, żeby być zdrowym?
1: Warzywa.
2: To prawda, warzywa są bardzo ważne w naszej diecie. Ale wiesz co? Kiedy tak mówiliśmy ten fragment wiersza Stanisława Jachowicza, pan kotek był chory, to przypomniała mi się historyjka o małym Mateuszku. Czy opowiadałam ci już ją kiedyś?
1: Tak. On zjadł czekoladę brokoli.
2: To prawda. Ten mały Mateuszek zjadł za dużo czekolady i się rozchorował, ale po kolei. Jak to było? Wszystko zaczęło się od tego, że Mateuszek dostał od swojej babci w prezencie wielką tabliczkę czekolady. A wiadomo, że każdy lubi czekoladę. Ja na przykład bardzo lubię czekoladę, a ty?
1: Tak.
2: Oczywiście, nie znam osoby, która nie lubiłaby czekolady. Mały Mateuszek też bardzo lubił czekoladę. I kiedy tylko otrzymał ją od babci, postanowił całą natychmiast zjeść. Niestety to nie mogło się dobrze zakończyć. Gdzieś w połowie tabliczki czekolady Mateuszek poczuł, że zaczyna boleć go brzuszek. Ale sobie pomyślał, nic tam, tylko mi się pewnie wydaje. I dalej zajadał czekoladę. Zobaczyła to jego mamusia i powiedziała: Mateuszku, chyba pora zrobić sobie przerwę. Dokończysz tę czekoladę jutro albo pojutrze, albo podzielisz się ze swoim

0: przyjacielem, przecież tak też można zrobić. Ale Mateuszek nie posłuchał mamy. Postanowił, że przecież obiecał sobie zjeść całą czekoladę i musi tak zrobić. Trochę bez sensu była ta obietnica, bo przecież naprawdę nic by się nie stało, gdyby czekolada została na jutro albo na jakiś kolejny dzień. W każdym razie Mateuszek zjadł całą czekoladę. Zajęło mu to prawie pół dnia, ale był z siebie później bardzo, bardzo dumny. Niestety, po chwili od tego, kiedy zakończył jeść czekoladę, poczuł, że jego brzuszek zaczyna go coraz bardziej boleć. A to okropne uczucie.
1: To niemiłe jest.
0: To prawda, bardzo niemiłym uczuciem jest ból brzuszka. I tak okropnie Mateuszek zaczął płakać przez ten ból, że usłyszała go mama, która była w drugim pokoju. Przybiegła szybko do Mateuszka i zapytała: mały Mateuszku, co ci się stało? A on odpowiedział:
1: nie brzuszek.
0: Właśnie tak odpowiedział: boli mnie brzuszek. Mamusia oczywiście postanowiła mu pomóc, bo kochała bardzo swojego synka, ale pogroziła mu palcem też i powiedziała: kochanie, ostrzegałam cię, żebyś nie jadł całej czekolady. Nie posłuchałeś mnie i tak to się skończyło. Szybko mamusia zrobiła Mateuszkowi kompres na brzuszek, pomasowała mu brzuszek i po jakimś czasie ból minął. Chłopiec był bardzo zadowolony i obiecał, że już nigdy nie będzie zjadał całej tabliczki czekolady naraz. Bo wcale się to fajnie dla niego nie skończyło, wręcz przeciwnie. Franusiu, jaki morał z tej bajki mamy?
1: Nie wolno za dużo jeść. Nie wolno za obiadać.
0: Nie wolno za dużo jeść, nie wolno się obiadać. To prawda. Czy to wiaterek? Nie, to ziewa mój synek. Chyba już pora udać się do krainy snów. Śpij słodko, Franusiu.

Żarłoki mają złe zwyczaje, a kto się na noc zbytnio naje, temu żołądek spać nie daje. Ręce więc złoszczą się z początku, ty nam nie dajesz spać żołądku, to jest żołądku.

niebawem głowa się odzywa. Na złych manierach ci nie zbywa, przez ciebie jestem nieszczęśliwa. Po chwili krzyk, podnoszą nogi,

0: Są sny wielkie, jak planety.
1: Są i małe, jak omlety.
0: Są też długie, jak bagietki.
1: Są i krótkie, jak skarpetki.
0: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści. Drogie słuchaczki,
2: drodzy słuchacze,
0: przenieście się teraz do tej niezwykłej krainy.
2: Krainy pomiędzy. Pomiędzy jawą a snem.
0: Zamknijcie swoje oczy. O tak. Delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili. Trwajcie w tej chwili teraz. Teraz wsłuchajcie się w muzykę, która was otacza. A jest to muzyka delikatnych fal. Jest to muzyka wiatru, który szumi między wysokimi trzcinami przy brzegu wielkiego jeziora. W którąkolwiek stronę byście nie spojrzeli, końca jeziora nie ujrzycie. Stoicie pewnie na pomoście. Podejdźcie bliżej. Spójrzcie jeszcze raz. Całe jezioro skąpane jest w blasku wakacyjnego letniego słońca. W blasku, który sprawia, że wszystko tonie w cieple, w czułości, w bezpieczeństwie. Spójrzcie, jest ktoś jeszcze na tym pomoście. Obróćcie się za siebie. Widzicie? Któż tu siedzi? W małym, bujanym foteliku? Któż tu siedzi? Czy to chłopiec jest? Czy dziewczynka? A być może to ty siedzisz i patrzysz na siebie z boku. Spójrz na swoje długie włosy, między którymi błąka się wiatr, szumiąc i dzieląc się z tobą swymi wietrznymi opowieściami z dalekich krain, co widział, co słyszał, czego był świadkiem. Spójrz, ten wiatr przywiewa tobie również marzenia. A o czym marzysz? Jakie jest twoje marzenie? Teraz wstajecie. Wstajecie i idziecie przed siebie.

0: Ale stop! Przecież jest tutaj woda.
1: Tak, Bella. Ale spójrz, przecież on i ona wciąż siedzą. Ciało zostało, natomiast umysł i myśli poszły dalej i idą. Idą przed siebie.
0: Idą na koniec po mostu. I co? I na wodę?
1: Dlaczego nie? Jeżeli to tylko myśl.
0: Warto zobaczyć?
1: Zobacz.
0: Wow! Niesamowite. Chodzą po wodzie.
1: No, chodzą po wodzie.
0: Wszystko jest możliwe w krainie snów i wyobraźni. Wow! Ojejku.
1: Co się stało?
0: Ja wskoczyłam. Ja też chodzić po wodzie potrafię.
1: Oczywiście, że tak. W krainie wyobraźni wszystko jest możliwe.
0: O, a teraz chyba biegną po wodzie. Posłuchaj.
1: Rzeczywiście. Może i ty zechcesz pobiec razem z nimi.
0: Oj tak, pobiegnę, żeby zobaczyć, w którym kierunku biegną. Ojejku, jak szybko, jak to cudownie, skakać po wodzie i biec po wodzie. Można się nawet po wodzie tarzać. Wow, widać dno. Jak biegnę, to widzę dno jeziora. Taka czysta jest woda, a na dnie widać, jak blask słońca sobie drzemie i zażywa wakacyjnej, letniej kąpieli. Och. Chyba muszę przystanąć, bo i wszyscy przystanęli. Cóż to przed nami?
1: Wyspa.
0: Cóż to za wyspa?
1: Chyba bezludna. Nie widać żadnego człowieka. Nie widać domów. Nie widać samochodów. Nie widać łodzi. Jedyne, co widać, to jakieś wielkie, wysokie drzewo.
0: Wow. Cóż to jest za drzewo? Czy jest to drzewo owocowe?
1: Tego nie wiem. Jednak, żebyśmy się o tym przekonali, musimy podejść bliżej.
0: No zatem pozwólcie, że przebiegniemy się w stronę wyspy. Na raz, dwa, trzy. Ojejku, jak wszyscy biegną. Zawody po wodzie. Jesteśmy. Możemy wyjść na ląd. Wyjdźmy. Wow. Oj. Jak to niesamowicie. Stąd widać prawie tam w oddali pomost, na którym przed chwilą byliśmy. Z którego wskoczyłam do wody.
1: Tak, to ten sam pomost.
0: Spójrz, z tej strony widać również bujany fotel, w którym przed chwilą bujała się dziewczynka albo chłopiec, ale chyba wciąż się buja.
1: Wciąż się buja, bo wciąż tam jest. Na wyspę przypłynęły myśli z marzeniami.
0: Ano tak, a ciało tam zostało. I gdzie są te myśli?
1: Widzę, że wszystkie poszły w stronę drzewa.
0: To chodźmy i my. O, nawet podbiegnę. Jesteśmy już?
1: Jeszcze moment.
0: O tak, jesteśmy. Jakie wielkie drzewo. Spójrz.
1: Ale wysokie. Wygląda tak, jakby wierzchołek tego drzewa kąpał się w chmurach i z lekkością łowił gwiazdy na niebie.
0: O tak, gdyby złowił taką gwiazdkę, ciekawe, jakie miałby życzenie.
1: A być może nie miałby żadnego? Być może to gwiazdka miałaby życzenie, które drzewo mogłoby spełnić?
0: Ojejku, ale

0: Cóż to jest za drzewo? Co na nim rośnie?
1: Musisz spojrzeć na innych.
0: No,

0: się potem zerwać jakiś owoc, który jest zawieszony znacznie wyżej. Już ciężko. Dostać tak łatwo nie można. I prosicie kogoś innego o pomoc. I ten ktoś wam pomaga. I zrywacie. A potem chcecie zerwać jeszcze coś, co jest jeszcze wyżej. I do tego potrzeba już o wiele więcej pracy, siły i cierpliwości. Cóż to jest za drzewo i cóż to są za owoce?
1: Droga Bello, nie pamiętasz? Przecież to jest drzewo marzeń.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność. Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.

0: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.

będę przecież całe życie me. Bardzo szybko minie. Dobrze.

0: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
1: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
2: Gdy staję się piratem, może być trudno ze mną wytrzymać, ale to właśnie wtedy potrzebuję Cię najbardziej. Bądź blisko mnie, mów do mnie spokojnie, nie oceniaj. To mnie koi i dzięki temu mogę odzyskać kontakt ze sobą i z Tobą. Pamiętaj proszę, tylko przy Tobie uczę się, jak radzić sobie z emocjami.
1: Czasem przeżywam coś trudnego, nie potrafię lub boję się o tym powiedzieć. Bywa tak, że nie mam do kogo się z tym zwrócić. Wtedy wsiadam na tratwę i płynę w osamotnieniu. Wyglądam, jakby nic się nie stało, ale nie zawsze tak się czuję. Skieruj światło latarni, czyli swoje spojrzenie, swoją uwagę na mnie. Upewnij się, czy mam się dobrze. Twoja uważność, cierpliwość i zapewnienie, że mogę przyjść, kiedy będę potrzebować, może sprawić, że za jakiś czas odważę się skorzystać z Twojej pomocy.
2: Nie bój się mi odmawiać. W takich sytuacjach wytrzymaj też moją frustrację. Przeżywanie rozczarowania pozwoli mi uczyć się, że świat nie jest idealny i nie zawsze spełni moje oczekiwania.
1: Nie martw się, że nie zawsze wiesz, o co mi chodzi, albo gdy nie uda Ci się ze mną porozumieć. Dla mnie ważniejsze

0: Czy jest czuć, że ci zależy i że podejmujesz kolejne próby, by mnie zrozumieć, a nie, że będziesz znać rozwiązania. Mogę sobie tylko wyobrazić, jaką ogromną pracę wykonujesz dla mnie.
1: Proszę, dbaj też o siebie.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
3: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
5: Dzień dobry, przy mikrofonie Karina Terconi. Witam Was w podcaście Mama do kwadratu Emocje. A dzisiaj ze mną w studiu mama bliźniaczek Hani i Helenki, Marianna Oczkowska. Dziewczyny urodziły się sporo wcześniej niż spodziewali się tego rodzice, ale dzisiaj świetnie sobie dają radę. Za chwilę przekonamy się, czy rodzice również. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć, dziękuję za zaproszenie.
5: W którym tygodniu urodziły się twoje córeczki?
6: W 30. Równo w 30, 30 plus 0. Tak.
5: To był taki moment, że wy już spodziewaliście się tego, że one mogą przyjść na świat wcześniej? Czy to było coś zaskakującego?
6: I tak, i nie, bo na tamten moment byłam w szpitalu, dzięki Bogu. Zabrano mnie do szpitala z innych powodów. Powikłań, oczywiście ciąże mnogi i no, wysoki białkomość, tak powiem, i naciśnienie, więc już byłam w szpitalu. Natomiast to była bardzo nagła akcja w nocy, na czwarty dzień pobytu w szpitalu. Nikt się tego nie spodziewał, to absolutnie nic się nie działo, więc jakby no, byliśmy mocno zaskoczeni, tak, że to akurat się tak potoczyło i tak to była nagła akcja w sumie.
5: Mhm. Jak wspominasz te pierwsze chwile, kiedy zobaczyłaś dziewczynki?
6: Zobaczyłam dziewczynki następny dzień po cesarskim cięciu. Pierwszy był mój partner, który zobaczył moje dzieci. Wspominam przerażenie, takie niedowierzenie. Ze względu bardziej na moją mniejszą córeczkę Hanie, ponieważ ona ważyła 780 gram przy porodzie, a oczywiście później też straciła na wadze, więc dla mnie to było takie przerażenie, że to dziecko jest takie małe. Nadal to jest moje dziecko. I no, był to szok. Szok i niedowierzenie. Natomiast bardzo dziękuję szpitalowi i położnym i pielęgniarkom zajomu, ponieważ od razu mogłam kongurować dzieci. Od razu. Tego samego momentu, jak zobaczyła je, łzy mi leciały. Po prostu byłam w takim szoku i stresie. Natomiast pielęgniarka podeszła do mnie, pani Małgosia, i mówi: mama, nie ma co płakać, siadasz, kangurujesz. Tu są twoje dzieci, żyją, wszystko okej, będzie dobrze, siadasz, przetulasz i dopiero poczujesz, co to jest i że to są twoje dzieci. Więc naprawdę pod tym względem no, w jakim stopniu mi to pomogło, natomiast no, byłam w takim szoku, że musiałam tak jakby włączyć ten swój mechanizm obronny tak zwany, więc akceptacja w ogóle, że to są moje dzieci i że to są żyjące istoty i że wszystko będzie dobrze, przyszła oj, nie wiem, chyba wiele miesięcy po tym już, więc to jest bardzo trudne doświadczenie. I naprawdę nikt z nas, z mojej rodziny się nie spodziewał, że to będzie takie trudne.
5: Czyli to nie jest tak jak na filmach, że ten instynkt macierzyński, ta relacja z dziewczynkami spłynęła na ciebie po prostu z gwiazdeczkami, z nieba i z muzyką w tle, tylko to jest coś, co się budowało przez te pierwsze tygodnie, miesiące.
6: Tak, tak. I nadal się buduje. Nadal jest we mnie ten strach, powoli go odpuszczam, no bo dziewczynki już mają 19 miesięcy, ale naprawdę to było bardzo trudne i myślę, że też w tym udział był mojej ciąży, bo była ekstremalnie trudna i lekarze po prostu

0: wmawiali mi, że nie ma co się przyzwyczajać, nie ma co mieć aż takiej nadziei, bo różnie to może być. Więc ten strach i to tak jakby poczucie, że nie mogę się przywiązać do czegoś, co może się nie wydarzyć, tak? Więc to było tak, chroniłam siebie też trochę w ten sposób i cała ta sytuacja to było tak jakby na dystans. To rodzicielstwo, początki rodzicielstwa, macierzyństwa to był taki spory dystans. No i oczywiście spore emocje, duże emocje i oczywiście depresja poporodowa, ale jakby no to w jakim stopniu jest ważne też doświadczenie i przede wszystkim dało mi możliwość to doświadczenie być rodzicem, tak? Być mamą, to są moje wymarzone dzieci, więc moje, nasze, więc naprawdę cieszę się, że to powoli już zmierza ku dobremu, ku dobremu zakończeniu, tak bym powiedziała.
1: A jak długo byliście w szpitalu?
0: 69 dni dokładnie. I to są bardzo trudne momenty i bardzo trudne przeżycie i naprawdę było bardzo trudno i z tego względu też chciałam przyjść do podcastu i porozmawiać, że jednak w Polsce nie wszędzie mamy możliwość pozostania ze swoimi dziećmi w szpitalu i ja takiej możliwości nie miałam, dojeżdżałam codziennie i byłam do samego zamknięcia w sumie oddziału codziennie, więc fajnie by było, żeby ten temat gdzieś się przetoczył. Ja wiem, że on się toczy w Koalicji dla Wcześniaka i ogólnie próbują to jakby wszystko pozmieniać, no bo moim zdaniem mama powinna być ze swoimi dziećmi cały czas. I dla mnie No to było każdy wieczór, kiedy wychodziłam z oddziału jako ostatnia o 22:00, to były takie rozdzierające emocje. Mój mózg nie mógł pojąć, jak można zostawić swoje dziecko. Jak można go zostawić w obcym miejscu, dwójkę dzieci. I jakby ja wiem, że są pod opieką i wymagają tego i dzięki medycynie żyją, ale na tamten moment no, miałam depresję poporodową, byłam nowoupieczoną mamą i no, to doświadczenie, kiedy nie możesz przytulać swoje dzieci, nie możesz być przy nich 24 godziny na dobę, to jest rozdzierające, to jest straszne po prostu, więc naprawdę były to bardzo trudne momenty mojego życia, przede wszystkim jako mamy.
1: A jak wspominasz ten czas, kiedy wróciliście w końcu do domu?
0: To też było trudne. To było takie... Ja jestem osobą taką, jestem zadaniowcem, że jak już jest jakaś rzeczywista sytuacja, do niej się przyzwyczaję i działam, tak? Więc trochę jak robot, trochę jak osoba, która chroni też siebie. I takie 69 dni w szpitalu zorganizowane, 11:00, 22:00, opieka, pielęgnacja nad dziećmi, jakby odciąganie mleka, laktator. To są takie sprawy, są takie rzeczy stałe, tak? Mhm. I nagle, kiedy ktoś ci mówi, że idziecie do domu i jakby... No, dzieci są wcześniakami, różne rzeczy za nimi, różne dolegliwości i jakby nagle jesteś w domu, gdzie nie ma pomocy, gdzie nie ma pielęgniarek, gdzie nie ma lekarzy. Jesteście wy rodzice, ja i mój partner. Na tamten moment akurat moja mama przyjechała wspomóc nas i to był taki też ogromny szok i trzeba było się przestawić i trzeba było już liczy tylko na samego siebie, na samych siebie, więc powiem szczerze, że miałam kilka razy takie ataki nawet paniczne. Dzwoniłam do pielęgniarek na oddziale, żeby no tak wspomóc się, nie wiem, nawet tylko z taką blachostką, nie wiem, nagle jakieś odparzenie albo czerwona pupa już, o Boże, alarm, to jest straszne, to trzeba coś się z tym, nagle musimy wrócić, tak? I mój partner wtedy, dziękuję mu bardzo, on mówił, że

0: już nie ma powrotu. Już jesteśmy w domu. Chciałaś tego, jesteśmy z dziećmi, wszystko będzie dobrze, poradzimy sobie. Więc no, też to były bardzo trudne chwile, natomiast później to już tak było, już tak spokojnie, tak, tak powoli, powoli do przodu. Bardzo lubię spacery i dzięki spacerom właśnie wychodziłam z dziewczynkami wózeczkiem i z naszym pieskiem i to właśnie tak odprężało moją głowę i tak już dawało mi takie poczucie normalności, że w końcu jest ta normalność, że jestem na spacerze z własnymi dziećmi, o czym bardzo marzyłam i że będzie dobrze, że już nie ma aparatów, tych tlenów, tego wszystkiego, nie ma tych narzędzi wspomagających ich oddychanie, jakby nic nie pika w tle, nie ma żadnych odgłosów, nie ma pielęgniarek, nie ma już jakby jestem ja i moje dzieci. I to było takie, i to było takie pomocne bardzo. Mhm.
1: Cieszę się, że dzisiaj słyszę w tobie taki spokój i radość i właśnie tę normalność, bo też normalność i nuda to myślę, że są takie dwa stany, o których się marzy w sytuacji, kiedy trzeba walczyć o zdrowie dzieci. My się poznałyśmy jakoś pewnie ponad rok temu, gdy nasze dzieci, które są w podobnym wieku, no, były jeszcze bardzo małe i wtedy widziałam w tobie duży strach o twoje dzieci.
0: Tak, tak.
1: Mimo, że one już wtedy miały się całkiem dobrze, wiadomo, no wcześniaki zawsze mają słabszą odporność, jest więcej zagrożeń, ale stosunkowo miały się dobrze, to jednak to serce mamy jeszcze było w tych emocjach, kiedy o ich życie no, trzeba było walczyć.
0: Tak, tak, tak, tak było i wtedy zdecydowałam się na terapię, na zajęcie się sobą, tak mentalnie też. Bardzo dużo dziewczynki pochłaniały mojego czasu, ponieważ nie mieliśmy żadnej pomocy z partnerem. Partner pracował intensywnie, miał taki intensywny czas w pracy, a ja byłam sama z dziećmi, więc też dużo pracowałam nad ich usprawnieniem. Rehabilitowałam Helenkę sama, bo ona miała tam problemy. I jakby ten cały tryb taki, w jakim stopniu pochłaniam też te moje negatywne emocje. Natomiast no było tego sporo, więc zdecydowałam się na terapię wtedy akurat. I tak raz w tygodniu odwiedzałam psychologa też. Jakby to trochę tam gdzieś mnie prostowało i dawało mi tak jakby otuchy dla siebie, tak? Bo jednak przez pierwszy pół roku nie było w ogóle przestrzeni na własne emocje.
1: Na ciebie.
0: Tak, na mnie, na takie, nie wiem, takiego większego dystansu nawet do tego, co robię, jaką jestem mamą i kobietą i partnerką, więc to było wszystko takie zlane i bardzo mnie tak jakby pochłaniało w całości. W sensie nie mogłam znaleźć takiej chwili, żeby po prostu o niczym nie myśleć, nawet przez chwilę. I przede wszystkim znaleźć tą stronę pozytywną, że będzie dobrze, dobrze, dobrze. Jakby powtarzałam sobie to w głowie, ale w to absolutnie nie wierzyłam. Więc dopiero jak wróciłam na terapię, poszłam na terapię, to naprawdę to odmieniło moje życie i jakoś to już tam później widziałam tą przestrzeń na wiele innych rzeczy, więc naprawdę to są trudne czasy. Akurat poznałyśmy się w trudne chwile mojego życia i nawet pamiętam, jak spotkałyśmy się po raz kolejny. Ja szłam z pieskiem i już byłam równo tydzień sama z dziećmi, z pieskiem, ponieważ mój partner wyjechał w sprawach służbowych i to chyba był mój taki pierwszy raz, że ja zostałam tak długo sama i z całą rodzinką i pies też musi wychodzić na spacery, więc cała ta logistyka ubierania się, dzieci i wszystkiego, no naprawdę była trudna i

0: Mnie to przerastało. Mnie to bardzo przerastało i po mnie to było bardzo widać. Więc tam, jak już kolejny raz spotykałyśmy, no to pamiętam, że nie byłam w dobrym humorze ani w dobrym nastroju, tak powiem, więc tak.
1: Wiesz, no ja nie mam takiego bagażu doświadczeń, który byłby związany z wcześniakami, z tym stresem o życie dzieci. Chociaż moja ciąża też wesoła nie była, bo właśnie te komunikaty lekarzy, żeby się nie przyzwyczajać do tego, że to będzie dwoje dzieci, że to jedno może być wchłonięte przez drugie, że mogę stracić to jedno dziecko, to jednak przy tych ciążach mnogich jest takie trochę okradanie z radości, z czegoś, na co się czekało i bardzo się tego pragnęło, i nagle nie wiesz, czy możesz się cieszyć, no bo może za chwilkę już tego jednego dziecka nie będzie i tego powodu do radości też nie będzie. Ale to akurat dygresja, natomiast chciałam powiedzieć o tym, że ja wiem, jak strasznie ciężko jest z bliźniakami. A ty, bliźniaki, wcześniaki, pies i tydzień sama. To jest hardcore.
0: Tak, to był hardcore. Był i natomiast no, jak nie masz wyjścia, jak no, po prostu tak jest i psa traktujemy jako nasze pierwsze dziecko. Myślę, że też w jakim stopniu przyczynił się do tego, że dziewczynki pojawiły się, tak mówi się, że jak się bierze pierwsze zwierzę, to pomaga przy niepłodności. Więc nie wyobrażam już sobie życia bez tej trójki. Natomiast no, były takie momenty, że naprawdę takiej bezsilności, że Boże, no co mam zrobić? Ale mam porównania do teraz, kiedy dzieci chodzą, biegają, interesują się światem i powiem szczerze, że wtedy było łatwiej. Było naprawdę prościej, co chodzi o logistykę, co chodzi o ubranie dwójki malutkich dzieci w kombinezony, zapakowanie do gondoli i no naprawdę to było łatwiejsze i mój pies bardzo się cieszył z tych spacerów długich, ponieważ ja miałam bardzo dużo dla niego czasu ze względu na to, że dzieci cały czas spały. I jakby nie było żadnych przeszkód. Teraz niestety nasz pies bardzo cierpi z powodu braku takiego zainteresowania i takiego czasu dla niego. Po prostu nie ma możliwości, bo dzieci większe, jest je pewno wszędzie.
1: Każda ma swój pomysł na to, co chciałaby robić.
0: Tak, więc on jest poszkodowany i staramy się oczywiście mu udzielać czas jak możemy. Te trzy spacery dziennie to jest taka norma. Natomiast no już to tak nie wygląda, że on może sobie tam, nie wiem, ze 2-3 godziny pobiegać. Jakoś wszystko się zmieniło i naprawdę wtedy było łatwiej, ale tego nie dostrzegałam, bo miałam po prostu,
1: Bo
0: byłam
1: sama
0: innym.
1: potrzebowałaś się sobą
0: Tak.
1: zaopiekować wtedy, a nie było na to przestrzeni.
0: Tak, dokładnie. I też byłam na początku tego macierzyństwa. Dużo rzeczy niewiadomych, dużo takich już gdzieś tam znajomych, ale jednak wciąż no, to są moje pierwsze dzieci, więc te początki to były i trudne, ale jednak z perspektywy czasu łatwiejsze.
1: A jak w ogóle oceniasz te początki bycia mamą bliźniaczek? Czy to było dla ciebie takie intuicyjne? No i wiadomo, pierwsze dzieci w ogóle nie są łatwą sprawą, ale że jakoś wiedzieliście, co robić, jak działać, wymyślaliście jakieś swoje patenty? Czy jednak brakowało ci jakiegoś takiego drogowskazu, który możemy uzyskać przez jakieś poradniki, nie wiem, podcasty, nawet strony, profile na Instagramie w przypadku pojedynczych dzieci?
0: Tutaj akurat szpital odegrał bardzo ogromną rolę, ponieważ w kwestiach pielęgnacyjnych, takich logistycznych, tam było dużo drogowskazów. Tam pielęgniarki i położne robią ogromną robotę, uczą rodzica wszystkiego od zera, nawet jak przewijać i opiekować się aż tak małymi dziećmi, tak trudnymi dziećmi, którzy są na wspomaganiu tlenowym albo

0: nawet są po operacjach, czy po jakichś ciężkich zabiegach. Więc tutaj akurat z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to było łatwiej, że są wcześniakami, bo wszystkiego zostaliśmy nauczeni z partnerem na oddziale. Natomiast ja też tam jakiś background miałam wcześniej. Byłam na początku swojej młodości, tak powiem, opiekunką do dzieci, więc kwestie pielęgnacyjne gdzieś tam jeszcze pamiętałam. Natomiast też chodzi o to, że w szpitalu pielęgniarki na początku pomagają, uczą wszystkiego, ale później ty jesteś rodzicem i jak jesteś tam cały dzień, to się całkowicie zajmujesz dziećmi. Donoszą tylko ewentualnie mleko w butelkach podgrzane i jakby tam ja już byłam takim prawdziwym zadaniowcem, czyli wszystko naprzemiennie, opieka, jakby też partner pomagał wieczorami, więc zdarzało mi się nawet kąpać samej tam dzieci, więc jakoś tak tam było, że to są twoje zadania, to są twoje dzieci i musisz, tak? I chcesz, nie chcesz, a musisz. Ja oczywiście chciała, no bo to w przyszłości zaowocowało, że to było bardzo pomocne w domu. Natomiast już jak byłyśmy w domu, po wypisie ze szpitala, to dzięki Bogu jakoś to się tak zbiegło czasowo, że trafiłam na twoje podcasty, na te pierwsze, Mamy do kwadratu, i ten najbardziej pomocny był właśnie o synchronizacji, takiej rutynie twojej domowej. I to bardzo, bardzo pomogło. To też pamiętam, jak odsłuchałam ten podcast na spacerze, wróciłam do domu, zrobiłam notatki i partner wrócił z pracy. Ja powiedziałam: tak, od dzisiaj jest totalna synchronizacja. On mówi: jak to? Ja mówię: wiesz co, bo z dobrych źródeł wiem, że to będzie pomocne. I widzę też, że to jednak, jak są dzieci o tej samej porze karmione, usypiane, przewijane, jak jest taka rutyna, jest, to jednak jest łatwiej. Jest po prostu łatwiej dla mnie, ponieważ ja byłam cały czas sama z dziećmi. Mhm. Więc
1: miałaś chociaż chwilę, żeby odsapnąć, tak, zjeść coś, tak, napić, tak, się herbaty.
0: Dokładnie. Nawet powiem szczerze, gdzieś tam i OKAP był włączony, też pomógł parę razy, żeby mogła zjeść obiad.
1: Tak, pamiętam to.
0: Tak, i jak jest takie właśnie super, że tak się złożyło i że jednak ta wiedza dla mam bliźniaków zaczęła się pojawiać w mediach, tak, społecznościowych i gdzieś w internecie, ponieważ no naprawdę tego nie ma. I jak byłam w ciąży, to dałaś mi też książkę, którą nadal mam zresztą.
1: Musisz przekazać jakiejś mamie bliźniąt.
0: Dokładnie, ale powiem ci, że tam nie
1: stara
0: było...
1: Stara po prostu, tak, jest ta książka i ona już jest nieaktualna.
0: Nieaktualna, nie było tam aż tyle pomocnych wskazówek. Natomiast w twoim podcaście rzeczywiście i nawet kolesanki, utulanki znamy na pamięć, bo nam bardzo pomogły w trakcie kolek, noszenia dzieci, cały czas je bujania na rękach pod muzykę Grzegorza Turnau, tak? Dobrze mówię. Więc nawet wczoraj kolesanki, utulanki pomagały mi zasnąć z dziewczynami, ponieważ teraz znowu jestem sama obecnie, więc zasypiamy razem i pod kolesanki, utulanki, więc naprawdę ogromna kopalnia wiedzy, za co bardzo dziękuję. I też takie poczucie, że nie jestem sama w tym świecie. Później też ukazał się podcast z Martą.
1: Która też jest mamą wcześniaków.
0: Tak, natomiast przyznam się, że pod dzień dzisiejszy go nie odsłuchałam. Nie miałam...
1: Może lepiej, wiesz, bo jest bardzo poruszający.
0: Tak, nie miałam
1: siły. Myślę, że u kogoś
0: sił.
1: O podobnych, tak, doświadczeniach może wzbudzić duże emocje.
0: Natomiast
1: ale
0: z Martą się poznałam. Też miałam przyjemność się poznać z Martą i porozmawiać też tak na żywo o tych wszystkich naszych przeżyciach, więc jakby też od tej strony,

0: że jest jeszcze mama taka jak ja. No naprawdę dziękuję, że robisz taką robotę jak mama do kwadratu, ponieważ no mało tej wiedzy dla mam bliźniaków.
1: Więc. Cieszę się, że mogę pomóc. Jeszcze na zakończenie naszej rozmowy chciałam cię zapytać o twoje córki. Jakie one są?
0: Są bardzo różne. Są jednojajowe, ale bardzo różne. I urodą i bardzo się różnią i charakterystycznie.

0: Chodzi o taki temperament. Jedna jest bardzo żywiołowa, szybka, dużo rzeczy się dzieje dookoła niej, a druga jest taka bardziej rozsądna, taka naprawdę taka, bym powiedziała, bardzo podobna do taty. I też temperamentem i charakterem, więc...
1: Czyli ma poczucie humoru.
0: Tak, ma bardzo poczucie humoru. Natomiast jest taka spokojna i to bardzo mnie cieszy, ponieważ no mój partner jest takim spokojnym człowiekiem i w trakcie naszych przeżyć takich trudnych on naprawdę tym swoim spokojem otulał mnie, tak jakby dawał dużo sił i energii i takiego poczucia, że będzie dobrze. I za to mu jestem bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że jedna z naszych córek ma charakter jego, a druga to bardziej mój, taki właśnie energiczny, żywiołowy, przebojowy, coś tam odkrywać, gdzieś tam szukać, jakie możliwości dla siebie. Są teraz na takim etapie, zaczynają mówić i... To jest takie dosyć ciekawe. Oczywiście moje wymagania tych, co chodzi, dotyczy je jakby rozwoju, tak? No trochę tak czasami muszę się hamować, ponieważ brać pod uwagę, że są wcześniakami i nie żądać wiele, nie oczekiwać też wiele. Każde dziecko rozwija się w innym trybie i no jest indywidualne, tak? Nie patrząc na to, że są bliźniakami, ale są indywidualne dziewczyny, więc daję im czas na wiele rzeczy, przestrzeń, ale no czasami jednak muszę się hamować, bo gdzieś tam z tyłu głowy mam doświadczenie z dziećmi urodzonymi w terminie i to z niemałą ilością, więc tak trochę... No tak trochę widzę, że gdzieś tam te nierówności tak jakby odstają trochę od innych dzieci w terminie, więc, ale no wiem, daję ten margines, że to tak ma być i wszystko we swoim czasie. Tak powiem.
1: No to wszystkim tym, którzy nie wiedzą, istnieje coś takiego jak wiek urodzeniowy i korygowany. U wcześniaków zazwyczaj bierze się pod uwagę wiek korygowany i nie porównuje się ich z dziećmi, które się urodziły w tym samym czasie.
0: Tak, tak. Dokładnie. Więc gdzieś tam z tyłu głowy mam, że są wcześniakami i tak nam... Powoli się układa. Jesteśmy w domu, mamy nianię, ja wróciłam do pracy. Na moment teraz właśnie z powrotem wróciłam na rodzicielski, na wychowawczy chwilowo, więc gdzieś tam też mam przestrzeń dla siebie, szukam na siebie pomysłów. Bardziej chcę rozwijać siebie też zawodowo trochę w innym kierunku, więc jest to taki czas do przedszkola pomyśleć trochę też, jak być ze sobą. I też to jest taka przestrzeń na to, żeby być z dziewczynkami bliżej, dłużej, ponieważ jednak tego bardzo potrzebuję i ten czas w pracy, który spędziłam teraz prawie pół roku, pokazało, że jednak bardzo potrzebują mamy, potrzebują rodziców, wsparcia, takiego bycia po prostu przy nich i myślę, że na dany moment to jest dobra decyzja, żeby jednak być z nimi dłużej. No i też mieć czas na siebie.
1: Cieszę się, że w końcu jest ten moment, kiedy możesz się skupić nie tylko na dziewczynach, ale na sobie i na partnerze, bo to też jest ważne. A często, gdy jest tak dużo obowiązków, zwłaszcza gdy jesteśmy podwójnymi rodzicami, to brakuje na to doby. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marianna Oczkowska dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu emocje, mama Hani i Helenki. Bardzo dziękuję.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila. Splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk. Wysłany w biegu krótki list. Stokrotka śniegu dobra myśl. To wciąż za mało moje serce, żeby żyć.

patrzą się tak pięknie, namiętnie, ponętnie. Ja w podłogę wbijam wzrok. Chodzą jak w zwolnionym tempie, tak pewnie.

0: o jedno, by przy sobie kogoś mieć.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.